0: W romansach w pracy podobno co piąta osoba zakochała się w koledze albo w koleżance z pracy. I w końcu wrócimy do feminatywów, skąd to się wzięło i, jak pytają niektórzy, po co komplikować sobie język. O tym też dziś porozmawiamy. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Doktor Izabela Florczak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw współpracy międzynarodowej i projektów jest z nami. Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Podobno, doczytuję w pani mediach społecznościowych, sprzedawała pani jako dziecko kradzione pomidory.
2: To prawda. Na szczęście już się przedawniło. Przedawniła karalność tego czynu mojego razem z kuzynem. Ja wówczas lat 7, on lat 5. Wpadliśmy na taki racjonalizatorski pomysł, aby z małego ogródka, z małej szklarni jego babci zerwać pomidory, niedojrzałe jeszcze, i sprzedawać przy drodze. Wydawało nam się to genialnym interesem, że my przecież zarobimy tyle, że w sklepie kupimy dużo więcej pomidorów, i byliśmy bardzo zdziwieni, że dorośli no jakoś nie podchwycili tej naszej żyłki przedsiębiorczości wówczas.
0: Jaka szkoda. Ale to była praca legalna, zgodna z prawem, tak w pani odczuciu?
2: Właśnie tutaj szereg pytań można byłoby postawić, już abstrahując od tej kradzieży tych pomidorów. Dlatego, że co do zasady, w ogóle prawo pracy wyrosło z regulacji, które chronią dzieci przed pracą. Te ponad 100 lat temu dzieci pracowały w fabrykach, w kopalniach, absolutnie w warunkach, które w tej chwili
0: nawet byśmy, tutaj w Łodzi.
2: Tak, byśmy uznali za niedopuszczalne, jeżeli chodzi o pracę dzieci. Taka jest geneza tego, jak prawo pracy powstało. W tej chwili praca dzieci podlega bardzo szczególnej ochronie, zarówno na gruncie naszego polskiego porządku prawnego, jak i chyba przede wszystkim na gruncie prawa międzynarodowego i konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
0: No nie wiem, jak to jest, bo są kraje, gdzie w dalszym ciągu dzieci pracują i dzięki temu my korzystamy z takich różnych smartfonów i zakładamy na przykład diamentowe kolie.
2: Tak, niestety to się wciąż dzieje, bo niestety no nie wszystkie państwa przestrzegają tych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Natomiast u nas w Polsce przepisy dotyczące pracy dzieci są unormowane w kodeksie pracy i z przepisów tych bardzo jasno wynika, w jakich branżach, w jakich sektorach dzieci mogą pracować i jakie warunki wówczas mogą być spełnione. No i tu powiem tak trochę przewrotnie, bo jeżeli byśmy bardzo dokładnie stosowali te przepisy związane z prawem pracy i w ogóle zatrudnianiem dzieci, no to ani sprzedaż pomidorów, już abstrahując od tego, jak zostały pozyskane, ani sprzedaż własnoręcznie zrobionej lemoniady, ani sprzedaż biżuterii, co u mnie na osiedlu też ma miejsce i dzisiaj jeden z takich naszyjników mam, no niestety nie wchodziłaby absolutnie w grę.
0: No a coś jest niewłaściwego? Chcą dzieci sprzedawać, nie wiem, truskawki, lemoniadę, jagody koło lasu, same uzbierały, no coś im się za to należy przecież.
2: No i właśnie z tego punktu widzenia takiego budowania postawy społecznej, budowania pewnego poczucia przedsiębiorczości, też takiej odpowiedzialności za pieniądze, to myślę, że intuicyjnie wszyscy czujemy, że to jest jak najbardziej sytuacja pożądana, na pewno bardziej pożądana niż na przykład 12-godzinne siedzenie przed ekranem. Natomiast równolegle, no właśnie, można byłoby powiedzieć, że szereg przepisów tutaj jest nieprzestrzeganych, chociażby przepisy sanitarne, epidemiologiczne, przy tworzeniu takiej lemoniady, przepisy podatkowe, bo przecież to dochód nieopodatkowany. No pytanie też się często pojawia.
0: Ale kto miałby płacić ten podatek, dziecko zna?
2: Właśnie, czy to może nie jest tak, że to opiekun tego dziecka powinien być za to?
0: No, ale jak dziecko bierze pieniądze, no to opiekun ma płacić podatki za to?
2: No i tutaj pojawia się właśnie to pytanie, do którego zmierzałam, czyli gdzie w tym wszystkim jest opiekun dziecka? Czy to dziecko, które gdzieś rozkłada swój stragan, czy ono wówczas jest pod opieką, czy nie? Bo co do zasady powinno być, i to myślę, że zwłaszcza przy tych straganach, które są przy drogach, to jest szczególnie szczególnie istotne, żeby opiekunowie byli. Nie zawsze muszą to być rodzice, ale żeby jednak ten nadzór od dorosłych był. Natomiast ja bym tutaj jednak rozróżniła dwie sytuacje. Takiej pracy dzieci, tej, o której właśnie pani redaktor powiedziała, tej niepożądanej, która w Polsce co do zasady nie występuje.
0: I tego, no, ale w niektórych krajach występuje, tak, i o tym wiemy.
2: Tak, i tego, co bym bardziej nazwała taką dziecięcą przedsiębiorczością. I tutaj, no ja nie ukrywam, że w mojej rodzinie mi tego bardzo zabrakło, jak teraz patrzę na to z perspektywy osoby dorosłej, że nas wtedy nikt tak nie pokierował, jak byłoby warto z sensem te pomidory czy cokolwiek innego sprzedawać. No, zebraliśmy swoje za to, że te pomidory niedojrzałe zerwaliśmy i sprzedawaliśmy. No, śpiejemy się z tego z moim bratem ciotecznym do tej pory. Natomiast myślę, że warto jest wspierać takie dziecięce inicjatywy. Sama je wspieram, tak jak mówię.
0: A jak dzieci sprzedają na przykład w internecie różne rzeczy?
2: A no właśnie, to jest też bardzo dobre pytanie. Czy w ogóle dziecko samo może założyć konto na platformie sprzedażowej? Zresztą w ostatnim czasie też bardzo dużo takich negatywnych zjawisk, jeżeli chodzi o platformy związane ze sprzedażą, powstało, ponieważ dzieci wpadły na pomysł, niby na żarty, ale tak średni to żart, sprzedawania siebie nawzajem, czyli wystawiają na sprzedaż swoich kolegów i swoje koleżanki.
0: Natomiast to handel ludźmi,
2: tak,
0: praktycznie.
2: Tak, znaczy to, mówię, to ma być nie, no, niby żart, ale, ta, ale
0: żartu,
2: tak. No, często to nie śmieszy na pewno, zwłaszcza tej osoby, która jest na tę sprzedaż wystawiana, zwłaszcza jeśli jeszcze się popatrzy na opisy, które tam się pojawiają, ale to zupełnie jeszcze inna historia. Więc tutaj znowu myślę,
0: ale to
2: że...
0: też uczy przedsiębiorczości, jakbyśmy tak na to spojrzeli.
2: Tak.
0: Oczywiście, że jak ktoś uzbiera jagody, to jest pewnie więcej pracy niż to, że on sprzeda stare klocki. Ale
2: później ale przecież musi jednak te klocki zapakować, musi je wysłać, więc zresztą bardzo często to... I to też na przykład obserwuję na swojej grupie osiedlowej na Facebooku, że rodzice wystawiają, bo dzieci czasami jeszcze nie mają kont, więc rodzice wystawiają te rzeczy za
0: dzieci.
2: A dzieci
0: zgarniają
2: dokładnie,
0: pieniądze.
2: Dokładnie, dzieci zgarniają zyski. Myślę, że to jest bardzo ważna też dla dzieci lekcja taka, żeby poznały wartość pieniądza.
0: Mhm. I teraz są wakacje i w wakacje to pewnie warto wspomnieć, że wielu młodych ludzi chciałoby sobie zarobić, być może na wakacje, być może na jakieś inne potrzeby. Jest jakiś taki wiek, w którym można podjąć pracę?
2: Znaczy generalnie to podejmowanie pracy jest uzależnione też od tego, tak jak wspomniałam, o jakiego rodzaju pracy my mówimy. Dlatego, że w przypadku umowy cywilnoprawnej to by się mogło wydarzyć wcześniej, bo mówimy o osobach z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, ale takie osoby musiałyby mieć zgodę opiekuna ustawowego, żeby określone zatrudnienie podjąć. Natomiast no, nie ukrywajmy, teraz to może tak zabrzmi trochę złowrogo, że większość tej pracy dzieci to jest praca w szarej strefie. Czyli właśnie sprzedawanie lemoniady czy sprzedawanie jagód. I tutaj...
0: No, ale przy zbiorach owoców na przykład dzieci też, no przecież te kobiałki malin czy truskawek, które kupujemy, to w większości są zbierane przez młodych ludzi.
2: Tak, zdecydowanie tak. I teraz no właśnie, to jest pytanie, czy na przykład, czy to jest praca w gospodarstwie u rodziców, u wujostwa, czy to już jest taka bardziej zinstytucjonalizowana działalność tego dziecka. No i wówczas wchodzą w grę albo przepisy kodeksu cywilnego, albo w przypadku określonej działalności, ale bardziej ukierunkowanej na działalność artystyczną czy sportową, wówczas wchodziłyby w grę już przepisy kodeksu pracy i między innymi udział Państwowej Inspekcji Pracy w możliwości zatrudnienia takiego dziecka. Ale tak jak mówię, mówimy tutaj o zupełnie innych okolicznościach niż to, z czym, co do zasady mamy właśnie w tym okresie wakacyjnym do czynienia.
0: Jasne. Skupiałyśmy się do tej pory na takich pracach lekkich, wakacyjnych, można powiedzieć, ale są takie rodziny, gdzie dzieci przynoszą realne zarobki. To jest branża, nie wiem, reklamowa, sportowa. to mogą być naprawdę duże dochody wtedy i ten dochód należy do dziecka?
2: A, to jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Ja bym tutaj na jeszcze jedno zjawisko zwróciła uwagę, które na razie pozostaje w takiej, i tu już powiem z pełnym przekonaniem, szarej strefie, czyli zjawisku kidfluencingu, czyli wykorzystywaniu wizerunku dziecka w mediach społecznościowych przez rodziców. No tak naprawdę...
0: W celach zarobkowych.
2: W celach zarobkowych, tak. I byśmy powiedzieli, że nawet niekoniecznie wbrew woli dziecka, bo te dzieci bardzo często nie rozumieją tego, co się dzieje i co ten rodzic tak naprawdę robi. A pieniądze, które się na tym zarabia, wcale nie są małe. Natomiast tutaj, no, dopóki dziecko samo nie może dysponować swoim dochodem, no to ten dochód trafia do dyspozycji opiekunów ustawowych dziecka przy każdym rodzaju pracy. Natomiast jeżeli mówimy o tym wspomnianym przeze mnie kidfluencingu, to jest to zjawisko coraz bardziej popularne i też budzące pewne wątpliwości co do tego, czy jednak nie powinno być tutaj jakiejś ingerencji zewnętrznej w to, w jaki sposób rodzice ten wizerunek dziecka wykorzystują. No bo przecież jak coś raz trafi do internetu, to już tam zostaje. I może się okazać, że za kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat ten dorosły już wówczas człowiek wcale nie będzie taki zadowolony z tych treści, które do internetu trafiły, które jego dotyczą. No a niestety wpływ na to miał wówczas żaden.
0: Jasne. Są jeszcze influencerzy, tak sobie pomyślałam. Bardzo młodzi influencerzy, którzy potrafią zrobić majątek na różnych, nawet bardzo prostych filmikach. To jest taki stosunkowo nowy i zdawałoby się bardzo, no może łatwy sposób na biznes, chociaż to pewnie nie jest aż taki łatwy, ale tak się przyjmuje, że to jest łatwa praca i czasem takie dwudziestolatki mają na koncie miliony.
2: Tak, to prawda i to myślę, że w pewien sposób, no ja tutaj nie jestem ani socjolożką, ani ekonomistką, natomiast może powodować takie zakłamane rozumienie wartości pieniądza i tego w ogóle, jaka jest wartość pracy ludzkiej, bo jeśli za wrzucenie jakiegoś zdjęcia czy krótkiej relacji, bo ten influencing też jest bardzo różny, natomiast no rzeczywiście czasami się tak dzieje, że to, co de facto nie generuje większego wysiłku, no i też pytanie, jakiej jest jakości, generuje bardzo duży zysk.
0: No właśnie. Ale co zaczynają młodzi ludzie i oni już wtedy mają jakieś dochody z tego?
2: Tak, to jest prawda, natomiast należałoby się przyjrzeć temu, jak działają poszczególne platformy, które ten zysk wypłacają.
0: Wczoraj, kiedy wpisałam tutaj, przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy, hasło praca dla niepełnoletnich, bo pomyślałam sobie, że zobaczymy, co mi się pojawi. Pojawiło mi się bardzo dużo ogłoszeń o pracy za granicą. Na przykład Holandia, na przykład Niemcy. Do wyboru, do koloru. I ja się zaczęłam zastanawiać, na ile bezpieczne są decyzje, żeby taki młody człowiek, no nie wiem, 16-17-letni, wyjechał do pracy do Holandii. No tutaj zaraz gdzieś w tyle głowy pojawia nam się handel ludźmi na przykład.
2: Zdecydowanie tak. I myślę, że trzeba bardzo przestrzec zarówno młodych ludzi, jak i ich rodziców, opiekunów przed tego typu ogłoszeniami. Oczywiście nie możemy generalizować.
0: No nie,
2: natomiast równolegle sam fakt tego, że ten młody człowiek, trudno już mówić wtedy o dziecku, ale ten młody człowiek jest tak daleko, jest w obcym kraju. Prawdopodobnie domyślam się, że są to prace w rolnictwie, czyli też jest oddalone od jakiejś większej, większej aglomeracji. No to budzi to uzasadnione wątpliwości co do tego, czy jest to bezpieczne. Zresztą no niestety zdarza się, że również dorosłe osoby padają ofiarą tego typu ogłoszeń. No rzeczywiście zdarzają się też sytuacje handlu ludźmi. To już są takie krytyczne sytuacje. Ale bywa też tak, że po prostu te osoby mają odbierane dokumenty tożsamości, mają odbierane telefony komórkowe. Te warunki pracy, które były im pierwotnie zaproponowane, absolutnie nie są przestrzegane. Stawki, które są wypłacane, są dużo, dużo niższe i finalnie okazuje się, że większość tego zarobku, który dana osoba zarobiła, jest przeznaczane na pokrycie kosztów zakwaterowania i ewentualnego wyżywienia. Także tego typu ofertom na pewno, jeżeli w ogóle, to trzeba przyglądać się z bardzo dużą uważnością.
0: To w takim razie proponuję, żebyśmy się przyjrzały jeszcze pracy na wsi. Nie wiem, gdzie pani te pomidory sprzedawała.
2: Na działce w Chodeczy.
0: Ale ja jeździłam na wieś jako dziecko i pamiętam, że w pracy pomagały no już nawet takie bardzo małe dzieci, a te nastolatki to już po prostu, pozwolę sobie na kolokwializm, zasuwały na równi z rodzicami. Nikt się specjalnie nie zastanawiał, ile one godzin tam spędzają, jak bardzo jest gorąco i czy mają wodę. Wieś, to oczywiście to trzeba sobie powiedzieć jasno, się bardzo zmienia. Mniej robimy ręcznie, więcej maszynowo. No ale dzieciaki są często wprzęgnięte w takie codzienne obowiązki. Praca w polu pewnie gdzieś tam jest normą dla wielu rodzin. To nie jest ani praca lekka, nikt nie sprawdza, ile godzin zostało przepracowanych, no i nikt za to nie płaci. To jest taka ciężka, przymusowa praca, można powiedzieć.
2: Poniekąd tak. I myślę, że to,
0: bez wynagrodzenia,
2: tak, to, co najważniejsze jest do zachowania, to jest po prostu zdrowy rozsądek, żeby nie przesadzić w żadną stronę. Czyli z jednej strony prawdopodobnie takie całkowite wykluczanie dzieci z tych czynności nie będzie dla nich korzystne, jeżeli chodzi o jakieś takie poczucie wspólnoty rodzinnej. Natomiast równolegle to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli praca ponad siły takiego dziecka, bo taki argument, który czasami się pojawia właśnie, że zawsze tak było i od zawsze dzieci pracowały w wakacje w polu, no jest to argument, który przynajmniej do mnie niekoniecznie trafia, więc myślę, że ten zdrowy rozsądek się zawsze przydaje i rzeczywiście tak jest, że w tej chwili rolnictwo w Polsce jest, można powiedzieć, takie, rozwija się tak dwutorowo. Czyli no właśnie jedna jego część niekoniecznie się rozwija, więc cały czas te prace manualne, te prace z wykorzystaniem siły ludzkich rąk są jak najbardziej wykorzystywane, a równolegle mamy bardzo dużo gospodarstw, które są niemalże w pełni zautomatyzowane. Są to bardzo duże gospodarstwa i wówczas często nawet praca dorosłych już niekoniecznie jest tak bardzo potrzebna.
0: Ale to trzeba wyjaśnić. Wykorzystywanie dzieci do takiej ciężkiej pracy przez rodziców jest ogólnie zabronione.
2: Zdecydowanie tak, bo przede wszystkim zawsze w tych sytuacjach, które dotyczą dzieci, patrzymy na dobro dziecka. Jeżeli jest to dla dziecka praca bardzo ciężka, zbyt długa, w zbyt wysokiej temperaturze, tak jak pani redaktor już wspomniała, bez wody, bez dostępu do wody, bez dostępu do cienia, no to na pewno nie będzie to praca, która sprzyja rozwojowi dziecka.
0: No jasne, tutaj ten dobrostan się pojawi, ale dziecko być może jeszcze nie będzie znało tego słowa.
2: Tak, dlatego przykład. Dziecko właśnie ma wokół siebie dorosłych, którzy ten rozsądek powinni zachować.
0: I nie zniechęcamy, jak rozumiem, do wakacyjnej aktywności, ale pamiętamy po prostu o zasadach i o prawach dzieci, krótko
2: Zdecydowanie
0: mówiąc.
2: Tak. Myślę, że nie zniechęcamy do rozwijania przedsiębiorczości, wręcz wspieramy i pomagamy dzieci w tym, żeby tę przedsiębiorczość rozwijały, natomiast w takich granicach, w których nie będzie stanowiło to dla nich zagrożenia.
0: Mhm. A jeszcze tylko spytam, bo rozmawiałam dzisiaj ze znajomą, która mówiła, że kupiła kamyczki od dzieci. Jak dzieci stoją z kamyczkami i to, no, to pewnie też będzie przedsiębiorczość, bo one te kamyczki znalazły na drodze. I one je sprzedawały po 2 złote, opowiadając przy tym fajne historie. Każdy kamyczek miał swoją historię. To też jest przedsiębiorczość? Możemy zachęcać?
2: Zdecydowanie tak? Do tego zachęcamy. Zresztą to bardzo rozwija dziecięcą przedsiębiorczość i ich wyobraźnię. Nie samą tylko przedsiębiorczość, ale też wyobraźnię, bo przecież no właśnie, do każdego kamyczka była historia i to jest piękne.
0: Dziękuję w takim razie. To mam nadzieję, że ta garść porad przyda się osobom, które myślą o aktywności albo o pracy, a są młode na tyle, że być może jakieś regulacje jeszcze się z tym wiążą. Doktor Izabela Florczak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw współpracy międzynarodowej i projektów. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: A przed nami kolejne tematy. Romanse w pracy. Podobno co piąty Polak zakochał się w kimś z firmy, a ilu z nas zdradziło partnerów? To będziemy za chwileczkę ustalać z Dorotą Peret-Jatkowicz z grupy socjolożki.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No to jak to jest z tymi romansami? Chętnie romansujemy w ogóle? Podobają nam się koledzy, koleżanki z pracy?
3: Oczywiście, że tak. Trzeba powiedzieć, że praca jest takim miejscem, gdzie spotykamy ludzi jednak trochę podobnych do nas. Podobnych, jeżeli chodzi o wykształcenie, o zainteresowania, o sposób życia, o sposób widzenia rzeczywistości. To też nic dziwnego, że zaczynamy interesować się sobą nawzajem, również na płaszczyźnie prywatnej. W wielu organizacjach ta płaszczyzna prywatna jest taką płaszczyzną, która przenika się przez płaszczyznę zawodową i nawet część pracodawców bardzo stara się, żebyśmy wchodzili w relacje w pracy, na przykład
0: organizując... są spotkania integracyjne.
3: Tak, spotkania, nawet wyjazdy integracyjne bez współmałżonków i bez partnerów, gdzie...
0: Często alkoholowe na przykład.
3: Często alkoholowe, gdzie zależy nam na tym, żeby ta bliskość nastąpiła, bo doskonale wiemy, że jednym z czynników, dla których chcemy przychodzić do pracy, jest dobra atmosfera i są relacje międzyludzkie. Szczególnie dla pokolenia Z, które bardzo głośno już mówi o tym, że atmosfera w pracy czasami jest ważniejsza od podwyżki albo od tego, jaką drogę zawodową można w danej organizacji mieć. Więc można powiedzieć, że tak, grunt jest doskonale przygotowany do tego, żeby te romanse czy też miłości były. I 20% z nas, a 25% mężczyzn przyznaje się do tego, że kiedyś w taką relacje weszło. Była to relacja romantyczna. My nie pytaliśmy, jak ta relacja się zakończyła.
0: Teraz jeszcze powinnam panią dopytać tylko od razu, czy to, że ktoś się przyznaje, to 25% mężczyzn, 20% kobiet przyznaje się. To nie znaczy, że więcej kobiet nie miało romansu, tylko może się nie przyznaje.
3: Dokładnie tak. My pytamy o deklarację, nie naciskamy ludzi, nie staramy się spowodować u nich łzawych wyznań dotyczących ich życia. Raczej patrzymy na to, czy jest przyzwolenie społeczne na tego typu zachowania, czy go nie ma.
0: Jest?
3: I muszę powiedzieć, że jest taki wynik innego badania, w którym 70 parę osób procent powiedziało, że widziało taką relację w swoim najbliższym otoczeniu. Więc można powiedzieć, że nie wszyscy się przyznaliśmy, ale z drugiej strony też zapada nam w pamięć taka relacja i okazuje się, że jednak lubimy o niej porozmawiać, lubimy obserwować. Ja myślę, że w romansach w pracy nie ma nic złego, dopóki to są romanse, które po pierwsze nie są związane z zależnością służbową, czyli nie jest to romans szefa z sekretarką, bo wtedy wiadomo, że jedna strona w tej relacji jest stroną, która jest z góry na niższej pozycji. Też bardzo źle jest wtedy, kiedy ten romans jest jednak zdradą, szczególnie w mniejszych środowiskach, gdzie
0: niszczy,
3: ta zdrada natychmiast wychodzi,
0: relację.
3: Tak? A oprócz tego niszczy też relacje w pracy. Z psychologicznego punktu widzenia grupę niszczą dwie rzeczy, jest to agresja i seks. I te romanse biurowe powodują, że ta ciężko budowana społeczność, networking, który w pracy osiągamy, zaczyna być niszczony oddolnie, więc dla pracodawców wcale nie jest to takie opłacalne, czyli z jednej strony relacje tak, z drugiej strony romanse w biurze już nie do końca, ponieważ one mogą spowodować daleko idące konflikty.
0: No tak, bo tutaj mówimy, jest różnica między też romansem jakimś krótkotrwałym, a zakochaniem się w jakiejś
3: osobie. My pytałyśmy o zakochanie się i o relację romantyczną. Nie pytałyśmy o romans, definiując go właśnie w ten sposób, ponieważ kiedy mówimy o romansach, to natychmiast przychodzi nam do głowy, że to jest coś negatywnego, ma pejoratywne znaczenie, że to jest coś na marginesie naszego życia społecznego, ale przecież zakochiwanie się, czy też relacje romantyczne są czymś całkowicie normalnym w naszym życiu i nie chciałybyśmy przyczepiać temu łatki czegoś złego, albo czegoś, co krzywdzi innych, albo że...
0: Mówiąc wprost, przygodny seks.
3: Przygodny seks, bo zakochanie się w pracy, myślę, że zdarza się wielu osobom. To, co one potem robią z tym zakochaniem, to jest druga rzecz. Natomiast takie emocjonalne uniesienia w momencie, kiedy jesteśmy ze sobą bardzo długo, kiedy znamy się coraz lepiej, kiedy przechodzimy przez różne konfliktowe sytuacje, w których normalnie byśmy nie byli, wydaje mi się, że one predysponują do tego, żeby pewne osoby stawały nam się bliższe, niż wydawałoby się to możliwe.
0: Tym bardziej, że czasem w pracy spędzamy więcej czasu niż w domu, bo zdarzają się takie zawody na przykład.
3: Tak, no i rozmawiamy na tematy, które nas interesują.
0: Właśnie.
3: Prawda? I mamy dużo więcej czasu na to, żeby mieć uważność, żeby być w relacji, żeby widzieć daną osobę w najróżniejszych sytuacjach, które są fajne, ale i niefajne. Widzimy, jak rozwiązuje problemy, jak rozwiązuje konflikty, jak zachowuje się w pewnych sytuacjach. To też nic dziwnego, że ta osoba, jeżeli rzeczywiście trafimy, staje się nam coraz bliższa. Oprócz tego prawda jest taka, że gdzie my mamy wchodzić w te relacje romantyczne i gdzie my mamy się zakochiwać. Nie wszyscy działają w środowiskach studenckich, część z nas dosyć szybko zaczyna karierę zawodową i to jest taka największa sieć znajomości, które możemy w szybkim tempie zdobyć, szczególnie wyprowadzając się ze swojego miasta, kiedy okazuje się, że jest tam dostępna pula osób, które rzeczywiście, z którymi możemy rzeczywiście wejść w związek. Problem zaczyna się wtedy, kiedy mówimy o dużych miastach i gdzie jest zdecydowanie nadreprezentacja wykształconych, samoświadomych kobiet. I wtedy znowu problemem jest to, że nie ma z kim wejść w tą romantyczną relację i nie ma się w kim zakochać, ponieważ w wielu miejscach i w wielu koncernach na pewnym poziomie rzeczywiście feminizacja nastąpiła w bardzo mocnym stopniu. I teraz mamy wyjeżdżające kobiety, które zdobywają wykształcenie, które są samoświadome, które starają się doskonalić, kształcić i mężczyzn, którzy zostają w tych mniejszych miejscowościach i na wsi. I nagle te dwa światy całkowicie się rozjeżdżają, co widzimy również w preferencjach politycznych. I okazuje się, że bardzo trudno jest znaleźć osobę, która będzie nam odpowiadać.
0: Czy z waszych badań wynika też, w których na przykład zawodach jesteśmy bardziej podatni na romanse, czy tego nie badałyście?
3: No i tutaj jest zagadka, mianowicie, że nie jest tak, że ludzie to ludzie. I my za każdym razem wydaje nam się, że w tych środowiskach, nazwijmy je inteligenckich, w gazecie, w radiu, w koncernie, tych romansów jest więcej. A prawda jest taka, że nie, bo również na zapleczu sklepów albo też w hurtowniach mogą odbywać się prawdziwe relacje romantyczne, o jakich w koncernach się nie śniło. Szczególnie, że to jest coś takiego, że dzięki tym miejscom pracy też mogą się pewne środowiska mieszać ze sobą. Możemy odkrywać osoby, których nie znaliśmy wcześniej, a one są jednak związane z naszą lokalnością, więc dużo więcej nas łączy. Więc myślę, że romanse i relacje romantyczne odbywają się wszędzie, jak świat długi i szeroki i bez względu. Na to,
0: a w czasie? A gdybyśmy to miały umiejscowić w takim razie w czasie, czy na przykład w tej chwili romansów, zakochiwania się w pracy jest więcej niż kiedyś?
3: Nie mam badań dotyczących tego, jak to
0: zastanawiam się,
3: kiedyś.
0: Czy to się zmienia na przykład.
3: Ja myślę, że
0: Jest większe przyzwolenie
3: jest
0: społeczne.
3: Jest na pewno
0: troszeczkę.
3: Większe przyzwolenie społeczne na to. Ja myślę, że to liczba rozwodów, które obecnie mamy, pokazuje, że jednak jest dużo większe przyzwolenie na to, żeby nie być z partnerem do grobowej
0: do
3: deski.
0: Życia, tak.
3: Że jednak pozwalamy sobie na to, że wraz ze swoim rozwojem czasami po prostu zmieniamy partnerów na takich, którzy bardziej nam odpowiadają na pewnym etapie życia.
0: No ale z drugiej strony romans nie zakłada zmiany partnera, prawda?
3: Tak, ale myśmy pytały już jednak o relację romantyczną i o zakochanie się, czyli powiedzmy sobie ten kaliber
0: wyżej.
3: Coś, co
0: nam wyklucza już
3: tak,
0: tą osobę,
3: co nie
0: byliśmy
3: jest,
0: do
3: tak,
0: tej pory.
3: Dokładnie, co jakby kończy pewną relację. Więc wydaje mi się, że tak, przyzwolenie jest dużo większe, szczególnie w dużych miastach, gdzie zrywamy ze środowiskiem, z którego wyrośliśmy. jesteśmy. Jesteśmy bardziej anonimowi, możemy zmienić pewne środowisko, odciąć się od starego i zacząć nowe. Myślę, że też kobiety coraz częściej są w stanie zostać same, nawet z dziećmi, w imię tego, żeby nie znosić tych zdrad, czy też skoków na boki swojego partnera, są w stanie utrzymać się. I to też jest na pewno jakiś element feminizacji, który jest bardzo dobry.
0: To w telegraficznym skrócie tyle w kontekście badań na temat romansów w pracy. Tych informacji udzielała nam Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożki.pl. Bardzo dziękuję.
3: Ja również dziękuję.
0: Jeszcze jeden temat przed nami, to są feminatywy. Temat, który od kilku lat niezmiennie budzi emocje. I językoznawca profesor Rafał Zaremski wyjaśni nam, o co chodzi z feminatywami.
4: Ogólnie rzecz biorąc, feminatywy to są takie formy językowe, które odnoszą się do kobiet. Nazywają zawody, stanowiska, funkcje pełnione przez kobiety.
0: I tutaj nam się wzięło troszeczkę takich różnych chirurżek, posełek łamanych przez posłanek, bo nie wiem właściwie, która forma będzie tutaj lepsza, gościń, ministerek i kierowczyń.
4: Tak, no to w ostatnich czasach faktycznie obserwujemy duży przyrost tych form, ale to jest tylko taka pozorna rzecz, że to wygląda, że tak nagle się te formy żeńskie, feminatywy pojawiają, ponieważ faktycznie język z tym nie ma problemu. Myślę, że większy problem mają użytkownicy, Polacy.
0: I użytkowniczki.
4: I użytkowniczki. Owszem, ja tu użyłem takiej formy, którą się określa jako generyczną, to znaczy, że mam na myśli zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Natomiast, żeby mówić krócej, ekonomiczniej, to używa się właśnie takich form, które obejmują swym zasięgiem obie płci. Więc język, jak wspomniałem, nie ma z tym problemu, ponieważ język polski ma tutaj takie cechy typologiczne, gdzie właściwie każda nazwa żeńska może mieć swój wykładnik gramatyczny, słowotwórczy. I można ją sobie po prostu utworzyć. I tak było od zarania dziejów. Natomiast troszkę nam się to pokomplikowało w historii naszego kraju, myślę, bo to raczej na takim szerszym tle należałoby rozpatrywać wszelkich przemian społecznych, historycznych, obyczajowych, że po II wojnie światowej faktycznie te formy żeńskie troszeczkę zostały wyparte. Z tego względu, że działały różnego rodzaju właśnie takie czynniki niejęzykowe zupełnie. Typu na przykład uważano, że jedne formy są, że formy męskie są bardziej nobliwe, w związku z tym do kobiet należy używać form męskich, tak? Więc pani kierownik, pani dyrektor w taki składniowy sposób budowanych. Natomiast myśmy mieli od dawna formy dyrektorka, kierowniczka i one sobie spokojnie funkcjonowały.
0: Czyli one przestały być używane w jakimś momencie. No tak, bo gdzieś tam możemy doczytać, że na przykład taka forma jak gościni, która ostatnio wróciła do łask, nie wszystkim się podoba, ale, no, ale do łask wróciła. No to gdzieś tam się pojawia już, nie wiem, początek XX wieku?
4: Rzeczywiście, w ogóle przyrostek ini jest bardzo starym przyrostkiem. Nikt się nie buntuje przeciwko gospodyni, no a nagle gościni zaczyna dziwić. Nie jest w tym, nie ma w tym nic dziwnego. To jest jeden ze sposobów tworzenia form żeńskich właśnie w języku polskim. To przyrostek ini, chociaż on nie jest bardzo popularnym przyrostkiem produktywnym, jakby się jakby można było językoznawczo powiedzieć. Bo już takim najbardziej typowym przyrostkiem żeńskim jest K. Tak? Ten, który fryzjerka, ekspedientka i tak dalej. No i w związku z tym, że on też tworzy na przykład nazwy istot młodych, tak? Dziewczynka, czasem jest odbierany jako taki mało poważny. W związku z tym użytkownicy mają tutaj pewien problem. A bo faktycznie może taka na przykład, nie wiem, ministerka od minister to będzie trochę źle brzmieć, bo to tak mało poważnie. Czyli to właściwie wzgląd nie językoznawczy, ale taki raczej związany z innymi czynnikami, tak? Na przykład właśnie, czy to jakimiś takimi obyczajowymi, czy nawet fonetycznymi czasem, bo i takie bywają przeszkody, powoduje, że te formy troszeczkę niektórych rażą. Ale rażą tylko, myślę, na początku. Z czasem my się jesteśmy w stanie z tym osłuchać i im częściej używamy danej formy, tym ona bardziej wchodzi do języka, bardziej łatwiej się nią posługujemy.
0: No pewnie, trzeba się przyzwyczaić, tak samo jak było chyba z Ukrainą. Na Ukrainie, w Ukrainie.
4: Oczywiście, że tak.
0: Trochę tutaj raziło początkowo w Ukrainie.
4: Tak, to jest wszystko kwestia, znowu tak jak powiedziałem, osłuchania. Natomiast język ma swoje możliwości, ma swoją potencję, taką systemową, leksykalną również, ale że właśnie jesteśmy w stanie utworzyć te formy żeńskie, tak? I tak jak powiedziałem, mamy cały repertuar przyrostków, tak, czyli ka, ini, essa, tak jak poetessa na przykład, są takie formy. One są troszeczkę nacechowane od takim stylistycznie.
0: A nie można po prostu poetka?
4: Można, oczywiście, że można po prostu poetka, natomiast czasem się zdarzają takie formacje z takim zapożyczonym przyrostkiem. Innym sposobem to jest tworzenie w sposób, znaczy na taki wzór składniowy, tak, czyli pani minister, tak? Zamiast pan minister i tutaj tak zwana derywacja paradygmatyczna to się fachowo nazywa. Możemy w ten sposób, to też tutaj jeden jest oczywiście jedna z możliwości, żeby...
0: No ale czy my możemy skorzystać z każdej z tych możliwości? Czyli myśląc minister, to ja mogę na przykład powiedzieć ministerka, ale mogę też ministeressa, gdybym
4: albo
0: ewentualnie...
4: Ministra.
0: Albo ministra, czyli każda z tych form będzie właściwa? Tu ja sobie mogę wybrać?
4: Tu kwestia jest taka, mamy tutaj różnego rodzaju obostrzenia, różnego typu. Po pierwsze, słowniki nie notują często form żeńskich z tego względu, że tradycyjnie rzecz ujmując, formy żeńskie tworzone są od męskich. W związku z tym, żeby nie zapychać słownika tymi formami żeńskimi, które się jakoby tworzy regularnie, one nieczęsto znajdowały swoje miejsce w słowniku. Dlatego też my czasami nie wiemy naprawdę, która forma jest częstsza, która byłaby lepsza, ponieważ powiedzmy, zarówno ta ministra, jak i ministerka, obie są dobre. Natomiast przy ministerce jest taka tutaj granica pewna, że ten wyraz brzmi tak samo jak na przykład ministerka, który ma inne znaczenie, tak? Czyli nie oznacza, nie odnosi się do kobiety, tak jak szoferka na przykład, prawda? Miejsce, gdzie urzęduje ten szofer. W związku z tym ta blokada taka semantyczna, znaczeniowa, że jest już wyraz też zbudowany za pomocą tego przyrostka, to może powodować, że właśnie, że my się nie możemy do tej formy żeńskiej w odniesieniu do kobiety przyzwyczaić, tak? I to mogą być takie obostrzenia. Też taką blokadę może stanowić, tak jak powiedziałem, fonetyka, czyli brzmienie wyrazów, tak? Na przykład w języku polskim charakterystyczne są takie zbitki, ale trudne do wymówienia, typu archeolożka czy architektka, może to lepszy przykład. I taka architektka, gdzie rzeczywiście tych spółgłosek zwartych jest koło siebie kilka, może być pewnym utrudnieniem, ale jak pokazują najnowsze, ostatnie badania, kiedy właśnie sprawdzano, jak Polacy odbierają wymowę tych wyrazów, okazało się, że wcale to nie są takie wyrazy nie do wypowiedzenia. Mamy dużo więcej, dużo trudniejszych wyrazów, no jakieś tam, prawda, szczebrzeszyny i inne, prawda, dżdżownice. Taki język polski na skutek różnych zmian historycznych jest pełen takich grup spółgłoskowych, które są zmorą na przykład obcokrajowców, tak? Ponieważ wymówienie ich sprawia trudności. Więc te przeszkody, o których mówiłem, one są wszystkie do pokonania. Zarówno przeszkody semantyczne, czyli że już mamy jakiś wyraz, który funkcjonuje w innym znaczeniu, na przykład magisterka, prawda? Tak. Magisterka to jest praca magisterska, tak potocznie. I teraz kobieta magister, no można by ją nazywać magisterką, ale w związku z tym, że już mamy ten rzeczownik, który określa pracę magisterską, no to jest jakaś przyczyna jakiejś blokady, że nie używamy tej magisterki, ale w czeskim jak najbardziej. Ważena pani magisterka, to się stosuje i to w formach adresatywnych, czyli po prostu zwracając się do kogoś. Więc to są tylko, tak jak powiedziałem, kwestie osłuchania, przyzwyczajenia. A zresztą chciałbym przekonać przeciwników, bo no, jak każde
0: trochę
4: zjawisko.
0: Trochę jest wojna o te feminatywy, tak.
4: Oczywiście, to każde zjawisko, które jest nowe, właściwie tak jak mówię, ono nie jest nowe, ono po prostu się w pewnej nowej odsłonie pokazało.
0: No ale teraz się kojarzy może z ruchem feministycznym bardziej, prawda? Tutaj chyba jest ten problem może.
4: Myślę, że tak, że to jest właśnie napór tych czynników pragmatycznych, czyli niezwiązanych w ogóle jakby stricte z językiem, tak? Mhm. Cała ta otoczka kulturowa, coś, co się dzieje, ale przecież feminizm czy emancypacja to nie jest zjawisko nowe. To wszystko było przecież i nie stanowiło żadnej przeszkody też, powiedzmy, nie wiem, takie formacje, które przed wojną, drugą, czy w ogóle pod koniec XIX wieku były używane jak właśnie docentka, doktorka i tak dalej. To były naturalne formy. Nikt się tutaj nie oburzał.
0: Tak, pójdę do doktorki.
4: Tak, to oczywiście jak najbardziej. Więc dzisiaj troszeczkę czasem mnie dziwi ta dyskusja i ta wojna na temat właśnie takich tych zjawisk, które rzeczywiście już kiedyś były, a teraz wróciły. Ale tak jak chciałem tylko powiedzieć, jako argument za tymi feminatywami, to przecież tradycyjnie, historycznie nazwiska kobiet wszystkie urabiano za pomocą odpowiednich przyrostków, więc była Nowakowa, Baranowa.
0: Nowakówna.
4: Córki Nowakówna, Baranówna. Była Ina, czyli właśnie Seliga, Seliżyna, Seliżanka, Skarga, Skarżyna, Skarżanka, Skubala, Skubalanka i tak dalej. I te formy przecież my znamy doskonale. Ścibakówna nazwisko, chociażby aktorki, kiedy były świadome,

0: gwarowe. Jeżeli chodzi o środowiska wiejskie, to często synów nazywano od nazwisk za pomocą różnych takich formacji, ale to nigdy nie na taką skalę, jak to miało miejsce w przypadku kobiet. I tak jak jeszcze zacząłem tutaj, wspomniałem, te formacje żeńskie, czyli nazwiskowe, prawda, one nie były potoczne. Tak jak dzisiaj mogę powiedzieć, nie wiem, o sąsiadce mojej Nowakowa na przykład, czy o nauczycielce, a królowa przyszła i zrobiła klasówkę, to tylko właściwie potocznie. Natomiast niegdyś one miały zasięg urzędowy. W dokumentach urzędowych w ten sposób te nazwiska były zapisywane. Więc to jest jeszcze jeden argument, że te formy żeńskie, one mają długą tradycję w języku polskim, właściwie od zarania dziejów. I
1: to właściwie sami z nich zrezygnowaliśmy, tak, w jakimś momencie.
0: Tak,
1: zrezygnowaliśmy. Tak jak pan mówił, ta nobilitacja taka, że jednak ta męska forma będzie znaczyła coś więcej niż ta żeńska.
0: Tak, oczywiście. No tutaj upatruje się wpływu okresu PRL-u na zanik tych form żeńskich, ponieważ właśnie z jednej strony, tam było też kilka różnych czynników, nagle pojawiło się mnóstwo zawodów, które kobiety zaczęły wykonywać, właśnie też z tą emancypacją kobiet, czyli jakieś brygadzistki, traktorzystki, ale właśnie znamienne było to, że te formy żeńskie raczej odnoszono do takich zawodów mniej prestiżowych. No nie chcę też tutaj wskazywać na zawody, bo powiedzmy ekspedientka uchodziło, natomiast już pani kierownik, tak?
1: A nie kierowniczka.
0: A nie kierowniczka. Chociaż wszyscy używali kierowniczki i to jakoś nikogo nie raziło. Więc tutaj właśnie tak, nastąpiło takie sprzężenie dosyć, no czasem tak się zdarza w języku, takie sprzężenie właśnie tych czynników niejęzykowych, właśnie ta nobilitacja, tak? Że będę, że to lepiej brzmi poważnie, jak będzie ta forma męska użyta niż ta żeńska.
1: A jeśli chodzi o osobę, która prowadzi pociąg, maszynista, to czy żeńska forma to będzie maszynistka i bez względu na to, że maszynistka to kiedyś była ta osoba, która pisała na maszynie?
0: No tu mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa homonimią słowotwórczą, czyli po prostu wyrazy są, wyglądają tak samo, znaczą co innego i mają inną etymologię. No to akurat etymologia jest podobna. W każdym razie nie ma tu żadnych przeszkód, żeby maszynistkę właśnie, kobietę prowadzącą pociąg nazywać maszynistką. Także ja bym tutaj przeszkód
1: nie widział. Tym bardziej, że maszynistek już takich piszących na maszynie już po prostu
0: tym
1: nie ma.
0: Bardziej, że właśnie te przyczyny spowodowało, że
1: już mogliśmy sprzedać do innego zawodu, tak. A niech mi pan powie, jakby pan utworzył żeńską końcówkę do zawodu betoniarz-zbrojarz?
0: No i właśnie, to jest ten problem, o którym wspomniałem wcześniej, że betoniarka, prawda, istnieje już nazwa przedmiotu, w związku z tym blokada następuje taka semantyczna, w związku z tym dobrze byłoby użyć innego przyrostka, tak, bo to nie są końcówki, to chciałem też na to uczulić, że końcówka to jest co innego, końcówka fleksyjna, co innego to jest przyrostek, właśnie, tak. Przyrostek to jest to ka, ini, anka i tak dalej, więc jeżeli chodzi o kobietę, która wykonuje zawód betoniarza, to może, nie wiem.
1: Betoniarza zbrojarza jeszcze.
0: Betoniarza zbrojarza. Ja nie miałbym nic przeciwko, bo w kontekście, zawsze kontekst jest bardzo istotny, żeby odczytać właściwe znaczenie danego słowa. Więc w kontekście odpowiednim jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy to chodzi faktycznie o przedmiot, czy chodzi o wykonawczynię, tak? Więc ten przyrostek K bardzo dobrze się tu ma. Inny, ja bym powiedział kobieta betoniarz. Mnie akurat
1: nie kombinować by tutaj.
0: Nie, może nie, bo właśnie z tego
1: bardziej
0: względu,
1: że betoniarka może by się tak jakoś nie kojarzyło najlepiej.
0: No może nie.
1: W stosunku
0: nie.
1: Do kobiety, to, prawda?
0: Tak, to ten sposób jest taki, myślę, neutralny, kiedy dodaje.
1: No, tym bardziej, że przecież niektórych zawodów kojarzących się z kobietami też nie sposób przełożyć na tą jakąś formę męską, no chociażby kosmetyczka, prawda?
0: Tak, oczywiście, że tak. Tu jest kolejny problem, ale język sobie też z tym radzi. Przedszkolanka, prawda, kosmetyczka.
1: No, ale tu jeszcze, jak to jest?
0: Lanek są takie propozycje.
1: Tak? Czy przedszkolarz mógłby być?
0: No aż wykonawca zawodu tworzy, wykonawca czynności tworzy, natomiast nie ma jakby obostrzeń, tak?
1: No, ale kosmetyczka, tu już jest bardzo trudno stworzyć męską formę.
0: Jest, bo
1: formę.

0: etyczek, prawda? Potencjalnie moglibyśmy powiedzieć ten pan kosmetyczek, tak? Ja myślę, że po pierwsze, jeżeli chodzi o tego o kosmetyczkę, właśnie. To jest to, co nas raziło przy betoniarce, prawda? Mhm. Betoniarka przedmiot i betoniarka wykonawca, wykonawczyni. Mhm. Kosmetyczka, przecież mamy przedmiot, tak? To jest to, co, gdzie się trzyma kosmetyki z jednej strony, z drugiej kosmetyczka, pani kosmetyczka. Nikogo nie razi, samych kosmetyczek myślę, że nie razi ta nazwa. I nie widzą nic zdrożnego w tym, że jest już przedmiot, który jest tak nazywany. Dlatego też to argument, żeby tworzyć te nazwy mhm. żeńskie z przyrostkiem K. Natomiast właśnie co do tych męskich odpowiedników, no to tutaj też mamy czasem problem. Sami językoznawcy mają problem, bo to nie jest tak, że językoznawcy mówią, a to należy... Językoznawcy wskazują drogę, tak? Że są, skoro się jest jakaś analogia, prawda, że mogę utworzyć jakąś formę, to na jej wzór mogę utworzyć też inną. Tak? Oczywiście przy respektowaniu pewnych zasad. Więc ten przedszkolanek na przykład mnie w ogóle nie przeszkadza. Co do kosmetyczki, właściwie nie wiem, trudno mi powiedzieć, jaką ja formę bym
1: no bo raczej polecił. Nie kosmetyk, prawda?
0: No nie, tutaj to rzeczywiście nie, bo też nam blokada taka znaczeniowa. Nie.
1: No czyli w zasadzie musimy się trochę oswoić, trochę przyzwyczaić, trochę przestać się obawiać również tych feminatywów i oczywiście, no i w drogę, no.
0: Tak, to jak najbardziej. Myślę, że to jest kwestia czasu tylko, kiedy tych... Zresztą proszę zobaczyć, że na przykład internet, jak bardzo wiele nowych też takich formacji wprowadził. Blogerka, influencerka i tak dalej, tak? I bardzo regularnie za pomocą K, przyrostka, tak? Takie nazwy się tworzy. I...
1: Tak najprościej chyba. Tak. No to w takim razie zachęcamy do tego, żeby ewentualnie sprawdzać, jeśli mamy wątpliwości. Podejrzewam, że słowniki nam trochę podpowiedzą, jeśli wątpliwość się pojawia.
0: Tak, w razie wątpliwości odsyłam po pierwsze do słowników, ale tak jak powiedziałem, one nie zawsze są kompletne. No, trzeba po prostu najnowsze słowniki, najbardziej aktualne tutaj przeglądać, ale też i do tego namawiam strony poradni językowych, też strona poradni językowej Uniwersytetu Łódzkiego. Tam różnego rodzaju wskazówki można w tej materii znaleźć. W razie wątpliwości można oczywiście podpytać, napisać wiadomość elektroniczną, mail do kogoś z poradni i na pewno odpowiedź państwo uzyskają.
1: No to dla wątpiących to taka porada teraz językowa od profesora Rafała Zaremskiego z Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również ja, Iza Berkowska. Zapraszam na stronę Radia Łódź do zakładki O tym nie chcemy rozmawiać.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
3: To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź. Witam w studiu pierwszego gościa w tym tygodniu w Radiu Łódź, senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
2: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radio Łódź.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda obroniła stanowisko, ale na jak długo? Straci to stanowisko wkrótce? Zaprezentowała to, powiedzmy, od razu reformy, które zamierza wprowadzić w ochronie zdrowia. No pytanie, czy te reformy są wystarczające?
2: Panie doktorze, ja oczywiście liczę na taki scenariusz, na który liczą wszyscy pacjenci, więc wszyscy nasi radiosłuchacze, bo każdy może mieć jakieś problemy zdrowotne, czyli że te propozycje zmian, także te, które powstały, no po tym, jak jednak wszyscy byliśmy poruszeni pewnymi informacjami, jak ich określono, chłopcy z Mogilna, czyli ta spółka, która zarabiała 26 tysięcy na godzinę, 300 tysięcy zarabiała.
1: Ale wcześniej jeszcze były informacje, ze szpitala powiedzieć, południowego.
2: Oczywiście, że tak, no ale my dzisiaj już wiemy, że dochodziło na przykład do fałszowania dokumentacji medycznej.
1: Panie doktorze, kolejki się skrócą, że będzie szybki dostęp do specjalistów.
2: To mamy kluczowe zmiany. Mamy te, które reagują na te nieprawidłowości ujawnione. To jest propozycja oczywiście 240 zł za godzinę. To jest 40 tysięcy złotych za etat, jeżeli nie przeliczyć.
1: Mówimy
2: o ograniczeniu pensji lekarzy. Mamy coś, co ma fundamentalne znaczenie, czyli e-rejestracja, która umożliwi podgląd bieżący pod to, kto jest zapisany jak w kolejce, no mówiąc wprost, uniemożliwia obchodzenie kolejki.
1: Dobrze, że pan wspomniał o tej rejestracji e-kolejce, bo ja pamiętam, że to był jeden ze 100 konkretów na 100 dni Koalicji Obywatelskiej. Do wyborów został rok i teraz dopiero pani minister zdrowia ogłasza, że będzie e-kolejka. Chyba trochę za późno.
2: No a zaraz, panie doktorze, przecież ona w kontekście określonych specjalizacji już etapami zaczęła wchodzić, a my mówimy, że całość będzie w tym terminie, która pani minister podała.
1: Ale no to nic nowego w takim razie.
2: To jest fundamentalna zmiana. No bym powiedział to, że będziemy mieli podgląd. Zapisuję się i od razu widzę, ile osób jest przede mną i kiedy będę miał możliwość wykonania danego zabiegu czy danego badania, to uniemożliwia jakiekolwiek próby obchodzenia tej kolejki. No tym moim zdaniem to z punktu widzenia czytelności, pewnej uczciwości systemu, to jest absolutnie fundamentalna zmiana. I na jeszcze jedną rzecz.
1: Jako pacjent, czy będę miał lepszy dostęp do na przykład specjalisty? Czy nie będę musiał czekać?
2: Panie doktorze, oczywiście, że skróci czas oczekiwania. Bo jeżeli ktoś nie wejdzie do tej kolejki przede mną, no to ona się nie będzie wydłużać. I ja zwrócę panu uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, która jest często pomijana, także z uwagi na moje doświadczenia zawodowe. Narodowy Fundusz Zdrowia to 0,7% funkcjonowania całego systemu. I bym powiedział, dzisiaj już wiemy, trzeba ten NFZ wzmocnić w zakresie kontroli wydatków. No to pokazały te różne sytuacje. Dla mnie sytuacja, w którym takie przypadki, bo systemowe i indywidualne, i szpital południowy, i to umowne Mogilno, bo tych szpitali już jest dużo więcej zidentyfikowanych, pokazuje, że ta kontrola ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia jest przeprowadzona, no delikatnie mówiąc, po łebkach, albo z uwagi na jej częstotliwość, czyli małą ilość kontrolerów, którzy są zatrudnieni, prawdopodobieństwo trafienia z taką kontrolą tam, gdzie jest nieprawidłowość, jest ograniczone.
1: To musiało dojść do takiej afery, jak w szpitalu południowym. Prasa musiała rozpisywać się tygodniami na temat nadużyć, na temat, jak pan wspomina, fałszowania dokumentacji, na temat tego, że lekarze zarabiali 26 tysięcy złotych na godzinę, żeby wzmocnić kontrolę.
2: Panie doktorze, ale już odpowiadam. Ja sam byłem świadkiem.
1: To są rzeczy oczywiste i zastanawiam się, na ile
2: to jest bardziej skomplikowane.
1: No tak, ale
2: gdybyśmy siedzieli w tym studiu pół roku temu bo ja sam słyszałem głosy przedstawicieli PiS-u w tej sprawie, że NFZ jest za drogi. On nie jest za drogi. To tak jak z NIK-iem. Ja zawsze odpowiadałem, NIK nie kosztuje nic obywatela. Dlaczego? Jedna decyzja, którą domknęliśmy, jak byłem prezesem tej instytucji, to był obowiązek zwrotu 1,3 mld złotych ze strony spółki jeszcze świętej pamięci Kulczyka Autostrady Wielkopolskie, bo ona oszukała państwo na odszkodowaniu za ilość aut, które tam przejeżdżały po zmianach do Unii Europejskiej. Tak, czasami w warto zainwestować w system kontroli wydatkowania publicznych pieniędzy, bo ilość zaoszczędzonych pieniędzy, ograniczenia patologii i nieprawidłowości jest zdecydowanie większa niż te nakłady, które ponosimy na to, żeby ten system sprawdzać.
1: A nie czas na trudne decyzje, na przykład powiedzieć wprost wyborcom, jeszcze zanim będzie kampania wyborcza, że tyle szpitalów powiatowych nie jest potrzebnych, że w szpitalach powiatowych jest zbyt dużo oddziałów specjalistycznych.
2: No nie chcę być złośliwy,
1: tego nikt nie chce,
2: ale
1: powiedzieć.
2: Trochę się pan zachowuje jak sekretarz generalny partii w czasach słusznie minionych. Co władza ma mówić?
1: Nie pamiętam szpital... tych czasów.
2: Ale już odpowiadam. No szpitale powiatowe to są szpitale, którymi zarządzają poszczególni starostowie.
1: I walczą między sobą o lekarzy. Stąd takie między innymi zarobki, że byli w stanie płacić 26 tysięcy złotych za godzinę lekarzom, ale także byli w stanie przepłacać i wydawać więcej niż całość budżetu
2: no
1: szpitala.
2: No i właśnie spójrzmy na ten przykład.
1: Lekarzy.
2: Na ten przykład, który już jest znany, bo on jest opisany. Słynny szpital powiatowy w Mogilnie. Sprawdzono tych pacjentów, którzy przyjeżdżali do tej spółdzielni neurochirurgów. 99% z nich to były osoby spoza powiatu. Szpital jeszcze do tego dopłacił, utrzymując tego typu zabiegi z bardzo prostego względu, bo jeszcze zapłacił karę, jak go NFZ sprawdził, a bym powiedział ta spółdzielnia jeszcze w sądzie pierwszej instancji wygrała odszkodowanie. No to przepraszam, ale to kto powinien to wiedzieć? No dyrektor szpitala i starosta, że u niego na miejscu dochodzi do tego typu patologii. To nie jest dla dobra pacjentów, się okazało, bo ten przykład to udowodnił. To był tylko przykład na to, żeby podtrzymywać, nie wiem, narrację, że tyle zabiegów się w danym szpitalu wykonuje. Równie dobrze taki zabieg planowy, tak jak tam to było związane z chorobą kręgosłupa, można przeprowadzić w szpitalu powiatowym obok.
1: Czyli pana zdaniem minister zdrowia utrzyma stanowisko, nie będzie przed wyborami rekonstrukcji rządu, a być może nie ma chętnych na resort zdrowia.
2: Ja bym nie chciał, żeby jakikolwiek minister mógł spać spokojnie, bo ta obawa związana z tym, że każdy może być w każdej chwili jednak odwołany, no to jest sytuacja, która mam nadzieję, że na ministrów działa mobilizująco, bo my tego oczekujemy jako obywatele, żeby każdy minister w zakresie swoich kompetencji i odpowiedzialności każdego dnia pracował jak najciężej, żeby problemy, które są, po prostu rozwiązywać.
1: Senator Krzysztof Kwiatkowski jest moim i państwa gościem. Czy premier licytuje się z PiS-em i Konfederacją na to, kto bardziej zaznaczy swoją, no w cudzysłowie, antyukraińskość? A mówię to dlatego, że Donald Tusk zapowiada budowę muru pamięci ofiar Wołynia. Trudno nie wiązać tej sprawy z zapowiedziami chociażby Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek chce projektu uchwały w Sejmie.
2: Zaraz, panie doktorze, Przemysław Czarnek walczy z nazizmem na Ukrainie. Przecież i pan i ja słyszeliśmy jego wypowiedź.
1: Żeby słuchacze zrozumieli, żeby słuchacze wiedzieli, ta uchwała ma sprzeciwić się wejściu do Unii Europejskiej Ukrainie. A Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, mówi, że i bez uchwały wierzę z banderą Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie. To przypomina licytację. Kto bardziej?
2: Panie doktorze, w tym jednym pytaniu zawarł pan aż trzy kwestie. Po kolei, mur pamięci. Nie jest jakąś nieuprawnioną licytacją, deklaracja i bardzo dobrze się stało. Ja sam w sobotę dzień rozpocząłem od złożenia wieńca, zapalenia znicza pod pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej.
1: Pamięć jest
2: dzisiaj
1: ważna.
2: Nie ma tych nazwisk. Dzisiaj dopiero ten rząd, bo to też mówmy wyraźnie, odblokował proces ekshumacji. Przez okres rządów Prawa i Sprawiedliwości prace ekshumacyjne się nie działy. Co mówi inicjatywa premiera? Będzie w Polsce mur pamięci, gdzie uwiecznimy każde nazwisko zidentyfikowane jako ofiara. Będzie tam wieczny ogień, tak jak pod pomnikiem grobem nieznanego żołnierza, bo to jest widoczny sygnał. Także wysłany w stronę Ukraińców. Nigdy nie zapomnimy tych, którzy stali się ofiarami ludobójstwa na Wołyniu.
1: I to druga nawet rzecz, Prawo i Sprawiedliwość nie ma problemu z tą inicjatywą, chociaż nie dowierza, czy ona rzeczywiście powstanie.
2: Panie doktorze, ja nie wiem, z czym Prawo i Sprawiedliwość ma problem, czym nie ma. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi dokładnie to, co Putin. Jeżeli Przemysław Czarnek mówi, że na Ukrainie mamy do czynienia z nazizmem, bo jednak istotą jego wypowiedzi było właśnie to, że Ukraina musi się pozbawić tych elementów związanych z nazizmem, no to jest dokładnie to, co mówił Władimir Putin, uzasadniając agresję na Ukrainę, że oni wchodzą tam po to, żeby walczyć z nazizmem. My możemy mówić, że z nacjonalizmem, z szowinizmem, ze złotem, złą pamięcią, bo dla nas UPA nigdy nie powinna być stawiana na piedestały.
1: Zresztą będziemy to bardzo wyraźnie Parlament mówić. Europejski.
2: No ale bym powiedział, mówienie, że na Ukrainie jest nazist, to znaczy, że ktoś już politycznie...
1: Dobrze, panie senatorze.
2: I ostatni temat. Ukraina, Unia Europejska. Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej tylko wtedy, kiedy będzie spełniać wszystkie standardy związane z walką z korupcją, między innymi, a Polska ten proces będzie wspierać tylko wtedy, kiedy zagwarantujemy, że nie będzie się on odbywać kosztem polskich rolników, transportowców. Mówiąc wprost, zagwarantujemy polskie interesy gospodarcze. Ostatnim zdaniem, które wyrażają się między innymi w tym, że dzisiaj polski eksport na Ukrainę, polska gospodarka zyskuje kilka razy więcej w relacjach Polska-Ukraina niż Ukraina
1: mówi
2: w relacjach
1: pan, że nie ma licytacji, to ja jeszcze się, to ja się trochę cofnę, dlatego że niedawno Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował, że będzie ujawniona lista sprzętu przekazywanego Ukrainie. No i teraz wszyscy pokazują, kto więcej dostarczył. Prawo i Sprawiedliwość, opozycja, także Konfederacja oskarża rząd, że przekazał pociski Ukrainie, pociski specjalistyczne.
2: Panie dyrektorze, 5 pocisków.
1: No tak, i to jest zarzut. Władysław Kosiniak-Kamysz pokazuje, no proszę zobaczyć, Prawo i Sprawiedliwość przekazało więcej. To teraz jest wstydliwy temat przekazywania?
2: Nie, no ale przecież proszę posłuchać premiera Kosiniaka. On mówi bardzo wyraźnie. My nie mamy pretensji o przekazanie sprzętu. Gdyby ten sprzęt nie został przekazany, to dzisiaj ruski sołdat, jego but byłby na granicy polsko-ukraińskiej dawnej, na Bugu. I ja powiem panu szczerze, jestem zażenowany tym, co mówią politycy PiSu, którzy mówią o przekazywaniu żelastwa. Tam było między innymi najnowocześniejsze pioruny, które eksportujemy do wielu innych krajów. Tam były borsuki. Tam był jeszcze jeden sprzęt. Kluczowy. Tak, przekazywaliśmy sprzęt postsowiecki, ale zaraz po agresji Rosji na Ukrainę ukraińscy żołnierze nie potrafili innego obsługiwać. Tylko ten sprzęt spowodował, że Ukraina skutecznie się obroniła.
1: To jest jasne.
2: Co było w interesie Ukrainy, ale co było też w interesie Polski.
1: A nie martwi pana, że tak, będę się upierał jednak, licytacja, na tej licytacji trzeci korzysta. Koalicja Obywatelska według najnowszego sondażu CBOS minus 3,4 punkta procentowego, Prawo i Sprawiedliwość minus 3 punkty procentowe, Konfederacja już 15,2% plus 2,4 punkta procentowego. Czyli jednak według wyborców Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska są niewiarygodni w tej licytacji i przepychance, kto mniej chętnie pomaga Ukrainie.
2: Ale panie doktorze, my nie uczestniczymy w żadnej licytacji. Przecież temat ujawnienia informacji o ilości przekazanego sprzętu i jej wartości, to nie jest temat, który wywołała obecna koalicja rządząca. To był temat, zresztą to też trzeba publicznie powiedzieć. No, współpracownicy prezydenta kłamali, na przykład mówiąc, że nie mieli informacji o tym, że tych kilka rakiet zostało przekazanych, uwaga, w ramach donacji, w ramach przekazania przez kilka państw na prośbę Amerykanów, konkretnie głównodowodzącego wojsk amerykańskich w Europie, zresztą głównodowodzącego wojsk NATO także w Europie, w ramach systemu, w którym, jeżeli kiedykolwiek my będziemy mieli braki rakiet, bo nie patriotów, ja już pomijam to, że część polityków kłamie mówiąc o przekazaniu patriotów. Mówimy o kilku rakietach, które są używane przez system baterii patriotów. No to gdzie tu licytacja? My odpowiedzieliśmy tylko na fałszywą tezę o jakimś nieprawdopodobnie przekazywanej ilości sprzętu.
1: Panie senatorze, czas nam się kończy, a chciałbym jeszcze zapytać, potrzebna jest na scenie politycznej nowa partia. Unia Centrum w weekend została powołana. To między innymi po rozpadzie Polski 2050. Paulina Henning-Kloska staje na czele. Nie wiadomo jeszcze, co z Ryszardem Petru. Wygląda na to, że koalicja rządząca staje się na rok przed wyborami coraz bardziej rozdrobniona.
2: Panie doktorze, jeżeli nowa partia tak mówi, że powstaje po to, żeby odzyskać wyborców, których utraciła trzecia droga, to trzymam kciuki, żeby im się udało. Ale jedną rzecz muszę powiedzieć.
1: A ci wyborcy dawno nie są w Koalicji Obywatelskiej,
2: panie doktorze,
1: już?
2: Rzecz, albo która dotyczy kilkuset Łodzian, żywotnie tym zainteresowanych. Ja muszę radiosłuchaczom powiedzieć, sąd, o co zresztą występowałem, pilnowałem terminów, pisałem, ogłosił upadłość firmy Akinos Bedding Poland, co umożliwia wypłatę kilkuset Łodzianom wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych prawniczych, bo ich portugalski pracodawca oszukał, okradł i tych pieniędzy nie dostali.
1: Ja tylko przypomnę słuchaczom, radiosłuchaczom, że chodzi o fabrykę materaców. Zresztą Radio Łódź informowało, że pracownicy zostali pozostawieni sami sobie, domagali
2: no nie sami
1: się wypłaty.
2: Ponad
1: oczywiście
2: roku
1: przez firmę, o to mi chodzi.
2: W bardzo wielu
1: jak
2: sytuacjach.
1: Nie twierdzę, że zostali w ogóle zostawieni przez sami sobie, ale przez firmę na pewno, dlatego że nie mogli doprosić się o swoje wypłaty, a firma nie ogłaszała, zresztą zagraniczny właściciel nie ogłaszał upadłości. Jak rozumiem, teraz te pieniądze dostaną.
2: Tak, wszyscy ci, i wykorzystujemy też tą audycję, wszyscy ci, którzy nie otrzymali wynagrodzeń, a powinni je otrzymać, mają możliwość teraz złożenia wniosku do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i te zaległe wynagrodzenia będą otrzymywać.
1: W pełnej
2: gdyby
1: wysokości?
2: Ktoś miał problem, tak, no tych, których nie otrzymali, gdyby ktoś miał jakiś problem, jak złożyć ten wniosek, zapraszam do swojego biura senatorskiego. Ono normalnie teraz pracuje. Dzisiaj jadę prosto z audycji na dyżur do siebie, do biura. Będziemy państwu pomagać. Dodatkowo na mój wniosek śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Jesteśmy po kontrolach inspekcji pracy. ZUS wypłacał wszystkie świadczenia, nawet tam, gdzie nie były przez pracodawcę odprowadzane składki, czyli i świadczenia chorobowe, macierzyńskie i wszystkie pielęgnacyjne. Miejmy nadzieję, że ta smutna historia powoli dobiega końca z jednym zastrzeżeniem. Ja nie odpuszczę i będę dopytywał prokuraturę, czy prokuratura kończy to śledztwo. Były właściciel tej fabryki powinien mieć zarzuty. To był złodziejski model prowadzenia biznesu. Okradziono pracowników, okradziono kontrahentów, podwykonawców, nawet firmę ochroniarską. Jeżeli ktoś świadomie nie wypłaca pieniędzy, świadomie, podkreślę to jeszcze raz, bo ta firma i ten właściciel podobny model zarządzania biznesem przeprowadził już w kilku państwach Unii Europejskiej, bo ja zrobiłem sobie prywatne śledztwo, ściągaliśmy informacje z innych państw Unii, gdzie zakłady tego właściciela były. To jest sytuacja absolutnie skandaliczna. Takie sytuacje trzeba piętnować i wypalać żelazem.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim i państwa gościem był senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Życzymy przyjemnego tygodnia, słonecznego bardziej niż dzisiejszy poranek.
2: Życzymy państwu, żeby słońce pokonało deszcz.
1: Dziękujemy.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

Wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
5: Jest godzina 6.
6: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
5: Czas na pierwsze wiadomości o poranku 14 lipca. Wiktoria Makowska, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Niebezpieczna droga do przystanku na Augustów w Łodzi. Mieszkańcy apelują o chodnik. Brak zgody na nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Taka jest decyzja sądu. Łódź przegrała z Warszawą wyścig o Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Za chwilę szczegóły. Dzień dość pochmurno. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Żeby dojść do przystanku, łamią przepisy. Mieszkańcy nowych bloków przy ulicy Augustów 19B na Łódzkim Widzewie od miesięcy apelują o budowę chodnika i przejścia dla pieszych. ZDIT nie planuje jednak tej inwestycji, ale przedstawia mieszkańcom możliwe opcje. O szczegółach Joanna Karp.
8: Przedostanie się na drugą stronę ulicy, gdzie znajduje się między innymi przystanek autobusowy, jest dla mieszkańców nowych bloków na Widzewie prawdziwym wyzwaniem. Po ich stronie jest jedynie wąski chodnik biegnący tuż przy ruchliwej jezdni, który nie ma nawet metra szerokości. Dlatego mieszkańcy poprosili Zarząd Dróg i Transportu o budowę chodnika prowadzącego do istniejącego przejścia dla pieszych albo wyznaczenie nowego przejścia. Odpowiedź urzędników ich zaskoczyła, mówi jedna z mieszkanek.
9: Niestety uzyskaliśmy odpowiedź od Zarządu Dróg i Transportu, że nie mają w planach robienia takiego przejścia.
8: Joanna Karp, Radio Łódź.
7: Urzędnicy poinformowali też mieszkańców, że budowa chodnika i przejścia dla pieszych nie są planowane, bo są za drogie. Można zgłosić taki pomysł do budżetu obywatelskiego. Porażka Łodzi w staraniach o ulokowanie w mieście Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Starało się o to 6 miast, wygrała Warszawa. To w stolicy powstanie kosmiczny ośrodek. Pomysł ulokowania go w Łodzi miał szerokie poparcie naukowców i polityków. Promował go m.in. polski kosmonauta, łodzianin Sławosz Uzański-Wiśniewski. Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik powiedział Radiu Łódź, że miasto godzi się z tą porażką, ale nie składa broni i będzie walczyć o kolejne wielkie projekty.
10: Warto się bić o każdy ważny, prestiżowy, duży projekt, bo po pierwsze Łódź na to zasługuje, a poza tym samo przedostawanie się do finału takiej rywalizacji, konkurencji też jest wartością, jest zaznaczeniem swojego potencjału, swoich przewag. To, że nie zawsze się udaje, no to jest jakby wpisane w tego rodzaju rzeczy.
7: Między innymi o tym, dlaczego Warszawa okazała się lepsza w tym wyścigu, porozmawiamy dzisiaj z porannym gościem Radia Łódź. Będzie nim posłanka szefowa łódzkich struktur PiS, Agnieszka Wojciechowska-Wanhełkelom. Maciej Trojanowski zaprasza po 8:00. Sąd nie uwzględnił wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zgoda otwierałaby drogę do jego ekstradycji do Polski. Przypomnijmy, śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości, a były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyjechał z Węgier. Sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. Odmowy wynikają z niewykazania tego, czy były minister przebywa bądź planuje podróż w tamte rejony, wyjaśnia sędzia Anna Ptaszek.
11: To jest podstawowa kwestia, którą należy ustalić, uwzględniając ten wniosek. Jeżeli dana osoba nie przebywa na terenie Unii albo Wielkiej Brytanii, to wówczas nie można wydać ani europejskiego nakazu aresztowania, ani nakazu aresztowania, który uregulowany jest umową międzynarodową.
7: Orzeczenie sądu jest niezaskarżalne. Łódź Summer Festival z łatwiejszym dojazdem. Organizatorzy imprezy przygotowali specjalną linię autobusową 603 z przystanku Piotrkowska Centrum oraz wydłużyli kursowanie tramwajów i autobusów MPK. Dłużej kursować będą również linie obsługujące Rytkinie. Komunikacja w te dni będzie darmowa, zapowiada wiceprezes MPK Łódź Łukasz Kucharski.
0: A co najważniejsze, w tych dniach już od 24 od godziny 15 ta komunikacja będzie darmowa i będzie darmowa do 4 rano 27.
7: Dodatkowe przejazdy obejmą także linie łódzkiej kolei aglomeracyjnej wyjeżdżające poza granice Łodzi, m.in. do Pabianic, Zgierza, Ozorkowa i Łowicza oraz innych miast województwa. Jak i o której dojechać do Łodzi, o tym piszemy na naszej stronie.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Tymczasem Audio River zostaje w Łodzi na kolejne lata. To już praktycznie przesądzone. Festiwal pozostanie w Łodzi na 3 lata. Choć umowa pomiędzy miastem a organizatorami nie została jeszcze podpisana, wszystko wydaje się być już uzgodnione. A do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam, ale oczywiście najpierw na wiadomości w skrócie o 6.30.
5: A dziś w Łodzi będzie ciepło, ale pochmurnie, z temperaturą maksymalną do 25 stopni. Póki co termometry wskazują 16 stopni, wiatr jest słaby do 9 km na godzinę. Deszczem raczej nie musimy się dziś przejmować, szansa opadów to tylko 3%, natomiast warto mieć przy sobie parasolki i kurtki przeciwdeszczowe. Przelotnie mogą też pojawić się dziś burze, a ciśnienie atmosferyczne nieco wyższe niż standardowo wynosi 1019 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: 6:05, słuchacie Państwa Radia Łódź. Kłaniamy się. Sebastian Dziuda przy mikrofonie, Rafał Tyluś realizuje ten program. Jest wtorek, 14 lipca i mamy nadzieję, że to będzie dla Państwa bardzo dobry dzień. Polecamy się do godziny 9, a zaczynamy od utworu Everything Now od Arcade Fire.

14 lipca. Dziś to już 195 dzień roku. Do końca roku kalendarzowego 2026 zostało 170 dni. Dziś słońce wzeszło o godzinie 4:31, zajdzie o godzinie 20:51. To powoduje, że generalnie dziś dzień trwa 16 godzin i 19 minut. Tak to się właśnie prezentuje. Co możemy jeszcze powiedzieć na sam początek naszej audycji, to oczywiście imieniny. Dziś imieniny obchodzą Angelina, Bohdan, Damian, Dobrogost, Felix, Fokas, Franciszek, Henryk, Herakles, Jakub, Kamil, Kosma, Marcelin, Tuskana, Ulryk i Wincenty. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przypomnimy jeszcze, że dzisiejsi jubilaci urodzili się pod znakiem raka. No i czas na przysłowia na 14 lipca. Upały lipcowe wróżą chłody styczniowe, lipcowe upały wrzesień doskonały. No póki co tych upałów na razie nie ma, wyczekujemy ich z utęsknieniem. Mamy nadzieję, że jeszcze te wakacje pozwolą nam cieszyć się ciepłem. Mamy nadzieję, że już niebawem cieplej zrobi się gdzieś tam za naszymi oknami, a tymczasem zapraszamy do słuchania właśnie Radia Łódź. Polecamy się do godziny 9, a już teraz wielkie nieba i Mela Koteluk.

18 minut po godzinie 6, a co w dzisiejszym programie, to już teraz króciutko zajawimy, między innymi o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rozszerzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy na całe miasto. To troszeczkę o tym opowiemy, o nocnej prohibicji, o głosowaniu na jednej z platform, które trwało od 7 maja do 7 czerwca. Poza tym remonty, wodny rynek, tam właśnie ruszyły prace na trzech ulicach. Są to ulice Wysoka, Złota i Dobra. Miasto zajmie się wymianą instalacji, będzie nowa nawierzchnia i chodniki, a jeśli chodzi o ulicę Wysoką, to tam jeszcze pojawią się nowe drzewa i przejście dla pieszych. Coraz głośniej też o kolejnych atakach na Ukraińców mieszkających w Polsce. Chociażby w Bielsku zatrzymano mężczyznę, który wyzywał dzieci i odsyłał je do domu. Pytanie, czy pościg za słupkami poparcia nie poszedł za daleko? Na to pytanie postara się odpowiedzieć Agnieszka Wojciechowska van Heikkolen. To jest szefowa łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Ona będzie gościem porannej rozmowy, na którą już teraz zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. Ta rozmowa o godzinie 8.10 i to między innymi właśnie to w naszym programie do godziny 9.00. Polecamy się, a tymczasem Dashboard od Modest Mouse.

0: never know.
1: A już teraz na nadszenie Wear and Tear od Kurosa Beckhama. Tak, to ten Beckham, ten najmłodszy. Posłuchajmy, a już po utworze skrót wiadomości.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę, do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Zbliżamy się do godziny 6.30.

0: Pora na wiadomości, Wiktoria Makowska.
1: Mieszkańcy Łodzi od miesięcy bezskutecznie proszą o bezpieczne dojście do chodnika. Chodzi o nowe bloki przy ulicy Augustów na Widzewie. Ludzie nie mają jak przejść na drugą stronę ulicy. Podkreślają, że codzienne dojście do przejść jest niebezpieczne, bo prowadzi wąskim ciągiem pieszym z betonowych płyt o szerokości niespełna metra, tuż przy ruchliwej ulicy, mówi jedna z mieszkanek.
2: To fakt. Trzeba się troszeczkę nagimnastykować, by bezpiecznie móc dojść.
1: Urzędnicy poinformowali mieszkańców, że budowa chodnika i przejścia dla pieszych nie są planowane, bo są za drogie. Można zgłosić taki pomysł do budżetu obywatelskiego. Sąd nie uwzględnił wniosku europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zgoda otwierałaby drogę do jego ekstradycji do Polski. Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyjechał z Węgier. W Warszawie, a nie w Łodzi, powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stolicę województwa na taką lokalizację promował m.in. drugi polski kosmonauta, łodzianin Sławosz Uznański-Wiśniewski. Łódź rywalizowała m.in. z Warszawą, Krakowem i Poznaniem. Teraz jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Po raz pierwszy od lat do Poddębic wrócą kolejowe połączenia pasażerskie. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku dojadą tu pociągi z Łodzi. Nowe połączenia kolejowe do Poddębic planuje uruchomić Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Pociągi pojadą z Łodzi do Zduńskiej Woli i dalej przez historyczną magistralę węglową przez Szadek do Poddębic. Obecnie mieszkańcy Poddębic i okolic mogą korzystać z busów lub własnych środków transportu. Więcej na ten temat piszemy oczywiście na naszej stronie radiołódz.pl i w naszych mediach społecznościowych. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: Dziś przez cały dzień będzie pochmurnie, ale ciepło, z temperaturą maksymalną wynoszącą 25 stopni. Jak na razie poranek rześki, termometry wskazują w Łodzi 16 stopni, wiatr słaby do 9 km na godzinę. Szansa na opady dziś bardzo mała, ale lokalnie może zagrzmieć. Ciśnienie nieco wyższe niż standardowo wynosi 1019 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Sebastian Dziuda przy mikrofonie, Rafał Tyluj za stołem realizatorskim. Do godziny 9:00 polecamy się na antenie Radia Łódź. I tymczasem utwór od Roba Thomasa, Hard to be Happy.

0: To był kawałek Great Pretender od Kasabian, a teraz czas na przegląd prasy.
1: Przegląd prasy.
0: Sprawdzamy, o czym piszą gazety dziś i cóż, można powiedzieć, że łodzianie chcą wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie miasta, a przynajmniej ci, którzy wzięli udział w społecznych konsultacjach. Decyzję o jej ostatecznym wprowadzeniu podejmie Rada Miejska już po wakacjach, a przechodząc jeszcze do samych konsultacji, no to trwały one od 7 maja do 7 czerwca. Można było głosować na specjalnej platformie Vox Populi. Wzięło w niej udział 1969 osób i okazało się, że 68% ankietowanych jest za rozszerzeniem zakazu na całe miasto, a z kolei 32% jest za pozostawieniem strefy w dotychczasowej formie, a ta dotychczasowa forma wygląda tak, że obowiązuje na 7 osiedlach w samym centrum miasta. Poza tym w ramach konsultacji prowadzone były też spotkania z mieszkańcami osiedli, których dotyczył będzie właśnie ten nowy zakaz. Były też dyżury konsultacyjne. Mieszkańcy mogli wypowiedzieć swoje zdanie. No, a zwolennicy zakazu przekonywali, że na obszarach z nocną prohibicją jest spokojniej. Wynik konsultacji jest jednoznaczny, ponad 2/3 głosujących chce rozszerzenia zakazu. No i tak jak wspomniałem, po wakacjach Rada Miejska będzie dyskutować nad tym tematem, czy ostatecznie wprowadzić, czy też nie. Z kolei portal Łódź Plus tutaj informuje, że Wonny Rynek w remoncie właśnie ruszyły prace na 3 ulicach. To są ulice Wysoka, Złota oraz Dobra. Remonty to kontynuacja zmian rozpoczętych w tej części Śródmieścia już w ubiegłym roku, gdy przebudowana została ulica Nowa. A jeśli chodzi o zakres prac, no to obejmuje nową nawierzchnię, wymianę instalacji, chodniki, a jeśli chodzi o ulicę Wysoką, to także i pojawią się nowe drzewa i przejścia dla pieszych. Pierwsze roboty prowadzone są na ulicy Wysokiej, tam już pracuje gazownia. Miasto zapowiada także wymianę wodociągu. A Super Express pisze o burzliwej debacie o bohaterach UPA. Tutaj przechodzimy do kwestii gloryfikacji UPA. Ten temat został zdominowany podczas... Właśnie kwestia gloryfikacji UPA została zdominowała debatę w Parlamencie Europejskim o postępach Ukrainy. Ukraina chce dołączyć do Unii Europejskiej. Emocji dodał też spór Polski i Ukrainy po decyzji prezydenta Ukrainy Zełenskiego o nazwanie jednej z jednostek imieniem bohaterów UPA. Ta cała sytuacja będzie dzisiaj przedstawiana w naszej rozmowie z gościem już o godzinie 8:10, bo Prawo i Sprawiedliwość chce złożyć w Sejmie wniosek. Chce złożyć w Sejmie projekt uchwały sprzeciwiającej się członkostwu Ukrainy właśnie w Unii Europejskiej i to ma być odpowiedź partii na nazwanie jednej z jednostek ukraińskiego wojska imieniem i tutaj uwaga, cytat, bohaterów UPA. Jak widać, konflikt między Warszawą a Kijowem cały czas rośnie, no i politycy zdają się w jakiś sposób to wykorzystać. No i właśnie tematem tym zajmie się dzisiaj Maciej Trajanowski w rozmowie z Agnieszką Wojciechowską von Heikelą. Jest to szefowa łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości i dziś będzie ona gościem o godzinie 8:10. Poza tym też porozmawiamy o sytuacji w łódzkim PiS-ie. Już teraz w imieniu Macieja Trajanowskiego zapraszam. Godzina 8:10, a tymczasem pora na muzykę. Bestian Nobs, już teraz męskie granie orkiestra, nareszcie.

Delta Goodrem i Hologram. Jeżeli oglądają Państwo Eurowizję, to była reprezentantka Australii w ubiegłorocznym konkursie. W tegorocznym konkursie właściwie. A już teraz Micro Music i utwór Na chwilę. Mamy godzinę 6:52.

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
7: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
8: Po raz pierwszy dziś sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Damian Grosicki.
9: Witam i zacznę od Łodzi i od przypomnienia, że nie przejedziemy północną od Sterlinga w stronę franciszczańskiej, naturalnie franciszczańską też. Wspomnieć też należy o Kulnej między Wycieczkową a Serwuty. Krzemieniecka się korkuje od Redkińskiej na Włóchniarzy, to już wiemy, co się dzieje, podobnie na Transmisyjnej i Malowniczej. A czy w Zgierzu możemy mówić o korkach? Można byłoby odpowiedzieć tak, a o co chodzi? Szczególnie poza ulicą Łódzką trzeba wymienić w sensie nie zamienić, a wspomnieć o Piłsudskiego przy 1 maja, Konstantynowską i Łęczycką. A kolejny raport za pół godziny.
8: Zbliżamy się do godziny 7. Czas na wiadomości. Wiktor Makowska.
10: Kosmiczne plany Łodzi odłożone na bok. Nowy ośrodek ESA powstanie w Warszawie. Spór o bezpieczne przejście przy Augustów w Łodzi. Mieszkańcy skarżą się na decyzję urzędników. Muzyka elektroniczna zostanie w Łodzi. Jest decyzja w sprawie Audio River. W dzień dość pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Astronauta z Łodzi chwali decyzję o lokalizacji Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Sławosz Uznański-Wiśniewski uważa, że powstanie w Warszawie centrum może uplasować nasz kraj jako lidera regionu w sektorze tych technologii. O lokalizacji centrum poinformował wczoraj premier Donald Tusk, a Sławosz Uznański-Wiśniewski przypomina, że Polska dołączyła do ESA dopiero 14 lat temu.
11: Natomiast jesteśmy pierwszym krajem, który został rozpoznany z centrum technologicznym tutaj w tej części Europy. Dlaczego Warszawa? Warszawa jest dzisiaj niesamowicie dynamicznie rozwijającym się miastem, a jednocześnie bardzo mocno połączonym z Europą. I wiadomo, że stolica zapewnia pewną część tego rozwoju i firm, które już są uplasowane w technologiach kosmicznych właśnie tutaj w Warszawie.
10: Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie będzie rozwijać rozwiązania wzmacniające zdolność Europy do przewidywania, reagowania i odbudowy w sytuacjach kryzysowych, m.in. o porażce Łodzi w wyścigu o lokalizację ESA porozmawiamy dziś z porannym gościem Radia Łódź, którym będzie posłanka szefowa łódzkich struktur PiS Agnieszka Wojciechowska-Wanhełkelom. Maciej Trojanowski zaprasza po 8.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Mieszkańcy Łodzi od miesięcy bezskutecznie proszą o bezpieczne dojście do chodnika. Chodzi o nowe bloki przy ulicy Augustów na Widzewie. Ludzie nie mają jak przejść na drugą stronę ulicy. Podkreślają, że codziennie jest niebezpiecznie, bo mogą chodzić tylko wąskim ciągiem pieszym z betonowych płyt o szerokości niespełna metra, tuż przy ruchliwej ulicy, mówi jedna z mieszkanek.
12: To fakt. Trzeba się troszeczkę nagimnastykować, by bezpiecznie móc wyjść.
10: Urzędnicy poinformowali mieszkańców, że budowa chodnika i przejścia dla pieszych nie są planowane, bo są za drogie. Można zgłosić taki pomysł do budżetu obywatelskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardowa minimalna szerokość chodnika powinna wynosić 1,80 m. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, jest oskarżony w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Postawiono mu ponad 20 zarzutów i od ponad 2 miesięcy przebywa w USA. Wniosku o wydanie nakazu nie uwzględnił wczoraj Warszawski Sąd Okręgowy. Odmówiono też wydania nakazu aresztowania na mocy umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, w razie gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na Wyspach Brytyjskich. A szczegóły zna Krzysztof Kuczyński.
13: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati mówił w TVP Info, że decyzja sądu nie była zaskoczeniem.
14: Europejski nakaz aresztowania może być wydany w stosunku do osoby, jeżeli jest podejrzenie, że może ona przebywać na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, to sąd odmawia wydania europejskiego nakazu aresztowania.
13: Szef Naczelnej Rady Adwokackiej wskazał, że teraz jedynym sposobem na sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski jest procedura ekstradycyjna. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
10: Decyzja sądu nie podlega zaskarżeniu. Znamy decyzję w sprawie komunikacji miejskiej podczas Łódź Summer Festiwalu. Ten największy miejski festiwal w Polsce odbędzie się na łódzkich Błoniach od 24 do 26 lipca. W tym czasie przejazdy tramwajami i autobusami MPK będą bezpłatne. Przygotowano też specjalną linię autobusową 603, która połączy przystanek Piotrkowska Centrum z główną bramą wydarzenia. Komunikacja będzie niemal całodobowa, także rozkład pociągów LKA będzie dostosowany do godzin zakończenia ostatnich koncertów. A największy festiwal muzyki elektronicznej, czyli Audio River, zostaje w Łodzi na dłużej. Nowa umowa miasta z organizatorem nie została jeszcze podpisana, ale jak informują urzędnicy, już wszystkie najważniejsze warunki współpracy tak. Podpis to tylko formalność, mówi dyrektor Departamentu Strategii i Promocji w Urzędzie Miasta Piotr Kurzawa.
15: Jesteśmy w wielu kwestiach porozumieni, już myślę, że pozostała kwestia formalnie złożenia podpisów, ale myślę, że dziś możemy powiedzieć, że na pewno festiwal zostanie z nami na dłużej.
10: Audio River to jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2024 roku jego gospodarzem jest Łódź. Tegoroczna edycja odbyła się w miniony weekend na łódzkich Błoniach. Na 10 scenach wystąpiło prawie 190 artystów. A o 7.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
8: Sprawdzamy, co dzieje się w sporcie. Wiadomości sportowe mówi Robert Zwoliński. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Piłkarze Widzewa Łódź wygrali z FC Marchfeld Donauen 4-3 w meczu towarzyskim. 2 gole z austriackim trzecioligowcem już w pierwszej połowie strzelił dla Łodzian Mariusz Furnalczyk.
17: Nie było tak, że wyszliśmy na ten mecz mniej zmobilizowani, bo też chcieliśmy wygrać i wygraliśmy, ale gdzieś tam przeciwnik postawił się, nie położył się przed nami, tylko dał dobry mecz, ale najważniejsze jest to, że wygrywamy.
16: W drugiej połowie bramki dla Widzewa zdobyli Szwajcar Andy Zekiri i Kamil Cybulski, a dzisiaj Widzewiacy wrócą już do Łodzi po 2-tygodniowym zgrupowaniu. Przed startem rozgrywek zagrają jeszcze jeden sparing. W najbliższą niedzielę 19 lipca zmierzą się przy Alei Piłsudskiego z pierwszoligową Puszczą Niepołomice. Przed tym meczem będzie też oficjalna prezentacja zespołu. Vasilios Pavlidis odchodzi z Unii Skierniewice. Grecki obrońca dołączył do zespołu w marcu tego roku. W drugiej lidze zagrał w 4 meczach. Unia, przypomnę, awansowała, a bratem Vasiliosa jest lider reprezentacji Grecji i lizbońskiej Benfiki Vangelis Pavlidis. Po prawie 2-miesięcznej przerwie treningi wznowiły piłkarki ręczne Piotrkowi, czyli brązowe medalistki poprzedniego sezonu w Superlidze. W drużynie Horaciu Paski jest aż 7 nowych zawodniczek, a jedną z nich jest 28-letnia reprezentacyjna rozgrywająca Natalia Nosek.
18: że tak powiem, apetyt wzrasta w miarę jedzenia. Oczywiście i myślę, że cele i ambicje są większe. Przede wszystkim jest obrona tego brązowego medalu i oczywiście czego sobie życzymy i czego chcemy i na co będziemy pracować, to wyższe medale.
16: Cele zatem znamy, a żeby je osiągnąć, piotrkowianki trenować będą na własnych obiektach. W planach mają też kilka meczów sparingowych, a także ważny turniej, który rozegrany zostanie w sierpniu w piotrkowskiej hali Relax. Nowe rozgrywki ligowe piotrkowianki rozpoczną na początku września i będzie to wyjazdowe spotkanie z MKS-em Gniezno. A już że dzisiaj wraca piłkarski mundial, czas na półfinały. W pierwszym Francja zagra z Hiszpanią, to dzisiaj o 21:00 czasu polskiego, a jutro o tej samej godzinie Anglia zmierzy się z Argentyną.
8: Przed nami pochmurny, ale ciepły dzień. Na razie termometry wskazują 16 stopni. Przelotnie może popadać, lokalnie mogą wystąpić też burze. Ciśnienie nieco wyższe niż standardowo, wynosi 1019 hektopaskali. Dziś w całym województwie łódzkim maksymalnie 24-25 stopni. Najcieplej na południowym zachodzie województwa, choćby w okolicach Wielunia, tam do 26 stopni.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: 7 minut po godzinie 7 rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego porankowego spotkania. Sebastian Dziuda przy mikrofonie, kłaniam się. Rafał Tyluś za stołem realizatorskim. Polecamy się do godziny 9, a rozpoczynamy właśnie tę drugą godzinę od mocnego gitarowego uderzenia. To Organek i Mississippi

0: No i w taki sposób można zaczynać dzień. To Organek i Mississippi w ogniu. Mamy tylko nadzieję, drodzy Państwo, że zbyt mocno gazu nie wcisnęliście, słuchając tego numeru, bo można to uczynić. Nie jest o to trudno. Tymczasem przechodzimy do materiału, do nowości właśnie z województwa, z Łodzi. Nieco opowiemy o tym, co ważnego dzieje się w naszym regionie, w naszym mieście. No bo chociażby można powiedzieć o tym, że są ludzie, są mieszkańcy naszego miasta, którzy, żeby dojść do przystanku autobusowego, muszą łamać przepisy. Chodzi o mieszkańców Widzewa, którzy walczą o bezpieczną drogę do przystanku. Do przystanku przy ulicy Augustów 19B i mowa o mieszkańcach nowych bloków, które są postawione właśnie przy ulicy Augustów na łódzkim Widzewie. Ci mieszkańcy od miesięcy już apelują o budowę nowego chodnika i przejścia dla pieszych. Zarząd Drogi Transportu z kolei nie planuje tej inwestycji, natomiast przedstawia mieszkańcom pewne opcje. Posłuchajmy.
1: Problem polega na tym, że odkąd istnieją nasze bloki, a stoją one w tym miejscu od około 7 lat, niestety nikt z Urzędu Miasta nie zatroszczył się o to, żeby mieszkańcy tych bloków po prostu mogli bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy Augustów.
2: Najbliższe przejścia są oddalone, a dojście do nich prowadzi wąskim ciągiem z betonowych płyt. Wielu mieszkańców wybiera więc przejście przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych, minimalna szerokość chodnika przy jezdni wynosi 1,80 m. Ciąg pieszy z betonowych płyt biegnący tuż przy ruchliwej jezdni przy ulicy Augustów ma niecały metr.
1: Dlatego kilka miesięcy temu na naszą prośbę administracja wystosowała oficjalne pismo do Zarządu Dróg i Transportu z prośbą o to, aby tę sytuację jakoś rozwiązać, albo w formie wybudowania chodnika, który doprowadziłby do jakiegoś najbliższego przejścia dla pieszych, albo właśnie w formie zrobienia dla nas przejścia dla pieszych. Niestety uzyskaliśmy odpowiedź od Zarządu Dróg i Transportu, że nie mają w planach robienia takiego przejścia.
2: Zarząd Dróg i Transportu tłumaczy, że inwestycja jest zbyt kosztowna. Zamiast jej realizacji proponuje budżet obywatelski lub finansowanie przez mieszkańców.
1: Co wydaje mi się całkowicie absurdalne, bo przecież dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców chyba leży w gestii miasta, a nie naszej prywatnej.
2: O to, czy mieszkańcy doczekają się chodnika, zapytaliśmy wiceprezydenta Łodzi Tomasza Piotrowskiego.
3: Ten zakres inwestycyjny w mieście Łodzi naprawdę jest potężny, robimy bardzo dużo. Nie neguję tej potrzeby, o której mówił pani redaktor, dotyczącej ulicy Augustów i tutaj absolutnie też trzeba się tym zająć, no ale wszystko ma swoją kolejność, wszystko ma swoje priorytety. Zajmujemy się w pierwszej kolejności tymi ulicami, które po prostu w tym drogowym krwiobiegu są ważniejsze, ale tą potrzebę prędzej czy później również rozwiążemy. Jeżeli mieszkańcy chcą szybciej, to budżet obywatelski na pewno też jest dobrym narzędziem rozwiązywania problemów i między innymi po to jest. Nie neguję tej potrzeby, absolutnie trzeba się tym zająć, ale no wszystko po kolei.
1: Z tego, co dowiedzieliśmy się, tak jak wspomniałam, od ZDIT-u, nie mają w planach tego, żeby w jakikolwiek sposób nam pomóc. Dlatego jesteśmy pozostawieni sami sobie, a jedyną możliwością, jaką mamy, to jest po prostu przejście w sposób nielegalny, czyli zatrzymanie się, poczekanie, aż wszystkie samochody przejadą przez ulicę i nielegalnie jakoś szybko dostać się na drugą stronę, przechodząc w miejscu nieoznakowanym.
0: Póki co Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi nie odpowiedział na zadane przez nas pytanie, a materiał przygotowała Joanna Karp.

To zespół Tilt i kawałek Mówię Ci, że rok 1986. My oczywiście zachęcamy Was, drodzy Państwo, do kontaktowania się z nami. Jeżeli chcecie się Państwo czymś podzielić, opowiedzieć, co dzieje się w Łodzi, na coś zwrócić uwagę, bądź po prostu powiedzieć, jak mija ten wtorkowy poranek, oczywiście zachęcamy do kontaktu. Można do nas pisać na adres studio@radiolodz.pl. Można też wysłać do nas głosówkę. Wystarczy, że wejdziecie Państwo na naszą stronę internetową i tam już intuicyjnie zostaniecie Państwo pokierowani i poinstruowani, jak tę głosówkę do nas wysłać. Polecamy się. Godzina 7:22 i my do godziny 9:00 jesteśmy z Państwem.

0: 25 minut po godzinie 7. Już za kilka minut powiemy, gdzie korkuje się w Łodzi i w regionie, a także zapraszamy na skrót wiadomości. Radio
1: Łódź. Autopromocja. Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
1: a także Dariusz Postolski.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
5: Panie ministrze, w polityce
7: było...
5: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
13: Autopromocja. Reklama.
14: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
15: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
16: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
17: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
18: Let's do it!
17: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
18: Oh yeah!
17: Zamów 512 50 40 30.
19: Dobra cena gwarantowana.
18: Let's do it!
13: Po reklamie.
0: Po raz kolejny zaglądamy na drogi Łodzi i regionu. Damian Grosicki.
20: Sytuacja na łódzkich ulicach wygląda bardzo dobrze. Bym powiedział 1 kwietnia, a że mamy 14 lipca, to nie powiem. Korki są na Hetmańskiej i Rokicińskiej. Przędzelniana przy parku Źródliska też się korkuje. W sumie Piłsudskiego również. Nawet Wólczańska przy Struga. No i jeszcze 6 sierpnia między Lipową a Gdańską. Teraz Pabianice, Grota Roweckiego przed Nawrockiego. Tam chwilkę dłużej poczekamy na światłach. Podobnie na krzyżówce Łaskiej z Wiejską. No to jeszcze Sieradz i oczekiwanie na Widawskiej, by przeciąć Sienkiewicza, a także na dojazdach do Sieradza od Krajowej 12. Z kolejnym raportem wracam minutę przed 8.
0: Zbliżamy się do godziny 7:30, pora na skrót wiadomości. Przedstawia je Wiktoria Makowska.
21: Porażka Łodzi w staraniach o ulokowanie w mieście Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Starało się o to 6 miast. Wygrała Warszawa. To w stolicy powstanie kosmiczny ośrodek. Pomysł ulokowania go w Łodzi miał szerokie poparcie naukowców i polityków. Promował go m.in. polski kosmonauta łodzianin Sławosz Uznański-Wiśniewski. Jednym z celów nowego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Winda na dworcu w Zgierzu znów nie działa. Urządzenia, które miały ułatwić dostęp na perony, szczególnie osobom z niepełnosprawnościami i dużymi bagażami, psują się regularnie. Zdarzały się też przypadki uwięzienia pasażerów wewnątrz kabiny. Zgierzanie mają dość ciągłych problemów. Jedna z pasażerek została niedawno uwięziona w niesprawnej windzie i spędziła w niej prawie 40 minut. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie trwają amerykańskie ataki na Iran. Jednocześnie od dziś ma obowiązywać ogłoszona wczoraj przez Donalda Trumpa blokada irańskich portów. Powrót do działań wojennych spowodował najniższy od tygodni ruch w ciśnienie Ormuz oraz wzrost cen ropy w ciągu ostatniego tygodnia o około 10%. Znamy decyzję w sprawie komunikacji miejskiej podczas Łódź Summer Festiwalu. Ten największy miejski festiwal w Polsce odbędzie się na łódzkich Błoniach podczas urodzin Łodzi od 24 do 26 lipca. Organizatorzy zachęcają uczestników do korzystania z transportu publicznego. Przejazdy tramwajami i autobusami MPK będą bezpłatne. Przygotowano też specjalną linię autobusową 603, która połączy przystanek Piotrkowska Centrum z główną bramą wydarzenia. Natomiast kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Zamknięte dla ruchu będą ulice w rejonie łódzkich Błoni, a także górna jezdnia Alei Piłsudskiego i Mickiewicza od Sienkiewicza do Kościuszki. Tunel będzie otwarty, a o szczegółach piszemy na naszej stronie internetowej. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 8 zapraszam.
0: A dziś w Łodzi będzie ciepło, ale pochmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie 25 stopni, ale póki co termometry wskazują 16 stopni. Wiatr słaby do 9 km na godzinę. Trzeba uważać też na deszcz. Lokalnie może popadać, a około 15 czy 16 może nawet zagrzmieć. Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest nieco wyższe niż standardowo. Wynosi 1019 hektopaskali.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: I do godziny 9 jesteśmy z Państwem. Sebastian Dziuda przy mikrofonie, Rafał Teluj za stołem realizatorskim, a teraz na naszej antenie Backseat Banton od Barty Strange.

0: A tymczasem zaglądamy do Zgierza. Tam mieszkańcy podróżujący koleją skarżą się na problemy z windami, które prowadzą na perony przystankowe. Dwie z czterech wind regularnie nie działają. Co więcej, zdarzały się przypadki zamknięcia ludzi wewnątrz urządzenia. Windy miały ułatwić podróżującym dostęp na przystanki. Dziś są bardziej utrudnieniem, a pasażerowie boją się z nich korzystać. Dziś jedna z wind wczoraj właściwie nie działała, to sprawdzał reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
1: Windy na dworcu głównym przy ulicy Kolejowej w Zgierzu zamontowano kilka lat temu w trakcie modernizacji i rozbudowy peronów. Urządzenia miały ułatwić podróżującym dostęp na przystanki, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym czy podróżującym z bagażami. Tymczasem coraz częściej stają się omijanymi przeszkodami.
2: Pociąg LKA ze stacji Łódź-Widze do stacji Łowicz Główny przez stację Sprychów Główną wjedzie na tor pierwszy przy peronie trzecim.
3: Albo jedna, a druga. W tej chwili od soboty nie działa tutaj ta z tej strony. Bo te środkowe przeważnie działają. Najgorsze jest ta i przy wyjściu tam z dworca. No bardzo często to się zdarza. I jak się zgłasza na przykład, chodzę tutaj do tego pana, który jest z ochrony. On mówi, że on zgłasza, oni przyjeżdżają za 2 tygodnie. Także no to jest troszeczkę tragicznie. Zwłaszcza w starszym wieku, jeszcze jak się idzie z zakupami, no to jest katastrofa po tych schodach. Nie zejdą, no bo nie ma podjazdu czy do wózków, czy z mamy z wózkami, czy z rowerem. Musi pan to nieść w ręku. No miało być ułatwienie, ale nie zawsze jest. No tamta działa, w sobotę byłam na zakupach, ta już nie działała i dzisiaj też nie działa. Cały czas albo jedna, albo druga, no bardzo, bardzo często naprawdę. Nie wiem, czy to jakaś wadliwa konstrukcja, czy po deszczu, czy coś, nie wiem. Bardzo duże utrudnienie. Już jest ciężej, zwłaszcza jeszcze jak się idzie z zakupami jakimiś.
4: Nie powinno tak być. Dla pań z wózkami absolutnie to powinno grać. No tak, bo bardzo dużo jest schodów i rzeczywiście powinny być.
5: Psują się często, słyszę, że alarmują ludzie. A no wszystko ma ułatwić, a są podzespoły chińskie widocznie i dlatego takie mamy skutki, jakie mamy. To jest problem. Do ochroniarzy widzę, że ludzie idą, zgłaszają. Nieraz w krótkim czasie przyjeżdża firma i naprawia, ale kto nie zdąży, no to musi później się męczyć albo i nie męczyć. Przy okazji sport to zdrowie.
6: Chce iść taka babcia na pociąg, to by sobie wsiadła tu w windę, zjechałaby sobie na dół, przesiadłaby się na drugą windę. Nie wiem, jakaś usterka może jest albo coś, nie wiem dlaczego. Ja jechałem tą windą nie tak dawno, to chodziły te windy. Dla takich ludzi właśnie starszych, dla dzieci, różnych osób niepełnosprawnością, no to jest duży problem. Chyba jakąś gwarancję mają na to, tak?
1: Z komentarzy udostępnionych przez Zgierzan w mediach społecznościowych wynika, że sprzęt często się psuje. Pojawiły się też relacje osób, które utknęły wewnątrz dworcowej windy. Jedna z pasażerek opisała, jak spędziła zamknięta w jej wnętrzu blisko 40 minut. Kobieta nie mogła się wydostać. Po wciśnięciu przycisku alarmowego nie mogła się też skontaktować z operatorem, bo ten jej nie słyszał. Co wskazywałoby, że system alarmowy jest wadliwy. Kobiecie pomogli wezwani na miejsce strażacy, którzy siłowo uchylili drzwi. Do samej pracy urządzenia również jest wiele zastrzeżeń. Windą ma szarpać, a pasażerowie boją się do niej wsiadać. Wielu z nich uważa, że nie jest to bezpieczne. Czekamy na komentarz Polskich Linii Kolejowych w tej sprawie.
0: A problemy z windami na Zgierskim Dworcu mają się regularnie powtarzać, co siłą rzeczy wpływa na komfort podróżnych. A tematem zajął się nasz reporter Miłosz Warszawski.

Why You Wanna Treat Me So Bad, czyli pierwszy duży przebój od Prince'a z roku 1980. Mamy godzinę 7:46. Już małymi, albo nawet i większymi krokami zbliżamy się do porannej rozmowy z gościem, którym dziś będzie posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, szefowa łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości. O czym będzie rozmowa? Otóż Prawo i Sprawiedliwość chce złożyć w Sejmie projektu uchwały sprzeciwiającej się członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej. To jest odpowiedź na nazwanie jednej z jednostek ukraińskiego wojska imieniem, tutaj cytat, bohaterów UPA. Jak widać, konflikt między Warszawą a Kijowem wciąż rośnie, no i właśnie między innymi o tym będzie rozmowa. Też jest głośniej o kolejnych atakach na Ukraińców mieszkających w Polsce, między innymi w Bielsku zatrzymano mężczyznę, który wyzywał dzieci i odsyłał je do domu. Poza tym jednym z tematów rozmów będzie porażka Łodzi w wyścigu o Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo pomysł ulokowania tej jednostki w stolicy województwa miał poparcie naukowców, m.in. łodzianina Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i polityków, a mimo to wygrała Warszawa. Będzie też o sytuacji w łódzkich strukturach Prawa i Sprawiedliwości. Już teraz w imieniu Macieja Trojanowskiego zapraszam na rozmowę z poranną rozmowę z gościem Radia Łódź. Ta rozmowa o godzinie 8:10. Przypomnę, że dziś gościem szefowa łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom. Mamy godzinę 7:48, a już teraz na naszej antenie Prędzej, Później, Dalej od Mysłowic.

9 minut do godziny 8. Jeszcze króciutko zajrzymy do kalendarium. W roku 1969, dokładnie 14 lipca, czyli to już będzie, drodzy Państwo, matematyka nigdy nie była moją mocną stroną, ale jeśli dobrze liczę, to 57 lat temu w Olsztynie oddano do użytku maszt radiowo-telewizyjny. Obecnie jest to druga najwyższa konstrukcja w Polsce. Liczy 356,5 metra. Proszę sobie wyobrazić. Jeśli chodzi o łódzkie podwórko, to w 2003 roku zmarł Jerzy Beck, postać wybitna dla łódzkiego kolarstwa, 19-krotny mistrz Polski związany z łódzkim klubem sportowym. A jeśli chodzi o takie wydarzenia ogólnoświatowe, to 14 lipca 1789 roku zdobyto Bastylię. To zapoczątkowało rewolucję francuską i po dziś Francja tego dnia świętuje swoje święto narodowe. Jest to bardzo hucznie obchodzony dzień. No i nadomiar, żeby jeszcze tutaj Francuzi mieli powód do zabawy, mogą dzisiaj wygrać z Hiszpanią. Dzisiaj pierwszy półfinał Mistrzostw Świata.

0: 4 minuty do godziny 8, już za chwilę wiadomości drogowe i serwis informacyjny. Zostańcie Państwo z nami. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Radio nocą.
3: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe. Sztuczna inteligencja pisze wiersz według wytycznych Andrzeja Poniedzielskiego.
4: Jeździec konny, jeździec, mężczyzna, przemierza bezbrzeżny step. Wiemy o nim tylko tyle, że jego pochodzenie jest tajskie.
5: Oto propozycja. Jeździec na koniu ze stepu. Tajlandia w sercu zmierza w niebo.
4: Za dużo słów według mnie. Moje zdanie na ten temat jest takie, że ten wiersz byłby takim. Patataj, patataj.
3: Całości mogą Państwo wysłuchać podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
6: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
7: W wakacje nie ma nudy.
8: Jest mikrofon, zabawa i sport.
7: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
11: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
0: Pora sprawdzić, co dzieje się na drogach Łodzi regionu. Damian Grosicki.
13: W Łodzi więcej samochodów pojawiło się na zachodniej. Celowo mówię, pojawiło, a nie, że jest większy ruch. Żeromskiego przy Mickiewicza, Kościuszki przed Struga czy skrzyżowanie na Wrot Sienkiewicza. Tam trzeba swoje odczekać. W Piotrkowie natomiast gęsto jest na Wojsko Polskiego, Łódzkiej, Wieżejskiej i Rzemieślniczej. To teraz Tomaszów Mazowiecki i Świętego Antoniego. Święty Antoni, patron od rzeczy zagubionych, nie pozwoli nam się zgubić, dlatego każe nam poczekać przy Żwirki i Wigury, a także Mościckiego. No a jeszcze należy wspomnieć o Warszawskiej i Barlickiego. Za pół godziny wracam z kolejnymi informacjami drogowymi.
0: Jest godzina 8. W Radiu Łódź czas na wiadomości. Wiktoria Makowska.
14: Prokuratura nie odpuszcza Zbigniewowi Ziobrze. Możliwy kolejny wniosek europejski nakaz aresztowania. Brak bezpiecznej drogi do autobusu na Łódzkim Widzewie. Piesi są zmuszeni do łamania przepisów. Branża turystyczna od morza po góry czeka na słońce. Pogoda ostudziła zapał urlopowiczów. W dzień dość pochmurno. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Prokuratura nie wyklucza ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, w Polsce nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Niesprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wczoraj wniosku ONA, tłumacząc, że były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówił w nagraniu publikowanym w mediach społecznościowych, że szanuje wyrok sądu, ale nie zgadza się z taką interpretacją prawa.
2: W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen. Zatem rozważymy po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania.
14: Decyzji prokuratury nie da się zaskarżyć. Były minister sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych przebywa od co najmniej 2 miesięcy. Kosmiczne badania nie dla Łodzi, w Warszawie, a nie w Łodzi, powstanie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik powiedział Radiu Łódź, że miasto nie składa broni i będzie walczyć o kolejne wielkie projekty. A o to, czemu Łódź przegrała, mimo szerokiego poparcia naukowców i polityków, zapytamy porannego gościa Radia Łódź, którym będzie posłanka szefowa łódzkich struktur PiS Agnieszka Wojciechowska-Wanhełkelom. Maciej Trojanowski zaprasza po 8:00. Żeby dojść do przystanku, łamią przepisy. Mieszkańcy nowych bloków przy ulicy Augustów 19 A i B w Łodzi od miesięcy apelują o budowę chodnika i przejścia dla pieszych. Najbliższe przejścia dla pieszych są oddalone, a dojście do nich prowadzi wąskim ciągiem pieszym z betonowych płyt o szerokości niespełna metra, biegnącym tuż przy ruchliwej ulicy, mówi jedna z mieszkanek.
15: Na naszą prośbę administracja wystosowała oficjalne pismo do Zarządu Dróg i Transportu z prośbą o to, aby tę sytuację jakoś rozwiązać, albo w formie wybudowania chodnika, który doprowadziłby do jakiegoś najbliższego przejścia dla pieszych, albo właśnie w formie zrobienia dla nas przejścia dla pieszych.
16: Ten zakres inwestycyjny w mieście Łodzi naprawdę jest potężny, robimy bardzo dużo i tutaj absolutnie też trzeba się tym zająć, no ale wszystko ma swoją kolejność, wszystko ma swoje priorytety.
14: Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Zarząd Dróg i Transportu poinformował mieszkańców, że budowa chodnika i przejścia dla pieszych nie jest na najbliższe lata planowana ze względu na wysokie koszty inwestycji. Zamiast tego zarząd zaproponował zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego albo sfinansowanie go przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową, czyli w praktyce z pieniędzy mieszkańców. Dojazd za darmo na największy miejski festiwal w Polsce. Chodzi o Łódź Summer Festival, który odbędzie się na łódzkich Błoniach podczas urodzin Łodzi od 24 do 26 lipca. Organizatorzy zachęcają uczestników do korzystania z transportu publicznego. Przejazdy tramwajami i autobusami MPK będą bezpłatne. Przygotowano też specjalną linię autobusową 603. Inaczej pojadą też pociągi LKA. Jak? To można sprawdzić dokładnie na naszej stronie.
17: Więcej na radiołódź.pl.
14: Jaka pogoda? Takie obłożenie, mówią właściciele obiektów turystycznych. Apetyty na ten sezon były duże, ale ostudziły je lipcowe opady deszczu. Od morza po góry branża liczy na powrót turystów i letniej pogody. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
18: Ucierpiały małe obiekty, domki, kempingi, pola namiotowe, ale też na przykład firmy czarterujące jachty na Mazurach. Jak mówi Grzegorz Sokołowski, prezes karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej, żadna branża tak bardzo nie zależy od prognozy pogody.
19: W wypadku turystyki zapowiedź złej pogody skutkuje tym, że nie mamy klientów.
18: Oczywiście im większy obiekt, tym mniej jest wrażliwy na wahania pogody, bo duże hotele oferują alternatywę dla na przykład pójścia na plażę. Co za tym idzie, nie pustoszeją, gdy pada kilka dni z rzędu. Gdy jednak w prognozie jest słońce, rezerwacje sypią się jak z rękawa. Trzeba pamiętać, że zmieniły się też upodobania turystów. Większość osób krajowe wyjazdy planuje teraz spontanicznie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
14: O 8:30 zapraszam Państwa na same dobre wiadomości.
0: Robi się coraz cieplej, na termometrach już 17 stopni, a maksymalnie w województwie temperatura wyniesie dziś 25 stopni. Ogólnie dzień będzie pochmurny, przelotnie może popadać, a około 16 nawet lokalnie zagrzmieć. Ciśnienie nieco wysokie, 1019 hektopaskali.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 5 minut po godzinie 8 rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę naszego dzisiejszego porankowego spotkania. Sebastian Dziuda przy mikrofonie, kłaniam się, Rafał Tyluś za stołem realizatorskim. Do godziny 9 jesteśmy z Państwem, polecamy się, a już teraz In The Stars od The Rolling Stones.

0: Gość Radia Łódź.
1: Już prawie 10 minut po godzinie 8 słuchają Państwo Radio Łódź. Maciej Trajanowski, dzień dobry i witam w studiu mojego i Państwa gościa. Jest nim dzisiaj posłanka Prawa i Sprawiedliwości, szefowa łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszka Wojciechowska-Vanhaeuckelom.
2: Dzień witam dobry. Witam serdecznie.
1: PiS składa projekt uchwały sprzeciwiającej się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Oczywiście pod warunkiem, że nie zrezygnują, z czczenia Bandery, ale także UPA. Po co Prawo i Sprawiedliwości taka uchwała?
2: Chcemy po prostu zabezpieczyć interes Polski przede wszystkim. Nie może być tak, że w Unii Europejskiej, czyli w jakiejś tam cywilizowanej strukturze w tej części świata, jest organizacja, która czci pamięć zwykłych bandytów, bo tak należy ocenić UPA. Przez pryzmat tego, co się wydarzyło, przez pryzmat rzezi na Wołyniu, przez pryzmat tego, co zrobiono Polakom. I nie widać u Ukraińców żadnej refleksji, to znaczy u władz ukraińskich nie widać żadnej refleksji, bo cały ten konflikt wywołany o nazwanie imieniem UPA jednego z oddziałów na Ukrainie dowodzi, że pomimo iż my jako Polacy stanęliśmy na wysokości zadania, kiedy zaczęła się wojna, zarówno Polacy jako naród, jak i Polska jako państwo stanęła na wysokości zadania. I pomimo tych okropnych zaszłości wsparliśmy realnie Ukrainę i naród ukraiński, tak w tej chwili czujemy się, jakby nam na plutach
1: co do tego zgoda. Tutaj chyba nie ma wątpliwości, bo wszystkie strony sceny politycznej popierają to, że no, Ukraina nie powinna czcić zbrodniarzy. Problem polega na tym, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość chyba nie jest konsekwentne, bo Bandera na Ukrainie był czczony także parę lat temu, kiedy na przykład w 2022 Jarosław Kaczyński razem z Mateuszem Morawieckim pojechał na Ukrainę, kiedy wspierał dążenia Ukrainy do dołączenia do NATO i tak dalej, i tak dalej. Wówczas Bandera też był czczony na Ukrainie i tam też były ulice imienia Bandery.
2: No tak, ale to jest to samo, co mamy w Polsce, że są jakieś zaszłości, być może jeszcze wtedy były też ulice Bandery, być może należało zareagować bardziej zdecydowanie, natomiast to jest jeszcze inna sytuacja niż ta, z którą mamy do czynienia teraz. Teraz oficjalnie państwo ukraińskie, prezydent państwa ukraińskiego czci Banderę, czy czci UPA i to jest bardzo zły sygnał dla nas, a jeżeli chodzi o Europę, to też jest porównywalne na przykład z Niemcami. No wyobraźmy sobie teraz, że rząd niemiecki oficjalnie czciłby Hitlera i chciał być w Unii Europejskiej. Jest to po prostu niemożliwe.
1: Tutaj nie ma oczywiście wątpliwości. Tak jak powiedziałem, wszystkie strony sceny politycznej się z tym zgadzają, ale ja się zastanawiam, czy nie jest to wykorzystywanie po prostu koniunktury, sentymentów, resentymentów antyukraińskich, które w Polsce się pojawiają i ściganie się z Konfederacją.
2: Ja
1: Pani poseł, czy nie jest to zwykły cynizm i odcinanie kuponów właśnie z tych resentymentów?
2: W mojej ocenie nie jest to zwykły cynizm. W mojej ocenie jest to po prostu racjonalne działanie w okolicznościach, które w tej chwili się zdarzyły. A jestem sama ciekawa, jak posłowie będą głosowali w sprawie tej uchwały, bo chciałam przypomnieć, i to ważne, że kiedy podejmowaliśmy uchwałę ponad rok temu w sprawie uczczenia pamięci ofiar Wołynia, to wtedy jedynym posłem, który się wstrzymał od głosu, Sejm absolutnie jednomyślnie podjął tę uchwałę, poza posłanką łódzką, panią Wiśniewską, Aleksandrą Wiśniewską-Uznańską, która postanowiła nie głosować w tej sprawie. Czyli jako jedyny poseł się wstrzymała od głosu w tak ważnej sprawie, gdzie byliśmy pomimo różnych konfliktów politycznych jednak jednoznacznie
1: A nie obawia się pani tego, że ściganie się z Konfederacją to jednak nie przynosi efektu? Czytam ostatni sondaż CBOS, Prawo i Sprawiedliwość 19%, Konfederacja już 15%. Mijanka jest możliwa?
2: Wszystko jest w życiu możliwe, natomiast uważam, że to nie jest błąd, że jest debata publiczna i argumenty czasami wyglądają na prześciganie się właśnie w kwestiach chociażby tych ukraińskich. Ja myślę, że polskie społeczeństwo też zupełnie zmieniło swoje nastawienie przez te ostatnie 2,5 roku i przez 3 lata praktycznie. I polskie społeczeństwo w tej chwili też oczekuje bardziej konkretnych zachowań ze strony władz polskich. Dlatego my w swoim programie, nasz kandydat na premiera, profesor Przemysław Czarnek, mówimy zdecydowanie, że nie ma miejsca dla takiej Ukrainy.
1: Dobrze, że pani wspomina o Przemysławie Czarnku. Zgadza się pani z jego słowami? Mamy do czynienia z odradzającą się ideologią nazistowską na Ukrainie?
2: Zgadzam się z jego słowami, ponieważ to jest rodzaj nazizmu i to jest, wynika jakby z definicji nazizmu.
1: Ja rozumiem.
2: Ale panie redaktorze, no nie może być tak, że jakieś polskie środowiska, czy któreś partii polityczne w Polsce, tak, z jednej strony jak zobaczą narodowców na Marszu Niepodległości w Warszawie, to mówią, że naziści wyszli, ale nie, to mówią, że wyszli naziści, w ogóle faszyści, nie wiadomo co jeszcze i to jest wtedy okej. Okay. A teraz jak na przykład Przemysław Czarnek całkiem racjonalnie ocenia, że odradza się nazizm ukraiński.
1: Całkiem racjonalnie kilka lat temu tak samo mówili Rosjanie.
2: Ale muszę powiedzieć jedną rzecz. Ja mam z różnymi ludźmi kontakt, mam też z nauczycielami i na przykład z wielkim niepokojem odnotowałam to, co mówią mi nauczyciele. W części klas, gdzie jest dużo dzieci ukraińskich, zdarzają się takie incydenty. Na przykład, że dziecko potrafi powiedzieć do dziecka, my was i tak powyżynamy. Dzieci same z siebie nie mają
1: takich tendencji. To Polska,
2: ale nie poseł, mają,
1: na razie
2: nie
1: to
2: mają Polska, takich tendencji.
1: Na razie
2: muszą
1: to Polska obserwuje
2: domu, tak?
1: To, co się dzieje w Bielsku-Białej. Kiedy dorosły mężczyzna wyzywa dzieci.
2: To jest absolutnie naganne. Potępiam takie zachowania. Jest to skandal jeden wielki i bardzo się cieszę, bo nawet dzisiaj rano słyszałam, że ten człowiek będzie odpowiednio ukarany.
1: No ale
2: powinien
1: kto
2: być
1: jest
2: wyrzucony
1: odpowiedzialny za takie nastroje w Polsce? Pani poseł, czy politycy nie powinni zrobić kroku wstecz? Czy wykorzystywanie resentymentów antyukraińskich w Polsce nie poszło za daleko? To nie jest tylko przypadek z Bielska-Białej.
2: Kto nie rozumie przeszłości, nie ma przyszłości, panie
1: redaktorze. Ale mamy przypadki pobicia w Warszawie i to tylko za to, że ktoś używa innego języka. Przecież to są największe demony, jakie można sobie wyobrazić.
2: Tak, ale jeżeli ktoś nie rozumie przeszłości, to nie ma przyszłości i my niczego więcej nie oczekujemy od Ukraińców, jak po pierwsze przepraszam, po drugie jakiegoś godnego potraktowania tej sprawy. Nie wiem, czy pan pamięta, ale ostatnio była taka historia, że robiono prace odkrywcze na Ukrainie i zostały one w trakcie przerwane. Miały trwać ileś tygodni, kazano ten dół zasypać, podobno mamy wrócić do odgrzebywania szczątków naszych rodaków. No
1: tak,
2: przepraszam,
1: ale...
2: to są jakieś niewyobrażalne
1: ale dobrze,
2: sytuacje.
1: Ekshumacje,
2: tak?
1: Pani poseł, ekshumacje się dzieją, dzisiaj rozpoczynają się kolejne. Wczoraj było wręczenie not potwierdzających identyfikację kolejnych 8 ofiar rzezi wołyńskiej. Te ekshumacje trwają i to się dzieje. W takim razie skąd taka, można powiedzieć,
2: z
1: nienawiść?
2: Z obserwacji, to nie żadna nienawiść. Tylko,
1: jest pani w stanie mnie zapewnić, że to nie są słupki, że to nie jest gra na zwycięstwo po prostu wyborcze.
2: Cyniczna ocena tego, co może
1: się wydarzyć
2: polityk
1: w przyszłym
2: roku. Polityk jest od tego, żeby rozwiązywał problemy społeczne. Problemem społecznym w tej chwili w jakimś sensie stał się problem ukraiński w Polsce, ponieważ z racji chociażby dość dużej liczby Ukraińców, którzy do nas przybyli różni ludzie. Są i bardzo porządni ludzie. Są i ludzie, którzy są naprawdę, zachowują się niegodnie. Wśród Polaków też się zdarzają różne zachowania, jak to bywa w różnych grupach. Całkowicie potępiam, ja raz jeszcze to podkreślam, jakieś takie zachowania, do jakich doszło w Bielsku-Białej. Natomiast ja po prostu uważam, że ten problem musi zostać jakoś rozwiązany na niwie tutaj międzynarodowej i nasze kontakty z Ukrainą. I to mówię jako członek też Komisji Spraw Zagranicznych,
1: ale problem tego,
2: ale
1: że
2: są
1: mamy dużą migrację,
2: tak?
1: Czy problem tego, że Prawo i Sprawiedliwość oczekuje, że Ukraina przeprosi?
2: To nie Prawo i Sprawiedliwość oczekuje, tylko Polacy oczekują, że Ukraina przeprosi. I to nie są tylko słowa ludzi związanych czy sympatyzujących z Prawem i Sprawiedliwością, ale ogromnej rzeszy Polaków. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli ktoś jest gdzieś gościem, czy zna schronienie, tak jak to jest w wypadku wielu Ukraińców, to też powinien jednak jakoś się z tym liczyć. Zresztą to jest normalne też na Zachodzie. Na przykład migranci, którzy tam przyjeżdżają, też muszą się dostosować do pewnych reguł.
1: Dobra, wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby ktoś wyzywał Polaka za to, że mówi po polsku, na przykład w Niemczech. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość
2: pierwsze
1: by mówiło o
2: skandalu
1: dyplomatycznym.
2: Myślę, że niejednokrotnie, panie redaktorze, to się zdarzyło i to doskonale jako osoba,
1: pani poseł,
2: która mieszka długo za granicą, wiem.
1: Czasu
2: tak?
1: Mało, a sporo jeszcze tematów. Czy powinien wrócić pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej? Sprawdzałem dzisiaj rano już 85-84 dolary za baryłkę. Jeżeli nikomu nic to nie mówi, no to proszę spojrzeć na pylony. Całkiem realne jest 7 zł za litr, środek wyjazdów wakacyjnych. Czy rząd powinien się zdecydować na ponowne obniżenie akcyzy i podatku VAT?
2: Rząd powinien się na to zdecydować, bo chcę przypomnieć, że za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości baryłka kosztowała więcej, a rząd jednak prowadził takie programy ochronne dla Polaków i uważam, że to jest w sumie obowiązek rządu. Szczególnie teraz, kiedy są wakacje, kiedy ludzie wyjeżdżają, no można powiedzieć masowo i te ceny benzyny mogą być dla części osób naprawdę hamulcowe.
1: Ale wie pani, co się stało, że te ceny paliwa nagle, ceny ropy na rynkach światowych nagle...
2: To jest związane z polityką oczywiście Donalda Trumpa.
1: A no właśnie, Donald Trump powiedział ogłosił, że Stany Zjednoczone wprowadzą opłaty dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Jeszcze parę tygodni temu mieliśmy informację o tym, że jest piękny deal, że jest piękna umowa, wspaniały naród irański. Teraz mamy opłaty i zapowiedź blokowania także portów irańskich. Czy można takiemu sojusznikowi ufać, skoro od jednej decyzji, od jednego wpisu na platformie Truth Social zależy od tego, czy będziemy płacić 50 groszy więcej za litr paliwa, czy 50 groszy mniej?
2: Panie redaktorze, czy można ufać premierowi rządu, który mówi, że szef innego, notabene mocarstwa, jest szpiegiem rosyjskim, tak jak to robił Donald Tusk? Czy można ufać ministrowi spraw zagranicznych, który wypisuje brednie w internecie i obarcza na przykład Amerykanów winą za wysadzenie Nord Stream 2?
1: No tak, ale rząd nie zapowiada wprowadzenia opłat w cieśninie Ormus,
2: ale to jest Trump. Dokładnie to samo. Politycy czasami robią rzeczy nieoczekiwane, politycy czasami mają takie, a nie inne wypowiedzi i oczywiście są tego konsekwencje. Natomiast co do Donalda Trumpa, no to chyba się już wszyscy przyzwyczailiśmy. Przynajmniej większość z nas się pewnie już przyzwyczaiła,
1: że on nas
2: chwilami zaskakuje, prowadzi swoją własną politykę, ma do tego prawo jako szef tego mocarstwa i tyle.
1: No tak, ale ta polityka może być sprzeczna na przykład z interesami Polski i sprzeczna z interesami obywateli.
2: No tak, ale od tego, żeby dbać o interesy Polski, polski rząd i ja... Przynajmniej dobrze pamiętam, że zapewniano mnie, iż premier polskiego rządu to jest człowiek, którego nikt nie ogra. Tymczasem cały czas jesteśmy ogrywani. Kolejnym przykładem teraz to Centrum Kosmiczne
1: w Łodzi. Ale w jaki sposób premier polskiego rządu miał zagrać tak, żeby Donald Trump nie zapowiedział wprowadzenia taryfy za przepływ statków
2: niestety
1: przez cieśninę Ormus?
2: Premier polskiego rządu nawet nie może wejść do tej gry od czasu, jak się sam z niej wyeliminował.
1: Dobrze, to mamy prezydenta Nawrockiego, który jest przyjacielem Donalda Trumpa. On nie może z nim porozmawiać?
2: Ale ja nie powiedziałam, że nie może i pan nawet też tego nie wie, czy nie może, czy może.
1: Ja sobie zdaję sprawę, że oczywiście Karol Nawrocki nie jest omnipotentny i nie porozmawia, nie zmusi Donalda Trumpa do tego,
2: nikt
1: żeby odblokował cieśninę Ormus, przepraszam, nie wprowadzał taryf w cieśninie Ormus, ale jednak pokazuje, w jaki sposób to jest piętrowa konstrukcja, że premier polskiego rządu jest odpowiedzialny za decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Zacznijmy od tego, że nikt nie zmusi Donalda Trumpa, tylko Donald Trump może zmienić tą decyzję i tyle, a to po pierwsze, a po drugie oczywiście z polityki międzynarodowej wynikają różne wzajemne uzgodnienia czy zależności i na pewno warto nad tym pracować. Jestem przekonana, że Polska będzie się starała jakieś kroki w tej sprawie podjąć. Natomiast co do zasady, nie można mówić w ten sposób, że my teraz będziemy mieli tu wielkie nieszczęście, bo Donald Trump powiedział to czy tamto.
1: Ale można mówić, że będziemy mieli wielkie nieszczęście,
2: gdyby Donald Tusk nie zachowywał się niedojrzale i nieodpowiedzialnie w polityce, to miałby
1: Trump
2: dobre kontakty.
1: Nie chciał wprowadzać cła w cieśninie
2: Ormus. Mógłby oscylować wokół otoczenia Donalda Trumpa, a tak to no niestety
1: prezydent Karol Nawrocki może, nasze portfele dalej cierpią. Na koniec w takim razie pytanie o Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Nie Łódź, a Warszawa została wybrana. To smutna wiadomość, tym bardziej, że naprawdę szerokie poparcie Łódź miała, w tym Sławosza, Uznańskiego, Wiśniewskiego, astronauty z Łodzi. Nie udało się. To decyzja, która może mieć konsekwencje dla miasta?
2: No oczywiście, ponieważ władze miasta odtrąbiły sukces, którego nie było. To jest taki stały zwyczaj władz miasta.
1: Pani poseł, nikt nie odtrąbiał sukcesu, dopóki nie została podjęta decyzja. Były oczywiście...
2: Sama to komentowałam. Trochę tak było, że odtrąbiono sukces prawdopodobnie. Centrum Kosmiczne będzie w Łodzi. No pani prezydent Hanno Zdanowska, no naprawdę
1: pisano
2: odrobina
1: listy i to wszyscy
2: pokory.
1: Pisali. I były uchwały sejmiku, był również poparcie środowiska naukowego. Nikt nie mówił, że na 100% będzie
2: W interesie każdego miasta leżałoby, żeby takie centrum było właśnie w tym mieście, więc oczywiście tutaj to jest zrozumiałe. Natomiast tak, propaganda przedwczesna sukcesu, którego nie ma, to raz. Dwa, że Łódź to jest miasto naprawdę degradujące się, bo trudno inaczej to nazwać. Wystarczy przejechać się po Łodzi, kawałeczek odejść od ulicy Piotrkowskiej i od tych paru odnowionych kamienic i naprawdę jest dramat.
1: I myśli pani,
2: mieście,
1: że to wpłynęło
2: w którym nie
1: na decyzję
2: toalet, w mieście, w którym
1: Europejskiej
2: ludzie
1: Agencji
2: mieszkają,
1: Kosmicznej?
2: Nie, myślę, że to jest zagranie na nosie Hanny Zdanowskiej przez tutaj między innymi też Donalda Tuska. Uważam, że słusznie ocenił Iran, ocenił sytuację, że każdy...
1: ubiegało się jeszcze co najmniej 5 innych polskich miast w związku z powyższym.
2: No i stanęło na stolicy, tak?
1: No tak, ale wszystkim Europejska Agencja Kosmiczna gra na nosie. Poznaniowi, Krakowowi...
2: Nie, ale to jest kwestia też pewnego, doskonale pan wie, że to jest kwestia też pewnego lobbingu. I myślę, że tutaj po raz kolejny się przekonaliśmy, że prezydent Hanna Zdanowska i jej notowania są coraz słabsze.
1: Myśli pani naprawdę, że to władze miasta spowodowały,
2: nie, myślę,
1: że nie mamy tego
2: centrum kosmicznego? Myślę, że inni zabiegali bardziej skutecznie. skuteczniej i byli bardziej przekonujący w tym lobbingu
1: na
2: niż
1: pewno Warszawa, na pewno Warszawa
2: na
1: była,
2: pewno tak.
1: Bo tam właśnie będzie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Bardzo dziękuję. Dzisiaj rano moimi państwo gościem była Agnieszka Wojciechowska-Wanhełke.
2: Kłaniam się, miłego dnia życzę.
1: Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, szefowa łódzkich struktur. Miłego dnia życzymy. Dziękuję pięknie.
3: Autopromocja. Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały.
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu. Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
3: Autopromocja. Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
14: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Port Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
15: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Uwaga! To nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
16: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Po reklamie.
11: A tymczasem zaglądamy na drogi Łodzi regionu. Damian Grosicki.
17: Uwaga, pasażerowie łódzkiego MPK nie kursują tramwaje na Żdowskiej przy Dachowej w dwóch kierunkach jazdy. Chodzi o linie 5, 6 i 15. Tramwaje jadące w kierunku pętli Turczaki zawracane są na rondzie lotników lwowskich, ale też można skorzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Szkoda, że nie 5, 10, 15. Po łódzkich ulicach jeszcze pojedziemy nieco wolniej. Konstantynowską od Krańcowej aż po Rondo Andersa, ulicą Złotną, Biedunową i Kretowską. Również na Aleksandrowskiej przy Szczecińskiej chwilkę poczekamy. Tyle Łódź, to jeszcze Wieluń i oczekiwania przed rondem na Ciepłowniczej czy na światłach na Krakowskim Przedmieściu. A poza tym Sieradzka, Trauguta, Głowackiego, no to wiadomo. Kolejne informacje z dróg minutę przed dziewiątą.
11: Tu Radio Łódź, za momencik 8.30.
18: Same dobre wiadomości.
11: A przedstawia je Wiktoria Makowska.
19: Podróżowanie samolotem po Unii Europejskiej ma być prostsze i bardziej przewidywalne. Parlament Europejski zaakceptował przepisy wzmacniające prawa pasażerów. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek przedstawienia ceny biletu wraz z bagażem podręcznym już na początku procesu rezerwacji. Nowe regulacje przewidują również, że pasażerowie będą mogli bez dodatkowych kosztów zebrać na pokład na przykład plecak czy torebkę. Ułatwione mają zostać także procedury ubiegania się o odszkodowanie za opóźnione lub odwołane loty. Teraz propozycje muszą zostać ostatecznie zaakceptowane przez premierów państw członkowskich, a od nowego roku wejdą w życie. Po raz pierwszy od lat do Poddębic wrócą kolejowe połączenia pasażerskie. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku dojadą tu pociągi z Łodzi. Nowe połączenia kolejowe do Poddębic planuje uruchomić LKA. Pociągi pojadą z Łodzi do Zduńskiej Woli i dalej przez historyczną magistralę węglową przez Szadek do Poddębic. Obecnie mieszkańcy Poddębic i okolic mogą korzystać z busów lub własnych środków transportu. Jak dodają mieszkańcy, pociągi pasażerskie przestały kursować do Poddębic kilkanaście lat temu. W grudniu mogą zacząć kursować tu pociągi LKA. Błąkała się przez kilka ostatnich dni w podkoszalińskich lasach. Wczoraj udało się ją odłowić. Dowiedzieliśmy się, że słynna na cały kraj puma trafiła do poznańskiego zoo, mówi Remigiusz Koziński z biura prasowego zoo.
20: Jest w Poznaniu, jest cała i zdrowa i bardzo, bardzo młoda. Z pierwszych obserwacji, tak szacując jej wiek, że to nawet nie będzie te 7-8 miesięcy, o których mówiły media. No ale na razie żadnych szczegółów nie znamy, nie wiemy nic na jej temat. Jest to zwierzę najprawdopodobniej zbłąkane, uciekinier, prawdopodobnie jakiejś hodowli.
19: Wszystko skończyło się dobrze i dziki kot przejdzie badania i kwarantannę, a później rozpoczną się poszukiwania nowego domu. Cała operacja ma potrwać nieco ponad miesiąc. Nie trzeba godzin na siłowni, żeby lepiej zacząć dzień. Fizjoterapeuci podkreślają, że już 2-5 minut lekkiego rozciągania albo krótki spacer po przebudzeniu pomagają pobudzić krążenie, zmniejszyć sztywność mięśni i poprawić nastrój. Nawet w deszczowy poranek warto otworzyć okno, kilka razy głęboko odetchnąć i trochę się poruszać. Organizm szybko to doceni, szczególnie jak spieszymy się do pracy. A ja życzę miłego dnia i dużo uśmiechu i oczywiście zapraszam o 9:00 na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź.
11: A jeśli chodzi o pogodę, to na termometrach już 17 stopni, robi się coraz cieplej, a maksymalnie temperatura dziś wyniesie nawet 25 stopni. Mimo to cały dzień będzie pochmurnie, gdzieniegdzie gdzieś tam słońce będzie pojawiać się zza chmur. Trzeba też liczyć się z przelotnymi opadami deszczu, możliwe też lokalne burze, głównie w godzinach 15-16. Wiatr za to słaby, do 9 km na godzinę. No i ciśnienie nieco wyższe niż standardowo, wynosi 1019 hektopaskali.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Jeszcze do godziny 9:00 jesteśmy z Państwem w składzie Sebastian Dziuda przy mikrofonie i Rafał Tyluś za stołem realizatorskim. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego numeru, tym razem People Watching od Sama Fendera.

0: napište lás, na čusta lás, na gencet lás, na tušom zlát, na milion lás, na milion lás.
1: 20 minut do godziny 9 to czas, aby zaprezentować Państwu naszą nową audycję. Nową audycję realizowaną wspólnie przez wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Ten program nazywa się Podróżowanie z Radiem. I dzięki tej audycji zachęcamy mieszkańców innych zakątków Polski, żeby odwiedzili nasz region. No i też inne rozgłośnie Polskiego Radia zachęcają do siebie. To taka właśnie wymiana koleżeńska, dżentelmeńska, właśnie żeby opowiedzieć, co ciekawego można zobaczyć w danym województwie, zachęcić do przyjechania tam właśnie słuchaczy poszczególnych rozgłośni radiowych. Dziś na tapet bierzemy Międzyrzecz, tak trudno jest to wymówić. Radio Zachód zaprasza do zobaczenia bunkrów i portretów trumiennych właśnie w tym mieście.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie.
8: Podróżowanie z radiem.
9: Dziś zapraszamy do Międzyrzecza. W województwie lubuskim w okolicach Międzyrzecza znajduje się sieć podziemnych korytarzy i bunkrów. Międzyrzecki rejon umocniony to jeden z największych na świecie systemów podziemi fortyfikacyjnych. Niemcy liczyli, że pod koniec II wojny światowej zatrzyma natarcie Sowietów. Dziś w części podziemi mamy szlak turystyczny dla miłośników historii i fortyfikacji. Naszym przewodnikiem jest Sławomir Ratajczak.
10: Południowa część międzyrzeckich podziemi, czyli centralnego odcinka międzyrzeckiego rejonu umocnionego. To miejsce, w którym się znajdujemy w tym momencie, to Panzerwerk Nord, nieukończony Panzerwerk. W 1945 roku to miejsce było totalnie zasypane, zabezpieczone, także możemy domniemywać, że coś Niemcy próbowali tutaj ukryć.
11: Teraz usłyszycie, jak otworzę ciężką kratę zabezpieczającą wejście. Wejścia są zabezpieczone dlatego, że system jest niebezpieczny. Mamy przygotowaną wystawę dla turystów, cały czas prowadzimy wycieczki podziemne, także rzeczywiście te podziemia są troszeczkę przygotowane. Mamy mapy, mamy wystawy. Teraz zejdziemy 20 metrów pod ziemię, w dół szybu.
9: Teraz ciekawostka. Międzyrzeckie podziemia mają stałych mieszkańców. Znajduje się tu największy w naszej części Europy rezerwat nietoperzy.
10: Co roku przyjeżdżają do nas higropterolodzy z Wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Odbywają się tutaj liczenia. Populacja tych ssaków waha się w okolicach 32-35 tysięcy sztuk. Duża ilość tych ssaków tutaj jest. Wszystkie gatunki, które mamy pod ziemią, są owadożerne. Także łatwo przeliczyć, że każdy osobnik przez rok, zjadając około kilograma owadów, to cała populacja nietoperzy robi bardzo ważną pracę na ziemi lubuskiej i wyjada 35 ton owadów z tych ekosystemów leśnych. Najwięcej nietoperzy możemy zaobserwować w okresie zimowym. Wtedy też podziemne wycieczki się nie odbywają ze względu na to, że hibernują nasi gospodarze de facto. My jesteśmy tutaj tylko gośćmi, przypominam.
9: Po wyjściu z podziemnych bunkrów warto zajrzeć do Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Mamy tu unikalny w skali świata zbiór portretów trumiennych. Opowie o nich regionalista, wieloletni dyrektor muzeum Andrzej Kirmiel.
12: To jest bardzo specyficzna forma upamiętnienia zmarłych, charakterystyczna dla okresu sarmackiego, czyli w przypadku Polski mówimy o XVII-XVIII wieku, kiedy szlachta próbowała zachować pamięć o swoich zmarłych, no i malowano ich konterfekty, najczęściej na blasze cynowej. Był to jeden z elementów uroczystości związanych z pogrzebem. Myślę, że bez kozery można stwierdzić, że pogrzeb był chyba jednym z najważniejszych wydarzeń, więc przygotowania potrafiły trwać nie tygodnie, ale nawet i miesiące. Same uroczystości pogrzebowe potrafiły też trwać wiele dni. Oprócz Międzyrzecza można je zobaczyć jeszcze w Poznaniu, Gnieźnie czy Warszawie, z tym, że kolekcja międzyrzecka jest najrozleglejsza.
9: Międzyrzecz to także

Olivia Rodrigo i utwór Drop Dead już za nami na antenie Radia Łódź. To był pierwszy singiel promujący, bardzo dobrze przyjęty zarówno przez krytyków, jak i oczywiście przez fanów, najnowszy album Olivii You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, który ukazał się w zeszłym miesiącu, 12 czerwca, dokładnie. Do godziny 9 zostało się 8 minut, a tymczasem zapraszamy do wysłuchania kolejnego kawałka, tym razem Bridget Calls Me Baby i utwór o tytule Pink Palace.

A już teraz nowość od zespołu Jungle. Single Someday Somewhere ukazał się wczoraj. On już teraz na naszej antenie. Zapowiada piąty studyjny krążek brytyjskiej formacji, który ukaże się 14 sierpnia o tytule Sunshine. Jeszcze tylko powiem, że 10 listopada formacja wystąpi w Łodzi, a już teraz zapraszam też na trafik i wiadomości sportowe i wiadomości normalne.

0: 8:57 na zegarach.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Kołatanie przedsionków.
4: Każdy wtorek od 21:00. Adam Kołaciński, zapraszam.
1: Autopromocja, reklama.
5: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
0: Raz jeszcze tego poranka sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Damian Grosicki.
9: Pechowa Aleja Włókniarzy, bo najpierw doszło tam do wypadku ze skutkiem śmiertelnym przy ulicy Lewej w stronę południową. Trzeba szczególnie uważać, a do tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. I również na Włókniarzy przy 11 listopada w stronę też południową robi się gęsto od Stawowej. Tam również doszło do kolizji. Poza tym kortują się Strykowska przed Wojska Polskiego, Brzezińska w Nowosolnej, Limanowskiego przy Rondzie Korfantego, ale też Motra, Klonowa i Lutomierska. Wszystko to w promieniu 3 km. Jeszcze trzeba uważać na Strzelców Kleniowskich i 6 sierpnia. Teraz bez korków i utrudnień jedziemy do Radomska, bo w samym Radomsku trzeba zwolnić na Wyszyńskiego, Tysiąclecia, Kościuszki i Narutowicza. Wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
0: Tu Radio Łódź, jest już godzina 9:00. Czas na wiadomości. Wiktoria Makowska.
10: Uwaga kierowcy, jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się remont jednej z ważniejszych ulic w Łodzi. Napięcie na Bliskim Wschodzie paraliżuje handel. Ruch w cieśninie Ormus drastycznie spadł. W wiadomościach powiemy też o szczegółach komunikacji podczas Łódź Summer Festival. W dzień dość pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Kierowcy w Łodzi obawiają się korków wraz z remontem Alei Palki. Ten najprawdopodobniej zacznie się jeszcze w tym tygodniu. Prace mają być prowadzone pod ruchem, wyjaśnia Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
11: Drogowcy rozpoczną roboty od wymiany nawierzchni Alei Palki, od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności, na jezdni prowadzącej w stronę centrum. W ramach tego zadania wymieniany zostanie również asfalt na skrzyżowaniach Alei Palki z ulicą Telefoniczną oraz Wojska Polskiego. Roboty w tych miejscach zaplanowano wyłącznie na weekendy, ponieważ będą wymagały większych zmian w organizacji ruchu.
12: Myślę, że są ulice bardziej wymagają w pierwszeństwie remontu niż akurat ta.
13: To po prostu będzie jedno wielkie utrudnienie. Remonty są potrzebne, tylko zastanówmy się, czy to jest potrzebne.
10: Dodają kierowcy. To nie jedyny remont na dołach w Łodzi. Kolejnym zadaniem będzie budowa drugiego lewoskrętu na Strykowskiej Wojska Polskiego. Co jeszcze zmieni się w te wakacje? To można sprawdzić na naszej stronie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
10: Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Trwają amerykańskie ataki na Iran. Może to również wpłynąć na ceny paliw w Polsce i na świecie. Jednocześnie od dziś ma obowiązywać ogłoszona wczoraj przez Donalda Trumpa blokada irańskich portów.
14: Irańskie media donoszą o nocnych eksplozjach na wyspie Keszm i Kisz, a także w położonych nad Zatoką Perską miastach Bandar Abbas i Bushehr. Donald Trump, który wrócił do wojennej retoryki we wczorajszym wywiadzie, stwierdził, że szkody dokonane przez USA są tak duże, że przeniosły Iran do epoki kamienia łupanego. Wcześniej ogłosił zaczynającą się dzisiaj blokadę irańskich portów oraz wprowadzenie opłat na rzecz Stanów Zjednoczonych za bezpieczne korzystanie z cieśniny Ormus. Ma ona wynosić 20% wartości ładunku statku, ale nie wiadomo, jak miałaby być egzekwowana. W odpowiedzi Iran zaostrzył kontrolę nad żeglugą w ciśnienie Ormus, przeprowadził ataki odwetowe na łódź amerykańskiej marynarki wojennej oraz amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Zjednoczone Emiraty Arabskie podały również, że Irańczycy trafili w dwa należące do nich tankowce. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
10: Powrót do działań wojennych spowodował najniższy od tygodni ruch w ciśnienie Ormus oraz wzrost cen ropy w ciągu ostatniego tygodnia o około 10%. Zbigniew Ziobro bez europejskiego nakazu aresztowania. Sędziowie mówią, że to nic nie zmienia. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek komentuje odmowę wydania nakazu za byłym ministrem sprawiedliwości. Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości, a śledczy zarzucają mu popełnienie ponad 20 przestępstw w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Sędzia Gąciarek podkreśla, że gdyby Zbigniew Ziobro pojawił się w którymś z państw wspólnoty, prawdopodobnie zostałby zatrzymany pomimo braku wydania europejskiego nakazu aresztowania.
15: To oznacza, że teoretycznie mógłby przyjechać do Europy, skoro nie ma właśnie nakazu aresztowania, ale przecież współpraca jest na tyle bliska między państwami europejskimi, że nawet bez europejskiego nakazu aresztowania raczej dość szybko taka osoba ścigana zostałaby zatrzymana. I tak naprawdę to nic nie zmienia.
10: Obecnie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Znamy decyzję w sprawie komunikacji miejskiej podczas Łódź Summer Festiwalu. Ten największy festiwal w Polsce odbędzie się na łódzkich Błoniach podczas urodzin Łodzi od 24 do 26 lipca. Organizatorzy zachęcają uczestników do korzystania z transportu publicznego. Przejazdy tramwajami i autobusami MPK będą bezpłatne. Przygotowano też specjalną linię autobusową 603, która połączy przystanek Piotrkowska Centrum z główną bramą wydarzenia, mówi wiceprezes MPK Łukasz Kucharski.
16: Dodatkowo w tych dniach wszystkie nasze linie i autobusowe, i tramwajowe na kierunek Rytkinia będą kursowały niemalże do 4 w nocy. W związku z tym robi nam się prawie komunikacja całodobowa.
17: Pociągi zgrane są z zakończeniem imprez festiwalowych, koncertów, poszczególnych koncertów, a właściwie tych ostatnich koncertów przede wszystkim.
10: Dodaje prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj. Natomiast kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. A o szczegółach piszemy na radiołódź.pl. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam Państwa o 10:00.
0: A teraz czas na wiadomości sportowe. Robert Zwoliński.
18: Kolejny tydzień treningów przed nowym sezonem rozpoczęły piłkarki gry od SMS-u Łódź. Podopieczne Sebastiana Papisa są już też po dwóch sparingach, ale oba przegrały. Na razie w zespole panuje spora przebudowa kadrowa. Trener Papis nie ukrywa, że cele na nowy sezon nie będą zbyt wygórowane.
19: Na pewno celem naszym, podobnie jak było w zeszłym sezonie, no to przede wszystkim to jest utrzymanie się w lidze, tak? No a później zobaczymy, jak to będzie wyglądało, to budowanie zespołu. Widać, że zeszły sezon pokazał nam to, że potrzeba było pół roku na to, żeby ta drużyna załapała i żeby dziewczyny też zobaczyły, jak się gra ze starszymi dziewczynami, bo wiadomo też, że mieliśmy dużo młodzieży.
18: A w poprzednich rozgrywkach Ekstraligi SMS zajął 5. miejsce. Nowy sezon Łodzianki rozpoczną w pierwszy weekend sierpnia wyjazdowym meczem z mistrzniami Polski Czernym i Sosnowiec. Piłkarki ręczne Piotrkowi poznają dzisiaj rywalki w nowym sezonie w europejskich pucharach. Piotrkowianki w poprzednim sezonie zajęły 3. miejsce w Superlidze, a wczoraj rozpoczęły też przygotowania do nowych rozgrywek. I teraz jeszcze wieści mundialowe. Ponad 100 tysięcy kibiców powitało w Oslo wracającą z mundialu reprezentację Norwegii. Jak pisze agencja Reutersa, przywitano ich jak bohaterów, zmieniając bolesne pożegnanie z mistrzostwami świata w wielkie narodowe święto. Norwegowie odpadli z mistrzostw po ćwierćfinałowej porażce 1-2 z Anglią po dogrywce. Kraj jednak i tak fetuje Erlinga Haalanda i spółkę. A Francuz Kylian Mbappé, który w ćwierćfinale Mistrzostw Świata z Marokiem doznał kontuzji kostki, będzie mógł zagrać w dzisiejszym półfinale z Hiszpanią. Kylian czuje się dobrze, jest w 100% sprawny, powiedział selekcjoner Francuzów Didier Deschamps. Mbappé, który strzelił już 8 goli w 6 meczach tegorocznego mundialu, prowadzi w klasyfikacji Złotego Buta, a Francja może zostać pierwszą drużyną od czasów Brazylii z lat 1994-2002, która 3 razy z rzędu awansuje do finału Mistrzostw Świata. Początek dzisiejszego półfinału Francja-Hiszpania o 21:00 czasu polskiego.
0: To jeszcze powiemy, co w pogodzie. Na termometrach 17 stopni, a dziś będzie nawet i 25 stopni. Taka temperatura maksymalna. Generalnie zapowiada się pochmurny dzień, gdzie nigdzie słonko będzie się pomiędzy tymi chmurami przebijać. Jeśli chodzi o wiatr, to słaby, 9 km na godzinę. Trzeba też liczyć się z tym, że lokalnie spadnie deszcz, a w godzinach 15-16 najprawdopodobniej mogą też pojawić się burze. Ciśnienie nieco wyższe niż standardowo, wynosi 1019 hektopaskali. A tymczasem przekazuję pałeczkę w radiowej sztafecie Paulinie Klimas-Stasia, która już ze mną w studiu. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Słońce wyszło, Sebastian. Będzie tak. Piękny dzień.
0: I z takim tutaj poczuciem zostawiamy Państwa. Znaczy ja zostawiam Państwa. Bardzo mi było miło. Dziękuję, że spędziliście ze mną ten czas i zostawiam Państwa w dobrych rękach, w dobrych uszach Pauliny Klimas-Stasiak.
20: Do usłyszenia.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Phil Collins na dobry początek mojego programu. Słońce wyszło, więc to będzie piękny dzień, a u nas będzie pięknie nawet jak to słońce zajdzie. Proszę zajrzeć na nasz kanał nadawczy na Facebooku, bo tam już zdradziłam, o czym będziemy dzisiaj między innymi rozmawiać. A tutaj powiem za chwilę. Wróćmy teraz do muzyki.

No dobrze, wakacje w pełni, więc wakacyjny temat dzisiaj bierzemy na tapet. Może uda nam się przywołać bardziej wakacyjną pogodę, chociaż u nas nad rozgłośnią świeci słońce, nie narzekam. Zapraszałam już na nasz kanał nadawczy na Facebooku, tam zdradziłam temat naszego konkursu. I dzisiaj proszę o zabawne wakacyjne historie. Można je wysyłać na studio@radiołódź.pl, a najlepsza historia otrzyma ode mnie, autor oczywiście najlepszej historii, otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie Last Minute do Teatru Powszechnego na Szalone Nożyczki na jutro na godzinę 19. Na godzinę 19. studio@radiołódź.pl. No i oczywiście to nie jest jedyny konkurs, który dzisiaj Państwu zaserwuję, bo przypominam, że przez całe wakacje, no nie w każdym tygodniu, ale prawie całe wakacje trwa nasz konkurs, w którym można wygrać bilety lotnicze. W tym tygodniu można złowić bilety do Brukseli. Trzeba tylko zbierać hasła. Hasła między 9 a 12 i 13 a 16. I ja takie hasło też będę dla Państwa dzisiaj miała. Także proszę słuchać uważnie.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
3: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Grobnińska.
0: Autopromocja. Reklama.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
7: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30.
11: Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Pani Ania opisała nam swoją historię. Byłam małą dziewczynką i spędzałam wakacje na wsi u babci i dziadka. Babcia postanowiła ulokować swoje oszczędności w słoiku i zakopać w ogrodzie pod jedną z jabłoni. Niestety zapomniała pod którą. Banki nie były wtedy tak powszechne jak teraz. No i cała rodzina ze szpadlami i łopatami przekopywała ogród w poszukiwaniu oszczędności. Na szczęście historia zakończyła się szczęśliwie i słój został odnaleziony. Radości nie było końca. No wyobrażam sobie. Czekam na kolejne historie. Studio Małpa, radio.łódź.pl.

0: Zapraszam już teraz na stały punkt naszego wtorkowego programu, magazyn Ekonomiczna Migawka.
1: Ekonomiczna Migawka.
2: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, witam w Ekonomicznej Migawce. Dziś gośćmi audycji są Adam Roślak i Jakub Dobrysiak, Łódź Solar Team, witam.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Jesteście chyba najlepszymi adresatami w kwestii ekomobilności w Polsce. Tworzycie samochody napędzane energią słoneczną. Jesteście pasjonatami motoryzacji. W ogóle tak naprawdę. Zanim o waszym projekcie, chciałem też porozmawiać i zapytać ekspertów o coraz bardziej powszechne na drogach nie tylko Polski samochody elektryczne. Czy samochód elektryczny jest dziś tańszy w użytkowaniu od spalinowego? W jakich warunkach?
3: No i to wszystko zależy. To jest najlepsza odpowiedź właściwie na większość pytań, jakie można zadać, czyli to zależy, ponieważ przynajmniej w mojej opinii myślę, że to jest gdzieś tam podparte jakimiś faktami. No narzędzia to są narzędzia. Jeżeli mamy kombinerki, to one nie służą do wbijania młotka, znaczy do wbijania gwoździ, tylko młotek. Dlatego samochód elektryczny jest bardzo opłacalny i świetny w pewnych rejonach. W pewnych rejonach nadal te samochody spalinowe na ten moment wybijają się i
2: czyli kiedy lepiej pozostać przy spalinowym?
3: Kiedy na przykład jedziemy w długie trasy często, prawdopodobnie wtedy spalinowy będzie lepszy, tak? Kiedy potrzebujemy rzeczywiście tej, no może nie niezawodności, tylko stabilności, tego, że codziennie możemy pojechać, możemy nagle pojechać dłuższą trasę, no to wtedy ten spalinowy jest dobry. Jeżeli na przykład dojeżdżamy gdzieś z przedmieści codziennie do pracy, do miasta większego, kilkadziesiąt kilometrów w jedną, w drugą stronę, no to prawdopodobnie, jeżeli mamy jeszcze fotowoltaikę, to samochód elektryczny prawdopodobnie wyjdzie nam praktycznie darmowo, jego użytkowanie. Tak?
2: A jak wygląda porównanie kosztów serwisowania takich aut spalinowego i elektrycznego?
3: Samochody elektryczne są rzeczywiście dużo prostsze, jeżeli chodzi o konstrukcję. Nie mamy tam tego klasycznego spalinowego silnika, który jest skomplikowany, wiele ruchomych elementów, wymiany oleju, tego typu rzeczy. Baterie też są coraz lepsze, wytrzymują już bardzo długo, a będą wytrzymywać tylko więcej, tylko będziemy te technologie rozwijać.
2: A jak zmienia się zasięg takiego samochodu elektrycznego? No pewnie trochę jest mniejszy zimą.
3: Na pewno jest trochę mniejszy, no bo rzeczywiście te warunki termiczne są istotne dla silnika elektrycznego, ale dla baterii głównie. Jeżeli chodzi o spadek tego zasięgu, no to jest różny. Mamy też jakieś możliwości przeciwdziałania temu spadkowi, czy podgrzewanie. Oczywiście podgrzewanie baterii również może zabierać tę energię, której potrzebujemy do jazdy. No to wszystko już jest taka codzienna praktyka, którą trzeba sobie wyrobić i trzeba się z tym zapoznać.
2: Część kierowców chce być bardzo ekologiczna i kupuje te samochody elektryczne. Inni twierdzą, że wytworzenie takiego samochodu, choćby baterii, nie jest wcale ekologiczne. Co dzieje się z takimi bateriami po zakończeniu ich życia w samochodzie?
3: No na baterie po zakończeniu ich cyklu pracy w samochodzie jest sporo pomysłów, bo czy można robić z nich magazyny energii, różne rzeczy, część z tych baterii można odzyskiwać.
4: Tak jak Kuba wspomniał, faktycznie na baterie jest wiele pomysłów, jak można je zastosować i tutaj Kuba wspomniał o magazynach energii, chociażby na przykład Mercedes w swoich fabrykach wykorzystuje stare baterie, które wyciągają ze swoich zużytych już samochodów i faktycznie magazynują w nich energię taką, którą wytworzą sobie w fabrykach za pośrednictwem elektrowni wiatrowych, czy też solarnych, które mają u siebie na terenie.
2: A jakie waszym zdaniem technologie mogą wyprzeć dzisiejsze akumulatory, te najbardziej powszechne, litowo-jonowe?
4: Tutaj na pewno możemy wspomnieć o bateriach ze stałym elektrolitem, a te baterie dopiero pojawiają się na rynku i są pierwsze samochody, które z nimi wchodzą. To jest na pewno jedna sprawa. A druga, baterie krzemowo-węglowe, jeżeli dobrze pamiętam, one przy mniejszej masie potrafią zmagazynować po prostu większą ilość energii.
2: Wróćmy jeszcze na chwilę na koniec tej części rozmowy do samochodów. Czy uważacie, że za 15, no może 20 parę lat samochody spalinowe będą jeszcze widokiem powszechnym na drogach?
4: Zdecydowanie, tak.
3: Myślę, że coraz mniej, ale nadal będą, mam nadzieję.
4: Myślę, że to zależy od środowiska. Faktycznie w mieście może być ich mniej, ze względu na to, że samochody elektryczne są po prostu bardziej stworzone do jazdy miejskiej. Natomiast na dłuższych trasach, które sięgają powiedzmy 200 km i więcej, samochody spalinowe raczej będą częściej widywane.
2: A jakiej rzeczy, jednej rzeczy o samochodach elektrycznych większość kierowców spalinówek tak zwanych wciąż nie rozumie?
4: Chyba sposób poruszania się samochodem elektrycznym. On faktycznie troszeczkę inaczej wygląda ze względu na to, że samochody elektryczne lepiej jest częściej podładowywać. Też dużo kierowców raczej robi takie dłuższe trasy z mniejszą ilością przystanków, co w samochodach elektrycznych jest dosyć ciężkie do osiągnięcia, chociażby ze względu na to, że faktycznie trzeba te akumulatory podładowywać. I tutaj podróżowanie troszeczkę inaczej wygląda, ze względu na to, że faktycznie ono zabiera więcej czasu w samochodach elektrycznych, ale jest takie, bym powiedział, nawet trochę prozdrowotne, bo robimy więcej przerw, mamy więcej czasu na odpoczynek, a także no, po prostu dbamy o swój samochód, gdyż wszystkie te baterie w samochodach elektrycznych raczej są stworzone do doładowywania niż do ładowania od 0 do 100%.
2: To tyle w tej części naszej rozmowy. Na więcej zapraszam na www.radiołódź.pl.
0: A ja tylko dodam, że do naszych rozmów możecie Państwo wracać również w aplikacji mobilnej Radia Łódź.

0: Konkurs Radia Łódź.
1: Nasz wakacyjny konkurs Przystanek Radiość. Przez całe wakacje można wygrywać bilety lotnicze. Lecimy z Łodzi w różnych kierunkach. W tym tygodniu do Brukseli. Wystarczy zebrać 10 haseł codziennie. Od poniedziałku do piątku między 9 a 12, a potem między 13 a 16. No i przyszedł ten moment, w którym ja ogłaszam swoje hasło. Proszę przygotować kartki, długopisy, ewentualnie telefon, jak ktoś ma elektroniczny notatnik. No i w tym tygodniu kategoria to wakacyjne piosenki. Będziemy podawać utwór i wykonawcę, a moje hasło brzmi Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Proszę dobrze zapisać. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. To jest dzisiejsze pierwsze hasło. Proszę polować na kolejne. No i w piątek wysyłamy całość na konkurs @radiołódź.pl. Można sobie jeszcze szczegóły sprawdzić na naszej stronie radiołódź.pl. Zapraszam i jeszcze raz przypomnę hasło. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.

O wakacjach dzisiaj dużo rozmawiamy i przy wakacjach jeszcze zostaniemy. Ja przypomnę, że przed nami kolejny turnus Akademii Młodego Radiowca. Już wczoraj na naszym Facebooku przypominaliśmy. Można było zobaczyć, jak dzieciaki świetnie się bawiły u nas. Część złapała tego radiowego bakcyla. Do mnie dzieciaki też zaglądały do programu i rozmawialiśmy sobie o tym, co im się tutaj w radiu podoba. No i będzie kolejna szansa. Między 10 a 14 sierpnia drugi wakacyjny turnus w naszej rozgłośni. Będzie można poznać tajniki pracy radiowca, dziennikarza, nauczyć się emisji głosu, dykcji, dowiedzieć się, jak prawidłowo oddychać podczas pracy z mikrofonem. No i oczywiście wejście do naszego studia i podczas naszych programów na żywo wystąpić. Także, drodzy rodzice, jeżeli nie macie pomysłu na sierpień dla swoich pociech, no to zachęcam, proszę zajrzeć na naszą stronę radiołódź.pl. Tam znajduje się taka zakładka Akademia Młodego Radiowca. No i tam właśnie można znaleźć wszystkie szczegóły tej naszej wakacyjnej akcji. A my zbliżamy się pomału do godziny 10:00.

0: to promocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
1: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca. Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Co panią boli?
8: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
7: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
8: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
9: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture sound system, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
0: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 10. W studiu jest Wiktoria Makowska, czas na najnowsze wiadomości.
11: Wypadek śmiertelny w Łodzi, nie żyje kierowca podróżujący przez Włókniarzy. Widmo benzyny powyżej 7 zł. Ceny ropy na świecie drastycznie rosną przez napięcie na Bliskim Wschodzie. Do Poddębic wrócą pociągi, znamy szczegóły. W dzień dość pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Zaczynamy od tragicznego wypadku na Alei Włókniarzy w Łodzi. Nie żyje mężczyzna. Policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładne okoliczności tego wypadku. Do zdarzenia doszło nad ranem, mówi podkomisarz Maksymilian Jaszak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
12: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 74-letni kierujący Renault, jadący od ulicy Zgierskiej w kierunku ulicy Pojezierskiej, na wysokości ulicy 11 listopada zjechał na pas zieleni i uderzył w drzewo.
11: Mimo pomocy udzielanej przez osoby postronne i ratowników medycznych, mężczyzna zmarł. Na Włókniarzy ruch został przywrócony. Tramwaje też kursują już bez opóźnień.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Cena ropy na światowych rynkach wystrzeliła. Całkiem realny staje się scenariusz ceny litra benzyny powyżej 7 zł. Wszystko przez rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie i zapowiedź Trumpa o wprowadzeniu opłat za przewóz ropy przez cieśninę Ormus. Rząd powinien jak najszybciej przywrócić pakiet CPN i obniżyć akcyzę i podatek VAT, przekonuje w Radiu Łódź łódzka posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom.
14: To jest w sumie obowiązek rządu. Szczególnie teraz, kiedy są wakacje, kiedy ludzie wyjeżdżają, no można powiedzieć masowo.
15: Czy można takiemu sojusznikowi ufać, skoro od jednego wpisu na platformie True Social zależy, czy będziemy płacić więcej za litr paliwa, czy mniej?
14: Panie redaktorze, czy można ufać premierowi rządu, który mówi, że szef innego, notabene mocarstwa, jest szpiegiem rosyjskim, tak jak to robił Donald Tusk?
15: No tak, ale rząd nie zapowiada wprowadzenia opłat w cieśninie Ormus,
14: ale to jest, dokładnie to samo. Politycy czasami robią rzeczy nieoczekiwane.
11: Rząd zapowiedział już wczoraj, że rozważy powrót do programu CPN, czyli obniżania cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że jest w tej sprawie w stałym kontakcie z ministrem finansów. Na historyczną magistralę węglową wróci ruch pasażerski. Jeszcze w tym roku z Łodzi mają kursować pociągi do Poddębic, a możliwe, że w kolejnych latach pojadą jeszcze dalej. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
16: W grudniu pociągi LKA zaczną kursować z Łodzi przez Zduńską Wolę i Szadek do Poddębic. Niewykluczone, że pociągi jadące magistralą węglową w przyszłości pojadą jeszcze dalej, mówi prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Maciej Sobieraj.
17: Jest możliwość obsługi dalszych stacji w razie potrzeby aż do linii, powiedzmy, Koło lub Kutno. To już będą dalsze analizy w kolejnych latach pewnie prowadzone, jak daleko ta sieć powinna sięgać.
16: Stopniowo dobiega końca remont magistrali węglowej w Łódzkiem. Po wymianie torowiska pociągi będą mogły rozpędzić się do ponad 100 km na godzinę.
11: Z połączeń, które zapewni tzw. węglówka, chcieliby korzystać także mieszkańcy okolic Wielunia i Wieruszowa. W tym wypadku jednak trzeba zbudować dodatkowe torowisko, które połączy linię 181 z magistralą węglową. Inwestycja jest wciąż na etapie projektu. I na koniec sport. Piłkarze Widzewa Łódź kończą zgrupowanie. Podopieczni Aleksandra Wukowicza w Austrii przebywali ponad 2 tygodnie. A o szczegółach Robert Zwoliński.
18: Dużo treningów i 3 mecze sparingowe, tak w skrócie można podsumować widzewskie zgrupowanie. Meczów towarzyskich miało być więcej, ale z różnych przyczyn do nich nie doszło. Bilans łodzian tych spotkań jest jednak dobry. Bezbramkowy remis ze słowacką Dunajską Streda i 2 wygrane. O ile pokonanie austriackiego trzecioligowca 4-3 na koniec nie robi wrażenia, o tyle zwycięstwo z tureckim Beşiktaşem Stambuł 2-0 napawa naprawdę dużym optymizmem. Królem strzelców sparingów został Mariusz Fornalczyk z 2 golami, a 2 asysty zaliczył Osman Bukaj.
19: Pracuje dobrze od początku okresu przygotowawczego. Pozytywny sygnał kolejny z jego strony.
18: Tak pracę najdroższego piłkarza Ekstraklasy podsumował trener Wukowicz. Być może to właśnie Bukari będzie jednym ze wzmocnień kadry, bo na razie do zespołu dołączyło tylko 2 nowych piłkarzy.
11: Widzewiacy sezon rozpoczną 26 lipca domowym meczem z Motorem Lublin, a tydzień wcześniej, już w najbliższą niedzielę, zagrają ostatni sparing. O 17 podejmą puszczenie Połomice, a wcześniej odbędzie się oficjalna prezentacja. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
10: Patrzę w te prognozy, no i widzę spore zachmurzenie, choć możemy liczyć na słoneczne promienie. Nad naszą rozgłośnią na przykład świeci słońce, mam nadzieję, że u Państwa również. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Temperatura maksymalna od 25 stopni do 28 stopni, więc całkiem przyjemnie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz możliwe porywy do 70 km na godzinę.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Ja obiecywałam dużo słońca i słowa oczywiście dotrzymam. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Rafał Tyluś i przypominam, że można dzielić się wakacyjnymi historiami na studio@radiołódź.pl.

Wczoraj odbył się drugi koncert z cyklu Open Stage Eter Jazzu. Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa był. Można się podzielić wrażeniami na studio@radio.pl. Na scenie w Patio Portu Łódź wystąpił wybitny gitarzysta Marek Kądziela. Można zobaczyć zdjęcia z tego koncertu na naszym portalu radio.pl i w naszych mediach społecznościowych. To była druga odsłona tego naszego wakacyjnego projektu, który prowadzi Piotr Bielawski, a przed nami oczywiście kolejne koncerty w letnie poniedziałki. Na bieżąco informujemy o tym w naszych social mediach, także proszę śledzić, żeby być na bieżąco z różnymi koncertami. Ja tylko przypomnę, że my w tym roku świętujemy 95-lecie. Już się na pewno Państwo przekonali, że z tej okazji szykujemy dużo ciekawych propozycji, aktywności, koncertów. Był bieg jubileuszowy. A co jeszcze przed nami? No jeszcze sporo ciekawych rzeczy. Także proszę śledzić i naszą stronę, nasze social media, żeby być na bieżąco i nie przegapić tych ciekawych rzeczy, które chcemy Państwu zafundować.

mam propozycję dla tych, którzy mimo wakacji są zapracowani i szukają motywacji, żeby trochę się zrelaksować. Na pewno tacy się znajdą. W każdy wakacyjny wtorek o godzinie 18 na stawach Jana odbywa się joga w plenerze dla zapracowanych. Tak został nazwany ten cykl, pewnie nie bez powodu, więc jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje się trochę oderwać aktywnie, no to warto tam zajrzeć. 18 stawy Jana, każdy wakacyjny wtorek, czyli dzisiaj. Pewnie warto zabrać ze sobą jakąś matę, no i trzeba na pewno wygodnie się ubrać. No to ja życzę, żeby Państwo się dzisiaj zrelaksowali.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
9: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
11: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Portu Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
0: Po reklamie.
12: Najdłuższa fala relaksu.
13: No to, żeby wprowadzić trochę słońca, to kolejna dawka dobrej muzyki.

Zajrzymy teraz na drogi. Co jakiś czas dzwonicie Państwo do nas i narzekacie na remonty. No to ja mam dobrą wiadomość. Zakończyły się prace prowadzone przy rondzie lotników lwowskich. Oznacza to powrót normalnego ruchu. Przy dojeździe do Paderewskiego zniknęły wygrodzenia. To pozwala na bezproblemowy przejazd aut. Koniec prac oznacza także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. No i powrót w te okolice niektórych linii. Wróciły linie tramwajowe 11 i 41. I po swojej trasie jeżdżą już autobusy 57 i 69. A co ciekawe, remont został zakończony przed czasem. No to dość nietypowe, trzeba przyznać. Ale żeby nie było za miło, cały czas prowadzony jest remont torowiska na skrzyżowaniu Kościuszki i Struga. I chociaż w ostatni weekend nie zmienił się tam rozkład jazdy, to już w sobotę rozpocznie się kolejny etap prac i tramwaje ponownie ominą Aleję Kościuszki. Więcej o remontach można przeczytać na naszej stronie radiouć.pl. Tam również znajdziecie Państwo informacje na temat komunikacji podczas Łódź Summer Festiwalu. Impreza zbliża się wielkimi krokami. Bezpłatne MPK, specjalna festiwalowa linia, wydłużone przez całą noc kursowanie autobusów i tramwajów. Sporo zmian się szykuje, a przypomnę, że Wielki Łódzki Festiwal już 24-26 lipca. Cała plejada gwiazd przyjedzie do Łodzi. Szczegóły można oczywiście znaleźć na naszym portalu. No i już dziś zapraszam na nasze social media, bo na pewno będziemy relacjonować dla Państwa to wydarzenie.

O konkursie przypominam. Hasło w wakacyjnym konkursie już podawałam. Mam nadzieję, że Państwo zapisali, ale cały czas czekam na wakacyjne, zabawne historie. O to dzisiaj prosiłam na początku mojego programu. No i kilka historii się pojawiło w naszej skrzynce mailowej, ale ja oczywiście chciałabym więcej. studio@radiouć.pl. Oczywiście nagrodzę autora najciekawszej historii i mam dziś zaproszenie, takie last minute, bo na jutro, na godzinę 19, ale na świetny spektakl. Wiem, że Państwo bardzo lubicie Szalone Nożyczki w Teatrze Powszechnym. Zaproszenie jest podwójne, więc jak ktoś ma ochotę się wybrać, to zapraszam. Wystarczy opisać zabawną historię. studio@radiouć.pl. Pani Monika opisała historię, jak to na wakacjach spotkała swoją szefową.

No i przy takich przyjemnych dźwiękach zbliżamy się pomału do godziny 11:00. O pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. Te można śledzić na bieżąco w naszej aplikacji mobilnej, także jeśli ktoś jeszcze tej aplikacji nie ma, to zachęcam, żeby zainstalować. A po godzinie 11:00 będę wyłaniać zwycięzcę naszego konkursu, więc ostatnia szansa, żeby opisać zabawną, wakacyjną historię. Studio @radiołódź.pl.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
8: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrzymany przez CBA. Chodzi o niegospodarność. Zakończyły się utrudnienia przy rondzie lotników lwowskich w Łodzi. Remont torowiska trwał krócej niż zakładano. Coraz bliżej uporządkowania rynku najmu krótkoterminowego. Sprawą zajmie się dziś rząd. W regionie po południu przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Na termometrach do 28 stopni. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rękach agentów CBA. Jak informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, 64-letniego Macieja Eś i 63-letniego Cezarego J. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Koniec utrudnień przy rondzie lotników lwowskich w Łodzi. Od początku czerwca prowadzone były tam prace przy naprawie torowiska. Remont zakończył się wczoraj, a to oznacza powrót normalnego ruchu, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
10: Wymieniono łuki prowadzące z ronda w ulicę Pabianicką w stronę Rudy oraz nawierzchnię jezdni między torami. Oznacza to większy komfort i bezpieczeństwo dla pasażerów tramwajów, a dla mieszkańców okolicy mniejszy hałas.
8: Przy dojeździe do Paderewskiego zniknęły wygrodzenia, a to pozwala na bezproblemowy przejazd aut. Koniec prac oznacza także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej i powrót w te okolice niektórych linii, dodaje Stańczyk.
10: Na trasę do IKEA wróciły linie 11 oraz 41 kursujące do Pabianic. Ponadto po swojej trasie przez rondo jeżdżą znów autobusy 57 i 69.
8: Remont przy rondzie lotników zakończono przed czasem. To jednak nie koniec utrudnień dla pasażerów łódzkiej komunikacji miejskiej. Cały czas prowadzony jest remont torowiska na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga i choć w ostatni weekend nie zmienił się tam rozkład jazdy, to już w sobotę rozpocznie się kolejny etap prac i tramwaje ponownie ominą Aleję Kościuszki. Policja w Łodzi ustala okoliczności tragicznego wypadku na Alei Włókniarzy. W wypadku zginął 74-letni mężczyzna. Prowadzone przez niego auto z nieustalonych przyczyn zjechało z jezdni i uderzyło w drzewo. Mimo pomocy udzielanej przez ratowników medycznych mężczyzna zmarł. Coraz bliżej regulacji rynku najmu krótkoterminowego. Pierwszą ustawą w tej sprawie zajmie się dziś rząd. Pracę nad drugą prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co się w tych dokumentach znajdzie, wie Aneta Łuczkowska.
11: Gotowa już ustawa dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia unijnego. Jak mówi wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys, wprowadza wymagane w Unii minimum.
12: Ma powstać rejestr, to jest pierwsza rzecz. Ten, kto nie jest w rejestrze, nie może prowadzić najmu krótkoterminowego. Po drugie, wprowadzamy regulamin porządkowy, żeby móc interweniować w przypadku na przykład hałasu, zagrożeń. I po trzecie, że wójt, burmistrz może skreślić dany podmiot, jeżeli na przykład dochodzi do notorycznego zakłócenia miru domowego.
11: W tym projekcie nie ma zapisów dających samorządom prawo tworzyć strefy wolne od najmu krótkoterminowego. Jak zapowiada minister, to ma się znaleźć w drugiej ustawie.
12: Najem krótkoterminowy dojrzewa już do tego, żeby go gruntownie regulować, ale chcielibyśmy prowadzić to konsensualnie, to znaczy, żeby nie było po prostu rozbieżności i dlatego tworzymy to w drugim, równoległym, masywnym już takim projekcie.
11: Ma on być gotowy jesienią i wtedy powinien zająć się nim Sejm. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
8: Rząd bierze się za osoby podszywające się pod służby. To reakcja na ostatnie doniesienia o osobach, które w strojach przypominających mundury próbowały legitymować cudzoziemców w różnych miastach. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański zapowiedział, że dziś zajmie się tym rządowy zespół.
13: Mamy już gotowe rozwiązanie, które dokładnie dzisiaj stanie na zespole programowania prac rządu, żeby ścigać, żeby stawiać zarzuty osobom, które nie tylko nie podejmują albo mogą podejmować czynności w stosunku do obywateli, przebierając się za służby, tylko już sam fakt przebrania się, imitowanie służb będzie w tym momencie karalny.
8: Władze MSWiA apelują, żeby zgłaszać każdą próbę szerzenia nienawiści, podszywania się pod funkcjonariuszy czy urzędników państwowych. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam w południe.
7: ...26-28 stopni maksymalnie w Łodzi i regionie dzisiaj. Z każdym dniem ma być coraz cieplej. Słońce przebija się przez chmury, ale tych chmur niestety trochę dzisiaj na łódzkim niebie będzie. Co więcej, może z nich przelotnie popadać, zwłaszcza po południu. Może też dzisiaj zagrzmieć w niektórych miejscach naszego regionu. A podczas burz synoptycy ostrzegają przed silnymi porywami wiatru.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: U nas już za chwilę newsy kulturalne, więc jak ktoś z Państwa zastanawia się, jak wypełnić sobie czas kulturą, to proszę z nami zostać. A teraz Michael Jackson.

0: To był Michael Jackson, no i potężna dawka energii, a teraz zgodnie z obietnicą Ania Groblińska o kulturze nam opowie.
1: Czas na kulturę.
2: Dzień dobry. W Drzewicy będzie można spotkać malarzy. Dziś rozpoczyna się tam 6-dniowy, 9. ogólnopolski plener malarski Drzewica w obrazach zaklęta. Uroki krajobrazu. Prace będą potem prezentowane na wystawach poplenerowych w samej Drzewicy, ale także w galeriach innych miast. Będzie folder, a tymczasem zachęcamy do kontaktu ze sztuką i artystami. Organizatorem wydarzenia jest Regionalne Centrum Kultury właśnie w tej miejscowości, a patronuje przedsięwzięciu burmistrz Drzewicy. W Łodzi także ze sztuką będzie można obcować, między innymi w łódzkiej palmiarni. Tam już czynna jest wystawa malarstwa Katarzyny Słowickiej, Alicji Brzozowskiej i Anny Szaforskiej. To zaprzyjaźnione artystki, które zakochane są w naturze i kwiatach. Taka właśnie jest tematyka obrazów, które będzie można oglądać do 16 lipca w godzinach otwarcia palmiarni. Teatr Powszechny to najdłużej w wakacje grająca scena w mieście. Z okazji zbliżających się 603 urodzin Łodzi cały cykl prezentacji się odbywa. Dzisiaj na tymczasowej scenie Teatru Powszechnego przy ulicy Nowogrodzkiej 2B Szalone Nożyczki o godzinie 19. Przypominamy o letnich warsztatach plenerowych w Parku Abramowskiego. Bardzo ciekawy i zróżnicowany jest ich program. Organizuje je Fabryka Sztuki i na stronach właśnie tej instytucji można znaleźć szczegóły. Wczoraj o tym więcej mówiliśmy. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi trwa przegląd filmów Tadeusza Konwickiego. Konwicki, pisarz, scenarzysta, reżyser. A to z tej okazji, że w czerwcu tego roku przypadła 100. rocznica urodzin jednego z najbardziej oryginalnych twórców polskiej kultury. O godzinie 19.30 dzisiaj w NCKF-ie Lawa, nadtytuł Opowieść o dziadach Adama Mickiewicza. To pierwsza filmowa adaptacja Dziadów. Lawa to film z 1989 roku i warto zaznaczyć, że w strukturę filmu zostały wplecione także motywy związane z dwudziestowieczną historią Polski. Trwa 19-letni festiwal filmowy TME Polówka. Dzisiaj dwie projekcje w Parku na Zdrowiu. Życie czaka. U progu końca świata para bohaterów próbuje odbudować swoją relację i odkryć, kim jest tajemniczy Chuck Kręc, którego uśmiechniętą twarz widzą na wszechobecnych billboardach w obsadzie m.in. znakomity Tom Hiddleston. Natomiast w Pałacu Bidermana w sekcji offline, gdzie śpiewają raki w reżyserii Olivii Newman, to melodramat. Bohaterka została porzucona przez rodzinę i samotnie dorasta na bagnach z dala od cywilizacji. Nie jest jednak taka, za jaką uważają ją mieszkańcy najbliższego miasteczka. Projekcje Polówki rozpoczynają się o 21.00. Wakacje na Piotrkowskiej obfitują w wydarzenia. Dziś kolejne z nich z cyklu Jazzowe Wtorki w Pasażu Róży przy ulicy Piotrkowskiej 3. A wystąpi trio Marka Kądzieli, znakomitego gitarzysty, kompozytora, kierownika instrumentalistyki jazzowej Akademii Muzycznej w Łodzi. Początek koncertu o godzinie 19.00.

Tak o wakacjach sobie dzisiaj rozmawiamy. To sprawdziłam. Co się dzieje, kiedy nie bierzemy urlopów i nie korzystamy z wakacji? Otóż, według najnowszych badań, długość życia człowieka, który bardzo rzadko jeździ na wakacje lub w ogóle tego nie robi, jest znacznie krótsza niż w przypadku osób, które na wakacje regularnie jeżdżą. Tak zwany syndrom braku wakacji może skutkować chorobami serca, udarem lub wieloma poważnymi dolegliwościami. Regularny odpoczynek z dala od domu i codziennych obowiązków, jak przekonują specjaliści, jest bardzo ważny dla naszego organizmu. Idealny czas trwania wakacji to od 2 do 4 tygodni, ponieważ wtedy organizm ma szansę się tak naprawdę zregenerować. Gdyby ten czas był dłuższy, człowiek odzwyczaiłby się od pracy i musiał na nowo oswajać służbowym rytmem. Ja myślę, że spokojnie dalibyśmy radę nawet po 2 miesiącach złapać na nowo ten służbowy rytm, ale to oczywiście tylko moje zdanie. I jeszcze kilka ciekawostek. Japończycy mają tak wielki szacunek do pracy, że wielu z nich nie chciało korzystać z wakacji. W związku z tym zmieniły się przepisy i każdy z nich musi odpocząć od pracy przez przynajmniej 5 dni w roku, a mniej więcej 1/4 Amerykanów nie ma płatnego urlopu i jest zmuszona do odpoczynku na własny koszt. No to, drodzy Państwo, doceniajmy te urlopy, no i korzystajmy z nich. Puenta jest taka, że kto tylko może, niech jedzie na wakacje albo planuje te wakacje. Specjaliści przekonują, że samo planowanie, już myślenie o tym, gdzie pojedziemy, co zwiedzimy, już bardzo pozytywnie wpływa na nasz organizm. Ja oczywiście chętnie poczytam wakacyjne, zabawne historie. Ostatni moment, żeby do mnie napisać. studio@radiołódź.pl. Girl, you'll be a woman soon.

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Synoptycy zapowiadali duże zachmurzenie, a u nas nad rozgłośnią cały czas słońce. To my trochę tego słońca w muzyce Państwu teraz przekażemy.

Wysłaliście dzisiaj Państwo do mnie wakacyjne, zabawne historie, a ja obiecywałam, że kogoś nagrodzę tradycyjnie. No i nagroda dzisiaj trafia do pani Ani, która opisała nam swoją historię o zakopanym słoju z oszczędnościami. Szczęśliwie słój został odnaleziony, a podwójne zaproszenie na spektakl Szalone Nożyczki w Teatrze Powszechnym pani Aniu będzie czekać w naszej rozgłośni. Szczegóły już wysłałam mailem, także proszę sprawdzić swoją skrzynkę. A jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze na nagrody, no to proszę z nami zostać. Po godzinie 13 na pewno będzie kolejna szansa, żeby jakieś zaproszenie od nas dostać.

Po godzinie 13 będzie kolejna szansa na nagrody, już wspominałam, a po 12 kolejna odsłona naszej wakacyjnej audycji Piosenki na walizkach. Patryk Lewy, wiem już, że przygotowuje się do tego spotkania z Państwem, a ja przy tej okazji przypominam, że każdy może nam temat programu podpowiedzieć. Można do nas napisać na studio@radiowoj.pl. Można też pisać w komentarzach pod rolkami, które pojawiają się w naszych social mediach, a pojawiają się regularnie filmiki, w których pytamy łodzian o to, jaką piosenkę chcieliby w Radiu Łódź usłyszeć. No to zachęcam, żeby tam również się odezwać i tematykę nam podsunąć. Dzisiaj po godzinie 12 podróże autostopem, wakacyjne, spontaniczne wyjazdy. Takie hasło będzie muzycznie nam przyświecać.

I zbliżamy się pomału do godziny 12. O pełnej oczywiście wybrzmią najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. Ja zachęcam, żeby zaglądać na nasz portal radiołódź.pl. Dużo aktualnych informacji tam się pojawia. Między innymi przeczytacie tam Państwo o tym, że jedno z kąpielisk w województwie łódzkim zostało właśnie zamknięte, a powodem są sinice. Po szczegóły odsyłam na radiołódź.pl i do naszej aplikacji mobilnej. A po 12 kolejna odsłona piosenek na walizkach. Warto z nami zostać.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe. Sztuczna inteligencja pisze wiersz według wytycznych Andrzeja Poniedzielskiego.
3: Jeździec, konny jeździec, mężczyzna, przemierza bezbrzeżny step. Wiemy o nim tylko tyle, że jego pochodzenie jest tajskie.
4: Oto propozycja. Jeździec na koniu ze stepu. Tajlandia w sercu zmierza w niebo.
3: Za dużo słów według mnie. Moje zdanie na ten temat jest takie, że ten wiersz byłby takim. Patataj, patataj.
2: Całości mogą Państwo wysłuchać podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
8: I wybiła 12.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
10: Brutalne pobicie w Łodzi. Napastnik wziął ofiarę za obywatela Ukrainy. Okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia. Eksperci rozmawiają m.in. o likwidacji kominów płacowych. Drugi parking wielopoziomowy w Łodzi otwarty. Na początek będzie bezpłatny. W regionie po południu przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Na termometrach do 28 stopni. Brutalne pobicie w Łodzi. Napastnik miał wziąć swoją ofiarę za obywatela Ukrainy. Mężczyznę czekają teraz dwie ciężkie operacje, w tym rekonstrukcja twarzy. Więcej o sprawie wie reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
11: Wersja, którą brat poszkodowanego usłyszał od świadków, jest taka, że w minioną sobotę około godziny 14, gdy pan Piotr stał przed kamienicą przy Piłsudskiego w Łodzi, nagle zaatakował go, jak się okazało, nieznany mu mężczyzna, krzycząc w bardzo wulgarny sposób: wynoś się stąd, ty Ukraińcu. Kiedy usłyszał, że mężczyzna tu mieszka i jest Polakiem, dwa razy uderzył go w twarz. Pobity mężczyzna wrócił w szoku do domu, następnie trafił do szpitala, gdzie okazało się, że musi przejść dwie poważne operacje, w tym rekonstrukcję twarzoczaszki. Teraz łódzka policja poszukuje sprawcy i wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Joanna Karp, Radio Łódź.
10: Wszystkie osoby, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia, proszone są o kontakt z policją.
0: Więcej na radiołódź.pl.
10: Okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia, reorganizacja szpitali, jawność umów oraz przestrzeganie czasu pracy przez lekarzy to jedne z najważniejszych elementów reformy systemu ochrony zdrowia, które przedstawił w czasie obrad okrągłego stołu wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Mówił też o likwidacji kominów płacowych.
12: Nie może być tak, że dana jednostka przeznacza więcej niż ma przychodu, przeznacza na wynagrodzenia, bo gdzie są pieniądze na leczenie pacjentów w takiej sytuacji, tak? A są szpitale, które w skrajnych przypadkach przekraczają te wartości. Dane z wszystkich jednostek ochrony zdrowia, które będą pozyskane, pozwolą nam wyznaczyć takie poziomy referencyjne dla danego rodzaju szpitala.
10: To spotkanie zorganizowała Polska 2050. Utrudnienia na ważnej drodze wojewódzkiej w Łódzkiem. Pojawi się tymczasowa sygnalizacja świetlna. Mowa o budowie nowego ronda przy ulicy Łódzkiej w Zgierzu, która wkracza w kolejny etap. Od jutra trzeba tam uważać, bo będą spore utrudnienia dla kierowców poruszających się między Zgierzem i Łodzią. Łączymy się z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który jest teraz w Zgierzu. Miłoszu, powiedz, jak teraz wygląda ta droga i co się zmieni?
1: Stoję właśnie nieopodal nowego ronda przy ulicy Łódzkiej. Budowa ruszyła tutaj już jakiś czas temu. Widać już, jak będzie wyglądało to skrzyżowanie. Władze miasta podkreślają, że to ważna i potrzebna inwestycja drogowa w Zgierzu. Kierowcy natomiast obawiają się związanych z nią utrudnień. Jak dotąd nie mieli na co narzekać, bo budowa nie wpływała na ruch na Łódzkiej. Niestety od jutra się to zmieni. Pojawi się tu zwężenie ulicy Łódzkiej oraz tymczasowa sygnalizacja świetlna. To zwiastuje ogromne korki, bo warto zaznaczyć, że droga wojewódzka numer 488, łącząca Zgierz i Łódź, to najczęściej uczęszczana tego typu trasa w naszym województwie. Z ostatnich danych generalnego pomiaru ruchu wynika, że dziennie przejeżdża tędy blisko 26 tysięcy pojazdów.
10: Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo utrudnienia mogą potrwać nawet do połowy września. Drugi parking wielopoziomowy w Łodzi otwarty. Nowy obiekt przy wschodniej 67 to kolejny etap projektu porządkowania parkowania w Śródmieściu i zwiększania liczby miejsc postojowych. Parking oferuje ponad 200 miejsc dla samochodów osobowych, w tym stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Mieszkańcy nie kryją obaw, że ten parking, podobnie jak poprzedni otwarty niedaleko, również będzie świecić pustkami. Trochę potrwa, zanim ludzie się przyzwyczają, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
13: On nie będzie wypełniony tak szybko. Żeby parkingi wielopoziomowe się wypełniały, potrzeba czasu. Tam, gdzie są przyzwyczajeni kierowcy do funkcjonowania i parkowania na parkingach wielopoziomowych, to też okres adaptacji mieszkańców trwa w granicach 2-3 lat.
10: Obiekt jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Na otwarcie urzędnicy zaproponowali darmowe parkowanie na wschodniej 67 do końca tego tygodnia. I na koniec zaglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Cztery drużyny najwyżej sklasyfikowane przez FIFA zagrają w półfinałach mundialu. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Teksasie o 21:00. Hiszpania zmierzy się z Francją. W jutrzejszym spotkaniu Argentyna zagra o finał z Anglią. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00.
8: Coraz wyższe temperatury, coraz pogodniej w Łodzi i regionie, chociaż dziś i jutro synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i możliwe również burze. Ja cały czas mam nadzieję, że słońce jednak zwycięży i zostanie z nami na dłużej. Trzymajmy kciuki. Końcówka tygodnia i weekend zapowiadają się całkiem przyjemnie, wręcz upalnie. No taki ten lipiec, bardzo kapryśny, ale zmierzamy w dobrym kierunku. Pięć minut po godzinie 12:00, ja już zmierzam do wyjścia. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Rafał Tyluś, a w naszym studiu jest już Patryk Lewy.
14: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Patryku. Jaki temat dzisiaj? Ja już tak mniej więcej zdradziłam, ale opowiedz krótko.
14: Dzisiaj spontaniczne wycieczki, spontaniczne wyjazdy, a jeżeli to często także podróże autostopem. Podróżowałaś kiedyś?
8: Nie podróżowałam, szczerze mówiąc. Ja bardzo bałabym się podróżować autostopem i podziwiam tych, którzy mają sobie taką odwagę. A tobie się zdarzyło?
14: Raz tak, na krótkim dystansie, ale tak, z Błasku do Łodzi.
8: No ciekawa jestem, może nasi słuchacze będą chcieli podzielić się takimi historiami. To ja zostawiam Państwa z Patrykiem i do usłyszenia.
15: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych przebojów.
14: Sześć minut po godzinie 12:00, a dzisiaj w programie Piosenki na walizkach wybierzemy się w podróż. Swoją drogą wyjazd nie byle jaki, bo jak przed momentem wspomnieliśmy, tematyką dzisiejszej audycji są utwory związane z jazdą autostopem i spontanicznymi wycieczkami. Piosenki znane i mniej znane, ale przede wszystkim takie, które mają w swoim przekazie pewną historię. To do godziny 13:00. Rafał Tyluś, Patryk Lewy zapraszamy, a na początek oczywisty przebój w klimacie wakacyjnych podróży, czyli autostop i Karin Stanek. Dla większości taka podróż wydawała się czymś zupełnie niemożliwym i spełnieniem swego rodzaju marzenia, szczególnie gdy w PRL-u własny samochód czy bilet lotniczy stanowił rodzaj luksusu. O tej niezależności związanej z podróżami i wakacjami już teraz posłuchamy w Radiu Łódź.

autostop. Przed nami teraz muzycznie piosenka bardzo dobrze znana i można śmiało powiedzieć, że to klasyczny manifest absolutnej wolności, buntu i ucieczki od szarej codzienności, czyli utwór Born to be Wild z filmu Easy Rider, najważniejszy w historii muzyki rockowej, a piosenka z 1968 roku. Tekst opisuje podróż autostradą, poszukiwanie przygód i czerpanie z życia pełnymi garściami. Nie chodzi tu jednak o bezmyślną destrukcję, ale o odwagę, by żyć na własnych warunkach i zasadach, odrzucić społeczne konwenanse i poczuć bliskość z naturą i przestrzenią. Swoją drogą piosenka idealnie współgrała też z nastrojami ówczesnego pokolenia dzieci kwiatów i młodych ludzi sprzeciwiających się wojnie oraz skostniałemu systemowi. Jako ciekawostkę dodam też, że w Born to be Wild po raz pierwszy padło stwierdzenie heavy metal i tak też narodziła się nazwa tego muzycznego gatunku.

Już prawie 18 minut po godzinie 12. Program Piosenki na Walizkach dziś w klimacie wakacyjnych, spontanicznych wyjazdów, a także jazdy autostopem. Przed momentem wysłuchaliśmy utworu America, czyli drogi, która ma nam dać często wyśniony American Dream, szczęście, spełnienie i wolność, a przy okazji to też historia podróży dwojga kochanków. W międzyczasie przypomnę także nasz adres mailowy, czyli piosenki@radiolocy.pl. To właśnie tutaj można przesyłać swoje propozycje tematów do naszego wakacyjnego programu, ale także utwory, które Państwa zdaniem warto w Radiu Łódź zagrać. W klimacie Ameryki trochę teraz pozostaniemy, bo przed nami formacja Depeche Mode i Road 66, a sam tekst wprost mówi, by rozerwać się i właśnie na tej drodze zaszaleć. Warto dodać, że ten utwór to cover i choć w synth-popowym klimacie, to ma on korzenie jazzowo-bluesowe już z 1946 roku, to za sprawą Bobiego Troupa. Sam cover nie powstał przypadkowo. Piosenka została stworzona jako idealne dopełnienie ich własnego utworu, czyli Behind the Wheel, opowiadającego o oddaniu kontroli za kierownicą bliskiej osobie i ucieczce w nieznane. Oba utwory formacji Depeche Mode mają takie samo tempo, zbliżoną linię basową i ten sam motyw hipnotyzującego motorycznego rytmu jazdy, a główna partia wokalna w utworze, którego już za moment posłuchamy, specjalnie została zniekształcona, tak by brzmiała podobnie jak w radiu samochodowym. A skoro znamy trochę historii i treść, to teraz posłuchajmy. Formacja Depeche Mode i Road 66.

Pokonywanie kolejnych kilometrów często niełatwą drogą, ale za to razem. Tak w skrócie można opisać utwór Life is a Highway. To oczywiście piosenki na walizkach w Radiu Łódź, a teraz przejdziemy do polskich utworów. Dwie doskonale znane piosenki o wakacyjnych przygodach i urokach podróży autostopem i nie tylko. Sam się przyznam Państwu szczerze, że gdy sam kiedyś czekałem na to, by ktoś mnie gdzieś kiedyś spontanicznie zabrał, starałem się uśmiechać. A mówię o tym, bo przed nami podróż za jeden uśmiech, a następnie także Bajm i utwór Piechotą do lata.

Szalona podróż z nieznajomą autostopowiczką i porzucenie dotychczasowego życia. O tym posłuchamy już za chwilę w Radiu Łódź. Roger Waters i utwór z całego albumu poświęconego wadom i zaletom podróży autostopem. Dodajmy, że struktura płyty także jest na swój sposób wyjątkowa. Jej akcja toczy się w czasie rzeczywistym, a tytuły utworów to konkretne godziny. Do godziny 5:01 za chwilę się przeniesiemy i posłuchamy o lękach, pragnieniach i walce między wiernością małżeńską a pokusą zdrady.

A przed momentem w Radiu Łódź Eddie Vedder i utwór Hard Sun, który szczególnie zasłynął za sprawą filmu Into the Wild. Piosenka idealnie współgra tutaj z historią bohatera tego filmu, który porzuca konsumpcyjne społeczeństwo, by żyć na łonie dzikiej natury na Alasce. Z jednej strony zachwyt nad pięknem świata, a z drugiej bolesna lekcja o tym, że natura bywa bezwzględna i nie wybacza błędów. A na pewno autostopowicze doskonale o tym wiedzą. Piosenki małpa radioloc.pl. Tutaj można przesyłać propozycje swoich tematów i utworów do naszego programu. A przed nami w Radiu Łódź utwór Midnight City. Tym razem coś dla fanów tych nocnych podróży.

Do 1998 roku przenieśliśmy się za sprawą utworu Leniego Krawica Fly Away. Muzyka stworzona spontanicznie, dlatego jej przekaz może wydawać się bardzo prosty, ale jest jednocześnie całkiem potężny. Chodzi tutaj o nagłą ucieczkę z miasta, o brak sztywnego planu i po prostu oddanie się losowi. Na koniec naszego programu jeszcze Sweet Home Alabama, ale to nie koniec dobrej muzyki w Radiu Łódź. Od 13 do 16 zapraszam na najdłuższą falę relaksu. W niej także będzie czego posłuchać i przypomnę, że na to, co gramy w Radiu Łódź, można mieć wpływ, pisząc pod adres piosenki@radioloc.pl.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
5: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah.
6: Zamów 512 50 40 30.
8: Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
9: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
11: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź. Zbliża się godzina 13. Czas na wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
13: Uwaga na burze i ulewy. Mogą przejść również przez krańce województwa łódzkiego. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrzymany przez CBA. W tle niegospodarność. Będzie nowy przystanek kolejowy w Łodzi. Na razie PKP nie wyznaczyły dokładnego miejsca. Kąpielisko w Konstantynowie Łódzkim zamknięte do odwołania przez Sinicę. Alert RCB w związku z burzami. Alert dotyczy południowej i południowo-zachodniej Polski. Ostrzeżenie wydano dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego. Alert obowiązuje także w części województw lubuskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni, informuje RCB w komunikacie.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Eś i Cezarego J., rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że śledztwo prowadzone jest w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
7: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej fundacji na prawie 8,5 miliona złotych. Daleki jestem od tego, żeby podejrzewać działanie prokuratury w tak poważnej sprawie jako działanie polityczne. Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych, a ci panowie są podejrzani. Spekulowanie na temat jakichś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
13: Mężczyźni, a wśród nich były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś, zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Będzie nowy przystanek kolejowy w Łodzi, ale pasażerowie jeszcze na niego poczekają. Jak donosi portal Rynek Kolejowy, PLK planują budowę przystanku Łódź Popiełuszki, jednak wciąż nie wyznaczyły jego ostatecznej lokalizacji. Ma to nastąpić dopiero po zatwierdzeniu przebiegu linii kolei dużych prędkości. Więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
15: Nowy przystanek ma powstać na linii kolejowej między Łodzią Kaliską a Sieradzem w rejonie ulicy Popiełuszki. Początkowo inwestycja miała zostać zrealizowana w ramach rządowego programu przystankowego w latach 2021-2025, jednak ostatecznie z niej zrezygnowano. Powodem była planowana budowa linii dużych prędkości z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania. Rynek Kolejowy donosi, że polskie linie kolejowe dopiero po formalnym zatwierdzeniu przebiegu nowej linii dla KDP będą mogły określić dokładną lokalizację oraz parametry techniczne przystanku Łódź Popiełuszki. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
13: A w rejonie ulicy Popiełuszki nowa trasa kolei dużych prędkości ma przebiegać wzdłuż istniejącej linii numer 14. Po zakończeniu budowy tunelu średnicowego pasażerowie zyskają także inne nowe przystanki. Chodzi o Łódź Centrum, Łódź Polesie i Łódź Kozinę. Kąpielisko w Konstantynowie Łódzkim zamknięte do odwołania. W zbiorniku w ośrodku nad stawem nie popływamy. Powodem są sienice, mówi Paweł Pawlikowski z Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim.
16: Wczoraj decyzją stacji sanitarno-epidemiologicznej z Pabianic kąpielisko zostało zamknięte ze względu na wykwit sienic. Być może prawdopodobnie ze względu na temperatury, które panują i naprawdę ciężko jest z tym wygrać.
13: Zakaz obowiązuje do odwołania, pilnują go ratownicy wodni. Zbiornik wodny w ośrodku nad stawem to jedyne zamknięte kąpielisko w województwie łódzkim. Wygodne buty, plecak i intencje. Rozpoczął się sezon pielgrzymkowy. Choć pierwsza pielgrzymka wyszła z Łowicza już w maju, to lipiec i sierpień są miesiącami licznych pielgrzymek na Jasną Górę. Dziś po południu, po 4 dniach marszu na miejsce dotrze 157. pielgrzymka piotrkowska, mówi jej kierownik ksiądz Tymoteusz Górecki.
17: Śmiejemy się, że Pan Bóg nam niczego w czasie drogi nie żałuje, ani deszczu, ani słońca, ani wiatru. I też tak mamy w tym roku, że czasem mamy lekkie opady deszczu, czasem mamy trochę niską temperaturę. Jak przyświeci słoneczko, to mamy temperaturę za wysoką.
13: Większość pielgrzymek z regionu łódzkiego wyruszy na Jasną Górę w sierpniu. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
12: Jak na razie pogodnie, 24 stopnie pokazują termometry w Łodzi i regionie, jednak po południu niewykluczone przelotne opady deszczu, miejscami także burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą jeszcze dzisiaj do 28 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz proszę jednak uważać, porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę, a przed nami także ciepła noc. Temperatura nie spadnie poniżej 14 stopni.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: Na zegarze już 5 minut po godzinie 13. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego popołudniowego spotkania. Do 16 najdłuższa fala relaksu. Patryk Lewy, Rafał Tyluś, zapraszamy, a na początek utwór I tak warto żyć.

kalendarzu już wtorek, 14 dzień lipca. Nie wiem, czy podobnie jest u Państwa, ale ja trochę nie wierzę, że mamy już połowę miesiąca. Skoro wtorek, to przed nami w programie między innymi mapa zbrodni się pojawi i także zapowiedź jej kolejnego odcinka, to o 13.40, ale w międzyczasie zajrzymy także na radioloc.pl, przeczytamy, powiemy o tym, co warto przeczytać i co można tam znaleźć, oprócz oczywiście najważniejszych informacji, które publikujemy tam na bieżąco. Przed nami także konkursy i w tym nasza specjalna zabawa, w niej do wygrania bilety lotnicze, dlatego proszę słuchać uważnie, bo już wkrótce podam pewne hasło.

0: Delicate i Almost Monday to przed momentem muzycznie w najdłuższej fali relaksu, a my teraz przeniesiemy się na radiolotcy.pl, a o tym, na co warto zwrócić tam uwagę, powie nam Kuba Rakowski z redakcji Nowych Mediów Radia Łódź.
1: Witam. Zaczynamy od ronda lotników, które w końcu jest przejezdne. Znaczy było przejezdne, teraz jest bardziej przejezdne, jeśli to ma jakikolwiek sens. Na początek dobra wiadomość, tak jak mówiłem właśnie, dla zmotoryzowanych i korzystających z komunikacji miejskiej, bo zakończyły się te utrudnienia. Remont dotyczył torowiska przy rondzie lotników lwowskich i tam tramwaje wróciły na swoje stałe trasy i kierowcy mogą już korzystać z pełnej przejezdności tego odcinka, więc na spokojnie można się udać od dzisiaj do IKEA albo portu na zakupy.
0: Ale żeby nie było tak optymistycznie, to dodam, że w okolicach północnej Sterlinga ruszyły prace. Sam dzisiaj się na to, kolokwialnie mówiąc, naciąłem w drodze do radia, ale może nie narzekajmy na te remonty.
1: Można dojechać do portu, teraz gorzej dojechać do manufaktury północną.
0: No tak, coś za coś, jak to w wakacje na łódzkich drogach bywa.
1: Zajrzymy też do sportu, bo widzę, w Łódź kończy zgrupowanie w Austrii i z optymizmem patrzy na start nowego sezonu. Trener Wukowicz podkreślił, że udało się zrealizować plan przygotowań, drużyna jest coraz lepiej przygotowana i zgrana. Przed Łodzianami jeszcze ostatnie sparingi i dopracowywanie szczegółów, ale duże nadzieje są pokładane w najdroższym piłkarzu ekstraklasy, czyli Osmanie Bukarim, który w przedsezonie zaliczył 2 asysty.
0: I walczymy, rozumiem, o zdobycie mistrzostwa.
1: Myślę, że piłkarze Widzewa na pewno życzyliby sobie tego.
0: No to miejmy nadzieję i trzymamy kciuki. O czym jeszcze na radioloc.pl przeczytamy?
1: Na koniec jest szansa na budowę nowego przystanku PKP. Łódź Popiełuszki, bo tak ma się nazywać. Ale wszystko zależy jednak od ostatecznego przebiegu kolei dużych prędkości i decyzji dotyczącej całej inwestycji. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, nowy przystanek mógłby oczywiście ułatwić codzienne dojazdy i jeszcze lepiej zintegrować transport kolejowy z komunikacją miejską, ale oczywiście na razie to nadal etap planów.
0: Kolejny przystanek. Za kilka lat, miejmy nadzieję, jeszcze tunel średnicowy zacznie działać. To my będziemy niesamowitym miastem niemalże komunikacyjnie i pod kątem podróży pociągami.
1: Tak? Miejmy taką nadzieję, miejmy taką nadzieję.
0: No to miejmy taką nadzieję. Kuba Rakowski z redakcji Nowych Mediów był naszym gościem w studiu Radio Łódź, a najważniejsze informacje z Łodzi i regionu, jak zawsze oczywiście na naszej stronie i w naszej aplikacji mobilnej.

0: to promocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21.00. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
5: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Do godziny 14 pozostało 29 minut, a już za kilka chwil w naszym programie podam kolejne konkursowe hasło.

0: Trwa wakacyjna zabawa z wyjątkową nagrodą do zdobycia. W tym tygodniu czekają na Państwa bilety na lot dla dwóch osób do Brukseli i z powrotem, a zadaniem jest uważne słuchanie Radia Łódź i zbieranie pewnych haseł.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: W tym tygodniu kategoria to wakacyjne piosenki, a żeby zdobyć dziś nagrodę, należy zanotować następujący utwór i wykonawcę. W dzień gorącego lata formacja Big Day. Finał konkursu w piątek, a za poprawne podanie 10 haseł czekają wspomniane bilety lotnicze, oczywiście z łódzkiego Lublinka. Przypomnę jeszcze raz, zapisać należy piosenkę W dzień gorącego lata i wykonawcę, czyli formację Big Day.

0: W Radiu Łódź czas teraz na program, który dobrze Państwo znają, czyli Mapę Zbrodni.
1: Mapa Zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
0: A jaka sprawa przed nami? O tym więcej Agata Zielińska.
2: Jutro w Mapie Zbrodni powiemy o sprawie Agnieszki. W 2009 roku żyła tą sprawą cała Polska. Młoda kobieta, mama czwórki dzieci, zaginęła, a po 10 dniach znaleziono jej zwłoki. Jak się później okazało, zginęła z ręki własnego męża, Pakistańczyka Naema, który dokonał na niej honorowego mordu. Poznali się wcześniej w dyskotece, wzięli islamski ślub, ale mieszkali w Łodzi i tu urodziły się ich dzieci, Amir, Sonia, Roxana i Anita. Agnieszka bardzo się zakochała. W ciągu miesiąca nauczyła się jego języka, chodziła w długich sukniach i chustce na głowie. Jej mama Halina mówi, że Agnieszka nie chciała jej słuchać.
3: To się wydaje nie do pojęcia, ale ona sama zrobiła największe głupstwo, jakie może zrobić kobieta. No może wtedy nie pomyślała na pewno, bo ona natychmiast z nim zamieszkała i przeszła na islam. To było najgorsze, co mogła zrobić, bo zaczęło ją obowiązywać prawo islamskie, muzułmańskie, więc ona później dopiero zdawała sobie sprawę z tego, ale co, a na dodatek jak wyjechała z dziećmi tam, to zaraz wzięli ślub pakistański i już zupełnie ona i dzieci stały się jego własnością. Dlatego te kobiety, o których wiem, z którymi on był, one nie były traktowane tak źle jak Agnieszka, dlatego że one nie przeszły na islam. One nie miały ślubu pakistańskiego, a ona była jego własnością. Ona była traktowana jak arabka, gorzej nawet. Tam w ogóle traktowali ją jak służącą, dzieci też.
2: Agnieszka zgodziła się wyjechać z dziećmi i swoim partnerem do Pakistanu. Tam na miejscu okazało się, że Agnieszka może wracać do kraju, ale bez dzieci. Kobieta nie chciała się na to zgodzić, skorzystała z pomocy polskiej placówki, w której schroniła się z dziećmi i która pomogła jej w powrocie do kraju. Co wydarzyło się po jej powrocie do Polski i do Łodzi? O tym będę rozmawiała jutro z mamą Agnieszki w Mapie Zbrodni po godzinie 23. Serdecznie zapraszam do słuchania.
1: Mapa Zbrodni.
0: Mapa Zbrodni i inne podcasty dostępne są także na naszej stronie radiolot.pl i w serwisach streamingowych. A przed nami teraz utwór Skacz i Aleksander Szafer.

12 minut pozostało do godziny 14, a najdłuższa fala relaksu to nie tylko sprawdzone informacje i muzyka na każdy gust, ale też konkursy. Tak się składa, że przed momentem otrzymałem podwójne zaproszenie do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę Boing Boing i bardzo chętnie się tymi biletami z Państwem podzielę. Od razu jednak zaznaczę, że sztuka już w niedzielę o godzinie 19, a bilety należy odebrać do piątku, więc jest to propozycja dla zdecydowanych. Jeśli mają Państwo wtedy czas, na studio@radioloce.pl proszę napisać z kim i dlaczego wybraliby się Państwo do teatru na zakończenie weekendu. Przypomnę, bilety na sztukę Boing Boing, która już w niedzielę o godzinie 19. I czekam na zgłoszenia, na chętne osoby, które to podwójne zaproszenie chciałyby zgarnąć. Przypomnę,

Zbliża się 14 w Radiu Łódź, już za chwilę wiadomości, a w nich między innymi o nowym znaku dla smartfonowych zombie. Więcej o tym o 14.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
6: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
5: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
7: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
8: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
9: No tak, jakaś metafora.
8: Przesada.
5: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
6: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
5: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Co panią boli?
12: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
11: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
12: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
13: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź, już prawie 14. Na wiadomości zaprasza Remigiusz Fladrowski.
16: Pijany noworodek urodził się w Ozorkowie. 37-letnia matka miała 2 promile. Na polskich drogach może pojawić się nowy znak dla smartfonowych zombie, ludzi wpatrzonych w ekrany telefonów. Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Są ostrzeżenia dla województwa łódzkiego. Pijana kobieta urodziła dziecko. Noworodek z Łódzkiego miał ponad promil alkoholu. 37-letnia kobieta urodziła dziecko w domu w Ozorkowie. 1 lipca matka i noworodek zostali przewiezieni do szpitala w Zgierzu. Badania wykazały, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu, a dziecko ponad promil. Noworodek jest teraz na oddziale intensywnej terapii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, poinformował rzecznik placówki Adam Czerwiński.
17: To maleństwo jeszcze chwilkę z nami zostanie, ponieważ prowadzimy taką dość głęboką diagnostykę. Czekają jej jeszcze badania, które muszą przeprowadzić neurolodzy i kardiolodzy. Trzymamy za maluszka kciuki. No mamy nadzieję, że z tej historii wyjdzie jak najmniej poturbowany.
16: Sytuacją zajmują się prokuratura i sąd rodzinny. Jako pierwszy o sprawie poinformował portal TVN24.
5: Więcej na radiołódź.pl.
16: Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Są ostrzeżenia dla województwa łódzkiego. Trwający tydzień ma stać pod znakiem intensywnych zjawisk pogodowych. Poza wzrostem temperatury do prawie 30 stopni już dziś na południu regionu pojawią się burze z ulewnym deszczem, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
18: Spodziewamy się opadów deszczu do nawet 50 mm. Bardzo też niebezpieczna sytuacja prognozowana jest na nadchodzącą noc. Lokalnie te sumy opadów mogą być jeszcze wyższe i sięgać nawet 70-80 mm.
16: Lokalnie może dochodzić do podtopień. Niebezpieczne warunki pogodowe mogą utrzymywać się w Łódzkiem do końca tygodnia. Poza ulewami IMGW na najbliższe dni prognozuje także silny wiatr sięgający do 80 km na godzinę, a także opady gradu czy wzrost temperatury do nawet 30 stopni. Kolejny wakacyjny remont rusza w Łodzi. Od niedzieli drogowcy rozpoczną przebudowę ulicy Pojezierskiej na Bałtach. Prace potrwają 2 lata i zostaną podzielone na etapy, żeby ograniczyć utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Zmieni się nie tylko sama jezdnia, ale również chodniki, przystanki i infrastruktura podziemna. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
19: Pierwszy etap obejmie odcinek od Alei Włókniarzy do ulicy Hipotecznej bez przebudowy samego skrzyżowania. W tym czasie przejazd ulicą Pojezierską będzie możliwy tylko w jednym kierunku, w stronę Alei Włókniarzy. Prace rozpoczną się od wymiany wodociągu, a później drogowcy przebudują jezdnie, chodniki, skrzyżowania i zatoki parkingowe, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
20: Będziemy się sukcesywnie wówczas przesuwać w kierunku tutaj wschodnim. Cel na ten rok jest wykonanie właśnie tego odcinka od Włókniarzy do ulicy Jana.
19: Na Pojezierskiej pojawią się również nowe przystanki z podwyższonymi peronami i wiatami oraz infrastruktura rowerowa, która połączy drogi dla rowerów przy ulicy Zgierskiej i Alei Włókniarzy. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
16: W związku z remontem od nocy w najbliższą sobotę inaczej pojadą autobusy komunikacji miejskiej. Po zakończeniu pierwszego etapu drogowcy przeniosą się na odcinek między ulicami Hipoteczną i Zgierską. Nowy znak drogowy dla smartfonowych zombie. Chcą tego społecznicy z Łodzi, którzy złożyli stosowny postulat w Ministerstwie Infrastruktury. Powód? Coraz więcej wypadków z udziałem pieszych wpatrzonych w telefony. O szczegółach Piotr Durys.
21: Znak miałby stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach. Prezes Instytutu Rafał Górski przekonuje, że rozproszenie uwagi przez ekrany telefonów to dziś realne zagrożenie na drodze.
22: Rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem i może doprowadzać do wypadków, do potrąceń.
21: Sam znak miałby wprost przedstawiać to zjawisko.
22: Trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
21: Instytut proponuje dla znaku roboczą nazwę Uwaga uczestnicy ruchu rozproszeni telefonem i chce, by resort rozważył jego pilotaż w wybranych miastach. Apel złożono w przeddzień Międzynarodowego Dnia Bez Telefonu Komórkowego. Piotr Durys, Polskie Radio.
16: To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
15: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, potem duże i niewykluczone opady deszczu, miejscami także burze. Temperatura maksymalna od 25 do 28 stopni, wiatr początkowo słaby i umiarkowany, jednak w czasie burz możliwe porywy do 70 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, miejscami prognozowane także przelotne opady deszczu, niewykluczone burze. Prognozowana suma opadów na południu i w centrum województwa nawet do 80 mm, a temperatura spadnie do 14 stopni.
23: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: Na zegarze już 5 minut po godzinie 14. Najdłuższa fala relaksu wciąż trwa. Patryk Lewy przed mikrofonem. Program realizuje Patrycja Wojsznis. Zapraszamy do godziny 16.

Przed godziną 14 pytałem Państwa, kto spontanicznie w niedzielę chciałby wybrać się do teatru. Wiele zgłoszeń otrzymałem, dlatego prosiłem także Państwa o krótkie uzasadnienie, kogo Państwo by zabrali. Dwuosobowe zaproszenie powędruje do pani Igi, która do Teatru Powszechnego poszłaby z mężem i jest tutaj konkretny powód, mianowicie niedawno świętowali 7. rocznicę ślubu. Zapraszam zatem po odbiór nagrody do Radia Łódź. Czeka tutaj dwuosobowe zaproszenie na sztukę Boing Boing do Teatru Powszechnego, a my sprawdzimy jeszcze, co w tej godzinie w naszym programie w Radiu Łódź. Na pewno dowiemy się, jakimi tematami żyją dziś reporterki i reporterzy. Sprawdzimy także, jak wymawiać poprawnie pewne słowo, ale o tym więcej około 14.40. Walka o każdy kolejny dzień to muzycznie przed nami w Radiu Łódź.

0: To zdecydowanie jeden z tych utworów, którego mogę słuchać na okrągło i wciąż jeszcze mi się nie znudził. Billie Eilish, Birds of a Feather, tak zagraliśmy przed chwilą w Radiu Łódź. Na zegarze już 18 minut po godzinie 14, a w naszym studiu Maciej Trojanowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Który wie najwięcej na temat tego, czym zajmują się reporterki i reporterzy Radia Łódź.
1: No, żeby się tego dowiedzieć do końca, to zapraszam do słuchania Radia Łódź po godzinie 16, ale oczywiście także naszych serwisów informacyjnym. A o czym po 16 dzisiaj powiemy? No, myślę, że wszyscy są wstrząśnięci i dotknięci tym, co wydarzyło się niedawno w Bielsku-Białej, kiedy mężczyzna obrażał dziewczynki, które pochodzą z Ukrainy, tylko za to, że mówiły w innym języku. No i niestety chyba ta fala przemocy rozszerza się także na Łódź. Poinformujemy o dotkliwym pobiciu mężczyzny w Łodzi na Widzewie, którego pomylono z Ukraińcem. Niestety trafił do szpitala, czeka go ciężka operacja. Czy powinno do takich sytuacji, czy inaczej, to, że nie powinno do takich sytuacji dochodzić, to jest oczywiste, ale czy powinniśmy coś z tym zrobić? Czy policja powinna reagować częściej, bardziej zdecydowanie, a być może politycy powinni zmienić swój język. O tym będziemy mówić po godzinie 16. Będziemy także w Zgierzu. To ważna informacja dla tych, którzy codziennie dojeżdżają do Zgierza albo ze Zgierza do Łodzi do pracy. Tam na ulicy Łódzkiej ruszają prace przy budowie ronda. To jest najbardziej obciążona ulica w województwie łódzkim. 26 tysięcy pojazdów dziennie i od jutra będą tam utrudnienia, zmiany organizacji ruchu. Proszę się szykować na korki. Myślę, że tutaj wakacje nie pomogą. Szczegóły po godzinie 16. Będziemy sprawdzać, jak wygląda sytuacja na kąpieliskach w Łodzi i w okolicach. Jak wiemy, idą 30-stopniowe upały, wszyscy będą szukać ochłody, ale na przykład w Konstantynowie Łódzkim się nie wykąpiemy. Można powiedzieć, że to już świecka tradycja, bo zakwitły tam sinice, więc sprawdzimy, czy podobne historie dzieją się na innych kąpieliskach i kiedy tak naprawdę tych sinic można się spodziewać. Będziemy również w Sieradzu. Mieszkańcy Sieradza drżą, ponieważ od przyszłego roku zmieniają się przepisy. Nie będzie już placu, ma nie być placu manewrowego. Manewry mają być testowane na ulicach. A wszyscy przecież w województwie łódzkim wiemy, że do Sieradza jeździ się zdawać na prawo jazdy. W związku z tym Sieradz będzie przeżywał prawdziwe oblężenie elek kierowców, którzy będą uczyć się na ulicach Sieradza i jeszcze zdawać tam egzaminy. Więc uwaga, uwaga, będzie na ulicach Sieradza tłoczno. Miejmy nadzieję, że nie tak jak pomiędzy Łodzią a Zgierzem.
0: Faktycznie, zawsze kiedy ktoś miał problem ze zdaniem egzaminu na prawo jazdy, to faktycznie najczęściej wśród przyjaciół, kolegów słyszałem, że pojadę do Sieradza, będzie prościej.
1: Bo tam nie ma tramwajów, tam jest mniejsza siatka i mniej skomplikowana siatka ulic. Wszystko się zgadza.
0: To sprawdzimy, jak to się przełoży i jak sytuacja będzie wyglądać. Program Słuchasz i Wiesz oczywiście w Radiu Łódź po godzinie 16.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
3: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
8: Let's do it!
7: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
8: Oh yeah!
7: Zamów 512 50 40 30.
9: Dobra cena gwarantowana.
8: Let's do it!
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
13: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
14: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
13: Tak wcześnie?
14: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
13: I co powiedzieli?
14: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
13: Bezcenne.
14: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Nasz program do godziny 16. Patrycja Wojsznis, Patryk Lewy, zapraszamy, a zagramy m.in. takie utwory jak No Rain czy Kocha Ciebie Niebo.

0: Na zegarze już 14:40. W naszym programie teraz Małgorzata Warzecha, która wraz ze swoim gościem podpowie, jak prawidłowo się wysławiać.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni. Rozmawiamy o języku polskim i dzisiaj trafiamy w obszar zwykłej niepewności i bardzo często popełnianych także medialnie, także publicznie błędów. Mianowicie jest w języku polskim kłopot z właściwym użyciem rzeczownika procent. Kiedy jest ten procent, kiedy są te procenty, kiedy jest to czasami nagminnie używane procenta, prawda? Kawałek jakiegoś większego zbioru. Co z tym procentem, pani doktor?
3: No tu właśnie będzie trochę zakrętów, jak pani to kiedyś określiła. Procent to albo ściśle matematycznie jedna setna jakiejś całości, bardziej potocznie bliżej nieokreślona część jakiejś wielkości, ułamek. Mamy także ekonomiczne znaczenie, czyli dochód, zysk, odsetek, jaki daje kapitał pożyczkowy lub powierzony bankowi. W każdym z tych znaczeń mowa jest o ilości czegoś, a zatem rzeczownik procent łączy się w wyrażeniach z częściami mowy, które nazywają ilość, czyli z liczebnikami. Spośród różnych rodzajów liczebników w grę wchodzą dwa, czyli liczebniki główne i liczebniki ułamkowe. Liczebniki główne, czyli 1, 8, 12, 39, 100, 285 i tak dalej, a liczebniki ułamkowe to na przykład ćwierć, pół, półtora, 1/2, 4/5, 5 3/4, 8 34 setne i liczne inne. Zacznijmy od połączeń rzeczownika procent z tymi ostatnimi liczebnikami, czyli z ułamkowymi, bo tu reguła jest łatwa i przyjemna. A mianowicie, we wszystkich przypadkach gramatycznych odmienia się tylko liczebnik, a rzeczownik procent pozostaje nieodmieniony.
2: I to jest bardzo ważna uwaga, bo tu się najczęściej też popełnia błędy.
3: Tak.
2: Czyli procent to procent.
3: Procent tu to procent, tak jest. Czyli powiemy na przykład 5,5% odbiorców nie ma sygnału. Albo nie dostałam 5,3% zysku. Albo przyjrzyjmy się uważniej tym 5,3% przypadków. U nas zarobisz 5,5% na lokacie. Z 5,5% zysku nie wzbogacisz się. Porozmawiajmy o tych 5,5% niezadowolonych klientów. 5,5%, a nie 5,5%.
2: Bo tam się pojawia taki podświadomy odruch, żeby ten procent dzielić.
3: Tak.
2: Bo tam jest ten ułamek. Jak ułamek, nic nie dzielimy, procent to procent. 3/4%.
3: Tu po prostu możemy powiedzieć, nie komplikujmy, skoro jest proste, prawda? Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w połączeniu z liczebnikami głównymi. Tutaj w mianowniku, dopełniaczu i bierniku także używamy w tych wyrażeniach wyłącznie formy procent. Mianownik, dopełniacz i biernik. Czyli powiemy na przykład, w wyborach uczestniczyło 84% uprawnionych wyborców. Albo z powodu grypy ponad 30% uczniów nie było w szkole. Czy napisałam już około 80% mojej pracy magisterskiej. W pozostałych przypadkach, czyli w celowniku, narzędniku i miejscowniku, rzeczownik procent niestety trzeba odmienić. Czyli powiemy wtedy, 18% uczniów nie wydano jeszcze świadectw. Albo z pozostałymi 20% pracowników spotkam się jutro. Albo o tych 15% niedoróbek trzeba poważnie porozmawiać.
2: Czy celownik, narzędnik i miejscownik się odmieniają?
3: Tak jest. Oczywiście musi się pojawić jakiś wyjątek, bo cóż, bo to była za reguła gramatyczna, której by wyjątek nie podgryzał. W połączeniu z liczebnikiem głównym 1 procent odmienia się zawsze. Czyli 1%, 1% albo procenta, 1%, 1% z 1% i o 1%.
2: To jest akurat łatwe do zapamiętania, choć trudne do użycia, bo rzeczywiście może się zdarzyć, że nam te procenty tutaj pomieszają. Ale może warto zapamiętać, aby, jak rozmawiałyśmy przed tygodniem, mówić po prostu, poprawnie. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.

Kolejny piękny utwór w Radiu Łódź, Annabel i Romantic Suicide. Za 11 minut będzie 15, a ja kilka chwil temu mówiłem Państwu o utworze, którego słucham ostatnio cały czas i takie będzie też zadanie konkursowe. Ponownie do wygrania bilety do teatru, a na studio@radioloce.pl proszę napisać tym razem, jakiej piosenki słuchają Państwo na okrągło i dlaczego akurat tej. Autora bądź autorkę najciekawszej wypowiedzi bardzo chętnie nagrodzę dwuosobowym zaproszeniem, a w temacie miłości pozostaniemy. Tym razem tej ślepej, o czym zaśpiewa Ania Rusowicz.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały...
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu. Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
13: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Portu Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
14: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
15: Let's do it!
14: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
15: Oh yeah!
14: Zamów 512 50 40 30.
16: Dobra cena gwarantowana.
15: Let's do it!
0: Po reklamie
17: jest 15. Na wiadomości Radia Łódź zaprasza Remigiusz Fladrowski.
18: Sprawca brutalnego pobicia na tle narodowościowym w Łodzi poszukiwany przez policję. Ofiarę czekają operacje. Rosyjski samolot został przechwycony nad Bałtykiem. Szpiegował krótko po południu. Robert Lewandowski po raz pierwszy będzie trenował ze swoją nową drużyną Chicago Fire. Wieczorem w regionie na południowych krańcach województwa możliwe burze, ale jest ciepło, nawet 28 stopni. Łódzka policja szuka sprawcy brutalnego pobicia na tle narodowościowym. W minioną sobotę po 14 przy Alei Piłsudskiego w Łodzi doszło do brutalnego pobicia. Napastnik uznał pokrzywdzonego za obywatela Ukrainy. Najpierw zaczął go wyzywać z powodu domniemanego pochodzenia, a następnie zaatakował. Pobity mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami twarzy. Czekają go dwie operacje, w tym rekonstrukcja twarzy. Według brata poszkodowanego to był atak na tle narodowościowym.
19: On po prostu ma taką wymowę, wsepleni. Podejrzewam, że tamten po prostu był pod wpływem alkoholu, bo już pił tam. Z relacji świadków wynika, że dłuższy czas. No to mu się musiało coś ubzyrać i dodał słowa tej Ukraińcy i go uderzył dwa razy w twarz.
18: To kolejny w ostatnich dniach podobny incydent. W niedzielę w sieci pojawiło się nagranie z Bielska-Białej, w którym widać, jak mężczyzna w autobusie wyzywa dzieci pochodzące z Ukrainy.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Rosyjski samolot został przechwycony nad Bałtykiem. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszynę wykryto po godzinie 12 nad wodami międzynarodowymi, około 30 km od Ustki. Samolot oddalił się już w kierunku Rosji.
15: Po kontakcie i po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
18: Wicepremier przestrzegł przed zrównywaniem agresora z ofiarą i propozycjami odchodzenia od zapewnienia pomocy walczącej Ukrainie. Od przyszłego roku ulica Sieradza czeka najazd samochodów nauki jazdy. Nowa reforma Ministerstwa Infrastruktury zakłada przeniesienie nauki podstawowych manewrów z zamkniętych placów w ruch miejski. Sprawą zainteresował się reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
20: Sieradz bywa nazywany miastem nauki jazdy. Ze względu na dużą zdawalność uczą się tutaj jeździć kursanci z sąsiednich powiatów, a nawet z Łodzi. Ministerstwo Infrastruktury doszło do wniosku, że dotychczasowy system zdawania na placu nie uczył praktycznych zachowań, stąd planowana reforma.
21: Zdecydowanie place manewrowe są wyuczane na pamięć. Paręnaście razy są powtarzane co najmniej przed egzaminem, no i to można po prostu się faktycznie wyuczyć, wykuć.
20: Mówi jeden z kursantów z Sieradza. Oznacza to więcej elek w ruchu miejskim. Jazda po łuku oraz ruszanie na wzniesieniu rzadziej będą ćwiczone przez kursantów na placach, a częściej w ruchu ulicznym. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
18: A zmiany wejdą w życie w całej Polsce od przyszłego roku. Szykują się spore utrudnienia na trasie między Łodzią a Zgierzem. Budowa ronda przy ulicy Łódzkiej w Zgierzu wkracza w kluczową fazę. Pojawią się spore zmiany na tej drodze wojewódzkiej. W pobliżu ronda pojawi się też zwężenie jezdni i zamontowana zostanie tymczasowa sygnalizacja świetlna. Kierowcy już wiedzą, co ich czeka.
22: To będzie blokada wyjazdowa, spokojnie. A zresztą rondo, jak widać, jest trochę tak pozbawione sensu.
23: Jeżeli będzie lepiej, to jestem zawsze na tak. Przetrwamy korki, Łódź się pięknie rozwija, Zgierz się rozwija, Aleksandrów. Będzie dobrze, przeżyjemy.
24: Będzie problem, tak. No ale nie mamy na to wpływu. Trzeba czekać, może będzie lepiej. No.
25: Bo to będzie się blokować, będzie uciążliwe to.
26: Korki razy dwa, jak to się mówi. Podwójnie będzie pewnie trudnienie w ruchu.
18: Korki będą spore, bo po tej drodze dziennie przejeżdża blisko 26 tysięcy aut. To najczęściej uczęszczana droga wojewódzka w Łódzkiem. Utrudnienia mogą potrwać do połowy września. Robert Lewandowski po raz pierwszy weźmie udział w treningu ze swoją nową drużyną Chicago Fire. Zdaniem dziennikarza sportowego Janusza Basałaja przeniesienie się do Stanów Zjednoczonych to był krok w karierze, dobry krok w karierze piłkarza.
27: Jest stawiany obok Dejny Lubańskiego, Bońka, Latę jako jeden z najlepszych piłkarzy polskich wszechczasów, więc podkreślam, trafia w dobre miejsce, gdzie docenia się wielki sport i wielkie gwiazdy.
18: Robert Lewandowski podpisał z amerykańskim klubem 2-letni kontrakt. Wcześniej w maju piłkarz zakończył współpracę z FC Barcelona. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 15.30.
17: Pogodowych pozytywów na pewno temperatura aktualnie 26 stopni w Łodzi i regionie, dziś jeszcze nawet do 28. To, co dla niektórych na pewno mniej pozytywne, to zachmurzenie, które po południu będzie umiarkowane, a następnie wzrastające do dużego. Synoptycy przewidują także opady deszczu i burze, które możliwe są także w nocy. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty do 70 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym, a prognozowana suma tych opadów miejscami do 50 mm. Temperatura za to wysoka od 27 do 29 stopni.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: Jesteśmy z Państwem jeszcze do godziny 16. Nasz program realizuje Patrycja Wojsznica, przed mikrofonem Patryk Lewy. Na początek tej godziny Red Hot Chili Peppers i utwór Under the Bridge.

Na zegarze już 10 minut po godzinie 15. Czas na nagrodzenie kolejnego słuchacza w Radiu Łódź. Tym razem dwuosobowe zaproszenie do Teatru Komedii Impro w Łodzi powędruje do pana Arkadiusza. Dla niego utwór, którego można słuchać bez przerwy i na okrągło, to Za krótki sen Darii Zawiałow i Dawida Podsiadło. Jak czytam, świetny duet i prawdziwa emocjonalna petarda, a słuchanie utworu bez przerwy działa na mózg jak bezpieczna przystań, w dodatku redukuje stres, a wyczekiwany refren uwalnia dopaminę. To proszę tylko pamiętać, że za dużo dopaminy też potrafi źle na nas zadziałać, ale mam nadzieję, że ma pan to pod kontrolą. Gratuluję zdobycia nagrody i zapraszam do Radia Łódź po odbiór tego dwuosobowego zaproszenia.

Nie dość, że...

Tu Radio Łódź i najdłuższa fala relaksu. Zaglądamy teraz na naszą stronę. Tam między innymi informacja od Weroniki Skibińskiej, która była na otwarciu nowego parkingu wielopoziomowego przy ulicy Wschodniej w Łodzi. Na miejscu 200 miejsc postojowych, także punkt ładowania samochodów elektrycznych. Jak się jednak okazuje, okoliczni mieszkańcy mają pewne obawy, bo twierdzą, że poprzedni wielopoziomowy parking świeci pustkami i wątpią w to, czy nowa inwestycja jest faktycznie dobrym rozwiązaniem. Jak odpowiada na to Urząd Miasta i Prezydent Łodzi? O tym można przeczytać na radiolotce.pl i w naszej aplikacji. Dodam tylko, że do końca tygodnia kierowcy zaparkują tam za darmo. Czekam oczywiście na Państwa zdanie na ten temat pod adresem studio@radioloc.pl. Czy nowa inwestycja faktycznie się sprawdzi?

0: promocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
3: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe. Sztuczna inteligencja pisze wiersz według wytycznych Andrzeja Poniedzielskiego.
4: Jeździec konny, jeździec, mężczyzna, przemierza bezbrzeżny step. Wiemy o nim tylko tyle, że jego pochodzenie jest tajskie.
5: Oto propozycja. Jeździec na koniu ze stepu. Tajlandia w sercu zmierza w niebo.
4: To jest za dużo słów według mnie. Moje zdanie na ten temat jest takie, że ten wiersz byłby takim. Patataj, patataj.
3: Całości mogą Państwo wysłuchać podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wakacje nie ma nudy.
7: Jest mikrofon, zabawa i sport.
6: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
8: Co panią boli?
9: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
8: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
9: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
10: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
11: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
12: Jedne remonty się kończą, inne zaczynają, a utrudnienia na drogach pozostają. O tym, gdzie się korkuje, Kuba Jędrzejewski.
13: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień na autostradzie A2. Kierowcy, którzy podróżują w kierunku Warszawy, muszą się liczyć właśnie z nimi za węzłem Skierniewice. Przenosimy się w okolice Piotrkowa. Cierpliwość przyda się na S8 między Wolborzem a Studziankami, gdzie trwa remont i wolniej jedzie się w kierunku Tomaszowa. A w Łodzi ciasno jest na zachodniej Wojska Polskiego w rejonie Lutomierskiej, a także na trasie WZ i Drewnowskiej, Pojezierskiej i Limanowskiego na dojazdach do Alei i Włókniarzy. A kolejne informacje dla zmotoryzowanych minutę przed 16. Zapraszam.
12: Słuchają Państwo Radio Łódź. Zbliża się godzina 15.30. Skrót wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
14: Łódzka policja szuka sprawcy brutalnego pobicia na tle narodowościowym. Do ataku doszło w minioną sobotę przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Napastnik uznał pokrzywdzonego za obywatela Ukrainy. Najpierw zaczął go wyzywać, a następnie zaatakował. Pobity mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Czekają go dwie operacje. 37-letnia pijana kobieta urodziła dziecko w domu w Ozorkowie w Łódzkiem. 1 lipca matka i noworodek zostali przewiezieni do szpitala w Zgierzu. Badania wykazały, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu, a dziecko ponad promil. Noworodek przebywa na oddziale intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny i prokuratura. Nieoznakowany radiowóz potrącił jadącego na hulajnodze elektrycznej nastolatka. Do zdarzenia doszło na łuku drogi niedaleko miejscowości Kowalczówki koło Darłowa w zachodniopomorskiem. Chłopiec zginął na miejscu. Trwają teraz czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze CBA zatrzymali byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Świrskiego oraz Cezarego Jurkiewicza. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Rosyjski samolot został przechwycony nad Bałtykiem. Maszynę wykryto po godzinie 12 nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki. Samolot oddalił się już w kierunku Rosji. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
12: Popołudnie i wieczór z zachmurzeniem dużym, lokalnie możliwe większe przejaśnienia. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami także burze, a temperatura może jeszcze dzisiaj wzrosnąć do 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 70 km na godzinę. W nocy także zachmurzenie duże. Proszę uważać na burze i na opady deszczu, bo prognozowana suma opadów na południu i w centrum województwa nawet do 80 mm. Temperatura spadnie do 14 stopni.
15: Najdłuższa fala relaksu.
12: A w niej Patryk Lewy i Patrycja Wojsznis. Zapraszamy jeszcze do 16.

0: 21 minut pozostało do godziny 16. Zalia i utwór Znowu Sam. Tak przed momentem zagraliśmy w najdłuższej fali relaksu. A w Radiu Łódź teraz ciekawa propozycja dla właścicieli czworonogów. Oczywiście, gdy pogoda dopisze. Już jutro pierwsza w tym sezonie psia polówka, czyli wydarzenie dedykowane czworonogom, naszym podopiecznym i tym, które domu szukają. Projekcja pod tytułem Mój pies Artur, a w niej miłośnik sportu i adrenaliny, który przystępuje do mistrzostw świata w rajdach przygodowych na Dominikanie. Stając jednak na starcie zawodów, główny bohater nie przypuszcza, że jego zespół już wkrótce wzbogaci się o czworonożnego psa Artura, w dodatku psa bohaterskiego. Ten film już jutro wieczorem, a ja polecam zajrzeć także na naszą stronę radioloc.pl. Tam rozmowa z twórcą polówek, także psiej polówki, o tym wyjątkowym jutrzejszym wydarzeniu, ale także o całej inicjatywie można posłuchać więcej w formie podcastu na naszej stronie i w naszej aplikacji.
1: Of heaven, hell, what's the difference? Long I get to kick it with.

I choć chciałbym przekazywać tylko pozytywne informacje, to niestety od czasu do czasu o tych ważniejszych, szczególnie pogodowych, warto mówić. Bo o ile teraz kilka spokojniejszych dni pogodowo za nami, to pogoda znów da się nam we znaki. IMGW ostrzega przed burzami z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem. Ta gwałtowna zmiana pogody czeka nas i będzie z nami tak naprawdę do końca tygodnia. Temperatura co prawda wzrośnie do niemal 30 stopni, jednak już dziś na południu regionu pojawią się burze z ulewnym deszczem. I jak informuje nas Przemysław Makarewicz z IMGW, spodziewamy się opadów deszczu do nawet 50 mm, a w nocy do 70, a nawet 80 mm. Lokalnie niestety może dochodzić do podtopień. Te niebezpieczne warunki pogodowe mogą utrzymywać się w Łódzkiem do końca tygodnia, a to jednak nie wszystko, bo IMGW prognozuje także silny wiatr. Porywy mogą sięgać nawet do 80 km na godzinę, a do tego opady gradu i wspomniany już wzrost temperatury nawet do 30 stopni. Pogoda ustabilizuje się za to w przyszłym tygodniu, choć nie ma co liczyć na upały. Do 21 stopni pokażą termometry. Początkowo będzie pogodnie, ale później znowu deszcz i niewykluczone burze. Taka niestety pogoda w lipcu, więc mam nadzieję, że sierpień będzie zdecydowanie lepszy.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W wakacje nie ma nudy.
6: Jest mikrofon, zabawa i sport.
5: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
7: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu.

0: Rodos? Zakynthos? A może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
3: Po reklamie.
4: W Radiu Łódź pora sprawdzić, co dzieje się na drogach. Informacje przekazuje Kuba Jędrzejewski.
5: Zaczynamy od ulicy Brzezińskiej w Łodzi. Cały czas bardzo ciasno i można stracić kilka minut dojeżdżając do skrzyżowania w Nowosolnej, jadąc zarówno od A1, jak i od centrum Łodzi. Spory ruch też na Konstantynowskiej między Aleją Unii a Krakowską, na Pabianickiej między Rondem Lotników a Jana Pawła i na Maratońskiej. Przenosimy się jeszcze w okolice Piotrkowa, konkretnie na Krajową 12. Tu cierpliwość przyda się kierowcom, którzy podróżują w kierunku Sulejowa, w szczególności przed Przygłowem. A zatem życzę sporo cierpliwości i szerokiej drogi.
4: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
6: Prokuratura śpieszy się w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wniosek o jego ekstradycję z USA jest gotowy. Miejskie półkolonie w Łodzi okazały się wakacyjnym hitem. Miejsc nie ma, ale mogą się zwalniać. Polska domaga się od Komisji Europejskiej finansowej presji w związku z dopuszczeniem do rywalizacji przez MKOL sportowców z Rosji i Białorusi. Wieczorem na południowych krańcach regionu możliwe burze, ale ciepło do 28 stopni. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest gotowy, poinformowała o tym rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości. Anna Adamiak podkreśliła, że prokuraturze zależy na tym, żeby jak najszybciej nadać procedurze bieg formalny.
7: Ten wniosek, można by powiedzieć, już jest na końcowym etapie ekspedycji przygotowania. Interesująca i ważna jest informacja, że pan ścigany przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Także skupiamy się w tej chwili na tym, aby jak najszybciej przekazać wniosek o ekstradycję.
6: Były minister sprawiedliwości po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Na ulicach polskich miast może pojawić się znacznie więcej samochodów nauki jazdy. Coś wiedzą o tym mieszkańcy Sieradza, bo to miasto wręcz oblegają tak zwane Elki. Do tego planowana reforma Ministerstwa Infrastruktury zakłada rezygnację na egzaminie na prawo jazdy z placu manewrowego. A te zmiany mogą sprawić, że na ulicach miast będzie jeszcze więcej tak zwanych Elek. Mieszkańcy już teraz widzą, że jest ich bardzo dużo.
8: Kojarzy pani, że w wakacje jest większy ten ruch niż w roku, czy raczej cały czas?
9: Cały myślę, rok. Że to jest cały czas tak samo. No to że no, życie, no ktoś no. Musi się uczyć, no, żeby i później jeździć.
10: Teraz rzeczywiście jest też kumulacja roczników, czyli w jednym roku robią i 17-latkowie prawo jazdy i 18-latkowie.
6: Wyjaśnia Piotr Włochacz z Ośrodka Szkolenia Kierowców w Sieradzu. A Sieradz jest miastem średniej wielkości, nie ma w nim tramwajów i skomplikowanych skrzyżowań i dlatego jest chętnie wybierany przez kursantów z całego województwa. Miejskie półkolonie w Łodzi kolejny raz okazały się wakacyjnym hitem. W tym roku miasto przygotowało ponad 11 tysięcy miejsc dla uczniów klas od 1 do 6 szkół podstawowych. Liczba turnusów zależy od kadry, wyjaśnia dyrektorka Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi Ewa Zdzięborska-Jadczak.
11: Mamy możliwość wybrania sobie turnusów i my, zdaje się, drugi czy trzeci rok decydujemy się na 2 turnusy, ewentualnie poszerzamy liczbę grup, jeżeli znajdę opiekę, bo podstawowym problemem jest znalezienie kadry.
6: Zainteresowanie miejskimi półkoloniami było tak duże, że zapisy szybko się zakończyły. Warto jednak śledzić informacje na stronie Urzędu Miasta Łodzi lub dzwonić bezpośrednio do interesującej nas placówki. Sinice w Konstantynowie Łódzkim. Chodzi o zbiornik wodny w ośrodku nad stawem, na którym wykryto rozkwit sinic. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
12: Na 22 kąpieliska znajdujące się na terenie województwa łódzkiego jedno jest nieczynne. Mieszkańcy Konstantynowa nie skorzystają z kąpieli nad stawem do odwołania. W tej chwili zakazu pilnują ratownicy wodni, a jeden z nich przyznał, że sytuacja powtarza się co sezon.
13: Tak nieregularnie, ale generalnie w każdym jakby sezonie pływackim zdarza się to przez krótszy bądź dłuższy okres.
12: Paweł Pawlikowski z Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim przyznał, że mimo wszelkich starań miasta nie udało się zatrzymać sinicy.
14: Widzieliśmy rdestnicę, żeby nie powodowała gnicia. Woda została dotleniona przez dłuższy czas. Prawdopodobnie ze względu na temperatury, które panują, naprawdę ciężko jest z tym wygrać.
12: Najbliższe opcje to stawy Stefańskiego w Łodzi i Lewityn w Pabianicach. A nad ośrodkiem nad stawem powiewa czerwona flaga. Do odwołania. Damian Grosicki, Radio Łódź.
6: Mimo zakazu kąpieli ośrodek zostaje otwarty dla wypoczywających na świeżym powietrzu. 9 krajów, w tym Polska, apeluje do Komisji Europejskiej o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. To pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę.
15: Dziewiątka krajów zażądała od Komisji Europejskiej wstrzymania finansowania organizacji sportowych, które pozwolą Rosjanom i Białorusinom na powrót do międzynarodowych rozgrywek. 9 krajów uważa, że wyłączone z unijnych programów, na przykład Erasmus, powinny być międzynarodowe federacje szermierki czy sportów wodnych. Jest też wezwanie, by wykluczyć te organizacje, które pozwoliły Rosjanom i Białorusinom na powrót z udziału w dyskusjach i wydarzeniach w Unii Europejskiej. Twierdzenia o tym, że sport można oddzielić od polityki, brzmią fałszywie w czasie, gdy tysiące niewinnych Ukraińców straciło życie, a sport jest nadal wykorzystywany przez reżimy Rosji i Białorusi, czytamy w liście. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam już o 17.30.
4: Popołudnie i wieczór w regionie z pogodą burzową i deszczową, przynajmniej w części regionu, bo ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach obowiązuje dla powiatów pajęczańskiego, radomszczańskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy stopień, to powiaty bełchatowski, łaski, opoczyński, piotrkowski, sam Piotrków Trybunalski, Sieradz i Zduńska Wola. Opady gradu również mogą pojawić się w tych powiatach i tu będzie najniebezpieczniejsza pogoda. W nocy na termometrach w regionie łódzkim od 14 do 16 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz. Możliwe burze z gradem, nawet o silnym natężeniu. A termometry w środę w regionie łódzkim pokażą od 27 do 29 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Na naszym zegarze prawie 6 minut po godzinie 17. Dzień dobry, Patrycja Wojsznic realizuje program, Bartosz Florczak przed mikrofonem do 19.

Wildlands w nagraniu Blank Space. To jest utwór, który nam towarzyszy w tym roku dosyć regularnie. Wciąż brzmi świeżo, znakomicie i o każdej porze dnia i nawet nocy słucha się go wyśmienicie. Niektórzy artyści powracają po dłuższej, krótszej przerwie, między innymi Katarzyna Nosowska, która jednocześnie zaproponowała 4 nowe piosenki, 4 nowe single, każdy stworzony z innym autorem. Ja dzisiaj dla Państwa 2 takie nagrania wybrałem. Oto pierwsze, Sos Chaosu.

I takie to nowe nagranie Nosowskiej z Sos House'u. No jakoś tak jest, że gdyby taki tytuł zaproponował kto inny niż Katarzyna Nosowska, to może być tak dobrze nie brzmiał, ale w jej przypadku akurat te słowa są zawsze jakoś tak idealnie skalibrowane, wymyślone. No a poza tym zawsze tekstowo Katarzyna Nosowska czymś nas zaskakuje, jest warte po prostu poznanie tej każdej jej nowej nagranie właśnie od strony także lirycznej. Paweł Krawczyk, a więc na co dzień też partner Katarzyny Nosowskiej, współtworzy tę piosenkę. Kiedy nie pisze dla Heja, to też zdarza mu się dla innych artystów. Chociażby kiedyś pomógł zespołowi Muchy.

Muchy i Monika Bożym w nagraniu Lato 2010. Zespół Muchy, oczywiście Michał Wiraszko śpiewał, Michał, który nagrywał swoją ostatnią płytę tutaj w Radiu Łódź przy Narutowicza 130. Też bywa często u nas przy różnych okazjach, ostatnio jako juror New Jazz, czyli nowego festiwalu dla młodych artystów. No to jeszcze zespół Jungle teraz z nowym nagraniem Someday Somewhere. Odliczamy do ich koncertu w Atlas Arenie, chociaż tak nie odliczamy, bo to będzie jesień, a więc już po wakacjach. Cieszmy się na razie wakacjami, ale oni zagrają niedługo w Atlas Arenie, no a za chwilkę też historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Przez wiele lat koncerty zachodnich wykonawców były zabronione w Chinach. Władza komunistyczna bała się ewentualnych treści niezgodnych z przekazem partii, które zagraniczni artyści mogliby przedstawić chińskim towarzyszom. Jednak kiedy na początku lat 80. padł pomysł zorganizowania koncertów Jeana Michela Jarre'a, chińskie Ministerstwo Kultury nie odrzuciło go. Głównie chodziło o to, że elektroniczna muzyka instrumentalna nie mogła być interpretowana w jakiś wywrotowy sposób. Twórczość Jarre'a była więc z punktu widzenia cenzury pozbawiona ukrytych treści. Nie bez znaczenia był też fakt, że Jarre był Francuzem, a nie na przykład Brytyjczykiem lub Amerykaninem. Jean-Michel Jarre był pierwszym zachodnim artystą, który pojawił się w Chińskiej Republice Ludowej od czasów rewolucji. Po śmierci Mao Tse-tunga w 1976 roku kraj powoli otwierał się na świat. Francuz specjalnie przygotował się do 5 koncertów w Pekinie i Szanghaju. Na nowo zaaranżował część utworów, napisał też nowe odnoszące się do chińskiej kultury kompozycje. W 1982 roku ukazała się płyta The Concerts in China. Na podwójnej winylowej płycie znaleźć można też nagranie Souvenir of China, pamiątka z Chin. Jarre wykorzystał w nim dźwięk migawki aparatu, wzmacniając przekaz. Wideoklip składał się ze zdjęć zrobionych podczas jego wizyty w Chinach oraz migawek z historii. Elektroniczna muzyka Jarre'a jako pierwsza z imperialistycznego zachodu zabrzmiała na żywo, ale też w chińskim radiu. Koncerty były transmitowane przez Narodową Rozgłośnię. Słuchało ich podobno 500 000 Chińczyków. Warto pamiętać, że równolegle do płyty z chińskimi koncertami pojawił się także film będący swego rodzaju reportażem właśnie z wizyty Jeana Michela Jarre'a w Chinach w 1981 roku. My słuchamy oczywiście muzyki, oto Souvenir of China.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Projekt łazienka? Teraz w OBI. Za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 17.30. U nas czas na skrót wiadomości. Beata Janowska.
8: Dzień dobry. Na południu województwa już miejscami występują burze. Może im towarzyszyć intensywny deszcz. Jest ryzyko zalań i podtopień. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o gwałtownych zjawiskach pogodowych w południowej części naszego regionu obowiązuje do godziny 23. Nawałnice przeszły już nad województwem dolnośląskim. We Wrocławiu zalane są ulice, tramwaje kursują objazdami. W Jeleniej Górze wiatr uszkodził dach magazynu, z którego wcześniej ewakuowano ponad 100 pracowników. Prewencyjnie ewakuowano także kilka obozów harcerskich w powiatach Karkonoskim, Kłodzkim i Wałbrzyskim. Łódzka policja szuka sprawcy brutalnego pobicia na tle narodowościowym. Według ustaleń sprawca zaatakował poszkodowanego, bo uznał go za Ukraińca. Pobity mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami twarzy. Czekają go dwie operacje. Sprawca jest poszukiwany. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę po 14 przy Alei Piłsudskiego. Policja apeluje o kontakt do osób, które wiedzą cokolwiek na ten temat. Prokuratura w Żywcu postawiła mieszkańcowi Bielska Białej zarzut publicznego znieważenia 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości. Kolejny zarzut dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej jednej z dziewczyn. Chodzi o sobotni incydent w autobusie MZK w Bielsku Białej. Nagranie obiegło media społecznościowe i wzburzyło opinię publiczną. Mężczyzna przyznał się do zarzutów. Utrudnienia na ulicy Łódzkiej w Zgierzu w ciągu drogi wojewódzkiej 488. Powstaje tam nowe rondo. Od jutra ma obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. W pobliżu ronda jezdnia zostanie zawężona, zamontowana zostanie tymczasowa sygnalizacja świetlna. Ruch będzie się odbywał wahadłowo. Na ulicy Łódzkiej w Zgierzu ruch jest zawsze bardzo duży, a to oznacza, że korki będą dłuższe. Utrudnienia mogą potrwać do 16 września. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.
7: Przypominam o ostrzeżeniu wydanym przez IMGW. To jest ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach dla powiatów pajęczańskiego, radomczyszczańskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego. Tam może silnie padać, także możliwe są porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę i opady gradu. Teraz na termometrach 26 stopni w województwie łódzkim. Barometry pokazują 997 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze z temperaturą od 14 do 16 stopni. Jutro zachmurzenie także duże, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, to wszystko może się jutro wydarzyć. Temperatura nawet do 29 stopni.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
7: I 33 minuty po godzinie 17. Upały powolutku, nawet nie tak powolutku, już wróciły. No ale przy tym, co działo się dwa tygodnie temu, to jeszcze nie jest tak źle oczywiście. Natomiast proszę uważać się na siebie, nawadniać się, nosić nakrycia głowy. O tym wszystkim cały czas Państwu przypominamy. Wracamy do muzyki, do artystki, która ostatnio odwiedziła Polskę z nową płytą, ale my posłuchamy czegoś odrobinę starszego. Tori Amos i nagranie Big Wheel.

Tori w takiej trochę nawet wersji country odwiedziła Warszawę kilka tygodni temu. Ona zawsze występowała w sali kongresowej, kiedy ta była otwarta. Od lat już kilkunastu sala kongresowa jest remontowana. Podobno w przyszłym roku ma być otwarta i tam znowu mają wrócić koncerty. Ja widziałem chyba 2 albo 3 koncerty Tori w sali kongresowej. To zawsze właśnie było niezwykłe połączenie muzyki z tymi wnętrzami. Teraz wystąpiła na warszawskim Torwarze, czyli w trochę innym jednak mimo wszystko klimacie, nie do końca gdzieś z jej muzyką moim zdaniem korespondującym. No ale pewnie jeszcze nie raz nas odwiedzi, uwielbia Polskę, ma tutaj ogromną rzeszę fanów. Big Wheel, tego nagrania słuchaliśmy. Cytując klasyka, możemy powiedzieć, że nadszedł dzień dzisiejszy. Wielki mecz o godzinie 21 na Mistrzostwach Świata. Francja, Hiszpania. Można powiedzieć, że przedwczesny finał. To samo można powiedzieć o drugim półfinale Anglia, Argentyna. No to czekają nas jeszcze 2-4 niezwykłe mecze, bo jeszcze o trzecie miejsce, no i oczywiście ten niesamowity finał. Każda drużyna właściwie może znaleźć się w finale. Przyznam, że kibicuję Hiszpanom. Życzę im, żeby dzisiaj wygrali z Francuzami, chociaż Francja naprawdę gra fantastycznie. I to jest chyba taka jedyna drużyna na tych mistrzostwach, która się nie męczy i która nie ma jakichś problemów. No ale już wszyscy eksperci futbolowi mówią, że ta maszynka może się w pewnym momencie zaciąć i to może być dzisiaj. Zobaczymy. W każdym razie dla kibiców to jest prawdziwe święto. Wielkie nazwiska, wielcy zawodnicy, którzy nie zawodzą na tym mundialu. No oby tylko czujniki w piłce działały tak jak powinny i oby sędziowie, jeżeli jest taka konieczność, podchodzili do tego małego monitorka i analizowali różne sytuacje, bo tych kontrowersji przy okazji ćwierćfinału było naprawdę sporo i właściwie do tej pory się więcej mówi o tych kontrowersjach niż o fantastycznych bramkach i dyspozycji zawodników. 21, dzisiaj Francja, Hiszpania. A my mundialowo, trochę muzycznie, ten mundial miał kilka utworów towarzyszących, nawet kilkanaście, ale ten, który mnie jakoś tak najbardziej przypadł do gustu, mam nadzieję, że Państwu także, to jest Mi Mexico Lindo.

Nick Terwood w nagraniu Message to London, wiadomość dla Londynu. O, Londyn szaleje ze względu na oczywiście wynik piłkarzy. Tak dzisiaj czytałem sobie, jeszcze wracając do tych futbolowych różnych zapowiedzi, wywiady z angielskimi byłymi gwiazdami, no to wszyscy pewni siebie. Nawet jeden z zawodników powiedział, że Messi jego położą spać. No, ja bym tego akurat niedźwiedzia tam specjalnie nie denerwował, bo to może się skończyć różnie. No ale chodzi pewnie o wywarcie pewnej presji, stresu. No wielu już próbowało i raczej na tym dobrze nie wychodzili. Zobaczymy, trzeba poczekać do jutra, także do późnego wieczora. Wracamy do muzyki. No i to taki utwór, który powraca zawsze latem. Bardzo go lubię. Nasz, można powiedzieć, redakcyjny kolega Maciek Werk, jeszcze tutaj pod szyldem Werk, nie Hedone, i gościnnie Misia Furtak.

Summer of Love to Werk i Misia Furtak, Lato Miłości. Państwo w tym temacie sportowym się trochę uaktywnili. Najpierw mówiąc, że mimo, że naszych piłkarzy nie ma w Stanach, ani w Kanadzie, ani w Meksyku, może są, ale na wakacjach, ale na pewno nie na boiskach, to powstają piosenki skierowane do naszych piłkarzy. No, duch w narodzie nie ginie i pewnie trzeba sobie czasami trochę pożartować i trochę tam się piłkarzom na pewno dostaje w tych piosenkach. No a druga sprawa to słuchacz zauważył, że z Messim jest trochę jak z Michaelem Jordanem, że lepiej go nie dotykać i nie ruszać i nie patrzeć w oczy i w ogóle najlepiej to głaskać i mówić, że jest najlepszy, to wtedy może będzie najniższy wymiar kary. No trochę tak jest, trochę tak było z Michaelem Jordanem, że jeżeli ktoś tam mu podpadł i powiedział coś złego, to Michael wchodził na najwyższe obroty i to się zawsze źle kończyło. Dzisiaj Francja, Hiszpania 21, temat mundialu na razie zamykamy. 10 minut do godziny 18. Koncertowo ten lipiec bardzo bogaty. No niestety nie doszło do koncertu jednej z legend Morrisseya, ale inna legenda brytyjska, trochę młodsza, przyjeżdża. Zespół Suede. To moim zdaniem jest jedna z najpiękniejszych piosenek lat 90.

Naprawdę będzie koncertowo fantastyczna sprawa. Widziałem koncerty Suede, Brett Anderson. No, da nam wycisk, to pewne. Do godziny 18 Peter Frampton i gościnnie Sheryl Crow.

0: autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: To już ostatni moment.

0: BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia.
1: Po reklamie.
2: Jest 18.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
2: Słuchają nas Państwo we wtorek, 14 lipca. Przed nami wiadomości Beata Janowska.
4: Łódzka policja poszukuje sprawcy pobicia na tle narodowościowym. Poszkodowany trafił do szpitala. Prokurator generalny wysłał do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Za kilka dni na Bałtach w Łodzi rozpocznie się remont kolejnej ulicy. W południowej części województwa już pojawiły się burze. Może im towarzyszyć bardzo silny deszcz. Przelotne opady możliwe w całym regionie. Na początek ostrzeżenie dla południowej części województwa łódzkiego. Tam miejscami już występują burze, którym może towarzyszyć intensywny deszcz. Jest ryzyko zalań i podtopień. Alert obowiązuje do godziny 23, a to dopiero początek niebezpiecznej pogody, która może utrzymywać się do końca tygodnia. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
5: Ostrzeżenie obowiązuje w powiatach w południowej części województwa. Najwięcej deszczu ma spaść w regionach wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim i radomszczańskim. Szczególnie niebezpieczna może być noc, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
6: Lokalnie te sumy opadu mogą sięgać nawet 70-80 mm.
5: To może prowadzić do lokalnych podtopień.
6: Tak intensywny deszcz w stosunkowo niedużym czasie zawsze wiąże się z zagrożeniami, szczególnie w jakichś takich obszarach zurbanizowanych, gdzie ten odpływ wody jest bardzo utrudniony.
5: Na dzisiejszych burzach się nie skończy. Te w kolejnych dniach mają pojawiać się już w całym regionie, a wraz z nimi silny wiatr, deszcz, a nawet opady gradu. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
4: Według prognoz burze będą pojawiać się w naszym województwie do piątkowego poranka. Niewykluczone, że w kolejnych dniach pojawią się także ostrzeżenia dotyczące upałów. Łódzka policja poszukuje sprawcy brutalnego pobicia na tle narodowościowym. Do ataku doszło w sobotę po godzinie 14 przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Według relacji poszkodowanego i świadków napastnik zaatakował mężczyznę po tym, jak usłyszał jego rozmowę telefoniczną i uznał, że jest obywatelem Ukrainy. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie musi przejść dwie operacje, w tym rekonstrukcję twarzoczaszki. Do redakcji Radia Łódź zgłosił się brat poszkodowanego.
7: Rozmawiając przez telefon stanął dosłownie przed klatką, a w tej chwili wyszedł mężczyzna za rogu. Spojrzał się na mojego brata. Podejrzewam, że tamten po prostu był pod wpływem alkoholu. Dodał słowa ty Ukraińcu i go uderzył dwa razy w twarz.
8: A jak pan zobaczył brata, jak on wyglądał?
7: No, nie no, załamany jest, tak? No, bo to w ogóle do niego jakby tak nie docierało, co się w ogóle wydarzyło. No, praca, wszystko, wakacje, wszystko, co miał sobie te w planach, no wszystko mu to runęło.
4: Z bratem poszkodowanego rozmawiała nasza reporterka Joanna Karp, a był to kolejny podobny incydent w ostatnich dniach. W niedzielę w sieci pojawiło się nagranie z Bielska Białej, na którym widać, jak mężczyzna w autobusie wyzywa dzieci pochodzące z Ukrainy. 54-latek z Bielska Białej usłyszał już prokuratorskie zarzuty.
0: Więcej na radiołódź.pl.
4: Jest pismo do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wysłał je prokurator generalny Waldemar Żurek. Zbigniew Ziobro ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce mu przedstawić zarzuty. W maju polityk Prawa i Sprawiedliwości informował, że po opuszczeniu Węgier przebywa w Stanach Zjednoczonych. Waldemar Żurek napisał w mediach społecznościowych, że zwrócił się do urzędu celno-imigracyjnego w USA o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach. Prokurator generalny przypomina, że polskie władze unieważniły oba paszporty polityka, zwykły i dyplomatyczny, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Waldemar Żurek poinformował też stronę amerykańską o ciążących na Zbigniewie Ziobrze zarzutach. Gotowy jest również wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów do Polski. Ma być wysłany do końca tygodnia. Za kilka dni rusza remont kolejnej ulicy na łódzkich Bałutach. W niedzielę drogowcy zaczną pracę na Pojezierskiej. Przebudowa obejmie odcinek od Alei Włókniarzy do ulicy Zgierskiej i będzie prowadzona etapami przez najbliższe 2 lata. W pierwszym etapie prace będą prowadzone na fragmencie od Alei Włókniarzy do Hipotecznej, mówi Marcin Deguda ze spółki Łódzkie Inwestycje.
9: Zakres ten jak dla całości drogi będzie obejmował wymianę nawierzchni chodników, jezdni, budowę miejsc parkingowych, zieleń. Głównym założeniem obejmującym m.in. realizację tego remontu jest połączenie rowerowe pomiędzy drogami rowerowymi na Włókniarzy, jak również na Zgierskiej.
4: Podczas remontu ruch na Pojezierskiej będzie się odbywał jednokierunkowo w stronę Alei Włókniarzy, a autobusy wracające na Bałuty pojadą objazdem przez ulicę Hipoteczną. Kolejne wiadomości o 19:00.
2: Cały czas obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia o burzach na południu regionu. Tam może też silnie wiać, nawet do 70 km na godzinę. Możliwe samopady gradu. Na termometrach 26 stopni, barometry pokazują 997 hektopaskali. W nocy możemy spodziewać się temperatury od 14 do 16 stopni. Też możliwe są opady deszczu oraz burze. W czasie burz porywisty wiatr. Jutro z kolei zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Także wysoka temperatura od 27 do 29 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Patrycja Bośnic, Bartosz Florczak z Państwem w tym składzie do godziny 19:00, jak zwykle w popołudnie w Radiu Łódź Muzyczne. Teraz Paul McCartney pojawi się, nie z tej nowej płyty, sięgniemy po odległą już przeszłość, początki właściwie solowego dorobku Paula McCartneya. Jedna z moich ulubionych jego płyt, Ram, a na niej taki utwór.

Mongberry Moonlight to Paul McCartney. Tak uśmiecham się pod nosem, słuchając tego nagrania, bo przypomniały mi się czasy studenckie. Jeden z wyjazdów, kiedy to w środku nocy wpadliśmy z kolegą, dzisiaj zresztą znanym łódzkim przewodnikiem, na znakomity pomysł, aby przez całe piętro takiego ośrodka wczasowego przenieść szafę pod drzwi innego kolegi. Także jak rano wstanie i sobie otworzy te drzwi, to wejdzie do szafy. Taki mieliśmy znakomity pomysł. A dlaczego ta piosenka? Bo cały czas ją śpiewaliśmy. Gdzieś tam pod nosem sobie pa, pa, pa, pa. No i tak mi to utkwiło. Jakoś zapamiętałem z tamtym wydarzeniem. Nawet jest jakaś dokumentacja zdjęciowa, zdaje się. Więc mogę udowodnić przy okazji dla Krzyśka pozdrowienia najlepsze. No pewnie ten nasz humor był trochę związany z tematem tego utworu. O czym śpiewa Paul McCartney, to już sobie muszą państwo sprawdzić. Na zegarze 12 minut po 18.

Przestrzeń to rycerzyki, Jakub Ziołek, nowe nagranie. 16 minut po godzinie 18 na naszym zegarze, teraz pojawi się Paul Simon, jedna z wielkich legend światowej muzyki, oczywiście kiedyś w duecie najpierw Tom and Jerry, bo oni tak najpierw się nazywali, a potem Simon and Garfunkel dopiero, Mrs. Robinson oczywiście, ten film Absolvent, który uczynił z nich wielkie gwiazdy, no a potem też spektakularne kariery solowe zarówno Paula Simona, jak i Arta Garfunkla. Paul Simon to jednak była ta siła napędowa tego duetu, bo to on głównie komponował, Art po prostu dysponował tym anielskim głosem, pięknie brzmiącym. Sięgamy po jeden z wielkich przebojów solowych Paula Simona, 50 Ways to Leave Your Lover, czyli taki podręcznik, jak pożegnać partnera, partnerkę, no a później już zapraszam Państwa na płytę tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Nasze drugie spotkanie z płytą Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. Album, który jest swego rodzaju kontynuacją poprzedniej płyty Hackney Diamonds, bo część tego materiału powstała podczas tamtych sesji. Osobą, która to wszystko łączy oczywiście poza Stonesami, jest Andrew Watts. Warto zwrócić na to uwagę, bo to jest producent, który w ostatnich latach pracuje z tymi największymi nazwiskami. Zdobył ich zaufanie. Ostatnia płyta Paula McCartneya, chociażby praca z Eddiem Vederem, ze zespołu Pearl Jam, Elton John, wszyscy garną się do tego, aby pracować z Andrew Wattem. Natomiast Andrew Watt w muzyce The Rolling Stones moim zdaniem troszeczkę za bardzo poleruje te dźwięki i ten taki bałagan czasami niekontrolowany, który pojawiał się na tych wielkich płytach Rolling Stonesów, gdzieś uleciał za sprawą właśnie jego produkcji. Natomiast też miejmy świadomość, że Rolling Stones już nie nagrają nigdy płyty na miarę Sticky Fingers, Let It Bleed czy Exile on Main Street. Zresztą sam Mick Jagger powiedział, że on ma świadomość, że fani żyją pewnego rodzaju nostalgią, chęcią powrotu do tamtych dni, ale to się już nie wydarzy. Muzyka, produkcja, wszystko się zmieniły. Stonesi starają się trzymać rękę na pulsie. Kolejne nagranie przed nami z tego zestawu utworów. Tym razem będzie to Side Effects.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
6: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
5: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
7: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
8: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
5: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
10: Egzotycznie świeże.
9: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
10: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
9: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
11: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
12: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
13: Popołudnie bez pośpiechu.
14: Prawie 30 minut po godzinie 18 na naszym zegarze. The Rolling Stones Foreign Tones to jest nasza płyta tygodnia. Jeszcze będę Państwu o niej więcej opowiadał jutro po 21 w audycji Muzyka jest najlepsza. No, słucham tej płyty naprawdę intensywnie. Po pierwszym, drugim przesłuchaniu nie byłem jakimś gorącym entuzjastą. Cały czas mam do niej sporo dystansu, ale coraz bardziej mi się też podoba. Podoba mi się bardziej niż poprzedni album Hackney Diamonds. Jutro myślę, że jeszcze ten temat nieco bardziej zgłębimy. Wracamy do Katarzyny Nosowskiej, która w tym roku obchodzi 30-lecie swojej solowej pracy artystycznej. Będzie, jak to sama powiedziała, celebrować. Pewnie pod koniec roku pojawi się cała płyta, no ale zaskoczyła wszystkich, wydając 4 nowe piosenki jednocześnie. To druga z nich.

Szkoda Braw to jest jedno z czterech nowych nagrań Katarzyny Nosowskiej. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o produkcję i ten pomysł muzyczny, pomagał Andrzej Smolik. Jesteśmy przy głosie, przy postaci no niezwykle charyzmatycznej, jaką jest Katarzyna Nosowska. Jeżeli chodzi o różne jej duety, czy też różnego rodzaju współprace muzyczne, to ja zawsze bardzo lubię wracać do tego nagrania.

Minus 10 w Rio, Lady Punk, jeden z tych wielkich utworów zespołu z początku lat 80., który, no mówiąc wprost, opisywał tamte czasy w Polsce, taką klaustrofobiczną, surrealistyczną też troszeczkę czasami atmosferę stanu wojennego. Lady Punk, Katarzyna Nosowska, tutaj w tym nagraniu. Jakiś czas temu też Jan Borysowicz po prostu postanowił nagrać tę pierwszą płytę Lady Punk z różnymi gośćmi. To całkiem przyjemnie wyszło. Beck niedawno obchodził urodziny i to był też taki moment, kiedy ja sobie przypomniałem o różnych spotkaniach z teledyskami Becka, których kiedyś było mnóstwo w MTV, bo to był bardzo popularny swego czasu artysta. To wszystko zaczęło się od piosenki Loser, a potem były kolejne, między innymi The New Pollution.

Some Might Say to zespół Oasis oczywiście z drugiej legendarnej płyty What's the Story Morning Glory. Z tego co pamiętam, to był pierwszy w ogóle numer jeden, jeżeli chodzi o piosenki Oasis w ich karierze w Wielkiej Brytanii. Byli wielcy oczywiście w Wielkiej Brytanii, nigdy nie podbili tak na dobrą sprawę Stanów Zjednoczonych. Teraz, dopiero po latach na fali pewnej nostalgii i tęsknoty za latami 90. oczywiście sprzedawali podczas trasy koncertowej te wielkie amerykańskie stadiony. Będzie film, to po wakacjach, no a w przyszłym roku mają być kolejne koncerty i podobno 15 koncertów na stadionie Manchesteru City, jak wiemy, bracia Gallagherowie są fanatykami tego zespołu, więc no, taką rezydencję zrobią właściwie na swoim podwórku. Trochę reggae teraz, będzie z odrobinę muzyki reggae w Radiu Łódź przy okazji wydarzenia, które niedługo odbędzie się w Łodzi. Będę też Państwu pewnie w historii pewnej piosenki opowiadał o tych najważniejszych piosenkach z katalogu reggae. Peter Tosh, a więc członek legendarnego zespołu The Wailers, który grał z Bobem Marleyem, pojawi się w tym nagraniu jako wiodąca postać, a obok niego inny dosyć znany wokalista. No ciekawe, czy Państwo poznają.

You gotta walk, don't look back, nie patrz na siebie, zaśpiewał Peter Tosh, obok niego Mick Jagger, jako nie dość, że muzyk, to jeszcze przy okazji wydawca, producent tego nagrania. Na sam koniec dzisiejszego spotkania Susan Vega, kłaniam się, Bartosz Florczak, dziękuję, do usłyszenia jutro po 21:00.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
2: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do

0: życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zatrzymanie mężczyzny, który napadał na kobiety na Górnej w Łodzi. Protest mieszkańców Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i apel premiera do polityków o powstrzymanie się od antyukraińskiej propagandy, która skutkuje przemocą. Na południu województwa burze, może im towarzyszyć ulewny deszcz. W pozostałej części regionu też może przelotnie padać. Mężczyzna, który atakował kobiety na Górnej w Łodzi, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Do napaści doszło w końcu czerwca. Mężczyzna miał złapać 40-letnią kobietę za piersi, a następnie oddać do niej kilka strzałów z broni śrutowej. Kobieta została lekko ranna. Śledczy ustalili, że tego samego dnia podejrzany przyłożył nóż do brzucha innej kobiety. 48-latek usłyszał kilka zarzutów, mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
3: Naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie pokrzywdzonej na poważniejsze obrażenia oraz gruźb, jak również gruźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej w zakresie kolejnego zdarzenia.
2: 48-latek nie przyznał się do winy. Wcześniej był wielokrotnie karany za rozboje i zgwałcenie, a we więzieniu spędził łącznie 17 lat. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Premier Donald Tusk wezwał polityków do powstrzymania antyukraińskiej propagandy. To reakcja na sobotnie zdarzenie w Bielsku-Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował słownie dwie ukraińskie nastolatki. O szczegółach Dagmara Kędzior.
4: Zdaniem ekspertów za coraz częstsze przypadki agresji wobec osób z Ukrainy odpowiadają politycy. Dochodzi przez to do sytuacji, w których niektórzy Ukraińcy rozważają wyjazd z kraju, bądź też obawiają się mówić na ulicy w swoim ojczystym języku. Według dr Anny Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dzieje się tak przez antyukraińską propagandę prowadzoną przez niektórych polityków.
5: I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
4: Premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia z Bielska-Białej, wezwał polityków do powstrzymania się od antyukraińskiej propagandy.
6: To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi przynosi fatalne skutki.
4: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, został zatrzymany przez policję. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: 54-latek usłyszał zarzuty, grozi mu do 3 lat więzienia, a łódzka policja poszukuje napastnika, który w sobotę przy Alei Piłsudskiego brutalnie pobił mężczyznę, którego wziął za Ukraińca. Protest przed siedzibą Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszkańcy protestują przeciw regularnym podwyżkom. Przed siedzibą spółdzielni zebrało się kilkadziesiąt osób, które domagają się końca podwyżek i zmniejszenia opłat za mieszkanie. Protestujący mówią, że koszty są podobne do tych w największych polskich miastach.
7: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
8: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
9: I dla mnie to nigdy nie było przeszkodą. Były 2-3 podwyżki w ciągu roku. Ale jeżeli ja za 50 metrów dzisiaj płacę 1050 zł.
10: A w Bydgoszczy mój syn mieszka, to za takie mieszkanie 100-metrowe się nawet tyle nie płaci.
7: Nie wyrobi człowiek, bo ma małą emeryturę.
8: U mnie w Wieżowcu dochodzi do tego kuriozum, że za windę ja nie płacę od osoby. Ja płacę z metra kwadratowego mieszkania.
2: Do protestujących mieszkańców wyszła prezes z Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Maria Ślęzak, mówiła, że podwyżki opłat nie są zależne od zarządcy bloków, a od zewnętrznych spółek, czyli dostawcy ciepła, wody i gazu.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Łódzkie Rondo Lotników Lwowskich już bez utrudnień zakończyły się prace przy torowisku na ważnej trasie między centrum miasta a Górną. To oznacza bezproblemowy ruch dla kierowców, pasażerów MPK i pieszych. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
11: Od poniedziałku wygrodzenia zniknęły z fragmentu ronda prowadzącego do ulicy Paderewskiego. Bez utrudnień rondo pokonają więc kierowcy i piesi. Koniec remontu oznacza także zmiany w MPK.
12: Na trasę do IKEA wróciły linie 11 oraz 41. Po swojej trasie przez rondo jeżdżą znów autobusy 57 i 69.
11: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Prace prowadzone były od początku czerwca i choć miały potrwać do końca wakacji, to zakończyły się przed czasem.
12: Wymieniono łuki prowadzące z ronda w ulicę Pabianicką w stronę Rudy oraz nawierzchnię jezdni między torami.
11: To jednak nie koniec wakacyjnych utrudnień dla pasażerów łódzkiego MPK, bo cały czas trwa remont na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
2: Prace na skrzyżowaniu Kościuszki-Struga mają w najbliższy weekend wkroczyć w kolejny etap. Tym razem torowcy zajmą się wymianą torowiska po południowej stronie skrzyżowania. Kolejne wiadomości o 20:00. Dla południowej części województwa na wieczór i noc zapowiadane są burze z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 23. Przelotnie padać może w całym województwie. Temperatura teraz 25 stopni, spadnie w nocy do 15. Jutro ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu przelotnymi, ale miejscami silnymi. Możliwe burze z gradem. Termometry pokażą do 29 stopni.

0: Wieczór samorządowy.
1: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Beata Tomczyk. Witam w wieczorze samorządowym z Sieradza. Moimi gośćmi są dziś pan Jakub Rozmarynowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu, wybrany z listy Trzeciej Drogi, oraz pan Andrzej Czapnik, radny Rady Miejskiej w Sieradzu, związany z prawem i sprawiedliwością. Dzień dobry, dobry wieczór panom.
2: Witam pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Łódź nad Wartą.
3: Dobry wieczór wszystkim państwu.
1: Przed Sieradzem kolejne ważne decyzje, trwają inwestycje, zakończył się nabór do drugiej edycji budżetu obywatelskiego, a miasto przygotowuje się do wyzwań związanych z demografią i z rozwojem. Dziś chciałabym, żebyśmy spojrzeli nie tylko na sprawy bieżące miasta, ale także chciałabym panów zapytać, które decyzje podejmowane dziś zdecydują o tym, jak będzie wyglądał Sieradz za 14 lat. Nie wiem, czy w ogóle panowie zwrócili uwagę na to, że wybrałam sobie tę datę i czy mają panowie coś przeciwko 2040.
3: Taka okrągła data, myślę, że
1: rozumiem. Obiecuję
3: budzi wyobraźnię.
1: Tak?
3: Tak, co wtedy będzie?
1: Obiecuję dziś jednak, że nie będziemy rozliczać panów z tego, co wydarzy się w 2040 roku, ani nie będę dziś wymagała od panów daru przewidywania przyszłości, ale chciałabym, żebyśmy jednak spróbowali odpowiedzieć na pytanie, które decyzje podejmowane dziś będą miały największe znaczenie dla mieszkańców za 15 lat. Zacznijmy od inwestycji. Zadam pytanie i na początek chciałabym, żeby odpowiedział pan Rozmarynowski. Prezydent Sieradza, pan Paweł Osiewała, powiedział niedawno, to było w miniony piątek, że nowoczesny, zadaszony amfiteatr ma być ważnym elementem rozwoju miasta i służyć mieszkańcom przez cały rok. I w związku z tym chciałabym nieco szerzej pociągnąć ten temat, po czym mieszkańcy mogą poznać, że inwestycja samorządowa jest naprawdę dobrze wybranym wydatkiem publicznym.
2: Ja myślę, szanowni państwo, że dobrze wybrany wydatek publiczny to taki, który w szczególności maksymalizuje korzyści dla mieszkańców, dla naszego społeczeństwa. I musimy też pamiętać, że wydane pieniądze to nie tylko sam koszt budowy, ale również rozsądne skalkulowanie kosztów eksploatacji w przyszłości, bo ważne też, aby nie było też nadmiernym obciążeniem dla budżetu. I w tym wszystkim też istotne jest, aby władze zadbały o efektywność ekonomiczną projektu, pozyskując finansowanie zewnętrzne. Ale też ważne, aby taka inwestycja infrastrukturalna choćby nawet po prostu nie stała pusta, lecz aktywnie służyła mieszkańcom na co dzień i czasami też globalnie rzecz ujmując, ważne, aby rozwiązywała taka inwestycja konkretne problemy, bo jeśli inwestycja odpowiada na realne i wcześniej zgłoszone zapotrzebowanie mieszkańcom, to świetna sprawa, ale warto się też skupić na tym, aby taki obiekt czy infrastruktura uwzględniała potrzeby wszystkich grup osób niepełnosprawnych, młodzieży, dzieci. I jakby nawiązując do tej pierwszej części pani pytania o ten park staromiejski, który no jest tym nieodzewnym elementem, jest właśnie ten amfiteatr. Myślę, że to dobra inwestycja, bo to też ogromne środki pozyskane z funduszy europejskich, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 13 milionów 300 tysięcy złotych, sama inwestycja ponad 20 milionów. Myślę, że godnie będzie służyła naszym mieszkańcom.
1: I też będzie oczywiście ta oferta skierowana dla osób z niepełnosprawnościami, co jest...
2: Tak, myślę, że te kwestie
1: wchodzimy w nowoczesność.
2: Zostały uwzględnione jak najbardziej.
1: W prawa człowieka. A pan, pani radny, co pan chciałby na
3: ten temat powiedzieć? Jeżeli byśmy chwilę przy amfiteatrze, od wielu lat mówi się o potrzebie budowy, przebudowy amfiteatru. Jest to miejsce, jeżeli tam są wydarzenia, to o tym ludzie mówią, czyli jest to pewna taka potrzeba mieszkańców. W ostatnim czasie sporo takich imprez plenerowych było przeniesionych na rynek. Myślę, że głównie ze względu też na stan amfiteatru i te imprezy, które no na rynku też jest fajnie, jednak jest to związane też z takimi dodatkowymi kosztami. Sceny, utrudnieniami tutaj dla mieszkańców czy dla ruchu. Amfiteatr jest jakby takim, można powiedzieć, trochę oddzielnym bytem razem z parkiem tworzy. Także myślę, że te imprezy plenerowe, tak jak ostatnio gościliśmy zespół Śląsk, przepiękne wydarzenie, mnóstwo ludzi. Myślę, że takie coś w amfiteatrze byłoby też technicznie łatwiej zrobić przy takich tańszych kosztach. No myślę, że to jest ta jedna z tych takich inwestycji, można powiedzieć, długofalowych. Tutaj jakby do tej pierwszej części pytania, co jest dobrą inwestycją, jak ją rozpoznać? No myślę, że takie inwestycje, które rozwiązują jakiś problem, jakąś potrzebę mieszkańców.
1: Czyli w tym wypadku tą potrzebą mieszkańców jest brak blokad wewnątrz miasta, w centrum miasta w związku z wydarzeniami, które mają miejsce, które są przeniesione teraz przez ostatni czas, były tak naprawdę do rynku.
3: Potrzeb kulturalnych, tak, takie zapotrzeby wyższego rzędu. Też taka inwestycja jakby długofalowa też poza potrzebą, no wiadomo, że żeby przy jakichś rozsądnych kosztach zarówno inwestycji, ale bardzo ważne też potem dalszego utrzymania tej inwestycji, bo tutaj w samorządzie czasami mówimy, że łatwiej jest wybudować niż potem utrzymać.
1: A my w ogóle wiemy coś na temat utrzymania tego amfiteatru w przyszłości? Jak on będzie na siebie zarabiał?
2: Ja myślę, że generalnie ta kwestia nie była jeszcze szeroko poruszana, ale zważywszy na to, że to pan prezydent też podkreślił, że ona będzie służyła praktycznie
1: przez cały rok.
2: Tak? Mm-hmm. No bo kiedy zaobserwujemy sobie sam projekt, to jest piękne zadaszenie i faktycznie na pewno większość roku to miejsce będzie żyło. Cały szkopuł w tym, aby faktycznie dobrze tym zarządzać, aby to miejsce też na siebie zarabiało, bo przecież możemy takie miejsce wynajmować. Ale przede wszystkim, żeby służyło mieszkańcom. Myślę, że tym akurat bym się nazbyt nie przejmował, ponieważ samo utrzymanie tego obiektu na pewno nie będzie stanowiło jakiejś lwie części środków.
1: Podobno mają wydarzyć się tam takie imprezy, na które nie było nas stać, jeśli chodzi o tak zwany lokal do tej pory.
3: Tak, jakby też z tego, co ja tutaj obserwowałem sobie w projekcie, tam też ma być teren ogrodzony, czyli pewnie będzie możliwość na przykład imprez biletowanych, że to też może być jakby pomóc utrzymywać, tak. Wiem, że są zespoły, które, czy kabarety, czy stand-upy, które potrzebują dużej widowni plenerowej, ale jednak chcą to robić za opłatą.
1: Z tym,
3: że całoroczne, no to być może jakaś część tam budynku, ale myślę, że jednak amfiteatr to powiedzmy od wiosny do jesieni, że bardziej tutaj się spodziewamy, ale jest bardzo dużo imprez, które w plenerze organizowane i jest zawsze obawa, no co będzie, jak ten deszczyk spadnie, że tam będzie o wiele mniejsze ryzyko, że taka impreza się nie powiedzie. Jest koncert, jest zadaszenie, impreza się uda, bo łatwiej dotrzeć, ale trudniej oglądać w deszczu, jeżeli już takie coś jest. No ale jeżeli nie ma kosztów ogrzewania, tak, kosztów takiej energii stałej, no to na pewno nie będzie to tyle kosztować, co utrzymanie jakiegoś takiego zamkniętego pomieszczenia.
1: A które, bo tu widzę, że słyszę, że panowie jednak są tutaj zgodni obaj, co do tej inwestycji w teatrze, w Parku Staromiejskim. Która inwestycja z ostatnich 2 lat była według panów najbardziej trafiona w Sieradzu?
2: W ciągu ostatnich 2 lat.
1: Tak, może pan Czapnik na początek.
3: Czy trafiona, no myślę, że to trochę więcej lat. Ja bym powiedział, że myślę, że taką najważniejszą inwestycją jest sieradzka geotermia. To jest bardzo duża inwestycja. Myślę, że jeszcze w tej świadomości mieszkańców może nie zawsze mają wiedzę, że taka nowoczesna instalacja w Sieradzu funkcjonuje, że to jest rozwiązanie, które będzie wiele lat nam służyło. Przypomnę, że tam korzystamy nie tylko z wody geotermalnej, to co jakby głównie tutaj mówimy o geotermii, ale tam również kotły biomasowe, turbina gazowa, kogeneracyjne, wytwarzanie prądu i ciepła, czyli nowoczesna instalacja, którą w Sieradzu możemy pokazywać w całej Polsce, tak, może być taką naszą dumą. Myślę, że taką jeszcze drugą inwestycję, jeżeli można, to pozwoliłbym sobie, to rozbudowa Teatru Sieradzkiego i nowa sala kinowa. Myślę, że jakby to tak najbardziej powszechnie korzystamy, tylko łatwiej, bo tu możemy sobie iść do kina, obejrzymy, fajna inwestycja. Ta geotermia może mniej widoczna, ale jednak większa inwestycja, bardzo ważna, obydwie ważne, myślę, że obydwie, czas pokaże, że trafiony. Teatr, jestem przekonany, że to już się sprawdza, kino już dotarło do tej naszej świadomości i po prostu z niego korzystamy. Z geotermii też korzystamy, ale może tak nie widzimy tego codziennie, ale na dłuższą metę myślę, że kluczowa inwestycja miasta Sieradz.
1: Panie Rozmarynowski, też jest tego samego zdania?
2: Mam troszkę odmienne zdanie na ten temat. Akurat co do Centrum Kultury zdecydowanie zgodzę się, bo to fajne miejsce, w którym naprawdę dzieje się i to też miasto dzięki temu żyje. Co do geotermii, nie chciałbym się zagłębiać w ten temat, bo on jest bardzo skomplikowany i też on wzbudzał emocje wśród wielu radnych.
1: Natomiast dlaczego? Od razu proszę wyjaśnić.
2: Wielu radnych generalnie zarzucało, że ta inwestycja nie funkcjonuje tak, jak powinna. Ale to jest bardzo, myślę, że temat na dłuższą rozmowę.
1: Natomiast, ale dlaczego nie funkcjonuje tak, jak powinna?
2: Tak naprawdę w okresie, kiedy ta inwestycja była w dużej części oddawana, nie byłem jeszcze radnym. Co prawda interesowałem się tym troszkę na innym poziomie. Ten problem troszkę jest złożony. Mianowicie tam jest po prostu potrzebny jeszcze jeden odwiert, który będzie zatłaczał tą wodę, którą zaciągamy, aby po prostu oddać ją z powrotem po odzyskaniu ciepła do ziemi. I myślę, że tutaj temat jest otwarty. Narodowy Fundusz Zdrowia takie programy przewiduje i nawet miałem okazję rozmawiać z panem prezydentem, że będziemy aplikować o kolejne środki, aby tą inwestycję na zwyczajnym świecie dopiąć na ostatni guzik. Natomiast odpowiadając jakby na pani pytanie, ja bym troszkę odpowiedział szerzej, ponieważ dla mnie taką decyzją
4: trafioną,
2: jakby kluczową, ale w szerszym znaczeniu jest jakby włączenie się Radza w sieć kolei dużych prędkości. To jest dla mnie taki kamień milowy dla miasta, który jakby przesądzi o jego przyszłości na dekady i ta inwestycja całkowicie dla mnie odmieni lokalny rynek pracy, ale też układ komunikacyjny w regionie, bo wystarczy prosto skalkulować, że czas podróży Sieradza do Warszawy skróci się do godzin 20 minut, a do Wrocławia to około 50 minut. Zatem w ramach tych prac realizowanych przez CPK stacja kolejowa Sieradza po prostu przejdzie całkowitą przebudowę i kolejce Dworca zostaną przekształcone w taki węzeł trochę przesiadkowy i integrujący kolej i autobusy, bo też ten dworzec autobusowy ma być przeniesiony właśnie w toką ulicy. Oczywiście też perspektywa czasowa nie mała, bo to rok 2035, ale Sieradz po prostu przestanie być miastem tranzytowym i w ograniczonej dostępności, a stanie się takim kluczowym punktem na mapie jakby nowoczesnej infrastruktury i to jest dla mnie bardzo istotne, bo to otworzy też rynek pracy i wiele, wiele innych drzwi istotnych dla mieszkańców.
1: Pan, panie radny, też docenia ten pomysł?
3: Znaczy oczywiście ja to bardziej w takiej długofalowej skupiłem się na tych inwestycjach z ostatnich 2 lat, które jakby są oddane, są zrealizowane. Kolej dużych prędkości to już od wielu lat jakby jest tematem decyzji, no i niekoniecznie samorządu, bardziej to jest na wyższym etapie centralnym. I bardzo długofalowo oczywiście myślę, że to jest z tych decyzji strategicznych dla miasta, które no, mogą odmienić życie miasta, ale no, musimy na to poczekać. Ale jestem pełen nadziei. Może nie optymizmu, ale nadziei, że tak będzie.
2: Tu bardziej wspomniałem o takiej decyzji przełomowej, natomiast jakby wśród ostatnich 2 lat, tu też odnoszę się troszkę do kwestii związanych z przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami, to dla mnie kluczowa w regionie jakby okazała się też inwestycja energetyczna, inwestycje jakby rozbudowa gazociągu, czy też wysokie ciśnienia oraz troszkę taki rozwój terenów przemysłowych w Zapuście i to też ważne, bo to tworzy, czy też będzie tworzyć nowe miejsca pracy i to jest dla mnie kluczowe.
1: A do tych inwestycji, które nie powinny w ogóle znaleźć się na liście priorytetów, czyli geotermia nie należy, bo daje pani jeszcze szansę.
2: Nie, ona też jest bardzo istotna, oczywiście, tak? Ale czy byłby to dla mnie numer 1, dyskutowałbym.
1: Rozumiem, no ale teraz przejdźmy sobie właśnie do tych inwestycji, które na liście priorytetów nie powinny się znaleźć.
3: Panie Czarny. Rozumiem, że do tych, które teraz będziemy jak gdyby wybierać, no ja tutaj może bym powiedział o infrastrukturze sportowej, bo na sesjach pojawia się temat hali sportowej, która miała być budowana na terenie MOS-u, bardzo dużej hali sportowej. No życie się potoczyło tak, że na razie tej hali nie ma. Pojawia się ta rozmowa, ale wydaje mi się, że musimy poczekać, jak będzie zakończona inwestycja na ulicy Rycerskiej, też bardzo duża hala i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Mi się wydaje, że jakby to już będzie wystarczające dla naszego miasta.
1: Ale poruszył pan temat hali Rycerskiej. To jest przez wielu uznane za no, mało trafioną inwestycję już z samego nadania.
3: No, to oczywiście ile ludzi, tyle zdań, ale trudno jeszcze powiedzieć, że nie trafiona inwestycja, jeżeli ona jest dopiero w trakcie realizacji. Zobaczymy, jak będzie funkcjonować.
1: I ciągnie za sobą koszty i to poważne. Już ponad 20 milionów złotych było przeznaczone, no chyba 9.
3: Hala na ulicy, na Mosirze byłaby tam chyba dwukrotnie droższy. Był kosztorys jeszcze taki już, który jest zdezaktualizowany. Na pewno też to no, każda inwestycja duże koszty
1: ja
3: za sobą
1: pociąga.
3: O tej takiej wadze, o tej wielkości.
1: To znaczy oczywiście wszyscy tutaj solidarnie chcą, żeby jednak ta inwestycja wybrzmiała mimo wszystko, bo tutaj rozmawiałam i z panem przewodniczącym Rady Miejskiej, z panem Pabichem i z panią Dęgą Frontczak, panią doktor Sylwią Dęgą Frontczak, radną z Prawa i Sprawiedliwości. I tak naprawdę wzięliśmy ten temat na warsztat, no czekając z niecierpliwością, jak to tak naprawdę wybrzmi.
2: Ja myślę, że diabeł tkwi w szczegółach i oczywiście infrastruktura sportowa jest bardzo potrzebna, natomiast faktycznie tutaj też było wiele głosów takich, że no ja sobie osobiście nie wyobrażam, aby ta inwestycja nie była skończona. Natomiast...
1: Ale czy ona była jednak nietrafną decyzją?
2: Generalnie...
1: A teraz trzeba ją skończyć, no
2: samej, bo w samej genezie to była trudna decyzja, bo taka hala po prostu się razu jest potrzebna. Natomiast może usadowienie tej hali w takim miejscu nie do końca była trafną decyzją, jednakże też nie chciałbym obarczać decydentów nietrafnością tej decyzji, dlatego że badania geologiczne, pierwotne badania geologiczne wskazywały, że nic pod tą ziemią niepokojącego nie ma, ale kiedy już ekipy budowlane zaczęły kopać, okazało się, że jest tam po prostu kurzawka. W związku z tym no, musimy też poruszać się w ramach przepisów prawa i pewnych norm. Dlatego też, jeśli geolodzy wskazywali tak, a nie inaczej, no to decyzja była jedyna kierunkowa, aby tą halę stawiać. Natomiast no, teraz mamy szereg trudności, które po prostu, z którymi musimy się najzwyczajniej uporać i tą inwestycję dokończyć.
1: A która decyzja podejmowana dziś okaże się panów zdaniem przełomowa dla rozwoju miasta?
3: No to już wcześniej wspominaliśmy, kolej dużych prędkości, czyli może to nie jest decyzja, która tu podejmie lokalny samorząd, ale to jest taka decyzja, która może zaważyć na jakby historii miasta na kolejne dekady.
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie kolej dużych prędkości. Myślę, że to jest to, co ukształtuje nasze miasto na kolejne dekady.
1: A czy samorząd powinien mieć odwagę realizować niepopularne inwestycje? To tak na koniec, jeśli chodzi o temat inwestycji.
2: Ja myślę, że zdecydowanie tak, no, szanowni państwo, choć często wiąże się ono jakby z chwilowym niezadowoleniem mieszkańców lub dla niektórych polityków takim tak zwanym ryzykiem politycznym, to są one też niezbędne dla takiego długoterminowego rozwoju i bezpieczeństwa, czy też poprawy bezpieczeństwa jakości życia w mieście i no, warto je realizować choćby przez takie właśnie myślenie perspektywiczne, bo inwestycje, proszę sobie wyobrazić, inwestycje infrastrukturalne, nie wiem, oczyszczalnie ścieków, sieci ciepłownicze, kanalizacyjne, czy modernizacja transportu publicznego, jakby służą mieszkańcom przez dekady, a często przynoszą one korzyści środowiskowe, ekonomiczne, których mieszkańcy nie dostrzegają od razu. I to jest jakby naturalne, ale myślę, że kluczem jest tutaj sposób wdrażania tych zmian i tak naprawdę, aby te niepopularne inwestycje zyskały akceptację, no to samorząd powinien zadbać o transparentność, edukację, otwarty dialog ze społecznością i już na etapie planowania. Wtedy możemy uniknąć tych problemów.
1: Mhm. Tutaj były takie niepopularne decyzje podejmowane w Sieradzu, tak żeby mógł na przykład pan przykładem tutaj nam jakby uwiarygodnić to, że Sieradz umie rozmawiać z mieszkańcami na temat to niepopularnych
2: znaczy, tak,
1: decyzji.
2: Może w drugą stronę. Była próba budowa takiej nowej drogi w okolicy ulicy Orzeszkowej Konopnickiej. Tam akurat nie podjęto tej decyzji o budowie tej drogi, ale no, myślę, że to słuszny kierunek, ponieważ tutaj wsłuchano się akurat w głos mieszkańców, którzy tutaj twierdzili, że no, ta droga zaburzy spokój takiego osiedla domów jednorodzinnych. To jest takie osiedle pisarzy.
1: A tam w ogóle to musiała być taka duża siła przekonywania ze strony mieszkańców, że zaniechano tej inwestycji?
2: Nie, ciężko jest mi ocenić, czy była to przeolbrzymia jakaś presja. Natomiast mieszkańcy jasno wskazywali, że ta droga troszkę zaburzy ich mir. Ta droga w pewnym sensie miała odciążyć Jana Pawła i tutaj od 1 maja jakby przeciąć tą arterię. Natomiast no, tam mieszkańcy, pamiętam, jasno wskazywali, że te środki lepiej przesunąć po prostu na kanalizację deszczową na tym osiedlu i na oświetlenie.
1: I tak się też stało?
2: I tak też generalnie w tym momencie ten temat jest zawieszony. Co prawda inwestycji w kanalizację i w oświetlenie jeszcze nie wykonano, ale myślę, że podjęto słuszną decyzję akurat.
1: A pana zdaniem, panie radny?
3: Znaczy,
1: niepopularne decyzje
3: samorząd no, musi podejmować. Czy niepopularne teraz to tak pewnie dla części mieszkańców, no powiedzmy, jeżeli potrzebne jest odwodnienie, czy to jest popularna decyzja czegoś, czego nie widać, kanalizacja burzowa. Także w takim sensie, że to są bardzo duże koszty, a wielu mieszkańców zupełnie jakby nie widzi tego, nie rozumie, bo nie mieszka w tej okolicy, ich nie zalało i w takim kontekście. No może niepopularne decyzje również, no my jako radni musimy podjąć, kiedy trzeba podnieść podatki, tak, albo opłatę śmieciową, żeby system się zbilansował. Czyli poniekąd musimy, jeżeli chcemy odpowiedzialnie odpowiedzialność za miasto brać, to takie decyzje gdzieś musimy podjąć. Także też te infrastrukturalne rzeczy, to co w ziemi, tak, można powiedzieć, to może nie budzi takiego zapału większości mieszkańców. Tak? I to, ja rozumiem to w takim sensie niepopularne. Tak jak wspomnieliśmy, teraz droga, która nie jest, nie będzie wybudowana, no cóż, taka jest decyzja podjęta i też zawsze jednak część osób jest, cieszy się z tego, bo ma spokojniejsze, powiedzmy, okolice, ale pewnie wielu mieszkańców chciałoby, żeby taka mini obwodnica była, także tutaj niestety kij ma dwa końce i tą niepopularną decyzję siłą rzeczy trzeba gdzieś podjąć.
1: Przypomina sobie pan przykład pewnej niepopularnej decyzji jeszcze, którą tutaj trzeba było podjąć?
3: No ja tak jak wspomniałem o tych opłatach, kiedy trzeba jednak było je podjąć i bardzo to się wtedy, no dużo nas kosztuje takiego emocjonalnego, nawet w najbliższej rodzinie. Są ludzie, powiedzą oczywiście, no musicie podnosić, no gdybyśmy nie musieli, to byśmy nie podnosili.
2: Oczywiście tak, podatki to jest to, czego nikt nie chce płacić w większej wysokości, to jest naturalne. Natomiast też pan radny Andrzej Czapnik wspomniał o opłatach śmieciowych. No niestety należymy do pewnego związku, Który bilansuje te wszystkie opłaty i mamy też taką wiedzę, że niestety, ale te opłaty czasami trzeba podnosić. W związku z tym podejmujemy te trudne decyzje, niepopularne, ale mamy tą świadomość, że jeśli tej decyzji nie podejmiemy, to pojawi się olbrzymi problem dla miasta. W związku z tym, no, tak jak pan radny też słusznie zauważył, no, trzeba brać odpowiedzialność za miasto na swoje barki.
1: No i trzeba też umieć rozmawiać z mieszkańcami. I tutaj mamy kolejny temat. Zmierzamy do budżetu obywatelskiego. Druga edycja ruszyła, nawet jak z bicza trzasnął tak naprawdę.
2: Tak, czas szybko
1: dopiero leci. Co zakończyliśmy pierwszą, naprawdę działamy w dużym, dużym pośpiechu. Akurat Zduńska Wola też rozpoczyna kolejną edycję, ale oni 14. drugą edycję budżetu obywatelskiego. Właśnie wczoraj, 13 lipca, zakończył się nabór projektów do tej kolejnej edycji. Po pierwszej, co panów zdaniem najbardziej zachęca mieszkańców do angażowania się, a co ich zniechęca? Pan Roz Marynowski.
2: Ja myślę, że najbardziej zachęca mieszkańców takie poczucie sprawczości, taki realny wpływ na otoczenie, możliwość poprawy jakości życia, czy też na swoim osiedlu, czy też w swojej okolicy. I to jest taka możliwość samodzielnego zadecydowania o wydaniu części miejskich pieniędzy, które są no, elementem budżetu miasta i często to też rozwiązuje konkretny problem, czy też dokuczliwy problem w danej okolicy. Tutaj podam przykład ulicy Górnej. Mieszkańcy ulicy Górnej, których projekt wygrał w tych części inwestycyjnej, wzięli sprawy w swoje ręce, zebrali mnóstwo, ponad około 560 podpisów. Też byłem zaangażowany w to wraz właśnie z panią radnią Sylwią Dęgą-Frączak i moją koleżanką radną Sarą Szustak. Udało się, mieszkańcy będą mieli drogę, na którą bardzo długo czekali, w związku z tym to świetna sprawa, po prostu wzięli sprawę w swoje ręce i rozwiązali dokuczliwy problem, który w ich mniemaniu był dla nich olbrzymią sprawą, ale to też taka dla mnie integracja sąsiedzka, szanowni państwo, bo przecież proces jednoczy lokalną społeczność, tak? Wokół wspólnego celu. Tym wspólnym celem jest jakby promocja, zbieranie podpisów pod tym zgłoszonym projektem. I też bardzo cieszą na pewno te namacalne efekty, bo radość z takiej realizacji takich pożytecznych inicjatyw, takich jak na przykład, nie wiem, nowy plac zabaw, park kieszonkowy, czy jakiś piknik, wydarzenia sportowe, myślę, że jest bardzo ważnym elementem, pozytywnym elementem.
1: A w pana opinii? Myślę, że nie przerwałam, przepraszam.
2: No, jeszcze chciałem
1: jeszcze?
2: O tym, co zniechęca.
1: A zniechęca, bo przepraszam, tak, chciałam podzielić to pytanie. Cały czas słucham pana i piętrzy mi się pytanie za pytaniem,
2: proszę.
1: Bo jest tutaj takie pytanie, które będzie, mam nadzieję, że warto je teraz postawić, a za chwilę odpowiemy, czy mieszkańcy Śradza traktują dziś budżet obywatelski jako wspólne decydowanie o mieście, czy raczej jako możliwość zdobycia środków na własny projekt, bo tutaj bycie bohaterem dzielnicy to też jest bardzo pociągające i pieści ego, prawda? Tym bardziej, że wiemy, na czym polega budżet obywatelski tak naprawdę i na zmobilizowaniu naprawdę dużej rzeszy ludzi do tego, żeby ten projekt wybrzmiał w głosowaniu. Ale to zanim, co zniechęca, zapytam pana Andrzeja Czapnika, co zachęca?
3: No tutaj już, że sporo rzeczy tutaj kolega powiedział. Jest jakaś grupa ludzi, która ma pomysł i jest do tego zdeterminowana i tak, taką ma możliwość pozyskania środków. Także to jest takim argumentem takiego poczucia, że możemy, tak, że to od nas zależy. Myślę, że ten budżet jest jeszcze w Śradzu samym, jest bardzo krótko z nami. Bardziej tak jakby do tej pory był budżet województwa łódzkiego. Mhm. I tutaj, jak pani redaktor wspomniała, czy to jest taki możliwość realizacji jakiegoś celu, pozyskania środków. No myślę, że trochę tak, że to nie jest takie wspólne decydowanie, wybieranie, tylko też, no ja bym powiedział, za przykład dałbym na Świecki Szpital, składał projekty, na które ja też głosowałem, bo to były u nas. I na przykład budowa nowego parkingu, wymiana windy, chodniki, oświetlenie, czyli to było takie pozyskanie środków, akurat taka była możliwość, takie pozyskanie środków. Także to jest, myślę, że taka możliwość pozyskania środków.
1: Ja to się właściwie zastanawiam, bo słucham panów i ja wiem, że my przecież mamy zadyszkę. Dopiero co się zakończyła pierwsza edycja, wchodzimy w drugą i już jest koniec tej drugiej, to znaczy nabór wniosków się zakończył. Czy w ogóle mieszkańcy mieli szansę doświadczyć czegoś takiego, że ja teraz zgłoszę projekt, bo tam to tak świetnie wybrzmiało. A przecież tam to jeszcze tak świetnie nie wybrzmiało z poprzedniej pierwszej edycji. Więc to pytanie właśnie o tyle jest dla mnie ciekawe, bo przecież nie mamy jeszcze tych namacalnych rezultatów. Dopiero co został ogłoszony efekt tego pierwszego konkursu.
2: No tak, środki jeszcze nie są wydawane. Głównie tematy inwestycyjne muszą poczekać, bo
1: więc
2: to bardzo
1: co jeszcze tak naprawdę
2: okres, tak? Te wszystkie wydarzenia nieinwestycyjne, pikniki i te wszystkie inne świetne sprawy, one dopiero będą się odbywać. Ale to ten rok jest taki przejściowy. Myślę, że w trzeciej edycji już będziemy na zupełnie innym etapie.
1: Nie będziemy się tak ścigać.
2: Wyprzedzamy pewne zdarzenia, aby wyciągając jakby wnioski z pierwszej edycji, z tych pewnego później, które miały miejsce, to cię cieszy, że uczymy się na błędach.
1: Szkoda, że ta pierwsza edycja właśnie była robiona tak jednak w pośpiechu, no bo nie mamy tej przestrzeni, żeby tak naprawdę się skonfrontować z tą pierwszą edycją, tylko już jesteśmy po naborze projektów do drugiej edycji.
3: No taka była decyzja większości w Radzie, żeby robić to szybko, no i teraz jakby też podejrzając trochę za rokiem budżetowym, kolejna edycja jest no jakby jeszcze takim przyspieszeniem. Także no tak jak takie choroby wieku dziecięcego. Zobaczymy. Tak, choroba wieku dziecięcego dla mnie, w sensie, że tutaj jakby jedna edycja jest szybko po drugiej, gdzie ta pierwsza jeszcze, można powiedzieć, trochę nie jest skonsumowana. No, myślę, że to tak jak i w wielu innych miastach, trochę to będzie takiej falowości podlegać. Być może w tym roku będzie słabsza fala.
1: A może coś pan wie na ten temat? Może coś zniechęciło mieszkańców? Jak wyglądał ten nabór wniosków? Ile wpłynęło?
3: Znaczy nieoficjalnie wiem, że trochę mniej wpłynęło niż w tamtym roku.
2: 20 wniosków jest w tym momencie. Ostatnio rozmawiałem z panem naczelnikiem. Wspominał, że łącznie 20 wniosków co do drugiej edycji.
1: Inwestycyjne i na nieinwestycyjne.
2: Tego podziału nie uzyskałem. Na razie sama informacja o ilości wpłynętych wniosków.
1: A co mogłoby zniechęcać ludzi do tego, żeby
2: ja myślę, że
1: składali projekty?
2: Niestety bardzo często nazwijmy taka bariera biurokratyczna, bo dla niektórych te wnioski są skomplikowane. Czasami jest też konieczność precyzyjnego szacowania kosztów i ten wymóg zbierania podpisu może również poparcia może też niektórych jakby zniechęcać, ale
1: no bo jednak trzeba się napracować, no, prawda? Nachodzić.
2: Tak, dokładnie. To są setki głosów. Natomiast wiem, że pamiętam, że w pierwszej edycji mieliśmy też takie problemy techniczne z głosowaniem internetowym i to też mieszkańcy artykułowali jasno.
1: No myślę, dla nich że to ta po kwestia prostu stwierdzili, będzie, że to mogłoby zaburzyć wyniki głosowania.
2: Takie głosy były. Myślę, że nic takiego się nie wydarzyło.
1: No tak, rozwiązywaliśmy już ten problem tutaj w wieczorze samorządowym z panią Dęgą i z panem Pabichem.
2: Ja myślę, że też takimi dla niektórych negatywną jakby kwestią jest no, niepozytywna ocena ich pomysłów, prawda? Bo czasami nie przejdą ze względów formalnych po prostu pewnych procedur te wnioski. Mhm. Czasami jest to zbyt długa oczekiwanie na realizację, no bo jeśli mamy projekty inwestycyjne, tak jak wspomniałem, choćby budowa drogi, no to tej drogi nie wybudujemy w parę miesięcy, tylko to będzie proces, który będzie trwał na przykład rok, półtora, może dwa.
1: Nie no, w rok miałoby się zamknąć.
2: Tak, to można wpisać to do kolejnego budżetu miasta. W związku z tym, no oczywiście kibicuję i bardzo bym chciał, aby to w rok się zakończyło, jednakże no, czasami są pewne trudności, czasami pogoda nie sprzyja inwestycjom.
1: No ale to są wyjątki, nie powinny stanąć na drodze.
2: Oczywiście,
1: prawda?
2: Oczywiście tak będę kibicował i dopingował, na pewno będę się temu przyglądał, aby to wszystko zostało zrealizowane w jak najszybszym czasie, ale niektórzy też mieszkańcy mówili, że to mała skala, że mają takie poczucie, że ta pula jest bardzo mała. No w pierwszej edycji mieliśmy 1,5 miliona, Teraz zgodnie z uchwałą ma być to 0,75 budżetu miasta, czyli to będzie ponad 2 miliony, około 2 milionów 200 tysięcy, może 2 milionów 300 tysięcy. Więc ta skala będzie większa, ale uczymy się. W związku z tym myślę, że kolejne lata będą po prostu jeszcze lepsze.
5: A co według pana, panie Andrzeju?
3: Ja nie jestem może aż takim optymistą co do budżetu obywatelskiego. Może nie jestem jakimś przeciwnikiem, ale też wiem, że to sam sobie nie rozwiązuje problemu. Fajnie, żeby ludzi angażować, żeby mogli wybierać to, co się w mieście ma dziać, ale no tak z punktu widzenia realizacji, na przykład właśnie te projekty inwestycyjne, ten czas jest, to jest bardzo trudne do zrealizowania, żeby było wybrane i zrealizowane w ciągu tych 12 miesięcy. Mm-hmm. Tak, inwestycje takie. Także myślę, że ten budżet obywatelski będzie jakoś ewoluował. Myślę, że wszędzie też trochę ewoluuje z mniejszym, większym skutkiem. Ale mówię, sam w sobie to cały czas poruszamy się w ramach tych pieniędzy, które mamy w budżecie.
5: No to teraz zadam to pytanie, czy mieszkańcy traktują dziś budżet obywatelski jako wspólne decydowanie o mieście, czy raczej jako możliwość zdobycia środków na własny projekt?
3: No ja poniekąd już odpowiadałem, jeszcze raz ja przytoczę, no mówię tak jak patrzyłem na te, które korzystaliśmy z budżetu obywatelskiego, tym tutaj województwa łódzkiego, to były bardziej takie załatwienie sobie też trochę środków na tą inwestycję, no bo tak, bo wymiana windy, myślę, że to że Sieradzanie wszyscy marzyli, żeby windę w szpitalu wymienić, była potrzeba wymiany, z takiego projektu skorzystaliśmy, no nie to, że to krytykuję, po prostu tak to oceniam.
5: A pan?
2: Ja myślę, że w Sieradzu ten budżet obywatelski funkcjonuje jako połączenie jakby obydwu tych podejść, tak? Bo z jednej strony jest takim troszkę narzędziem do realizacji własnych, bardzo konkretnych pomysłów i pasji. No w tym roku, w tym pierwszej edycji mamy rozbudowę skateparku, czy też zawody rolkarskie, które są częścią eliminacji mistrzostw Polski.
5: To są oczywiście dwie inwestycje połączone, nie...
2: Inwestycyjna i nieinwestycyjna,
5: dokładnie,
2: ale tak, ale zbierane zapewne przez to same środowisko. Z drugiej strony, w mojej ocenie zakłada jakby realne takie współdecydowanie o budżecie, ponieważ często te zwycięskie projekty wyłonione są po prostu w takiej drodze otwartego i często emocjonującego głosowania mieszkańców.
5: A jak panowie jako samorządowcy definiują sukces z budżetu obywatelskiego?
3: Myślę, że takim jakąś miarą tego sukcesu jest frekwencja, tak? Bo ludzie, że tak powiem, trochę głosują nogami, że to dla nich jest ważne, że chcą wybrać i patrząc na inne miasta, mówię, u nas to jest zbyt krótko. Ta pierwsza edycja to w zasadzie w każdym mieście była, więcej osób było zaangażowanych niż w późniejszych latach. No sięgnąłem teraz do tego roku, miasto Łódź tutaj nam bliskie geograficznie i mentalnie, bo stolica naszego województwa 7%, tak, gdzie w poprzednich latach było dużo więcej, także sąsiednia nam Zduńska Wola, także ten spadek jest wyraźny, także pierwsza edycja, pierwsze dwie edycje, bardzo dużo osób bierze udział, więcej projektów, a potem troszeczkę może już część potrzeb tych takich aktywistów, można trochę powiedzieć, już jest zrealizowana, może część już jest trochę zniechęconych, że jednak raz się nie udało, drugi raz się nie udało, no bo tak może być.
5: To sami aktywiści są zrealizowani.
3: Pewnie też trochę, a może też trochę zmęczeni tym,
5: bo
3: kosztuje też dużo zdrowia, myślę, te osoby.
5: Ja myślę, że nie ma takiej rzeczy, której by nie przeszedł aktywista, który chciałby zostać popularny.
3: No, czy może popularny, czy to jakąś swoją pasję zrealizować. No też to mówię trochę jako taka osoba, która szuka też takiej realizacji w jakiejś tam pracy społecznej. To.
5: Chciałby pan coś dodać?
2: Ja myślę, że dla mnie, pani redaktor, taki sukces budżetu obywatelskiego jest jakby definiowany przede wszystkim przez poziom zaangażowania i takiej integracji lokalnej społeczności, o czym już wspominałem. I nie najbardziej istotne są dla mnie te kwoty wydanych środków, czy też liczby zrealizowanych inwestycji. I z perspektywy samorządu jakby dla mnie o sukcesie decyduje ta aktywizacja i frekwencja, bo najbardziej wymiernym wskaźnikiem jest liczba tych mieszkańców, którzy biorą udział w głosowaniu, szanowni państwo, co świadczy o świadomości obywatelskiej, takiej poczuciu sprawczości, bo na przykład w tej pierwszej edycji wzięło udział ponad 7 tysięcy osób. Tak? Licząc, oddano 8282 głosy papierowo i 1545 głosów elektronicznie. to myślę, że jak na pierwszy raz, to całkiem ciekawe, imponujące liczby, ale też dla mnie najważniejsza jest taka ta edukacja samorządowa, bo to jest takie budowanie troszkę zaufania na linii urząd-mieszkaniec. Ja osobiście cenię sobie jakby ten proces za to, że uczy on mieszkańców takich mechanizmów zarządzania troszkę miastem i tych ograniczeń prawno-finansowych, z którymi po prostu miasto na co dzień się jakby zderza.
5: Budowanie sobie takiej bazy, która mam wrażenie będzie usprawiedliwiać to, że że samorządowi coś się po drodze nie udaje, kiedy ma dojść do realizacji pewnego projektu. No bo wtedy mieszkaniec wie, jak wygląda sprawa formalna, prawda?
2: No tak,
5: jak
2: tak. To są kwestie skomplikowane.
5: A to w takim razie, jeżeli pan mówi, że aktywizacja i frekwencja są miarą sukcesu budżetu obywatelskiego, to w takim razie można doszukiwać się teraz nieco małej porażki przy tej drugiej edycji budżetu, skoro tak mało wniosków wpłynęło?
2: Znaczy, to jest pojęcie względne. Oczywiście ten nabór dopiero się kończy, skończył się.
5: No tak, ale już mniej więcej wiemy.
2: W wczorajszym dniu. Ja akurat do pana naczelnika dzwoniłem przedwczoraj. No, tych 20 wniosków to też nie jest jakaś mała liczba. Pytanie, ilu będzie głosujących, bo to jest tak naprawdę najistotniejsze.
3: Ja tak dostałem informację, że ponad 30 być może do końca dnia tak się zamknęło, że ponad 30 w tamtym roku było ponad 40, czyli mniejsza liczba, ale no jakieś te wnioski są, także... Zobaczymy.
5: W tamtym roku nie.
3: W tamtym roku było ponad 40 wniosków, tak. A teraz ponad 30. Jeszcze zobaczymy, jak przejdą taką drogę formalną, czy są możliwe do zrealizowania, bo na razie był ten etap.
5: I tak dalej. Tak.
3: No taki ten etap był tylko, że ktoś zgłosił, a czy to się da zrealizować, bo no też czasami, no tak wspomnieliśmy, może tak, aktywiści mogą mieć pomysł dosyć szalony, którego nie da się zrealizować, ale...
2: Pan radny ma świeższą informację. 30 wniosków? Myślę, że to nie jest coś, co może nas niepokoić.
5: Jeszcze mam jedno pytanie a propos budżetu obywatelskiego. Czy miasto powinno ograniczyć się do organizacji budżetu obywatelskiego, czy także pomagać autorom projektów dotrzeć z informacją do mieszkańców? Co wyrównywałoby tak naprawdę szanse wszystkim tym, którzy chcieliby podjąć jakąś walkę taką na swojej dzielnicy?
2: Znaczy, w mojej ocenie miasto powinno aktywnie pomagać autorom.
5: Ale nie pomaga. Ale powinno.
2: Myślę, że powinno.
5: Czemu to miałoby
2: autorom
5: służyć?
2: Promocji tych projektów przede wszystkim, prawda? Bo to jest jakby dla mnie takie kluczowe dla powodzenia tej idei całej budżetu obywatelskiego. I, no bo te działania to nie tylko jakby zwiększają frekwencję, ale również niwelują te nierówności między wnioskodawcami, bo przecież nie każdy dysponuje podobnym budżetem na kampanię promocyjną, a często mieszkańcy działają oddolnie i myślę, że to wsparcie ze strony urzędu powinno być jednak ściśle uregulowane, aby zachować po prostu taką bezstronność.
5: A ktoś już to wdrożył? Jakieś inne miasta powiatowe? Taki sposób funkcjonowania budżetu?
2: Ja to myślę, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Mamy dosyć dobrze funkcjonującą fanpage naszego miasta, Sieradz Lubię, w którym przecież możemy reklamować wszystkie te projekty, które przejdą formalną ocenę. Oczywiście, tak jak wspomniałem, bezstronnie.
5: A co pan uważa?
3: Znaczy na takiej zasadzie jakiegoś bezkosztowego promowania, tak jak na stronie, czy takiej informacji.
5: Bezkosztowe promowanie.
3: Tak, bezkosztowe, no bo no, trudno, żeby wykupywać jakieś reklamy w mediach i na pewno nie dla konkretnego wniosku, no bo tutaj byśmy stracili zupełnie szansę na jakąś równą
5: szansę. Dlaczego miasto nie pomyślało o tym wcześniej? Bo przecież kiedy organizowaliśmy pierwszą edycję budżetu obywatelskiego, to przecież już sama Zduńska Wola po 13 latach mówili mieszkańcy o tym, że no szanse są nierówne, że wygrywają projekty, które zbiorą największą ilość głosów, mają najwięcej mieszkańców akurat na tym obszarze. No i właśnie tutaj ta nierówność wnioskodawcy była bardzo widoczna. To dlaczego się raz nie od razu nie pomyślał o tym?
2: Znaczy, ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, uczymy się. Tak? Jesteśmy po pierwszym etapie, czy też po pierwszym budżecie, nazwijmy to obywatelskim, i wyciągamy z tego wnioski. Myślę, że będziemy na pewno dyskutować, bo sam też mam przyjemność zasiadać w tej komisji budżetu obywatelskiego i gdzieś wymieniamy się tymi swoimi doświadczeniami. Pewne kwestie są oczywiście do naprawy, ale myślę, że za rok, dwa, trzy bądź spotkamy się troszkę w innej atmosferze i te wszystkie nieścisłości będą uregulowane. Mam taką nadzieję.
5: Świetnie nam idzie, proszę panów, bo zostało nam jeszcze kilkanaście minut, żeby podjąć trzeci temat, jaki tutaj zaproponowałam panom. Temat dotyczący przyszłości miasta. W tym roku Sieradz obchodzi 890 lat swojej historii. Właśnie na dniach zmieniono logo czy też topik, jak to się mówi poprawnie.
2: 790 lat się.
5: Tak, dokładnie, więc pomyślałam sobie, że to fantastycznie, że akurat będziemy mieli okazję porozmawiać wraz ze zmianą tego topiku na stronie Urzędu Miasta. Przynajmniej w mediach społecznościowych to się zmieniło. W każdym razie to dobry moment, żeby spojrzeć nie tylko w przeszłość, ale przede wszystkim w przyszłość naszego miasta. Dokumenty strategiczne pokazują, oczywiście mówię o dokumentach strategicznych miasta, że liczba mieszkańców Sieradza systematycznie spada. Czy uważają panowie, że to dziś największe wyzwanie dla samorządu, czy raczej naturalny proces, na który tak naprawdę lokalne władze mają ograniczony wpływ? Pan Czapnik.
3: Bardzo ograniczony wpływ samorządu na to. No jakiś mamy, tak, ale bardzo ograniczony. Takie miasta średniej wielkości jakby rozbudowują się przedmieścia, czyli w naszym przypadku gmina. Myślę, że wszyscy znamy wielu mieszkańców Sieradza, którzy związali się w najbliższej okolicy. No plus to, co jeszcze dzisiaj będziemy mówić, tak, może to tak brzydko nazwa, ale drenaż mózgów, młodzi ludzie, studenci wyjeżdżają z Sieradza i no, rzadko wracają. W każdym mieście w Polsce takiej wielkości, poza może jakimiś kurortami wypoczynkowymi, tak się dzieje. Także no, jest to dla nas problem, wyzwanie, który mamy bardzo ograniczony wpływ. Myślę, że pewne działania, które tutaj od wielu lat się toczą, w jakiś sposób powodują, że miasto Sieradz odczuwa to, ale myślę, że mniej dotkliwie niż wiele miast podobnej wielkości. Tak od wielu lat, tutaj już dzisiaj też temat był poruszony, strefa ekonomiczna, tereny inwestycyjne, trochę zakładów jednak powstało, które sporo generują miejsc pracy. Myślę, że niedawno mieliśmy raport o stanie gminy przedstawiany, też no, mogliśmy w tym raporcie no, cieszyć się z tego, że powstało budownictwo, no, tanie budownictwo, społeczna inicjatywa mieszkaniowa, prawie 100 mieszkań, komunalny blok został oddany. Także jakieś takie działania, bo co można robić, żeby mieszkańców nie ubywało? Oczywiście edukować młodych, zachęcać, żeby tworzyli rodziny i żeby mieszkali w Sieradzu. I żeby mieli ku temu warunki, czyli pracy i mieszkania.
5: Przyjechał się pan parokrotnie może przez miasto wieczorami, w piątek, w sobotę. Widział pan, co się dzieje na mieście? Gdzie są ci młodzi?
3: No, tych młodych wielu nie ma. No, powiedzmy, przejdziemy się przez rynek latem, to są, tak? Także wtedy też
5: ale
3: studenci...
5: Ale jak się ogródki otworzą,
3: Studenci też wtedy jednak przyjeżdżają tak na weekend do domu. No, cieszmy się z tego, że chcą wychodzić, że czują się bezpiecznie, że tutaj po tym naszym mieście uczestniczą w tym ruchu miasta, w tym życiu miasta.
5: Nie, ja się tak łatwo nie dam zbyć taką odpowiedzią, bo tak naprawdę obserwując miasto, wracając na przykład z pracy o godzinie 22, nawet 23 w piątek czy w sobotę, widzę bardzo zintegrowane grupki młodych osób, ale tak naprawdę blisko sklepów, które proponują coś na rozluźnienie.
2: Żabka, McDonald's.
5: Dokładnie tak. Nie mam miejsc, gdzie tak naprawdę ci ludzie mogliby się integrować. Kiedy ja tutaj opuszczałam Sieradz, mając 18 lat, to przez 4 lata szkoły średniej doskonale się tutaj bawiłam. I poszerzałam swoje znajomości, miałam z kim porozmawiać. Były miejsca, które były szeroko dostępne dla młodych. Teraz tego po prostu nie ma. Może tutaj diabeł tkwi tutaj.
3: A czy to były miejsca związane z samorządem na przykład, zależne od samorządu? Jakby pani
5: nie, ale
3: wspomniała.
5: Na przykład,
3: tak, były to dyskoteki,
5: prawda?
3: Tak? Były to dyskoteki.
5: Były
3: jakby
5: dyskoteki.
3: Troszeczkę zmienił się sposób spędzania czasu też tych młodych ludzi, tak? Że to mówię, to często były miejsca, które jakby były niezależne od samorządu. No nie wymagajmy tutaj od nas, na przykład od rady czy od prezydenta, że będzie tworzył takie na przykład
5: takie miejsce do
3: potańczenia. Nie? Myślę, że to nie jest zadanie samorządu, aczkolwiek umożliwianie przedsiębiorcom takiej działalności.
5: No, tylko tak,
3: już
5: no,
3: tak.
5: A co pan myśli na ten temat?
2: Znaczy, to wypowiem się troszkę w podobnym tonie, jak tutaj kolega radny. Ale też warto zauważyć, że ta kurcząca się liczba mieszkańców Sieradza to jest takie wielowymiarowe wyzwanie dla mnie, bo ona jest wypadkową ogólnokrajowych trendów i tego jakby nie jest to łatwo zawrócić i takich lokalnych uwarunkowań, bo choć samorząd ma ograniczony wpływ na przyrost naturalny, to jest jakby naturalne, oczywiste,
5: tak,
2: ale
5: oczywiście.
2: Skuteczne zarządzanie przestrzenią, takim rynkiem pracy, jakością życia, może ten proces troszkę spowolnić, ale nawet i w pewnym stopniu odwrócić. I można sobie zadać trochę takie pytanie. Tak, dlaczego się raz traci mieszkańców, prawda?
5: Mhm. Ewidentnie.
2: Ja myślę, że to jest tak, jak pan radny wspomniał, tak, jest odpływ na tereny wiejskie, mieszkańcy, na co wskazują statystyki, przenoszą się po prostu do sąsiednich gmin. Tutaj akurat jest to gmina Sieradz.
5: Hojne.
2: To jest takie jakby zjawisko powszechne. Tak?
5: Ludzi.
2: Tak, tak, tak. To jest zjawisko powszechne dla centrów miast i na pewno ta demografia, prawda, starzenie się społeczeństwa jest, czy też niska dzietność, no dominuje niestety w statystykach. Migracja zarobkowa, no poszukiwania atrakcyjnych perspektyw zawodowych poza regionem. No to jest jakby naturalne dla mniejszych takich skupisk ludzkich jak Sieradz. Ale no, jakby gdzie leży rola samorządu, szanowni państwo? No myślę, że władza lokalna jakby nie odwróci demografii uchwałami. Jest to niemożliwe, ale możemy po prostu bezpośrednio oddziaływać na decyzję o osiedlaniu się w mieście i kluczowe jest tutaj to, co właśnie też kolega radny wspomniał, mieszkalnictwo, prawda? To jest jakby kluczowe, jest tworzenie tych warunków do nowego budownictwa, czy też zbywanie, uzbrajanie terenów dla deweloperów. I akurat częściowo się to dzieje, bo mamy tą samorząd, mamy tak zwane te mieszkania simowskie, mamy mieszkania komunalne, dwa nowo oddane bloki. To się udało, bardzo się z tego cieszę. Ale też istotna dla mnie w tym wszystkim jest, jako dla przedsiębiorcy, jest ta atrakcyjność gospodarcza. Bo jakby kreowanie przyjaznego klimatu dla inwestorów w celu tworzenia nowych miejsc pracy i, co ważne, dobrze płatnych miejsc pracy. To przyciągnie i zatrzyma młodych. Ale też kończąc, jakby ważna w tym wszystkim jest troszkę taka jakość usług publicznych, prawda? Bo utrzymywanie takiego dobrego, wysokiego standardu edukacji, mówimy tutaj o szkołach podstawowych i średnich, bo takie też mamy, ale też infrastruktury sportowe i terenów zielonych, no to dla mnie bardzo ważna rzecz.
5: Mówi pan o tym, że dobrze płatna praca zatrzyma młodych tutaj w mieście. Dobrze zrozumiałam? Tak. Nie przekłamuję tej odpowiedzi. Dobrze, parafrazując oczywiście. Mhm. Dziś jeszcze miałam przyjemność rozmawiać z kierownikiem jednego z działów powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu. Rozmawialiśmy na temat właśnie owych młodych w Sieradzu, dlaczego takich ubywa. Tutaj argument z ust tego pana padł taki, że tak naprawdę brak u nas miejsc pracy, które będą dostosowywać się do ich oczekiwań. Czyli mówimy tutaj o generacji Z, która stawia na work-life balance, czyli na bardziej elastyczną pracę. Pytam się, czy sieradzki rynek pracy jest wsparciem dla tego rodzaju filozofii życia, czyli nie pieniądze się liczą, a to, że tak naprawdę oni będą kończyć sobie na przykład weekend w piątek o godzinie 10, czy w czwartek o godzinie 17. I że będą mieć czas, przestrzeń na to, żeby móc być w rodzinie, żeby móc być z rodziną, żeby móc być dla samego siebie. Nie widzą panowie tutaj tego problemu w Sieradzu, że tak naprawdę ci młodzi, to mówimy o Zetkach.
2: Oczywiście to nie jest takie...
5: Że to nie, że tak pieniądze powiem, przyciągną młodych, tylko właśnie sposób pracy.
2: Znaczy obecnie Sieradz oferuje generalnie miejsca pracy, nazwijmy to w cudzysłowie, na liniach montażowych. Tak? Są to prace fizyczne w fabrykach. Nie są to lukratywne stanowiska. Mm-hmm. To, co zapewne pani redaktor ma na myśli, to są praca w korporacji, w dużych miastach. I tam często jest ten system mieszany, home office, elastyczny taki dzień pracy. Ja akurat dla swoich pracowników w swojej firmie to stosuję. Kiedy widzę pewne zmęczenie materiału, po prostu pozwalam pracownikowi troszkę popracować w domu i odetchnąć. Ale wszystko przed nami. Jeśli znajdą się tacy inwestorzy, przedsiębiorcy, którzy w Sieradzu będą chcieli otworzyć takie zakłady pracy, które pozwolą na taką formę pracy, to jak najbardziej. Ale to też oczywiście wiąże się z tym, co wspomniałem, czyli dobrze płatną pracą.
5: To znaczy na pewno pieniądze są przekonujące faktycznie.
2: Zdecydowanie.
5: A gdyby panowie mieli, inaczej, bardzo chciałam właśnie panów zapytać o ten moment, kiedy właśnie mieliście jakąś taką destabilizację życiową, moment zachwiania, niepewności, czy zostać w Sieradzu, czy nie? Pan Andrzej Czapnik.
3: No tak, ja powiem... Był taki moment, kiedy kończyłem studia w trybie dziennym, no, w dużym mieście i to powiem też, to były troszkę inne realia. Rok 2003, kiedy najwyższe bezrobocie w Polsce 20% to teraz to koszmar, tak? Także wtedy zastanawiałem się bardzo, czy tutaj do Sieradza próbować w ogóle szukać pracy, bo było bardzo słabo.
5: I co pana przekonało? To tak pokrótce, bo za chwilę kończymy.
3: Jakoś taka, ja tak miałem trochę też potrzeby jednak bliskości z rodziną, może też jednak, że Sieradz jest takim tańszym do życia miastem. Mhm. No i taka sympatia też do miasta. Ja tutaj chciałem jednak być blisko i stwierdziłem, że poszukam tutaj pracy, jeżeli znajdę, to

0: że chcę kontynuować tradycje rodzinne. Przejąłem rodzinny biznes, który gdzieś tam prowadzę i dla mnie też ważna była ta bliskość rodziny, przyjaciół, ale ja po prostu kocham Sieradz i dla mnie ten lokalny patriotyzm, sentyment do korzeni jakby sprawiły, że dla mnie właśnie Sieradz jest takim miejscem idealnym do życia.
1: Proszę dokończyć po jednym zdaniu. Chciałabym, aby za 15 lat mieszkańcy Sieradza powiedzieli, to była dobra decyzja samorządu, bo... Pan Rozmarynowski.
0: Bo przyciągnęła inwestycje i innowacyjny rynek pracy.
1: A pan Czapnik?
2: Bo do dzisiaj z niej korzystamy, bo nie wyobrażamy sobie naszego miasta bez niej. Chwalimy się przed nią, przed naszymi znajomymi z zewnątrz.
1: A za co chcieliby panowie, żeby Sieradz był znany w Polsce za 15 lat, za 14, w 2040? To już zróbmy sobie taką budowę klamrową tej naszej rozmowy.
0: Ja osobiście chciałbym, żeby Sieradz był znany z tego jako takie miejsce, jako nowoczesny ośrodek miejski, a jednocześnie idealne miejsce do życia. Tętniące życiem kulturalnym, szanujące swoją historię i dziedzictwo, bo przecież sięga czasów Kazimierza Wielkiego, stąd to 890-lecie, piękny okres. Ale to też chciałbym, aby rozwijana była ta tendencja takiego miasta mistrzów i innowatorów, ponieważ wykorzystanie potencjału edukacyjnego i oraz takich legendarnych postaci związanych z Sieradzem, takich jak Antuana Cierpikowskiego. To kontynuujemy to poprzez festiwale, ale jest też pioniera kosmonautyki Jarego Sztenfelda i jako ogólnopolskich symboli kreatywności, takiej innowacji i nieszablonowanego myślenia.
1: Teraz oddaję głos panu.
2: Jako takie miasto piękne, zadbane, zielone, bezpieczne, z wyeksponowaną, bogatą historią, życzliwymi mieszkańcami, ale również z nowoczesnym przemysłem, głównie na obrzeżach miasta i z taką dobrym rynkiem pracy dla młodych.
0: Tak, ten rynek pracy myślę, że tutaj przenika się w naszej rozmowie bardzo mocno, bo to też bardzo ważne, bo uważam, że bez tego, bez tych dobrze płatnych miejsc pracy, bez rozwiniętej gospodarki nie utrzymamy po prostu tendencji spadkowej.
1: Bardzo dziękuję za udział w tym wieczorze samorządowym. My państwa informowaliśmy o sprawach ważnych, najważniejszych i o przyszłości Sieradza. Dziękuję bardzo za uwagę. Moimi rozmówcami był pan Jakub Rozmarynowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu, wybrany z listy Trzeciej Drogi. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Oraz pan Andrzej Czapnik, radny Rady Miejskiej w Sieradzu, związany z prawem i sprawiedliwością. Co ja z tym?
2: Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Przed mikrofonem Beata Tomczyk. Życzę państwu dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wypadek z udziałem karetki pogotowia w powiecie radomszczańskim. Poszkodowane są 4 osoby. Duże utrudnienia w ruchu od jutra na ulicy Łódzkiej w Zgierzu i nawałnice na południu Polski. Są setki interwencji. Jest też nowe ostrzeżenie synoptyków. Burze z intensywnym deszczem obejmą zasięgiem

0: większy obszar naszego regionu i mogą potrwać do rana. Wypadek w powiecie radomszczańskim. Samochód osobowy zderzył się z karetką jadącą na sygnale. Do zdarzenia doszło po godzinie 18 na drodze powiatowej w miejscowości Kozie Pole. W wypadku ucierpiały 4 osoby, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Kierujący samochodem marki BMW, jadąc w kierunku miejscowości Silnica, zderzył się z jadącą z naprzeciwka karetką pogotowia, która jechała jako pojazd uprzywilejowany. W wyniku tego zdarzenia kierowca BMW oraz 3 ratowników z karetki zostało zabranych do szpitala.
0: Jak przekazał nam rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, brygadier Jędrzej Pawlak, najciężej poszkodowany został 18-letni kierowca osobowego BMW, który do szpitala trafił ze złamaną kością udową. Okoliczności wypadku zbada policja. Wiadomo, że wszyscy uczestnicy byli trzeźwi. Nowe ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy nim objęci już dostają SMS-y z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Burze, które już występują na południu regionu, obejmą zasięgiem jego większą część, także centrum. Może im towarzyszyć silny deszcz, wiatr osiągający w porywach do 65 km na godzinę i lokalnie grad. Możliwe są zalania i podtopienia. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do 6 rano. Nie dotyczy powiatów łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, skierniewickiego i rawskiego, ale tam też może przelotnie padać. Gwałtowne burze już przechodzą przez południową i południowo-zachodnią Polskę. Do 18 strażacy interweniowali w tej części kraju 650 razy. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: Żywioł najmocniej uderzył na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze wichura zrywała dachy i uszkadzała budynki.
3: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
4: No to było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
2: Strażacy mają mnóstwo pracy, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Działania polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji bądź pomieszczeń.
2: Synoptycy ostrzegają, że burze będą przechodzić nad Polską także w nocy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Co nas czeka w regionie łódzkim jutro? O tym po wiadomościach sportowych. Utrudnienia na Łódzkiej w Zgierzu. Od jutra przejazd tą ważną ulicą będzie dla kierowców próbą cierpliwości. Przy ulicy Łódzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej 488 powstaje nowe rondo. Budowa wkracza w kolejny etap i jutro zmienia się organizacja ruchu. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
6: Kierowcy jeżdżący drogą wojewódzką numer 488 między Zgierzem a Łodzią muszą liczyć się z nadchodzącymi utrudnieniami, mówi Renata Karolewska, rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgierzu.
7: Zostanie wprowadzona sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy, w związku z czym możliwe będą pewne przyblokowania ruchu w obie strony.
6: To jedna z najbardziej uczęszczanych tego typu dróg w regionie, podkreśla Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Województwa Łódzkiego.
8: Natężenie ruchu w tym miejscu jest znaczne. Jest to główna arteria drogowa miasta, ważna także dla ruchu tranzytowego. Łączy miasto z Łodzią i węzłem autostradowym na A2. Średni dobowy ruch pojazdów na tym odcinku wynosi 25 667 pojazdów na dobę.
6: Utrudnienia na Łódzkiej w Zgierzu mogą potrwać do 16 września. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: A gdy budowane rondo już powstanie, powinno upłynnić ruch i odciążyć centrum Zgierza.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Zamieszanie na Zgromadzeniu Ogólnym w Trybunale Konstytucyjnym. W budynku pojawiła się policja i prokurator. Zgromadzenie Ogólne Trybunału zwołane przez prezesa Bogdana Święczkowskiego zostało przerwane z powodu braku kworum. Nie dopuszczono do udziału 4 sędziów wybranych przez Sejm, ale wciąż nie uznawanych przez prezesa Święczkowskiego. W efekcie 2 nowych sędziów, którzy ostatnio zostali wybrani przez Sejm, a od których prezydent odebrał przyrzeczenie, wyszło z sali. Prezes Trybunału w związku z brakiem kworum zamknął obrady. Sędziowie, którzy nie zostali wpuszczeni do budynku, wezwali policję, jak tłumaczyli, dlatego, że złamane zostało prawo. Na miejsce przyjechał też przedstawiciel prokuratury. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
10: W pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata w Arlington spotkają się Francja i Hiszpania, czyli drużyny sprawiające najlepsze wrażenie w turnieju. To jedyne zespoły, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności rozgrywania dogrywek, a sędzią VAR w tym meczu będzie Tomasz Kwiatkowski. Drużyna Didiera Deschampa, który w 1998 roku zdobył mistrzostwo świata jako piłkarz, 20 lat później w roli trenera wygrał wszystkie dotychczasowe mecze w mistrzostwach świata 2026. A po drugiej stronie stanie jednak inna rozpędzona drużyna. Na dodatek aktualny mistrz Europy. Wprawdzie Hiszpania na inaugurację tylko zremisowała bezbramkowo z Republiką Zielonego Przylądka, ale potem kroczyła już od zwycięstwa do zwycięstwa. Kto awansuje do finału, no przekonamy się późnym wieczorem. Początek tego meczu dzisiejszego Francja-Hiszpania o 21:00. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski odbył już pierwszy trening występującej w lidze MLS drużyną Chicago Fire. Polski napastnik związał się z tym klubem po tym, jak skończył mu się kontrakt z Barceloną. We wtorek w Chicago odbędzie się jeszcze oficjalna prezentacja i konferencja prasowa. W swojej bogatej karierze Lewandowski po raz pierwszy grać będzie poza Europą. Wcześniej odnosił sukcesy ze wspomnianą Barceloną, Bayernem Monachium i Borussią Dortmund, a w tej ostatniej przeniósł się z Lecha Poznań. Jego debiut w LMS może nastąpić już 16 lipca. Chicago Fire zagra z Vancouver Whitecaps. Zawodnikiem zespołu z Kanady jest były kolega Lewandowskiego z Bayernu Monachium, Niemiec Thomas Miller. Po prawie 20 latach piłkarki ręczne Piotrkowi znów zagrają w europejskich pucharach. Poznały dziś rywala w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Europejskiej. Jest nim inny polski zespół, wicemistrz kraju MKS Lublin. Piotrkowianki bardzo chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Zapewnia o tym nowa bramkarka brązowych medalistek Mistrzostw Polski Patrycja Chojnacka.
11: Te mecze będą ciężkimi meczami. To już jest troszkę wyższa półka. Chciałobyśmy zaistnieć w tych rozgrywkach europejskich i pokazać się na arenie międzynarodowej.
10: A pierwszy mecz z MKS-em Lublin Piotrkowia w rozgrywkach europejskich pucharów, przypomnę, rozegra we własnej hali 3 lub 4 października. Rewanż odbędzie się tydzień później w Lublinie. Po raz ostatni Piotrkowia zagrała w europejskich rozgrywkach w sezonie 2007-2008. Odpadła wtedy w trzeciej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów po przegranym dwumeczu z HC Lipsk. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
0: Nowe ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami w pogodzie dla województwa łódzkiego. Burze z silnymi opadami deszczu zapowiadane są już nie tylko dla południowej, ale i dla centralnej części regionu. To alert 2 stopnia i będzie obowiązywał do godziny 6 rano. W północnych i północno-wschodnich powiatach, dla których ostrzeżeń nie wydano, też może przelotnie padać. Temperatura spadnie w nocy do 15 stopni. Jutro ma być pochmurno, z większymi przejaśnieniami i z opadami deszczu przelotnymi, jednak miejscami silnymi. Możliwe burze z gradem, termometry pokażą do 29 stopni.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór Państwu. Porozmawiajmy o sporcie, a zatem porozmawiajmy o tym, czym żyje kraj albo czym będzie żył kraj. Przy moim stanowisku, jeśli można tak powiedzieć, profesor Jolanta Kowalska. Witam serdecznie.
2: Bardzo mi miło.
1: Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu. Dobrze określiłem instytucję, w której pani pracuje?
2: Tak, to jest nasza jednostka, ale ona jest umiejscowiona na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
1: No i po lewej ręce nasza, powiedziałbym, wieloletnia uczestniczka w programie Radio Łódź, Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk. Oczywiście kobieta, bez której łódzkie pływanie by nie istniało. Witam serdecznie. Właśnie, dobrze, Ola, bardzo ładnie zagaiłaś sprawę. Będziemy dziś rozmawiać o tym, co dzieje się w polskim sporcie i nie tylko polskim, ale także światowym. Ja cały czas myślałem o tym, żeby zapytać panie o tendencje, które są w sporcie światowym. Bardzo interesuje mnie postawa fair play. Czy jest coś takiego, o czym teraz możemy mówić, czy wszyscy tylko zmierzają za wszelką cenę do sukcesu? W nawiasie oczywiście czytaj do pieniędzy.
2: No chyba to zależy od tego, na jakim poziomie mówimy, jeśli chodzi o sport. Oczywiście im wyżej, tym trudniej o postawę fair play. Ta zasada to jest tak naprawdę, jak mówiła Zofia Rzekowska, moralność. Moralność, która nas definiuje, zdefiniuje sportowca, czyli jest to coś więcej niż tylko i wyłącznie przestrzeganie przepisów w sporcie. No i tu mamy chyba zwierciedlenie tego, jak ta moralność się przedstawia w ogóle w społeczeństwie. Sport nie jest przecież jakąś odłączną częścią. Żyjemy w sporcie, żyjemy w społeczeństwie i tutaj mamy takie zwierciadło. Więc ja myślę, że im wyżej, im większa presja na wynik, tym jest trudniej o tę zasadę, co pokazują i zarówno mundial, ale również działania MKOL-u czy innych instytucji sportowych.
1: Przyznam się szczerze, że się lekko zaczynam gubić w tym wszystkim, w etyce związanej z sportem. Ja już jestem, przyznam się szczerze, z lekka przerażony, pomijając to, że kolejne informacje mówią o tym, że sportowcy z Rosji będą powoli dopuszczani do rozgrywek światowych. Już mamy pierwsze sygnały, że tak będzie. Olu, czy ty, kiedy zaczynałaś wielką karierę, to miałaś też jakby gdzieś w perspektywie jakąś szansę na to, czy myślałaś o tym, żeby na sporcie zarobić jakieś duże pieniądze? Sport dla ciebie oznaczał pieniądze, czy raczej nie?
3: Nigdy taka myśl w ogóle nie przychodziła mi do głowy, zwłaszcza na samym początku kariery, można by tak to powiedzieć, bardziej przygody ze sportem. Zawsze tutaj takim moim głównym celem to był wynik, to był chęć wygrywania, chęć polepszania się, ale przede wszystkim wielka satysfakcja z tego, co się robi. Ja codziennie robiłam to, co kocham, to, co lubię, czym czułam się najlepiej i nigdy nie przyświecała mi tutaj myśl, że mogę zarobić na tym jakieś pieniądze. Wiadomo, że w pewnym momencie jakieś tam wynagrodzenia się pojawiły, aczkolwiek ja jestem akurat też z tego sportu, gdzie umówmy się, tych pieniędzy jest bardzo mało, ale wiadomo, że na pewnym poziomie one też się pojawiają, ale nigdy nie wstałam rano na trening po to, żeby zarobić pieniądze na tym, co kocham. Ale wiem, że robiłam to, co kocham i przy okazji też to mi dawało jakieś gratyfikacje finansowe, czy też nagrody materialne. I myślę, że to też wpłynęło na całą moją przyszłość, którą teraz już sobie przez ten sport ukształtowałam.
1: Gdybyś była piłkarką ręczną bądź nożną, no to troszkę inaczej wyglądałoby twoje konto, nie zaglądając oczywiście do banku.
3: No myślę, że na pewno, ale ja tu staram się tak tego nie przekładać, nie przeliczać. Na pewno gdybym była... reprezentowała inny sport na takim poziomie, na jakim reprezentowałam pływanie, to tak, bym mogła być taka spokojna swoją przyszłość, ale no tak jak mówię, nigdy tego nie przeliczałam. Wiadomo, że jak już byłam w takim bardziej dorosłym życiu, to trzeba było też gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, jak zadbać o swój byt, po prostu. Ale nigdy, mówię, nie robiłam tego dla pieniędzy, dla sławy, dla pieniędzy, jak to niektórzy teraz robią. Niestety jest taka tendencja, zwłaszcza wśród u dzieci już nawet, żeby być kimś znanym, zarabiającym duże pieniądze, a te wszystkie wartości, które niesie za sobą ten taki czysty sport w swojej postaci, taki najczystszy, gdzieś bardzo, bardzo znikają.
1: Biedny baron Pierre de Coubertin, był dla niego najważniejszy był udział w zawodach, a jak się później okazało, te jego świetlane cele, czyli najważniejsza jest walka, nie triumf, najważniejsze jest walczyć. No, okazuje się, że bardzo daleko od tego odbiegliśmy.
2: No tak, to prawda. Pierre de Coubertin wraz z dominikaninem Didon mówili szybciej, wyżej, mocniej, czyli to znaczy, że daje z siebie wszystko i pomimo porażek czy przeciwności trenuje, ćwicze po to, żeby sam siebie wzmacniać i polepszać w każdym wymiarze, i tym fizycznym, i psychicznym. No dzisiaj to szybciej, wyżej, mocniej możemy powiedzieć po to, żeby osiągnąć wynik, który kończy się jakimś również sukcesem finansowym. No o to na pewno Pierre de Coubertinowi nie chodziło, zwłaszcza, że no, myślę, że jak wiemy, sam zmarł w ogromnej biedzie. Ale tak nawiązując jeszcze, jak słucham Ola, która jest studentką, absolwentką naszego wydziału i razem chodziłyśmy z Olą, nie wiem, czy Olą pamiętasz, do przedszkoli, ty jako olimpijka, krzewiąc właśnie zasady fair play, ale też mówiąc o olimpizmie, miałyśmy nadzieję na to, że zachęcimy dzieci już w tym najmłodszym wieku zarówno tych zachowań fair play, ale również do udziału w wszelkiej aktywności sportowej, bo to, o czym mówił Pierre de Coubertin, że żeby móc pojechać na igrzyska, trzeba być bardzo dobrym, ale żeby być bardzo dobrym, to musi zacząć trenować bardzo dużo osób po to, żeby im również przynosiło to radość, a bardzo dużo osób to oznacza, żeby zacząć również krzewić aktywność sportową wśród najmłodszych. Im szybciej zaczną trenować, tym będziemy mieli szansę, że później dorosną osoby, które będą godnie reprezentować kraj na Igrzyskach Olimpijskich. No bo to jest największym marzeniem sportowca, pomimo jednak...
1: Powinno być.
2: Ale jest jeszcze. Jest? Tak, jeszcze. Jak patrzymy na wyniki badań, to tak, że Igrzyska to jest jeszcze ten najwyższy cel. No i to też się wiąże czasem z dopingiem, że za wszelką cenę.
1: Ideami, wiadomo, nikt się nie nakarmi, ale jednak trzeba próbować. Ja zastanawiam się nad tym, jak wygląda obecny sport, bo jednak to się bardzo pozmieniało. Polski sport miał mnóstwo wpadek dopingowych i wcale nie oznacza to, że jesteśmy w czołówce. Po prostu taka była cena za to, co udało nam się osiągnąć. Ty, Ola, w czasie swojej długiej kariery, bo ona była długa jednak, prawda? Chyba zakończyłaś w 2013?
3: 2017. W grudniu miałam ostatni już swój start na Mistrzostwach Europy. Także 2017.
1: Mastersi cię nie pociągają?
3: W grudniu 2025 wystartowałam na Mistrzostwach Europy Masters. I nawet zdobyłam tam 2 złote medale i pobiłam rekord Europy Masters w swojej kategorii wiekowej. Wiadomo, że to było wszystko w takich bardzo kategoriach zabawowych. Dla mnie trochę odskocznia od tego życia codziennego i taki chęć poczucia chyba takiej znowu adrenaliny, kiedy stoi się na słupku, kiedy jest proces przygotowania do startu. Sam proces przygotowania, znaczy treningów do tego startu był dosyć mocno ubogi. Tak jak mówiłam, to był taki start zabawowy, ale...
1: Z doskoku,
3: tak jest, ale naprawdę wniósł wiele takiej satysfakcji u mnie i pozytywnej energii ogólnie do działania. To był fajny powrót do przeszłości.
1: Jeszcze umiem, tak? To na tej zasadzie?
3: Na szczęście tego się nie zapomina. Co prawda zdrowie już nie to, wydolność nie ta, ale jeszcze coś tam mięśnie pamiętają.
1: No to dobrze, bo cały czas zastanawiałem się nad tym, jak ty ocenisz swoją karierę. Wiadomo, przychodzi taki moment, że człowiek no jakby rozlicza siebie z tego, co udało mu się osiągnąć, bądź czego mu zabrakło.
3: Podsumowując ogólnie, wiem, że moja kariera była, jakbym miała powiedzieć, czy udana, czy nieudana, powiem, że bardzo udana, Aczkolwiek na sam koniec, jak już byłam dojrzałą bardzo zawodniczką, miałam jeszcze kilka celów wyznaczonych, takich już pomniejszych, bo ten największy, czyli udział w Igrzyskach Olimpijskich, czyli moje największe marzenie, udało nam się tutaj spełnić. Razem z moim mężem i trenerem jednocześnie udało nam się osiągnąć taką formę, że ze spokojem na te igrzyska pojechałam. Także
1: bez wstydu.
3: Tak, dokładnie. Nie, ale miałam takie jeszcze pomniejsze cele, chciałam pewne wyniki jeszcze uzyskać, ale mnie to nie boli w tym momencie, że nie mogę powiedzieć, że jestem niespełniona, bo ja po prostu wiedziałam, że mam jakieś tam kolejne marzenia i cele niezwiązane ze sportem i ja się w tym też świetnie odnalazłam, więc podsumowując całą swoją karierę, była bardzo barwna, bardzo kolorowa, ale w większości też bardzo udana.
1: No to jest najważniejsze. Pani profesor, właściwie tak naprawdę nie wiem i o to chciałem zapytać, co panią pchnęło do sportu, a właściwie do dydaktyki sportu?
2: Ja byłam zawodniczką najpierw Chojeńskiego Klubu Sportowego, potem Łódzkiego Klubu Sportowego i na końcu AZS-u Białej Podlaskiej w siatkówkę. Mieszkałam na Dąbrowie. W związku z tym kibicowałam Widzewowi Łódź, natomiast byłam zawodniczką UKS-u i powiem szczerze, nie była to komfortowa sytuacja. No, dużo doświadczyłam, będąc kibicem jednego klubu, a zawodniczką drugiego w naszym łódzkim środowisku. I to jakby zapoczątkowało też moje takie zainteresowania badawcze. Od tego chyba zaczęły się jakieś też marzenia pracy na uczelni. Zaczęłam pracę w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Później przeniosłam się do Łodzi, na Uniwersytet Łódzki. I myślę, że to doświadczenie, jak zarówno to w pracy w Warszawie, no, zaowocowało tym, że mogę też swoje doświadczenie przełożyć na pracę ze studentami, jak również mam nadzieję wdrażać u nich to poczucie misji, które mają do spełnienia jako trenerzy, jako nauczyciele, misji, która właśnie nie jest nastawiona na środki finansowe, ale takiej misji po prostu wychowawczej, żeby mieli świadomość, że pracując z dzieckiem czy z dorosłym z osobą, zawodnikiem, sportowcem, że mają być przykładem i zasady fair play są niezmiernie ważne. Dlaczego? Dlatego, że no cóż, jeśli nie będzie tych zasad, no to kim my będziemy? Kim będą zawodnicy? No będą tylko maszyną do zarabiania pieniędzy, osiągania wyników. Ale chyba w człowieczeństwie nam nie o to chodzi.
1: Wiem, że w pani działaniu jest jedna rzecz, która mnie szczególnie zainteresowała, mianowicie pedagogiczne uwarunkowania kultury fizycznej poprzez przeciwdziałanie postawom antyspołecznym. To jest no, szalenie ciekawe, przynajmniej dla mnie.
2: Tak. Ja uważam, że sport jest świetnym narzędziem wychowawczym pod warunkiem, że jest w prawidłowy sposób realizowany i pod warunkiem, że jest realizowany przez osoby, które są tego świadome. I dlatego tak też z satysfakcją patrzę na Olę, jako naszą absolwentkę, która rzeczywiście taką postawę w sobie ma wobec drugiego człowieka. I ja myślę, że to między innymi sport ją tak ukształtował i też dzięki trenerom, których miała po drodze i którzy ukształtowali również ten sposób jej osobowość. Sport, to jest bardzo wiele przykładów, między innymi Paweł Skrzecz, nasz olimpijczyk z Moskwy, który powiedział, że gdyby nie trener, to on nie skończyłby absolutnie szkoły, najpierw średniej, potem studiów i z drugiej strony by nie pracował z dziećmi w bramach na Pradze w Warszawie i nie wyciągałby ich z tych bram poprzez sport, poprzez boks. Takich przykładów z środowisk patologicznych jest dużo. W Łodzi również mamy takie przykłady. Ale wystarczy też spojrzeć na dzieci w szkole, które chociażby przychodząc na zajęcia wychowania fizycznego, czy realizując zajęcia sportowe pozalekcyjne, czy pozaszkolne, tam się uczą przegrywać i wygrywać. A dzisiaj z tym mają dzieci bardzo duży problem. Również tam się uczą współpracy. Uczą się tych zachowań, których powinni się nauczyć w życiu codziennym. Więc ja myślę, że nie ma lepszego narzędzia niż sport. I dobrze
1: no
2: sobie mieć... Dobrze to sobie uświadomić.
1: Tę pracę wykonujecie jakby właściwie zamiast rodziców, prawda? Pracując efektywnie w sporcie, można zastąpić w jakiś sposób rodziców.
2: Myślę, że tak, ale bez współpracy rodziców nie byłoby to tak mocne i tak znaczące. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że te pedagogiczne uwarunkowania, którymi ja się zajmuję, ale nie tylko ja, tylko cały zespół Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu, w tym m.in. Piotr Kędzia, który jest olimpijczykiem i również jest naszym współpracownikiem, jesteśmy naprawdę pionierami, jeśli chodzi o Polskę, z tego względu, że kształcimy w taki sposób na Uniwersytecie Łódzkim, a nie w Akademiach Wychowania Fizycznego, gdzie jest większy nacisk kładzony na te biomedyczne uwarunkowania. Więc mamy się czym pochwalić. Myślę, że więcej takich absolwentów jak Ola to tylko będzie ogromna satysfakcja dla nas.
1: W tej chwili właściwie możemy śmiało powiedzieć, że nie jest pani osobą, która trafiła w późnym wieku do sportu.
2: Nie.
1: Nie tak chciałem to sformułować, ale która nagle, powiedzmy, postanowiła spełnić się w sporcie, w pedagogice właśnie ukierunkowanej na sport, ale jest pani osobą, która zna sport także od podszewki, czyli od treningów, od pierwszych zajęć, od takich historii, które trzeba samemu wygrać, pokonać siebie.
2: Ja jestem też przykładem takiego dziecka, które chodziło z kluczem na szyi. Rodzice pracowali na 3 zmiany, nie było ich, więc kształtowana w tym środowisku kibicowskim na Widzewie, sport mnie wyciągnął w taki sposób, że mogłam się kształcić również zawodowo jako zawodniczka, ale również osiągać te cele, które sobie założyłam jako uczennica, potem jako studentka, czy jako pracownik na uczelni, więc zdecydowanie sport mnie ukształtował.
1: A ja pamiętam, jak za Olą, jak cień pojawiał się tata i mama i właściwie cały czas byłaś pod ich czujnym okiem i oni wspierali cię niesamowicie. To ważne dla sportowca?
3: To ważne, żeby wspierać, ale nie ingerować w to, co robi trener, bo moi rodzice byli bardzo wspierający, ale nigdy nie podważyli słowa trenera, nie podważyli jego metod treningowych, bo moi rodzice się zupełnie na pływaniu nie znali, nigdy nie próbowali sami prowadzić mojej kariery. Oni słuchali wskazówek, byli rodzicami bardzo właśnie pomagającymi, robiącymi, wiadomo, wszystko dla dziecka, ale nigdy nie wchodzili w kompetencje trenera, w kompetencje osoby, która kieruje zawodnikiem. Także zawsze mogłam na nich liczyć. Nigdy też mnie nie zmuszali do chodzenia na trening, bo mieli jakieś wygórowane ambicje swoje. Fakt, że ja też nie byłam taką osobą, którą trzeba było zmusić albo namawiać do tego, żeby wstać rano na trening. Tutaj mieli moi rodzice bardzo łatwe zadanie, bo tak naprawdę ja się nigdy nie zbuntowałam przeciwko temu, żeby iść na trening, żeby wykonać ciężką pracę, ale myślę, że teraz troszeczkę tego brakuje, teraz przede wszystkim rodzice bardzo chcą być aktywni, ale wchodzą w te kompetencje trenera, negują, próbują od najmłodszych lat kierować, sterować dzieckiem jako już ukształtowanym zawodnikiem, którym jeszcze nie jest. I wiadomo, że rodzice myślą, że wiedzą, co jest najlepsze dla swojego dziecka. Myślę, że w domu wiedzą, znają swoje dziecko, co lubi robić, jakie ma humory i tak dalej, ale niekoniecznie wiedzą, jakie metody treningowe są dla nich najlepsze. I tak jak wcześniej mówiliśmy, że trener bardzo kształtuje osobowość zawodnika, w ogóle człowieka, trzeba przyznać, że trener jest tą osobą, która w późniejszym czasie przybywa z nami o wiele więcej niż rodzice. Jeździ z nami na zgrupowania, jeździ z nami na zawody, trenujemy po kilka godzin dziennie, czyli tak naprawdę tacy nastoletni sportowcy widzą się z trenerem o wiele więcej godzin dziennie niż ze swoimi rodzicami, czyli z najbliższymi teoretycznie osobami. Trener jest tą osobą, z którą przebywamy większość czasu w ciągu dnia, większość czasu na zgrupowaniach, wyjazdach i kto, jak nie ta osoba, ma być dla nas autorytetem, ma być osobą, która wskaże nam, pokaże tą dobrą drogę, która nas zmusi do przekraczania własnych granic, która nas wesprze, i której musimy zaufać. Bo jeśli nie ma zaufania do trenera, do tego, co robi, tego, że chce z nas ukształtować jak najlepszych przede wszystkim zawodników i ludzi też w tym wszystkim, no to jeśli nie ma tego zaufania, to powinniśmy się zastanowić być może nad zmianą trenera, ale być może też nad sobą po prostu, czy ta droga jest dla mnie.
1: No właśnie, ty byłaś jedynaczką, dobrze myślę?
3: Nie, ja mam braciszek brata starszego,
1: tak jest. Starszy brat. Już chciałem powiedzieć i sprowadzić rzecz do tego, że łatwo było rodzicom, bo byłaś jedynaczką, ale nie. Ja kojarzę, że był rzeczywiście starszy brat. Pani profesor, co jest największą wadą, co trawi łódzki sport, nie tylko łódzki sport? Co jest największym minusem w tej chwili w tym sporcie? Ta ogromna chęć osiągnięcia wyniku za wszelką cenę?
2: Myślę, że nie. Chodzi głównie chyba o finansowanie. Tu jest chyba największy problem, bo z jednej strony sport dzieci i młodzieży jest w ogóle niedofinansowany. I to rzeczywiście dużo zależy od rodziców, którzy sami będą wykładać na zajęcia sportowe, więc jak sami wykładają, to oczekują wyników. Myślę, że tu jest największa...
1: Wymagam?
2: No tak, trochę tak. A też wymagam tego, ale też żeby się dowartościować, no bo jak płacę i no to chciałbym się pochwalić też przez innymi, że moje dziecko osiąga ogromne sukcesy czy wyniki. I właściwie to na każdym polu, to nie tylko chodzi o sport. Tam rodzice chcą, żeby dziecko było świetne ze wszystkich przedmiotów w szkole, same oceny bardzo dobre na pewno, a nie rozwijało ich w ten sposób, że tam jest dobre, to tam powinno być większe zainteresowanie. No i sport traktują tak samo, czyli moje dziecko to jest taki chodzący sukces, który ma o mnie świadczyć. Także myślę, że to z jednej strony niedofinansowanie na tym najniższym poziomie, a z drugiej strony być może zbyt duże środki finansowe na tym najwyższym, patrz piłka nożna, gdzie są tak horrendalne zarobki osób, które biorą w tym udział, no, że to trochę też bardzo, nawet bardzo deprawuje, myślę, młode osoby, patrząc na to, ile zarabiają zawodnicy. Ale oczywiście są też przykłady, że pomimo tych ogromnych środków, no, co mamy przykłady, chociażby, nie wiem, Jakub Błaszczykowski, który jest ogromnym ideałem dla dzieci, więc mogą być też autorytetami. Więc myślę, że tak, z jednej strony to jest tak ogromna dysproporcja między tymi dyscyplinami, które tak dużo zarabiają i z drugiej strony tak małe środki, które są nakładane na szkolenie tych najmłodszych i na tym najniższym poziomie, z trenerami włącznie, to bardzo małe są środki.
1: To jest właściwie tak, że chciałem dzisiaj z paniami porozmawiać o zasadach fair play, które uda się w tym sporcie zachować, ale widzę, że będzie to trudny temat, bo ta chęć osiągnięcia sukcesu może nam przesłonić tą wychowawczą rolę sportu.
2: Myślę, że tak. I tu znów wracamy do tego, że to bardzo dużo jednak zależy od osób, które prowadzą zarówno zajęcia z dziećmi, ale również, które zajmują się sportem od strony organizacyjnej, czyli tu kluby sportowe, mam nadzieję, czy mam na myśli, czy osoby, które zajmują się sportem, czy są odpowiedzialne za sport w miastach, w gminach, czy w tych najwyższych szczeblach władzy. Mam tutaj na myśli Ministerstwo Sportu, czy Polski Komitet Olimpijski, a jeden wyżej Międzynarodowy Komitet Olimpijski. No tam się zaczynają decyzje, które schodzą niżej. Ale nadal to wciąż mamy wybór my jako ludzie. My mamy własny kręgosłup moralny i mamy my wybór, trenerzy również.
1: No właśnie, chcę pani powiedzieć, że wszystko zależy jednak od człowieka, a nie od organizacji, od tych, którzy zarządzają. Czy ty w swojej karierze, Ola, miałaś takie sytuacje, które mogłabyś podać jako przykład ingerencji w tą zasadę fair play? Czy raczej nie?
3: Chyba bezpośrednio ja tego nie odczułam. Wiadomo, że nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem i gdzieś tam były rzucane kłody pod nogi. Zwłaszcza w tym momencie, kiedy ja trenowałam z Bartkiem, z moim ówczesnym mężem. I po prostu nie chciałam się poddać systemowi, jeździć na zgrupowania kadry.
1: No bo to był system jednak... 1+1. Jeden zawodnik
3: i
1: jeden trener.
3: Tak.
1: Kiedyś tak była Irena Szewińska i Janusz Szewiński.
3: Dokładnie. A w tym momencie nastąpiła centralizacja szkolenia i mieliśmy my, zawodnicy, dostosować się pod dwóch, trzech trenerów. cała grupa zawodników i iść nagle w połowie roku innym planem treningowym. Ja nie miałam na to zgody, nikt z mojego otoczenia nie wyrażał na to zgody. Ja już byłam świadomą zawodniczką i nie wyobrażałam sobie tego, że mam jeden plan szkoleniowy ułożony przez trenera, jadę na zgrupowanie i nagle ten plan jest zmieniony. A wiadomo, że jak na zgrupowaniu jest dwóch, trzech, czterech nawet trenerów, a jest nas 25-26 osób, to siłą rzeczy, jeśli są jednostki wybitne na takim zgrupowaniu, które zdobywają najważniejsze, największe medale i sukcesy i biją rekordy, to gdzieś tam ten trening i cały system jest dostosowany do nich. A te osoby, które dopiero walczą o te swoje najważniejsze sukcesy, no muszą się do tego dostosować. Także tu gdzieś tam nastąpił z naszej strony bunt i próba pójścia własną ścieżką. No i wiadomo, że w takich na przykład momentach jest gdzieś tam odcięcie od finansowania. Mm-hmm. I wtedy pojawiają się schody. Wtedy jest zamiast zajęcie się sportem i treningiem, na przykład szukanie pieniędzy po prostu na zwykły trening, żeby godnie go zrealizować. Także takie sytuacje też były. Mamy takie historie.
1: Czyli stanęłaś o koniem, tak? Tak, powiedziałaś.
3: Tak. Stanęliśmy o koniem, bo byliśmy pewni tego z Bartkiem, co robimy, że chcemy razem współpracować i wiemy, że to jest dobra droga, która gdzieś tam później to w wynikach na szczęście pokazała, że to, co sobie założyliśmy, zostało praktycznie spełnione. Nie chcieliśmy się dostosować do panującego systemu. No ale wiązały się z tym po prostu przeszkody i tak sobie kiedyś o tym rozmawialiśmy nawet, że ile energii i czasu pochłonęły nas jakieś sprawy organizacyjne, albo samo to, żeby móc gdzieś wyjechać.
1: Taka szarpanina,
3: żeby jechać spokojnie na obóz, na zawody, żebyśmy mieli na to pieniądze, żebyśmy mogli jeszcze jakoś normalnie żyć. No było tego troszeczkę, aczkolwiek raczej tych złych momentów nie wspominamy. Wiemy, że to przetrwaliśmy i że po prostu podjęliśmy słuszną decyzję.
1: No by było, gdyby się nie udało.
3: Jakby się nie udało.
1: Tak, co by było wtedy?
3: Myślę, że na pewno byśmy nie mieli tutaj pretensji i żalu do siebie o to. Bo
1: czyli wkalkulowaliście z góry też wiedzieliśmy, ryzyko po prostu.
3: Że tak, dokładnie. I też byliśmy pewni tego, co robimy.
1: No to jest najważniejsze chyba. Wiele pani pisze o propagowaniu olimpizmu, prawda? To jest niezwykle ważna rzecz. No i o sporcie, który właściwie jest bardzo ważnym zjawiskiem społecznym, bo nie traktujmy sportu tylko i wyłącznie jako te miejsca, gdzie pojawiają się i znikają wielkie talenty, ale to jest zjawisko społeczne. W wysoko postawionych społeczeństwach ten sport jest również bardzo dobrze zorganizowany. Czy tak?
2: Na pewno tak. Natomiast ja myślę, że bardzo ważne jest przy okazji organizacji sportu na tym najwyższym również poziomie, tym olimpijskim, to jest propagowanie jej najważniejszej zasady, czyli zasady fair play. No bez tego nie ma olimpizmu.
1: Nie za wszelką cenę?
2: Nie, absolutnie. Czy promowanie, czy...
1: Nie, to propagowanie olimpizmu za wszelką cenę, osiągnięcie sukcesu?
2: Nie, propagowanie zasady fair play za wszelką cenę. Myślę,
1: no właśnie,
2: że tak.
1: Bo mamy
2: a nie olimpizmu.
1: Bardzo
2: samego.
1: Trudne i ciężkie przypadki w historii olimpizmu, choćby słynna afera z Tonią Harding, z łyżwiarką, która zupełnie wyeliminowała rywalki,
2: no tak.
1: Sięgając do brudnych metod, do jakiegoś tam kija baseballowego i tak dalej, byle tylko jechać na olimpiadę. Do którego punktu można się posunąć?
2: No, jeśli byśmy się odnieśli do definicji olimpizmu, która jest w karcie olimpijskiej, to jest radość z życia. Jest to filozofia, która ma nam przynosić radość z życia.
1: Taki
2: poprzez
1: hedonizm za wszelką cenę.
2: Tak. Rozwój duchowości, rozwój fizyczności, która ma nam przynieść radość. No, pytanie, jak to będziemy rozumieć? No, zgodnie z kartą olimpijską mamy rozumieć tak, że udział w igrzyskach ma nam przynieść po prostu radość z tego udziału. To, co chyba Ola doświadczyła. A nie zwycięstwo za wszelką cenę. No teraz pytanie właśnie, na ile i jak ten kręgosłup będzie moralny, ukształtowany i jak ja będę go sam rozumieć. Myślę, że mamy też bardzo dobre przykłady, to nawet polskie, jeśli chodzi o Polskę, mamy Zbigniewa Pietrzykowskiego, boksera, który rozpoczął przyznawanie nagród najpierw dżentelmena sportu w 1963 roku, a potem się to przekształciło w przyznanie nagród w konkursie Fair Play i byliśmy w tym pionierzy jako Polska, dopiero po przyznaniu tej pierwszej nagrody Zbigniewowi Pietrzykowskiemu UNESCO zaczęło przyznawać swoje nagrody europejskie. Zbigniew Pietrzykowski nie chciał, dostał nagrodę za to, że nie chciał za wszelką cenę sprowadzić do parteru swojego przeciwnika,
1: który oszczędzał, rywali po prostu.
2: Tak, pomimo publiczności, która krzyczała zabij, zabij, zabij, on tego absolutnie nie zrobił. Chociaż no, mógł, miał takie predyspozycje wtedy. Więc ja myślę, że to znów wrócimy do tego, że wszystko zależy od człowieka.
1: No tak, jeszcze przypomnę, że Zbigniew Pietrzykowski przegrał walkę finałową z Cassiusem Clayem, młodziutkim zawodnikiem, a dopiero po latach okazało się, że Zbigniew Pietrzykowski wyszedł do tej walki finałowej nie w pełni przygotowany, bo gdzieś ktoś po drodze zgubił jego ochraniacz na zęby i właściwie każdy cios, który dostawał od Cassiusa Clay'a, był dla niego podwójną mordęgą, no niesamowity ból towarzyszył jego występowi, a jednak do końca ten człowiek potrafił zachować twarz. To jest najważniejsze w sporcie, chyba zachować twarz.
2: No, myślę, że tak. To jest bardzo ważne, bo z tą świadomością, co zrobiliśmy, będziemy potem żyć do końca życia i taki sportowiec też sobie na sam koniec, myślę, że spojrzy we własne sumienie i będzie wiedział, czego dokonał i jakich wyborów dokonywał również w tym życiu sportowym. Myślę, że też warto się tutaj odnieść do Tadeusza Olszańskiego, nieżyjącego już dziennikarza, który bardzo mocno promował zasadę fair play i tuż przed końcem jego życia miałam tą przyjemność i możliwość przeprowadzenia z nim wywiadu wraz z kolegą z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i razem żeśmy ten wywiad również opublikowali. I on bardzo mocno podkreślał, że nic w życiu się nie liczy tak, jak zgodność sumienia z tym, co ja robię. I żeby nie zaprzestawać, prosił nas, żeby nie zaprzestawać promować tej wartości, która, bez której po prostu sport zginie.
1: Przyznam się szczerze, że wydarzenia ostatnich dni, może tygodni, czyli finał piłkarskich Mistrzostw Świata, srodze zaburzył moje poczucie sprawiedliwości. No i chyba także no, mocno przestałem wierzyć w to, że ta impreza jest taka niezależna, samodzielna i tak dalej. Oglądacie panie piłkę nożną?
3: Oglądamy,
1: musimy.
3: Bo domownik ogląda, więc tak też się ogląda, ale wiadomo, no jest to też najważniejsza impreza dla piłkarzy, więc siłą rzeczy gdzieś te newsy i wyniki cały czas gdzieś są w mediach, więc nawet jak ktoś się tym zbytnio nie interesuje, to wie, słyszy mniej więcej, co na tym boisku się dzieje, gdzieś tam na drugim krańcu świata. No a wiadomo, jak się pojawiają takie historie, że niestety tutaj bardzo mocno już są wykorzystywane układy polityczne i naciski pewnych osób, które niestety decydują o tym, co się będzie działo na boisku. A to dla mnie jako sportowca z krwi i kości, który no, został wychowany w zupełnie innym duchu sportu.
1: Na innych zasadach?
3: Na innych zasadach jest to zupełnie nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia, że pewne decyzje zostają podważone, że niektórzy mają wpływ na to, zupełnie niesportowy wpływ na to, co będzie się działo na boisku sportowym.
1: Że kto może brać udział, kto nie?
3: Kto może brać udział, kto nie? Że decyzje osób, które nie znalazły się tam przez przypadek, przecież sędziowie, którzy jadą na Mistrzostwa Świata, to również nie są sędziowie, którzy sędzią rok, dwa, tylko są to doświadczeni ludzie.
1: Uczciwi podobno bardzo.
3: Podobno bardzo uczciwi. Wiadomo, że są to też tylko ludzie, którzy popełniają pewne błędy, aczkolwiek to nie są ludzie z przypadku. No i teraz tak, mamy pewne zasady, pewne reguły, dzięki którym ten sport jest i rzetelny, i uczciwy.
1: Czytelny.
3: Czytelny, równy. I nagle się okazuje, że pewne zasady niektórych osób nie obowiązują w trakcie trwania gry. Także no, dla mnie, dla osoby, mówię, która z zupełnie innym tokiem myśli, która inaczej została tutaj wychowana, ma inny kręgosłup, no takie historie są dla mnie szokujące po prostu.
1: Pani profesor, to jest po prostu coś okropnego, co się wydarzyło w czasie tych mistrzostw.
2: Zgadzam się zupełnie z wypowiedzią Oli i myślę, że my wszyscy, którzy oglądamy mundial, jesteśmy może niezwiązani zawodowo z tą dyscypliną sportową, mamy takie same odczucia. No jest to bardzo przykre. Jest to bardzo zły sygnał dla wszystkich, dla dzieci i młodzieży również, która ogląda i się fascynuje, bo wiadomo, jest to najpopularniejsza dyscyplina sportu, najbardziej masowo uprawiana. No i co my możemy powiedzieć dzieciom i młodzieży?
1: No właśnie, że co jak zadzwoni pan, jak będzie pan prezydent telefonował, to wszystko się jeszcze może zmienić. Kompletnie tego nie rozumiem, przyznam się szczerze. Nie rozumiem wielu decyzji sędziowskich, które, przecież przypomnę, że sędziowie mają do swojej dyspozycji ogromną możliwość przyjrzenia się temu wszystkiemu, co działo się na boisku, a jednak zatrważająca ilość błędów pokazuje, że nie wszyscy są traktowani jednakowo. Rozmawiamy o sprawiedliwości.
2: No i tej sprawiedliwości nie ma. No nie ma, więc też i tutaj nie ma zasady fair play.
1: No, ciśnie się słowo, tak. Pytanie dlaczego?
2: No tak, myślę, że to będzie dalsze pole chyba badawcze dla różnych badaczy. Natomiast myślę, że powinniśmy się przeciwstawić po prostu temu, jako sportowcy, jako osoby związane ze sportem, dać swój przejaw może zaniepokojenia tym, co się dzieje.
1: Ale poprzednio, już cofając się w historii olimpizmu, były już ingerencje polityczne, niestety.
2: No nie raz.
1: Tak, i to nie raz.
2: No nie raz, nie raz.
1: Była niewykorzystana szansa dla polskich sportowców, kiedy nie mogli pojechać na Igrzyska w 1984 roku.
2: Tak.
1: Wcześniej były Igrzyska zrobione w Moskwie chyba tylko po to, żeby, no nie wiem, zaspokoić czyjeś jakieś nie sumienie, tylko po prostu chęć zwyciężania za wszelką cenę. Jest to przerażające.
2: Jest przerażające, bo się nie uczymy pomimo upływu lat, nie uczymy się. No wcześniej przerażające było Monachium 1972 i Berlin 36. Także tych przykładów można mnożyć. A nadal jednak jakby historia kołem się toczy i no tak, jest to bardzo przykre.
1: Co trzeba zrobić? Pytam cię, Olu, bo jesteś przecież sportowcem uznanym, z doświadczeniem. Czy trzeba zrobić tak, jak wielu słuchaczy też na pewno przyjmuje taką opinię? Trzeba zacząć od początku, wszystko zaorać, prawda? Czyli jakby te wszystkie władze zlikwidować, pozwalniać i zacząć nową politykę?
3: Tylko czy tak się da w tym momencie? Czy to nie zabrnęło już za daleko? No ja niestety tu jestem trochę pełna pesymizmu, jeśli o to chodzi. Wiadomo, że tak by było najlepiej. Zaorać, zacząć od początku i od początku wpajać te najważniejsze wartości, które idą za sportem, ale to chyba w tym momencie już zabrnęło za daleko. Pozostaje nam walczyć. Pozostaje tutaj szerzyć ideę olimpijską i myślę, że i tak większość osób gdzieś tam rodzimy się ludźmi dobrymi i mamy na początku ten kręgosłup moralny dosyć dobry, zwłaszcza jeśli otaczamy się takimi ludźmi. Więc jeśli będziemy o tym mówić cały czas głośno, przede wszystkim mówić o tym, a nie udawać, że tematu nie ma i gdzieś to się zamiecie pod dywan, bo ktoś jest powiedzmy ważniejszy w cudzysłowie, albo ma większy wpływ. Musimy mówić o tym głośno, co się dzieje źle. Myślę, że pomysły, co zrobić, żeby było lepiej, jak najbardziej, bo jeśli przestaniemy działać, to sport upadnie i tak naprawdę w tym momencie będą się liczyły tylko władza, polityka, pieniądze i co zostanie nam z tego sportu, tak naprawdę.
1: Nie odbierać telefonów od pewnych osób, żeby nie zmieniały tego, co się dzieje.
3: Telefony zniszczyły nam życie.
1: Tak jest, tak, to jest prawda. Właściwie można powiedzieć, że sport w tym momencie jest w takim ślepym zaułku.
2: Jest, ale są przykłady, że się można przeciwstawić. To są No, Polski Związek Pływacki, który jak się dowiedział, że zaczyna się zwalniać droga Rosji, Białorusi do udziału w zawodach, w tym Mistrzostw Europy, no to jako jedna z nielicznych przeciwstawiła się temu, organizując w przyszłym roku bodajże, Mistrzostwa Europy w Polsce. I tak samo Polski Związek Piłki Siatkowej, gdzie po decyzji MKOL-u o dopuszczeniu zawodników z Rosji i z Białorusi, następnego dnia już Międzynarodowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej również zezwoliło na udział, a przecież my jesteśmy organizatorami Mistrzostw Świata w przyszłym roku i również Polski Związek Piłki Siatkowej no nie wyraził na to zgody póki co i aprobaty, więc ja myślę, że takie...
1: Nie przyjmę zgłoszenia na przykład, prawda?
2: No tak.
1: Może nie przyjąć ekipy Rosji
2: no
1: i
2: może
1: Białorusi.
2: Zrezygnować z organizacji, trudno.
1: Tak
2: no.
1: Jest, taki gest, który przypomina troszkę tak, Rejtana.
2: Tak, a my mamy bardzo dobrych kibiców w piłkę siatkową, więc to będzie pewien sygnał, że...
1: To się zaczyna bardzo niebezpieczna zabawa.
2: Tak. Tak.
1: Bo to jest zabawa sportem, zabawa ludźmi, ich ambicjami. No myślę, że no to jest dobry moment, żeby pokazać, po której stronie jesteśmy.
2: Myślę, że tak. Tak jak w życiu, no wybieramy. Jesteśmy cały czas jakby poddani wyborom. I my decydujemy, na co się decydujemy. Kosztem jakiegoś własnego komfortu, kosztem pewnych korzyści, które możemy mieć, to jednak myślę, że ten kręgosłup moralny, który może być ukształtowany przez sport, może również zaowocować w tych wyborach życiowych też poza sportem. Również na tym najwyższym poziomie. Ale znów zaczynamy od tego, że zależy to wszystko od człowieka.
1: To jest rozmowa o uczciwości właściwie.
3: Dokładnie.
2: Tak.
1: W tym momencie musimy sobie zadać pytanie, ktoś zaraz powie, nie opłaca się uprawiać sportu, bo po co? Skoro i tak wszystko nie zależy ode mnie, od tego, jak się przygotowałem do zawodów, jakie miałem treningi, co udało mi się zrobić, okazuje się, że to jest po prostu mało ważne.
3: Niektórzy mogą w tym momencie troszeczkę zwątpić. Po prostu zwątpić się, zwłaszcza ci, którzy nie mają pewnego doświadczenia. Ale ci, co mają to doświadczenie, wiedzą, że będą mogli po prostu spać spokojnie. I to jest o wiele bardziej cenne niż nagięcie się do pewnych zasad albo dostosowanie się do zasad niezgodnych z własnymi wartościami, z własnym sumieniem. Tak jak te Mistrzostwa Europy były już w Polsce.
2: A, to były.
3: Tak, były w Polsce i właśnie potrzeba chyba takich jednostek, na przykład jako Otylia Jędrzejcza, która głośno powiedziała o tym, że nie przyjmie rosyjskich sportowców do Polski, pomimo tego, że wie, że może to się wiązać z dużymi sankcjami, chociażby z odwołaniem tej imprezy w naszym kraju. Liczyła się z tym, ale nie dała się ugiąć, bo była po prostu pewna swoich wartości.
1: No tak. Prawda zawsze jest bolesna. No ale dobrze, że chociaż jest ktoś, kto potrafi powiedzieć nie i kto potrafi to jakoś powstrzymać. Stoimy, ja właściwie można powiedzieć, że tęsknię za dawnym sportem, gdzie było może i biednie, może nie było fantastycznych butów, znakomitych bieżni i przepięknych pływalni, ale no był sport w miarę uczciwy.
3: Ale była czysta radość ze sportu, taka czysta, prawdziwa, szczera, gdzie nie wkraczały żadne inne priorytety, inne wartości, tylko te naprawdę płynące prosto z takich prawdziwych korzeni sportowych.
1: Bez wielkich pieniędzy da się uprawiać sport?
2: Oczywiście, że się da.
1: Nawet w tych czasach?
2: Myślę, że się da. Myślę, że się da. No, przykładów mamy w tych może niższowych dyscyplinach, ale również lekkiej atletyce. No tam aż też tak dużych pieniędzy nie ma, jeśli chodzi o polską oczywiście lekką atletykę. Anita Włodarczyk tutaj jest tego przykładem, która gdzieś tam pod mostem trenowała i wielkich środków nie miała, a jednak osiąga ogromne wyniki sportowe. Ja myślę, że wszystko znów zależy od tego, na ile my sami będziemy chcieli walczyć z własnymi słabościami. Po prostu podejmować wysiłek. Tutaj przed wejściem, że rozmawialiśmy, że bardzo dużo osób dzisiaj jest chętnych do podejmowania

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. 4 osoby zostały ranne w wypadku z udziałem karetki jadącej do pacjenta. Eksperci oceniają, że ataków na osoby z Ukrainy będzie w Polsce więcej, a winni temu są politycy. Na Rytkini w Łodzi ma powstać nowy przystanek kolejowy. Na noc dla większej części regionu zapowiadane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Jutro będzie bardzo ciepło, burze nadal możliwe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nawałnicami mieszkańców 7 województw południowej i centralnej Polski. Alerty otrzymują także mieszkańcy naszego regionu, jego większej części. Burzom w tych regionach mogą towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
10: Wysłaliśmy ostrzeżenia na teren łącznie 7 województw, całego świętokrzyskiego i opolskiego, a także częściowo wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Tamta sytuacja według prognoz IMGW może być najtrudniejsza.
9: Ostrzeżenia obowiązują do jutra do 6 rano. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wyklucza ich przedłużenia. Więcej o pogodzie dla łódzkiego po wiadomościach.

0: Wypadek z udziałem karetki pogotowia. 4 osoby trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło po godzinie 18 w miejscowości Kozie Pole w powiecie radomszczańskim. Zderzyły się karetka na sygnale i osobowe BMW. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawcą był 18-letni kierowca osobówki, mówi podinspektor Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
1: Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zjechał na przeciwny pas i doprowadził do zderzenia z karetką pogotowia ratunkowego. Karetka pogotowia w chwili zdarzenia jechała do zgłoszenia jako pojazd uprzywilejowany.
0: Poszkodowani to 3 jadących karetką ratowników i 18-letni kierowca BMW, który odniósł najpoważniejsze obrażenia, ma złamaną kość udową. Łódzka policja szuka sprawcy brutalnego pobicia na tle narodowościowym. Według ustaleń sprawca zaatakował poszkodowanego, bo uznał go za Ukraińca. Pobity mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami twarzy. Czekają go 2 operacje. Sprawca jest poszukiwany. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę po 14 przy Alei Piłsudskiego w Łodzi. Policja apeluje o kontakt do osób, które wiedzą cokolwiek na temat tego zdarzenia. W sobotę do incydentu na tle narodowościowym doszło także w Bielsku-Białej w autobusie komunikacji miejskiej. Podejrzany w tej sprawie 54-latek usłyszał już zarzuty publicznego znieważenia 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Prokurator rejonowy w Żywcu Łukasz Witkowski mówi, że mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu.
2: Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się i zakazem kontaktowania się do osób pokrzywdzonych.
0: Eksperci uważają, że ataków na osoby z Ukrainy w najbliższych miesiącach może być więcej, a przyczyniają się do tego ich zdaniem politycy. Między innymi sytuację ma pogarszać dyskusja w mediach o Wołyniu. Doktor Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej uważa, że zapobiegać takim incydentom mogłaby skuteczniejsza egzekucja prawa w Polsce. Obecnie około 80% spraw dotyczących prześladowania na tle narodowościowym kończy się umorzeniem. W Łodzi ma powstać nowy przystanek kolejowy. Ma być wybudowany na Rytkini przy ulicy Popiełuszki, ale dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Z przystanku będą korzystać pasażerowie kolejowej linii nr 14 w kierunku Sieradza. Polskie Linie Kolejowe nie chcą jednak podejmować ostatecznych decyzji, dopóki nie zostanie zatwierdzony przebieg linii kolei dużych prędkości prowadzącej do portu Polska, mówi Kacper Fischer z portalu Rynek Kolejowy.
3: W związku z tym, że trwa projektowanie linii kolei dużych prędkości, która mogłaby potencjalnie kolidować z wybraną lokalizacją, zdecydowano się na odsunięcie tych planów w czasie i w tej chwili trudno dokładnie powiedzieć, kiedy ten przystanek mógłby powstać.
0: W kolejnych latach pasażerowie mają zyskać także dostęp do nowych przystanków na trasie tunelu średnicowego Łódź Centrum, Polesie i Koziny. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22:00. Dla południowej i centralnej części województwa łódzkiego na noc zapowiadane są burze z silnym deszczem, wiatrem osiągającym w porywach do 65 km na godzinę i lokalnie gradem. Możliwe są zalania i podtopienia. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywać do godziny 6 rano. Dla północnych i północno-wschodnich powiatów alertów nie ma, ale tam także może przelotnie padać. Temperatura spadnie w nocy do 15 stopni. Jutro ma być pochmurno, z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Przelotnymi miejscami jednak mogą być silne. Możliwe też burze z gradem, a termometry pokażą maksymalnie 29 stopni.

0: Kołatanie przedsionków.
1: Siedzimy wygodnie? No to ruszamy w drogę.

ale zanim pójdę, tak zacząłem dzisiaj na fejsie kilkanaście minut temu, opowiadając, co się dzieje, zanim pójdę do studia. Dobry wieczór, Patrycja Wojsni z zachybelkami, Adam Kołaciński przed mikrofonem. Jak ja lubię takie początki kołatania przedsionków, kiedy słuchacze gotowi na posterunku. Krzysztof pisze: w drodze do lasu na wieczorny spacer z psiakami, ale oczywiście w kieszeni telefon i odpalona aplikacja Radia Łódź. Jak co tydzień zatapiam się w muzyczną otchłań. Edyta, tęskniłam za dobrym brzmieniem. Tygodnie uciekają raz, dwa i będzie po wakacjach, więc łapmy chwilę, jak w piosence Paktofoniki, chwile ulotne. Może zagrasz kiedyś. Może zagram kiedyś. Dzisiaj tak trochę o sztafecie pokoleń, o tym, jak młodzi wchodzą w świat z głową pełną marzeń, potykają się, uczą, obserwują starszych, uczą się od nich, starsi od tych młodych. Zaczęliśmy właściwie w sypialni nastolatka. Dzieciak właśnie pakuje plecak. Decyzja zapadła, czas ruszać, i towarzyszyła mu pieśń, która przecież dla wielu z nas była hymnem wkraczania w dorosłość. Mówię nas, mnie mniej, ale do tej pory kręci Happy Set z tym utworem. Kiedy przekraczasz próg domu w tamtą stronę, może uderzyć energia wielkiego świata i pierwsze błędy. Padasz i wstajesz, padasz i wstajesz, i jeszcze, i jeszcze.

A na przykład Justynka Happy Set dzisiaj słuchała już któryś raz, bo ta piosenka dzisiaj się do języka przykleiła. Proszę bardzo, intuicja. We Rise Again, Gogol Bordello, nowojorska formacja dowodzona przez charyzmatycznego Eugene'a Hützea. Dawka wybuchowej fuzji punka i muzyki cygańskiej, która przypomina, że bez względu na to, ile razy upadamy, zawsze podnosimy się na nowo, przynajmniej tak być powinno. Żeby zrozumieć, dokąd idziemy, warto pamiętać, skąd przyszliśmy. Takie beztroskie dzieciństwo, kiedy wszystko wydaje się prostsze, a największym problemem są potwory pod łóżkiem. Skącika ta dzika. Dzisiaj o kolejnym dinozaurze, który ma na imię, uwaga, bąk. To właśnie

jak słoń, ważę ponad 6 ton. Mam wielkie zęby, po 30 cm każdy. 60 mam ich w paszczy i mogę kości miażdżyć. Mam mięśnie potężne i chętnie je prężę. Tylko te króciutkie rączki, potwory.

ociec, je, ale takie oczko na koniec. Każdy był kiedyś małym odkrywcą zafascynowanym dinozaurami. Także Cezik, czyli Cezary Jurkiewicz, ten niezwykle kreatywny muzyk, karierę zaczynał od genialnych coverów, parodii w internecie, ale też w programie telewizyjnym śpiewał pieśni od tyłu, a teraz w internecie stworzył wspaniały edukacyjny świat dla najmłodszych. Z kącika piosenek Tadzika, T-Rex, Cezik. Z pokoju dziecięcego przenieśmy się na spotkanie z prawdziwą, wielką, jeśli nie największą, chodzącą dziś po świecie instytucją rocka. Bo nasz bohater zawsze na swojej drodze spotyka kiedyś mentora. Kogoś, kto widział już wszystko i emanuje niesamowitą klasą. I chociaż znowu na usta chce mi wejść żarcik, dokładnie taki jak 2 tygodnie temu, że skoro o dinozaurach mowa, to czas na stąsów, to przecież jednak mowa o legendach. Na scenie ponad 6 dekad Miki i Keith udowadniają, że wiek to tylko cyfra, a młodzieńcza bezczelność może trwać wiecznie, co daje fajne nadzieje. Czerpiemy z ich mądrości, słuchając brzmienia, które definiowało niejedne pokolenie. Jest nowa płyta Stonesów i kolejna piosenka, i to jaka, która tę płytę promuje.

Znakomity numer i ta bezczelność. Call me Mr. Charm. Rolling Stones, premiera nowego albumu. A nasz bohater, młodzieniaszek, wkracza w głąb wielkiego miasta. Tam ulice stają się labiryntem i łatwo tu zgubić własną tożsamość. Szuka drogi, szuka snów. I tak oto w ten klimat wprowadzi nas kolejny weteran, jeden z najbardziej wpływowych zespołów w historii muzyki, z także nowym swoim kawałkiem. Dźwięk marzeń o lepszym jutrze, które młodzi przekazują starszym, by ci nie stracili wiary. Street of Dreams, nowe YouTube.

No i kolejni weterani, choć kolejnego pokolenia, albo nawet dwa po Stonesach, w znakomitej formie. Z Wielkiego Dublina wracamy na nasze podwórko, wprost w betonowe realia polskich miast lat 90. Trochę zwlekałem z tą muzyką, ale jak najbardziej była w planach od jakiegoś czasu, kiedy tylko usłyszeliśmy, że ponownie grają, przygotowując się do występu w Jarocinie, który tuż, tuż. Myślę tu o grupie Hawk, formacji Legendzie, na której wychowywało się nie jedno, co najmniej dwa pokolenia buntowników. Derek Maleo Malejonek stworzył kilka hymnów dla wszystkich, którzy próbują przetrwać w miejskiej dżungli, zachowując przy tym czyste serce. Oto jeden z nich.

Już w tę sobotę, tak? W tę sobotę. Hawk Generation X na żywo w Jarocinie. 21 lat ma ten kawałek. Żyje w tym mieście pochodzący właśnie z krążka Generation X z 95 roku. Pozostajemy jeszcze w tej samej mistycznej energii grupy Hawk. God bless.

Nic nie zestarzała się ta muzyka i tak po buncie i zmaganiach z miastem przyszedł czas na chwilę refleksji, wdzięczności i prośby o duchowe wsparcie, choć w mocnym brzmieniu. A starsi mogą uczyć młodych, że siła tkwi nie tylko w pięściach, ale też w pokorze. Hołk powróci do nas w drugiej godzinie kołatania przedsionków, oczywiście po to, aby znowu mocniej zabiły nam serca dla wspomnień i refleksji. I nagle pośród miejskiego szumu pojawia się światło, nadzieja. I oni. Słuchaliśmy ich kilka tygodni temu i oto jest już nowy album, pierwszy od 11 lat studyjny album i nowy singiel tej formacji. Alabama Shakes, I Feel Hope Coming.

0: Ależ to jest ładne. Alabama Shakes, formacja, która swoim głębokim soulowym brzmieniem podbiła serca na całym świecie. Do tego ten genialny, potężny głos Brittany Howard, który niesie za sobą obietnice i lekcje cierpliwości. No to może nie będziemy zasypiać.
1: Kołatanie przedsionków.
0: I Kubowa Siłka, a w tym, żeby nie zasypiać, przyjdzie nam z pomocą jedna z najgorętszych i najbardziej ekscentrycznych młodych formacji z południowego Londynu. Ich muzyka to szalona fuzja punk rocka, elektro i do tego jeszcze kabaretowych brzmień. Nazywają się Fad Dog i idealnie portretują przebodźcowanie młodego pokolenia, które krzyczy: dajcie mi święty spokój.

Pięknie wytwórnia napisała o nich. Wynalazczy triumf elektro, punk, art, pop, rock and rolla, kosmicznego country, który zasługuje na wszystkie przymiotniki. Elektropopowe hymny, kaskadowe, rejwowe hity, bombastyczne smyczki, kowbojskie przystanki i wirująca psychodelia. Fat Dog, płyta, druga ich płyta jesienią tego roku. No a kiedy ziemskie sprawy zaczynają nas przerastać, warto nie zatrzymywać się w tańcu, ale spojrzeć w niebo, bo tam wszyscy jesteśmy tylko drobnymi cząstkami wszechświata. A w kosmiczną podróż zabierze nas wyjątkowy duet. Sławek Pietrzak to jest legendarny szef legendarnej wytwórni SP Records, między innymi wytwórni wydającej Kult i Kazika, oraz paprodziad, czyli Włodek Dębowski. Charyzmatyczny były wokalista z formacji Wonky One. No tam ponoć troszkę się odkleił w czasie pandemii, zespół zrezygnował ze współpracy, ale paprodziad ciągle zaskakuje i naprawdę daje radę. A wspólny projekt tych dwóch panów to metafizyczna lekcja dystansu do rzeczywistości, bo w końcu wszyscy powstaliśmy z tego samego gwiezdnego pyłu.

Zamiast na ciemność narzekać, dzięki, że jesteś, już do ciebie lecę. Chodź ze mną, nie ma na co czekać. Gwiazdy świecą dla wszystkich tak samo. Każdy z nas jest wybrańcem. Nasze życie przestaje być walką.

Ma w sobie coś ten kawałek i ma w sobie coś Paprodziad. Mniej tam Sławka Pietrzaka, ale zobaczcie klip. Piękna sprawa. Na koniec tego etapu odrobina klubowego szaleństwa do 10 potęgi, bo teraz już tańczymy, ale tak jeszcze dzisiaj nie. Młodzieńcza energia uwolni się na parkiecie, bez względu na wiek tych, którzy zatańczą, a czas przestaje mieć znaczenie. Słuchaliśmy ich jakiś czas temu, brytyjski duet Wet Leg, szturmem zdobyli alternatywną scenę. Po roku od drugiego swojego albumu wydają poszerzone wydanie tegoż albumu o remiksy, między innymi jakieś demówki i koncertówki. Między innymi właśnie ta wersja, bo tu połączyli siły z tajemniczą, ukrytą pod maską konia producentką, która dała się spotkać na tegorocznym openerze. Horse Girl Effect, hipnotyzujący, nowoczesny remiks, który postawi wszystkich na nogi.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
8: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Nietrzeźwa kobieta urodziła dziecko, noworodek miał promil alkoholu. W Łodzi otwarty został drugi parking wielopoziomowy przy ulicy Wschodniej. Mobilny figloraj Mopsobus Happy Kids rusza w wakacje na ulicę Łodzi. Na noc zapowiadane są burze z intensywnym deszczem, możliwe też jutro. Termometry pokażą w środę do 29 stopni. Do mieszkańców regionu łódzkiego docierają SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzegają przed burzami z silnym wiatrem i intensywnym deszczem. Ostrzeżenia dotyczą większości powiatów w południowej i centralnej części województwa. RCB uprzedza, że możliwe są przerwy w dopływie prądu i radzi unikać otwartych przestrzeni. Alerty wydano dla 7 województw południowej i centralnej Polski, a ostrzeżenia przed burzami dla 11. Więcej o pogodzie po wiadomościach sportowych. Pijana kobieta urodziła dziecko, noworodek miał ponad promil alkoholu. 37-letnia kobieta urodziła dziecko w domu w Ozorkowie. 1 lipca matka i noworodek zostali przewiezieni do szpitala w Zgierzu. Badania wykazały, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile, a dziecko ponad promil. Dziecko przebywa teraz w klinice intensywnej terapii i wad wrodzonych noworodków i niemowląt w szpitalu Matki Polki w Łodzi, mówi rzecznik placówki Adam Czerwiński.
11: To maleństwo jeszcze chwilkę z nami zostanie, ponieważ prowadzimy taką dość głęboką diagnostykę. Czekają jej jeszcze badania, które muszą przeprowadzić neurolodzy i kardiolodzy. Trzymamy za maluszka kciuki. No mamy nadzieję, że z tej historii wyjdzie jak najmniej poturbowany.
10: Sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Jako pierwszy poinformował o niej portal TVN24. Więcej miejsc parkingowych w Łodzi. W centrum miasta działa już drugi parking wielopoziomowy. Do końca tygodnia można tam pozostawić auto bezpłatnie. Nowy parking został otwarty przy ulicy Wschodniej 67 i oferuje ponad

0: 200 miejsc postojowych. Jak będzie funkcjonował? O tym reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
1: Drugi parking wielopoziomowy w Łodzi przy ulicy Wschodniej 67 ułatwi przejezdnym znalezienie postoju w centrum miasta, a okolicznym mieszkańcom ułatwi poruszanie się po chodnikach. Parkingi wielopoziomowe mają być odpowiedzią miasta na ciągłe zestawianie ulic samochodami. Chcemy, aby to był parking rotacyjny, mówi Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi.
2: Tak naprawdę rotacja będzie dotyczyła tych, którzy przyjeżdżają tutaj załatwić interesy, tak? I tych ludzi chcielibyśmy ściągnąć z ulicy i zachęcić ich do parkowania, stąd ta różnica w cenie między strefą a parkingami kubatorowymi.
1: Miejsce jest czynne całą dobę. Podobnie jak w pierwszym miejskim parkingu wielopoziomowym, obowiązuje tu cennik korzystniejszy niż opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. A do końca tego tygodnia można tu parkować bezpłatnie. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: W ramach miejskiego programu budowy parkingów wielopoziomowych powstanie jeszcze jeden przy Tuwima 12, a wszystkie trzy łącznie zapewnią 600 miejsc postojowych.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych. Będą w nich uczestniczyć żołnierze brytyjscy, francuscy i amerykańscy. Koalicja chętnych to grupa ponad 30 państw, które wspierają Ukrainę. Wczoraj podczas jej spotkania w Paryżu uzgodniono, że w państwach sąsiadujących z Ukrainą będą się odbywać ćwiczenia wojskowe. Mają być elementem przygotowań do rozmieszczenia wielonarodowych sił, które mogłyby zostać wysłane na Ukrainę po zawarciu zawieszenia broni z Rosją. Premier Donald Tusk uważa, że planowane na jesień w Polsce ćwiczenia wzmocnią gwarancję bezpieczeństwa w regionie. Szef rządu powiedział też, że Polska przygotowuje się do stałej obecności wojsk brytyjskich i francuskich. Mobilny plac zabaw zapewni zabawę dzieciom w różnych częściach Łodzi. Na mobilny figloraj przerobiono żółty amerykański autobus, będzie jeździł przez całe wakacje. To nowy projekt Mopsobus Happy Kids, przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Fundację Happy Kids. Cykl obejmuje 10 bezpłatnych wydarzeń plenerowych, które mają łączyć zabawę z edukacją, mówi prezeska fundacji Agnieszka Smarzyńska.
4: Fundacja Happy Kids chce dzisiaj podzielić się swoją wiedzą i chęcią do pomagania, szczególnie najmłodszym mieszkańcom Łodzi, przez zabawę, przez ciekawy warsztat, do poczucia siebie jako ważnej osoby.
5: I oczywiście mamy autobus, skulbus przerobiony na figlograj, mamy dmuchaniec, mamy duże klocki.
6: Każde kolejne z tych wydarzeń będzie jeszcze bardziej atrakcyjne i przede wszystkim jeszcze bardziej nastawione na to, żeby wspierać młodych ludzi.
0: Dodaje dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski. Każde wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich chętnych. Terminy i lokalizacje można znaleźć na stronie Urzędu Miasta. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
7: Trwa pierwszy mecz półfinałowy piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja gra z Hiszpanią i po pierwszej połowie Hiszpanie prowadzą 1-0. W 22 minucie Mikel Oyarzabal skutecznie wykonał rzut karny. Aleksandra Staniaszek to kolejna wychowanka łódzkiego klubu sportowego Siatkówka Żeńska, która otrzyma szansę na grę w Ekstraklasie. Obchodząca niedawno 17 urodziny środkowa bloku wejdzie w skład kadry UKS-u Commerce Connor, walzującego w Tauron Lidze i europejskich pucharach. To kolejna młoda siatkarka z Łodzi, na którą stawiają działacze i trenerzy UKS-u. A do siatkarskiej drużyny z Bełchatowa w nadchodzącym sezonie dołączy Bartłomiej Zawalski. Ma ponad 2 metry wzrostu. W minionym sezonie był czołowym środkowym na zapleczu Ekstraklasy. Grał w drużynie z Bielska-Białej. Teraz przyszedł czas, aby murował siatkę w barwach Skry Bełchatów. W rankingu blokujących w pierwszej lidze uplasował się na trzecim miejscu wśród wszystkich zawodników tych rozgrywek. Środkowy ma również na swoim koncie doświadczenie reprezentacyjne. Był członkiem kadry narodowej U21, a następnie wziął udział w Mistrzostwach Świata 2019 roku w Bahrajnie. Tadej Pogacar powiększa przewagę w kolarskim Tour de France. Tym razem wygrał 10 etap prowadzący przez masyw centralny. Słoweniec zaatakował na przedostatnim podjeździe kilkanaście kilometrów przed metą. O ponad pół minuty wyprzedził grupę faworytów, którzy rywalizują z Pogacarem. A Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek dojechali na odległych miejscach. Pogacar wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej o ponad 3,5 minuty. Ma przewagę nad Duńczykiem Jonasem Winigorem i ponad 4 minuty nad Remco Evenepoelem. 9 europejskich krajów, w tym Polska, zwróciło się do Unii Europejskiej o obcięcie finansowania organizacji sportowych, w tym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który pozwolił rosyjskim i białoruskim sportowcom na powrót do rywalizacji. Poinformowało dzisiaj estońskie Ministerstwo Kultury. Kraje te stwierdziły wspólnie, że zezwolenie rosyjskim i białoruskim zawodnikom na powrót do rywalizacji ignoruje rzeczywistość ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równych warunkach z powodu przesiedleń, zniszczenia infrastruktury lub wcielenia do sił zbrojnych w związku z agresją. agresją Rosji na Ukrainę 4 lata temu. Rosjanie są jednak przywracani do rywalizacji przez coraz większą liczbę federacji sportowych. W ostatnich dniach do tego grona dołączyła m.in. Federacja Światowa Siatkówki i Tenisa Stołowego. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
0: W południowej i centralnej części województwa przez całą noc możliwe burze z silnym deszczem, porywistym wiatrem i lokalnie gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywać do godziny 6 rano. Dla północnej i północno-wschodniej części regionu alertów nie ma, ale może tam przelotnie padać. Temperatura teraz 23 stopnie, spadnie nocą do 15. Jutro ma być pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, które miejscami mogą być silne. Możliwe burze z gradem. Będzie bardzo ciepło, do 29 stopni.

Nasz bohater opowieści nie jest już zagubionym dzieciakiem, bo zna swoje prawa, zdobył doświadczenie i jest gotów na rewolucję. I tak wraca też bohater naszego dzisiejszego kołatania. Hawk, tym razem sięgając po absolutny klasyk Marka Bolana, T-Rex, Children of the Revolution. I to moment, w którym młodzi oficjalnie mogą przejąć stery i głośno zamanifestować swoją obecność, szczególnie kiedy młodsi sięgają po klasyków i sami stają się klasykami. A rewolucja wymaga działania. Wstań, weź sprawy w swoje ręce. To kolejny mocny, bezkompromisowy utwór od formacji Hawk, który zadziała jak najlepszy budzik o tej porze.

Stan Hawk. Tak sobie przeglądamy ich krążki, ale to teraz prawdziwa transmisja prosto do serca, bo czas na absolutnie legendarną pieśń tej formacji. Pieśń, która stała się ich znakiem rozpoznawczym i jednym z najpiękniejszych momentów w historii polskiej muzyki rockowej.

Pewnie mało kto zaprotestuje, kiedy powiem, że pierwsza dziesiątka rockowej muzyki polskiej ever. Transmission into your heart, utwór tytułowy z

płyty. 94 rok. Nigdy nie przywiązywałem wagi do autografów na płytach, ale kiedy wczoraj, przygotowując dzisiejsze kołatanie, wyciągnąłem ten kompakt, otworzyłem, widząc dedykację dla Adama Maleo, 9 listopada 94. No to wzrusz naprawdę i wspomnienia fajnych rozmów i w Studio Radia Łódź, i w radiowym bufecie. To były piękne czasy. No i proszę, wracają do Jarocina, żeby zagrać Generation X. I miejmy nadzieję, że z koncertami tu i tam będzie okazja, być może, żeby ich znowu na żywo posłuchać. Przenosimy się do Dublina, by posłuchać znowu nowych, młodych, zdolnych. Wschodząca gwiazda irlandzkiego post-punku, która zwie się Gurriers. Ich surowe, bezkompromisowe brzmienie to głos pokolenia, które zrozumiało, że może liczyć wyłącznie na siebie, bo nikt nie przyjdzie ich uratować. Muszą uratować sami.

0: hipokryzję polityków i puste obietnice starszych elit. Energiczny, gniewny manifest młodzieży, która nie daje się już nabrać na stare sztuczki. Party Lines.
1: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

Gurriers. Tak się dzisiaj grałem. Bunt powoli cichnie, ustępując miejsca dorosłości. Ale czy rzeczywiście bunt cichnie? Wśród nowości pozostajemy. I oto ogólnopolska prapremiera nowego kawałka supergrupy punków i nowofalowców. Co prawda z siwymi włosami, ale wciąż pełnią energii i ochoty na dobre granie. Warsaw Bulldoggers.

Nie pytaj gdzie, czerwony Cadillac, ty i pies, Warsaw Bulldoggers, i teraz padną znamienite nazwiska i znakomite i legendarne nazwy zespołów. Peter Zajdel, Cold War, Doktor Hałabała i Siedmiu Zbójów, Kosmici z Planety Wołomin Wokal, Jacek Pałys, Restrykcja, Noah Noah, Aurora, Syntezatory, Sampler, Rafał Rogal-Rogulski, Złe Psy, Cold War, Kosmici z Planety Wołomin Gitary i Paweł Wolski-Żewuski, Red Lips, 2 plus 1, gitara basowa. Warsaw Bulldoggers, chyba z nową płytą. To super grupa i siwiejące skronie, a to młodzież u progu debiutu płytowego. Nazywają się Far Away.

Pustawanna, Far Away, brzmi to pięknie, trochę retro, niczym nowa fala 80-90, a to młodzi zdolni. Warszawska formacja kosmicznych doświadczeń inspirowanych dubem, nową falą i psychodelią. Międzygatunkowy miks gitar, klawiszy, perkusyjnych instrumentów, saksu i, jak napisali, umoczonych w panku palców. Polsko-ukraiński skład zabiera nas w drogę pełną emocjonalnych turbulencji. Jeszcze jedna odsłona ich twórczości. Podobno tytuł wziął się od węgierskiego zespołu Omega.

Koniec. Nie wymyślił go człowiek. Jest. Koniec urojeń. Nie wymyślił go człowiek.

nie wymyślił go człowiek. Pomimo myśli i przez warstwy powiek przepływa siła, nie wymyślił jej człowiek.

Far Away. Omega. Tytuł utworu wziął się od węgierskiego zespołu Omega. I tak a propos dualizmu młodzi i starzy, ubawiło mnie to, co przeczytałem, co powiedzieli. Ich największy hit, Dziewczyna o perłowych włosach, mimo że zabawny, jest dla nas pewnym symbolem dziadowania, ale również pomarszczonej potęgi, która gra i gra, pomimo tego, że lata mijają, włosy siwieją, a perkusiście na scenie mnożą się talerze. Piękne. Far Away. A my w jeszcze bardziej mroczne rewiry się zagłębiamy.

No, wiadomo kto to, prawda? Adrian Toews, czyli Tricky. Mistrzowskie łączenie pokoleń i gatunków. To właśnie idealny przykład. Ta pieśń stworzona przez, jakby nie było, ikonę i legendę bristolskiego trip-hopu, który kiedyś współtworzył Massive Attack. I młody wokalista Mitch Sanders. Właśnie w tym momencie poczułem wielką ochotę sięgnięcia po nagrania tego młodego człowieka. I zrobimy tak pewnie w jednej z najbliższych audycji, bo ponoć jego epka Saloon jest równie wyrafinowana. To za czas jakiś hipnotyzująco i gęsto. Tak właśnie jest na najnowszej płycie pana Trickiego.

Tryki na nowym albumie nie pozwala nam opuścić tego mrocznego, ale jakże pięknego świata. I tu także towarzyszy mu Mitch Sanders, o którym napisano.

Mitch Sanders to alt rockowy trubador Bristolu. Historia zatacza pełne koło. Pamiętacie nasz pierwszy dzisiejszy utwór? To posłuchajcie.

0: drugie ciągnie je ku górze.
1: To dowód na to, jak młoda klasyka może być zinterpretowana na nowo przez dojrzałego artystę, Czesław Mozil. I tak koło nam się zamyka.
2: Kołatanie przedsionków.
1: Patrycja Wojśni, Adam Kołaciński, dziękujemy za ten wspólny wieczór. Na koniec jeszcze pani Sołk. Dobrej nocy.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zatrzymanie mężczyzny, który napadał na kobiety na Górnej w Łodzi. Remont kolejnej ulicy na łódzkich Bałutach już za kilka dni. I piotrkowska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Do 6 rano obowiązują ostrzeżenia przed burzami dla większej części regionu łódzkiego. Burze możliwe też jutro. Mężczyzna, który atakował kobiety na Górnej w Łodzi, został zatrzymany, usłyszał już zarzuty. Do napaści doszło w końcu czerwca. Mężczyzna miał złapać 40-letnią kobietę za piersia, następnie oddać do niej kilka strzałów z broni śrutowej. Kobieta została lekko ranna. Śledczy ustalili, że tego samego dnia podejrzany przyłożył nóż do brzucha innej kobiety. 48-latek usłyszał kilka zarzutów, mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
1: Naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, narażenie pokrzywdzonej na poważniejsze obrażenia oraz gruźb, jak również gruźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej w zakresie kolejnego zdarzenia.
0: 48-latek nie przyznał się do winy. Wcześniej był wielokrotnie karany za rozboje i zgwałcenie, a w więzieniu spędził łącznie 17 lat. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Za kilka dni rusza remont kolejnej ulicy na łódzkich Bałutach. W niedzielę drogowcy zaczną pracę na Pojezierskiej. Przebudowa obejmie odcinek od Alei Włókniarzy do ulicy Zgierskiej i będzie prowadzona etapami przez najbliższe 2 lata. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
2: Pierwszy etap obejmie odcinek od Alei Włókniarzy do ulicy Hipotecznej bez przebudowy samego skrzyżowania. W tym czasie przejazd ulicą Pojezierską będzie możliwy tylko w jednym kierunku, w stronę Alei Włókniarzy. Prace rozpoczną się od wymiany wodociągu, a później drogowcy przebudują jezdnie, chodniki, skrzyżowania i zatoki parkingowe, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
3: Będziemy się sukcesywnie wówczas przesuwać w kierunku tutaj wschodnim. Cel na ten rok jest wykonanie właśnie tego odcinka od Włókniarzy do ulicy Jana.
2: Na Pojezierskiej pojawią się również nowe przystanki z podwyższonymi peronami i wiatami oraz infrastruktura rowerowa, która połączy drogi dla rowerów przy ulicy Zgierskiej i Alei Włókniarzy. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Po zakończeniu pierwszego etapu drogowcy przeniosą się na odcinek między ulicami Hipoteczną i Zgierską. Stany Zjednoczone kontynuują ataki na Iran. Zaczęła też obowiązywać amerykańska blokada irańskich portów. W odpowiedzi Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie, Jordanii, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła blokadę irańskich portów. Donald Trump wycofał się z zapowiedzi obłożenia statków przepływających przez cieśninę Ormus opłatą na rzecz USA w wysokości 20% wartości ładunku. Zapowiedział, że zastąpią ją umowami handlowymi.

0: i inwestycyjnymi z krajami Zatoki Perskiej. Na wznowienie walk w Iranie reagują rynki, wartość dolara spada, a cena ropy rośnie. Trwa sezon pielgrzymkowy na Jasną Górę. Większość pątników z Łódzkiego wyruszy dopiero w sierpniu, ale już dzisiaj po południu przed szczyt jasnogórski dotarła piesza pielgrzymka z Piotrkowa Trybunalskiego. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
1: Czy słońce, czy deszcz, z różnymi intencjami, prosząc o zdrowie, pomyślność, czy też dziękując za wszelkie dobro. Piotrkowscy pielgrzymi, a jest ich ponad 750, przez 4 dni wychodzą swoje, mówi ksiądz Tymoteusz Górecki, kierownik pielgrzymki.
2: Nasze pielgrzymowanie w tym roku jest pod hasłem Matka Wiernego Ludu. Maryja zawsze jest matką tych, którzy pragną przyjąć jej syna i tych, którzy poszukują dobra w swoim życiu i prawdy. Z takimi to właśnie założeniami pielgrzymujemy.
1: Większość pielgrzymek, tak jak chociażby łódzka czy sieradzka, wyruszają w drugiej połowie sierpnia. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: Piotrkowska pielgrzymka wyruszyła do Częstochowy po raz 157. Na zakończenie Mundial. Hiszpania pokonała w Dallas Francję 2-0. Do przerwy było 1-0. I to Hiszpania zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Jutro w drugim półfinałowym spotkaniu w Atlancie Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną. Początek tego meczu o 21:00. W południowej i centralnej części województwa łódzkiego przez całą noc możliwe burze z silnym deszczem, wiatrem osiągającym w porywach do 65 km na godzinę i lokalnie z gradem. Możliwe są zalania i podtopienia. Na razie wielu interwencji nie było, a burze w tej chwili występują w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywać do godziny 6 rano. W północnych i północno-wschodnich powiatach, dla których alertów nie wydano, może przelotnie padać deszcz. Temperatura spadnie w nocy do 15 stopni. Jutro ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, przelotnymi, ale miejscami mogą być silne. Możliwe też burze z gradem. Będzie bardzo ciepło, maksymalnie 29 stopni.
3: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
4: Przybywa nam nowych kościołów i związków wyznaniowych. Dzisiaj poznamy religię współczesną, czyli Kościół Słońca albo Kościół Ludzi Słońca, który został oficjalnie wpisany do rejestru w ubiegłym roku. I Kościół, jak czytamy na stronie, wyrasta z doświadczenia nierównego traktowania, naruszania godności ludzkiej, propaguje duchowość, która nie wyklucza, nie narzuca i nie opiera się na przymusie. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie z założycielami Kościoła Słońca.
3: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
4: Są z nami Alina Czyżewska. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: I Paweł Nijakowski.
6: Dobry wieczór.
4: Założyciele Kościoła Słońca lub Ludzi Słońca, bo jak czytam, obie formy są poprawne.
5: Tak.
4: Mówimy Kościół, ale w zasadzie to taka wspólnota, która promuje świeckie państwo, skupiając się na prawach człowieka. Spróbujemy to jakoś wyjaśnić?
5: Tak. My uważamy, że świeckie państwo jest świetnym pomysłem ludzkości na to, jak współistnieć, uszanowując różnorodność. I też dostrzegamy, jak bardzo ta różnorodność w naszym kraju, w tej szerokości geograficznej, jest nierespektowana. I wiele osób, które próbują nas krytykować, mówią, że ale to po prostu są prawa człowieka. No tak, tak, to jest religia oparta na prawach człowieka oraz na nauce. Po co w takim razie rejestrować Kościół?
4: No właśnie.
5: No właśnie po to, że postawy oparte na prawach człowieka w Polsce nie mają takiej ochrony, jak postawy oparte na religijności.
4: Czyli
5: dominującej głównie.
4: Rozumiem. Czyli
5: Kościół Słońca jest parasolem dla tego rodzaju religijności opartej na prawach człowieka. Natomiast to, co rozumiemy jako religijność, to też jest osobny, bardzo szeroki wątek do omówienia.
4: No właśnie, ja mam nadzieję, że wszystko po kolei omówimy. To jeżeli pozwolicie, to ja tutaj zajrzę do tej waszej preambuły. Dążycie do szacunku wobec świata, solidarności, równości, poszanowania praw wszystkich ludzi i przyrody. Ja myślę, że niektórzy będą mieli skojarzenie z ruchem Dzieci Kwiaty.
5: Nie jest to najtrafniejsze
4: skojarzenie.
5: Skojarzenie, ani ruchy new age'owskie, ani pseudomedyczne albo pseudonaukowe, to w ogóle nie ta bajka. Nam chodzi o poszanowanie praw człowieka. Prawa człowieka wyszanujemy, konwencję o prawach człowieka, deklarację praw człowieka, konstytucję jako emanację energii słońca poprzez umysły ludzkie, które stworzyły takie systemy prawne. Problemem jest to, że państwa i rządzący nie przestrzegają tych umów społecznych, które niosą na sztandarach, i naszą działalnością religijną są działania aktywistyczne. Tworzenie nauki, uprawianie nauki, tworzenie sztuki, działania na rzecz ochrony praw innych osób i godności ludzkiej. Bo to, co pewnie umyka bardzo wielu osobom i nam też właściwie na początku umykało, że my rozumiemy religię jako coś, mamy takie wgrane jakby ustawienia domyślne. Posługuję się tym właśnie określeniem, mówiąc o tym, że my, mówiąc religia, zostaliśmy wychowani w pewnym porządku kulturowym i religijnym, stąd nasze wyobrażenia o tym, czym jest religia, są od razu przypinane czy porównywane do tego ustawienia domyślnego. Tymczasem wolność religijna, wolność sumienia, o której mówi i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, i Europejska Konwencja Praw Człowieka, i Konstytucja, mówi o wolności religii, czyli to wolność religijna polega na tym, że to ludzie, którzy zrzeszają się w jakichś wspólnotach religijnych, oni sami definiują, czym jest religia.
6: Ja odnoszę takie wrażenie, że państwo polskie ma wrażenie, że państwo polskie oczekuje od każdej religii, żeby było zbiorem tych samych algorytmów, tych samych zasad, ale z wykorzystaniem tylko innych gadżetów, w innych ubraniach, może z innymi budynkami, w innym kształcie. Natomiast zasada obowiązuje ta sama, a to jest naszym zdaniem błędne myślenie.
5: Tak, dawne religie tworzone były wtedy, kiedy nie było nauki, tworzone bardzo dawno i opierało się na tym, co wówczas ludzkość wiedziała. Natomiast my dzisiaj już jesteśmy inną ludzkością, jesteśmy na innym etapie rozwoju cywilizacyjnego i my już nie potrzebujemy religii do tego, żeby wyjaśniać, dlaczego słońce świeci, a jak pada, to jest jakaś kara. Religia, która powstaje w XXI wieku, wcale nie musi opierać się na tych algorytmach starych, więc my eksplorujemy tą wolność religijną i oczywiście korzystamy z tych wszystkich praw, jakie państwo polskie zdecydowało się podarować kościołom i związkom wyznaniowym.
4: Jednocześnie uważając, Pani Alino, ale religia w moim takim odczuciu to jest jednak jakaś duchowość.
5: Tak.
4: Czy jest miejsce na duchowość w waszej religii?
5: Jak najbardziej. Podczas uprawiania nauki czy doświadczania sztuki ludzie również przeżywają uniesienia, które można porównywać do religijnych. Uczucie, którego doświadczamy na przykład uczestnicząc w wielogłosowym śpiewie, jest równe tym uczuciom, które tym samym procesom biologicznym i hormonalnym, które zachodzą, kiedy medytują mnisi buddyjscy czy europejskie zakonnice.
6: Zwróćmy uwagę, że naukowiec, który w momencie, kiedy coś odkrywa, przecież popatrzmy na tych ludzi, jak oni są zaangażowani w to, co robią, ile wkładają w to serca. No nie można tego oderwać od duchowości przecież.
5: Intuicje co do tego, że religijność nie wynika tylko z określonych, ułożonych praktyk religijnych i że przejawia się w zupełnie też innych przestrzeniach i sytuacjach ludzkich niż tylko uprawianie modlitwy, to o tym pisał i Albert Einstein, i Carl Sagan, których my traktujemy jako właśnie osoby, które miały te intuicje wcześniej. Taki cytat z Carla Sagana sobie wzięliśmy na sztandar, że tak powiem. Nauka nie tylko jest zgodna z duchowością, jest źródłem głębokiej duchowości. I po prostu ta religijność współcześnie, ona może się przejawiać po prostu w zwykłym codziennym życiu, w doświadczeniu natury.
4: Czyli mówicie tak za Einsteinem trochę o takim kosmicznym uczuciu religijnym.
5: Tak. I O tym właśnie takim doświadczeniu wglądu czy olśnienia mówi wielu naukowców. Dochodząc czy dokonując jakichś odkryć, doświadczają takiego poczucia, że wszystko trafia na swoje miejsce. Więc, znaczy ja tego uczucia nie znam, więc tylko opisuję to, co czytam. Natomiast każdy z nas ma swoje doświadczenia religijne. I chodzi o to, że każdy z nas jest różny i każdy to doświadczenie religijne jest w stanie znaleźć gdzie indziej. Jedni w pieśni wielogłosowej, inni w uprawianiu nauki, inni w słuchaniu symfonii albo rapu, albo tworzeniu hip-hopu. Demokratyzujmy te doświadczenia religijne. Inni czują poczucie takiego połączenia z czymś większym, kiedy uczestniczą w paradzie, ulicznej demonstracji. Komponent obywatelski jest bardzo silnym elementem w religijności Kościoła Słońca. I tak działalność obywatelska, działalność aktywistyczna, ratowanie drzew na przykład, to jest działalność religijna. I zgodnie z ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania obowiązującej w Polsce, to Kościół definiuje i interpretuje doktrynę. Na tym polega rozdział kościołów od państwa. Na tym polega autonomia kościołów, z której my obecnie korzystamy. Więc porównywanie nas, że religia to jest chodzenie do obiektu sakralnego i robienie tam wyznaczonych gestów, pasuje do innego kościoła, który tak to wymyślił. W Kościele Słońca polega to na czymś innym. I po prostu uszanujmy to, że religijność może być różna.
7: Ważne słowo w waszym kościele, pani Alino, to jest energia i mam wrażenie, że dosyć szeroko je rozumiecie.
5: Dosyć szeroko, dość, że tak powiem, naukowo. Słońce jest ogromną kulą plazmy, fakt, jest źródłem energii. To też jest niepodważalne. To nie jest żaden New Age, to nie jest żadna mowa o jakichś wibracjach, po prostu fakt. Słońce jest źródłem energii, jest źródłem życia na Ziemi oraz nie jest bytem, który ma rozum, który coś od nas chce czy nie chce, nie karze ani nie nagradza, po prostu Słońce jest i to jest fakt. Natomiast to, co my jesteśmy w stanie robić z tą energią, no to transformować ją na świadomie poprzez takie działania jak uprawianie nauki, twórczość artystyczną, ochronę przyrody, ochronę różnorodności, ochronę godności człowieka, po to, żeby tworzyć harmonię i połączenie z naturą i ze światem.
7: Panie Pawle, żadnych dogmatów, żadnych praktyk religijnych u was nie ma.
8: A czy ja mogę na chwilę do energii wrócić?
7: Można.
8: Trochę mam też obawy wokół słowa energia, które przez osoby, które przychodzą do nas do kościoła, jest rozumiane w bardzo niepoprawny sposób. Przychodzą osoby, które wręcz próbują jakąś wyimaginowane połączenia gdzieś między ludźmi, próbując im nadać fizyczne, realne właściwości, próbują to wykorzystywać w sposób dość nieetyczny, próbują sprzedawać wręcz jakieś usługi religijne. Chciałbym tutaj powiedzieć, że po prostu jakby to nie jest ta energia, o której przed chwilą było mówione i chcielibyśmy, żeby to było jakby dobrze usłyszane, dobrze powiedziane, że to nie jest, że my nie jesteśmy tym kierunkiem.
5: Tak, my walczymy z dezinformacją również medyczną, z pseudonauką. I tutaj też no, ten wątek też troszeczkę...
7: Czyli ja rozumiem, że wy tutaj zmierzacie do tego, że to nie jest żadna tam jakaś bioenergoterapia i inne takie, tak?
8: Tak, z tym się mierzymy. To jest po prostu, to jest plaga. Muszę powiedzieć, że to jest plaga i trudno nam znaleźć sposób walki z taką dezinformacją, która jest cały czas gdzieś do nas przypinana. I mimo, że publicznie o tym piszemy, że o tym mówimy, że to nie my, to i tak przychodzą osoby, które mówią i na pewno po tej rozmowie na pewno też tak będzie, że przyjdą do nas osoby, które słyszały, że wy tam z energią działacie. Dlatego zależało mi na tym, żebyśmy...
5: Więc my energię postrzegamy po prostu fizycznie. Tak jak fizyka, nauka.
7: No tak, czyli energia słoneczna, która daje życie, tak, które szanujemy w całej tej różnorodności, ta energia słoneczna, którą my świadomie wykorzystujemy, żeby robić coś dobrego.
5: Tak, tak dokładnie.
7: i tutaj nie ma nic poza nauką po prostu w tej energii, żebyśmy to mieli po prostu jasność.
6: Tak. Nic poza znaną nam obecnie nauką, bo jeżeli ta nauka się zmieni za rok, za dwa, za dziesięć, za sto, to my jak najbardziej jesteśmy kościołem, który się do tego dopasuje, dostosuje i możemy modyfikować naszą doktrynę, nasz sposób rozumienia świata.
7: Wróćmy do tych dogmaty tak, i praktyki religijne.
6: Tak, ponieważ dogmaty też nie są w żaden sposób czymś, co jest wymagane, aby można było dane przedsięwzięcie, daną grupę ludzi nazywać kościołem, czy związkiem wyznaniowym, czy religią. Nie chcemy w żaden sposób narzucać dogmatów. Chcemy, żeby był to kościół stworzony dla osób, które być może nie znalazły dla siebie miejsca w innych kościołach, w innych religiach, a mają poczucie, mają swój sposób rozumienia tego. I my chcemy, żeby w naszym kościele te osoby mogły nawet w swój indywidualny sposób istnieć, działać. Nie muszą się wpasowywać do żadnych istniejących, ściśle zamkniętych reguł. Dlatego mówimy, że bez dogmatów. Dajemy podstawę, dajemy trzon, do którego każdy może w swój sposób dopasować swoje rozumienie tej kwestii.
5: To ja może bardziej konkretnie. Każdy z nas ma inną konstrukcję psychiczną, każdy z nas inaczej procesuje świat i dane, i informacje. I my nie mówimy, że to, co jest w Kościele Słońca, jest najlepsze, uniwersalne, wszyscy chodźcie do nas, a wszystkie inne kościoły robią to źle. Nieprawda. My oferujemy taką religijność, w której nie ma przymusu, w której szanujemy to, że ludzie są różni. Jedni są w spektrum autyzmu, inni mają ADHD, jeszcze inni jeszcze inaczej postrzegają świat i mają po prostu inne potrzeby. I sami też potrzebę rozwijania własnych praktyk. I my po prostu to umożliwiamy, w sensie umożliwiamy, no każdy i tak może, natomiast te praktyki rozwijane samodzielnie nie mają takiej ochrony prawnej w Polsce, jak praktyki innych kościołów, związków wyznaniowych. Bo pewnie też słuchając nas teraz osoby sobie mówią, no ale przecież ja i tak to mogę robić bez Kościoła Słońca. Oczywiście, że można. I w ogóle my nawet nie rejestrujemy członków. My nie idziemy na ilość, na liczenie, na jakiekolwiek statystyki. My po prostu dajemy taki parasol ochronny dla osób, które czują, że w ich duchowości nie mogą korzystać na równi z praw takie, jak mają osoby w dotychczasowych kościołach, związkach wyznaniowych.
7: Czyli nie czujecie się traktowani na równo z innymi, a raczej powinnam spytać o to, jak dalece jesteście marginalizowani.
6: No, takim przykładem na przykład będzie Ministerstwo Edukacji Narodowej, do którego już półtora roku temu zgłosiliśmy się z wnioskiem o ustalenie kwalifikacji dla nauczycieli nauczających religii. Taki jest wymóg w rozporządzeniu. I od półtora roku nie mamy w zasadzie żadnej odpowiedzi. I ale wysłaliśmy skargę do premiera, która była przeciągana miesiącami. W odpowiedzi dostaliśmy informację, że ministerstwo oczywiście może tak zwlekać. No i w zasadzie nic się nie dzieje. Jesteśmy w ten sposób marginalizowani.
5: Ja uważam, że to jest bezczelność organów władzy w tym momencie. Ministra Nowacka udaje, że nie otrzymała naszego pisma. Właściwie my przesłaliśmy gotowca do podpisania, gotowiec tego pisma oparty na tym, co mają podpisane inne kościoły, związki wyznaniowe, które nauczają swojej religii w szkołach. I ta działalność pani Barbary Nowackiej jest dla nas totalną dyskryminacją. Pisaliśmy również, w związku z tym napisaliśmy do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który również nam nie odpowiedział. W końcu wymusiliśmy odpowiedź, wzywając do udostępnienia informacji o sposobie procedowania naszego wniosku. No to w tej odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich powołał się na to, że ma bardzo dużo innych spraw. Tylko że te inne sprawy, którymi się zajmował w kwestii religijności, to był na przykład kwestia krzyża w Kielnie, i nauczycielki, która wyrzuciła do kosza plastikową zabawkę w kształcie krzyża, albo na przykład natychmiastowo reaguje na pisma katechetów uczących religii w szkołach. Na to Rzecznik Praw Obywatelskich znajduje i to sam podejmuje z siebie nawet działania. Natomiast nasze pismo 10 miesięcy temu zostało złożone i właściwie nic by się nie wydarzyło, gdybyśmy nie zaczęli dopytywać w trybie dostępu do informacji publicznej o to, jaki jest nadany numer naszej sprawy i jakie do tej pory wykonano działania.
7: Czyli w zasadzie nie jesteście traktowani poważnie.
5: Oczywiście, że nie. Natomiast to poważne traktowanie zapewnia nam i konstytucja, i ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Innym elementem marginalizowania i nieurzeczywistniania równego traktowania jest dyskryminacja Kościoła Słońca przez na przykład prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, albo przez prezydenta Legionowa, Leszna, jeszcze jakie, Paweł, tam są miasta?
8: Krosno.
5: Tak, Krosno. Za chwilę powiem, o co chodzi, ale plus jeszcze do tego organy centralne, czyli marszałek Sejmu, i to zarówno pan Hołownia, jak i pan Czarzasty, oraz marszałkinie Senatu, pani Kidawa-Błońska i niestety Magdalena Biejat. A o co chodzi? Wysłaliśmy do tych instytucji, do tych osób wniosek Kościoła Słońca o umieszczenie symbolu religijnego, czyli koła. Wysyłamy tylko do tych urzędów, w których już jest eksponowany inny symbol religijny. I otóż co się okazuje? Najpierw zwróćmy uwagę na to, że dopóki jest eksponowany jeden tylko symbol, to państwo, dany urząd nie wypełnia wskazania z konstytucji zachowania neutralności religijnej. I wiele osób krzyczy, żeby zdjąć krzyż i tak dalej, ale my nie chcemy iść w tym kierunku.
7: Chcecie zawiesić inne symbole po prostu.
5: Tak, tak. My wiemy, przez 30 lat nikomu się nie udało zdjąć krzyża w wyniku krzyczenia o tym, że krzyż nie powinien wisieć. My wychodzimy z zupełnie innego. Okej, niech wiszą symbole religijne, tylko wszystkie.
7: Może to wynika z tego, że o was pisano, przynajmniej na początku, że stworzyliście Kościół jako prowokację po prostu. I może w ten sposób jesteście traktowani jako tacy prowokatorzy.
8: Ale jak możemy nazywać, nie rozumiem, w jaki sposób ktoś mógłby nazywać Kościół prowokacją? Jeden Kościół nazywać prowokacją, a innego nie. No jeżeli jeden nazwiemy prowokacją, to tak naprawdę każdy inny związek wyznaniowy, każda inna religia w zasadzie powinna zostać nazwana przez taką osobę dokładnie w ten sam sposób. W zasadzie no, każda religia gdzieś kiedyś w przeszłości zaczęła się tak naprawdę czymś takim, co...
7: Co można by uznać jako prowokację.
5: Poza tym my jesteśmy wpisanym do rejestru na równi z innymi kościołami, związkami wyznaniowymi. Działamy na tych samych ustawach, w tym samym kraju, na tych samych prawach. I teraz się zastanówmy, gdyby taka sama osoba powiedziała o dominującym kościele, że to jest prowokacja, w domyśle to nie jest prawdziwy kościół, to jest prowokacja. Proszę sobie wyobrazić, z czym mielibyśmy do czynienia. Z jaką lawiną krzyków społecznych w debacie publicznej o naruszaniu, o obrazie uczuć religijnych. Natomiast jak ktoś sobie mówi taką rzecz wobec innych kościołów, to jakby wolno. I nas to irytuje, że mimo że prawo zapewnia równość, to jej nie ma w praktyce.
7: Przekonujecie, że państwo nie powinno decydować, co jest święte, kto ma prawo czuć się obrażony, bo to jest takie wchodzenie w spory światopoglądowe.
5: Tak, no my uważamy, że ten artykuł 196 kodeksu karnego, mówiący właśnie o tak zwanej obrazie uczuć religijnych, on w ogóle powinien wylecieć z kodeksu karnego. On nie powinien istnieć w demokratycznym państwie prawa, ale jeżeli istnieje, to my zamierzamy również z niego korzystać. I tak to może być odebrane jako prowokacja, ale dla nas to jest działanie zgodne z naszymi zasadami religijnymi. Czyli na przykład zdarzało się parę lat temu, że osoby publicznie mówiły o osobach LGBT, że to jest tęczowa zaraza. I nie można było tego nigdzie zaskarżyć do sądu, ponieważ tam nie było konkretnej osoby, która mogłaby wnieść pozew o naruszenie dóbr osobistych. Tymczasem w Kościele Słońca powiedzenie takich słów o innych osobach narusza nasze uczucia religijne. I proszę bardzo, w tym momencie jest podstawa prawna do tego, żeby złożyć zawiadomienie do prokuratury. Co zrobi z tym prokuratura? Czy umorzy, czy nie umorzy? Czy to trafi do sądu, tak jak sprawa tęczowych Maryjek? Będziemy chętnie w tym uczestniczyć.
7: Zastanawiam się, czy była taka, słuchajcie, społeczna potrzeba, żeby Kościół Słońca powstał w ogóle? Czy ludzie w tej chwili są gotowi, są w stanie w ogóle zauważyć Kościół bez Boga? Wróciłabym trochę do tych duchowych jeszcze aspektów, dobrze? Może jeszcze później pociągniemy też temat tych praw różnego rodzaju. Natomiast ten Kościół bez Boga, on się wydaje taki trudny być może do zaakceptowania. Mimo wszystko, mimo tego, że mamy XXI wiek, wiek nauki, technologii, że gdzieś tam my jesteśmy bardzo głęboko zakorzenieni w tym, co jednak ta tradycja nam przyniosła. Trochę się boimy chyba w ogóle wyjścia poza taki schemat myślenia.
5: Tak, to co pani mówi, tak. Natomiast w Polsce, poza Polską, ruchy postsekularne, postteistyczne są opisywane w literaturze naukowej przez badaczy, przez badaczki od co najmniej 30 lat. My trochę w Polsce jesteśmy w jakiejś takiej bańce, zakonserwowanej trochę. Też w takiej bańce, też wynikającej z tego, że nie mamy równowagi, w równości religijnej, tak? Dzieci od przedszkola widzą, że oficjalnym symbolem, który widzą w salkach przedszkolnych, potem w szkołach, potem w urzędach, jest symbol dominującego kościoła. Więc my jesteśmy jakby przygotowywani do tego, że właściwie to jest podstawowy kościół. No ale tak nie jest.
6: Ja uważam, że w ogóle w kościołach dominujących przecież to, co współcześnie w XXI wieku jest nazywane Bogiem, bóstwem, bardzo często dla wielu osób, które przecież całym sercem identyfikują się z tymi kościołami, z tymi największymi religiami, ale dla nich ten Bóg jest metaforą czegoś, jest symbolem czegoś. Wiele osób wcale nie uważa, że gdzieś naprawdę na chmurce mieszka ktoś i zarządza tutaj nimi i całym światem.
5: Tak, tak, tak. To właśnie w tych ruchach nawet chrześcijańskich jest bardziej mowa o Bogu jako metaforze, więc wewnątrz kościołów również zachodzą procesy jakichś zmian, refleksji. Natomiast ja bym się cofnęła jeszcze do, nie wiem, 2-3 tysiące lat wstecz. Religie bezosobowe istniały i istnieją tylko, że w mniejszości, także współcześnie. Panteizm, religie naturalne, to, że my jesteśmy przyzwyczajeni i wszędzie opowiada się o jednym modelu kościoła w mediach, to też powoduje, że my nie mamy obrazu w ogóle szerszej religijności, cały czas mamy ustawienie domyślne. To, że na przykład w jednym z głównych portali jest na przykład jako informacja dnia o tym, że wykonsekrowały się 4 dziewice konsekrowane. I to nie jest w dziale, nie wiem, lifestyle czy jakieś inne, tylko po prostu w oficjalnych informacjach. My naprawdę mamy ustawienie domyślne bo jeszcze weszłam z redaktorem naczelnym w dyskusję na ten temat. I dla niego naprawdę nie było, mimo że ta osoba jest zaangażowana w pewne działania związane z problemem dominacji religii i osób uprzywilejowanych tą religią, nie widziała w tym zupełnie problemu. To my byśmy, zobaczmy, wszystkie kościoły, związki wyznaniowe, to co się dzieje w ich wnętrzu, typu, że ktoś ma jakieś rytuały, to jest w ogóle ich sprawa. To media nadają im rangę wydarzenia ogólnopolskiego, a ludzie, którzy to czytają, jakby gruntują w sobie to wyobrażenie, że to, co się dzieje wewnątrz Kościoła, jest czymś
7: jest na sprawą taką polityki, społeczną.
5: Tak, państwa. Tymczasem, drogie media, my mamy 200 kościołów związków wyznaniowych. Czy będziecie również pisać o tym, że w Kościele Słońca, albo nie wiem, w Kościele
7: Rodzimowierców na przykład.
5: Rodzimowierców, czy w kościele, który działa w Poznaniu, reformowanym kościele katolickim, że tam kogoś wyświęcono? No absurd. Ale nie widzimy tego absurdu w komunikowaniu, co się dzieje wewnątrz wybranego kościoła. Natomiast, co jest problematyczne i z jakiego powodu również zdecydowaliśmy się zarejestrować Kościół Słońca, jest to, że rzeczy, które są państwowe, a dzieją się wewnątrz dominujących kościołów, są sprawami, którym państwo przymyka oczy. Czyli na przykład pedofilia. Czyli na przykład pseudonauka uprawiana na lekcjach religii w szkole. Czy edukacja seksualna uprawiana na lekcjach religii w szkole. I właściwie mówiąc o szkole, tutaj chyba bym powiedziała teraz o tym, skąd w ogóle pomysł na to, żeby zarejestrować Kościół.
7: No to to jest dobry moment.
6: Tak, wiele lat temu, 2-3 lata temu jeszcze w szkołach religia mogła teoretycznie być umieszczana pomiędzy obowiązkowymi innymi lekcjami. I taka nasza działalność społeczna, aktywistyczna polegała na tym, żeby pomóc trochę dzieciakom, pomóc rodzicom, którzy dostrzegają w tym nierówne traktowanie, no bo to jest nierówne traktowanie, to było nierówne traktowanie, to była dyskryminacja. W wielu szkołach dało się to zorganizować w miarę, w niektórych przybierało to formy naprawdę rodem ze średniowiecza. I w takich szkołach działaliśmy, próbowaliśmy wywrzeć presję na dyrektorach, na burmistrzach, wójtach, żeby jednak te szkoły zorganizowały religię tak jak należy, żeby odbywała się pomiędzy na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, a nie pomiędzy. No ale zauważyliśmy, że to jest walka z wiatrakami prawie, nieskończone działanie szkół jest bardzo dużo. No i postanowiliśmy, że spróbujemy sił z własną religią, z wejściem naszej religii, naszego sposobu rozumienia świata do szkół. Zaoferujemy to młodym ludziom, zaproponujemy to nauczycielom, którzy chociażby uczą matematyki. Jeżeli nauczyciel lubi to robić, jeżeli dzieci i młodzież, jeżeli cenią to, jak on to robi i są w stanie nawiązać współpracę, to niech ten nauczyciel uczy matematyki na lekcjach religii. Matematyka, nauka jest religią Kościoła Ludzi Słońca, także zapraszamy.
5: Tak, no i tutaj powtarzamy, uczymy o rzeczach, które mają podstawy naukowe. No, natomiast...
6: Jeszcze dodam też, że z religią parę lat temu był taki problem, że ona była umieszczana na świadectwie szkolnym. I była wliczana do średniej, przepraszam, nadal jest umieszczona na świadectwie szkolnym, ale wtedy była wliczana do średniej i w 8 klasie szkoły podstawowej uczeń, który zdobywał, no powiedzmy sobie szczerze, darmową ocenę celującą, zawyżał sobie średnią i to zwiększało jego szansę na dostanie się do lepszej szkoły średniej, bo im wyższa średnia, tym większa szansa na czerwony pasek, a czerwony pasek to są dodatkowe punkty w rekrutacji. Naszym zdaniem to było ekstremalnie niesprawiedliwe, i dlatego chcieliśmy osobom, które nie korzystają z żadnej z dominujących religii nauczanych w szkole, dać realną alternatywę ku temu, żeby nie były poszkodowane.
5: Tak, czyli że w Kościele Słońca można też dostać ocenę celującą. Nie wiemy, co będzie za 2 lata politycznie. Więc bardzo nam zależy na tym, żeby pani ministra Barbara Nowacka jednak ogarnęła dokumenty i zaczęła wykonywać swoje zadanie jako ministra i w końcu, żebyśmy mogli zacząć wprowadzanie religii Kościoła Słońca do szkół, ponieważ za 2 lata rzeczywistość polityczna może się zmienić i będzie już nie jedno, nie 2, ale 3 lekcje religii w tygodniu i będzie się liczyła do średnich i jeszcze nie wiadomo do czego. Więc naprawdę w interesie również pani Barbary Nowackiej jest to, żeby procedować nasz wniosek, a nie bawić się w jakieś, nie wiem, uniki, gierki polityczne. No to jest nie do... i w dyskryminację oczywiście.
7: Spytałabym was, jak wielu macie członków Kościoła? Weryfikujecie jakoś wiernych? Czy to być może nie ma znaczenia?
5: Nie ma znaczenia.
6: W naszym Kościele to nie ma znaczenia. Nie ma obowiązku, który nakazywałby nam liczyć członków Kościoła. Z żadnych przepisów to nie wynika. Nie rozumiemy też tak naprawdę, dlaczego to jest tak powszechnie stosowana statystyka w innych religiach, w innych kościołach. W mojej ocenie, no, pokazując, jak jest nas dużo, jest nas więcej i jeszcze więcej, no to w naszym kraju jesteśmy w stanie sobie wypracować w ten sposób jakieś przywileje od państwa, może finansowe, polityczne.
5: No tak się dzieje. Tak, wiele decyzji politycznych.
6: My nie liczymy, do kościoła może dołączyć każdy. Jeżeli ktoś bardzo musi wiedzieć, ilu nas jest, no to każdy, kto się narodził i padł na niego promień słońca, to już stał się członkiem Kościoła Ludzi Słońca i to się stało jeszcze zanim jakikolwiek inny kościół zdążył na przykład polać daną osobę.
7: Wiecie, bo ja przepraszam, bo zastanawiałam się nad tym, czy na przykład członkami waszego kościoła nie mogliby być też wierni innych kościołów, którym wasze wytyczne są bliskie. Bo taki katolik, który jednocześnie czuje się częścią przyrody, docenia znaczenie nauki, będzie w jakiś sposób identyfikował się z waszym przekazem. Może w tej sytuacji można by być członkiem dwóch kościołów, co chyba w Polsce nie jest możliwe.
5: Jest to możliwe. Prawo polskie nie zabrania w byciu w kilku kościołach i co więcej nie może zabraniać, ponieważ właśnie na tym polega wolność religijna. Kto może zabronić bycia w kilku kościołach? No władze danego kościoła. My nie zabraniamy, ponieważ w naszej religii nie ma zabraniania, więc ktokolwiek się czuje i należy do innych kościołów i się identyfikuje z religią Kościoła Słońca, oczywiście może się czuć także członkiem, członkinią Kościoła Ludzi Słońca. Dla nas utożsamianie się, bycie członkiem tego kościoła jest tylko i wyłącznie decyzją tej osoby, a nie kościoła. Natomiast już tutaj wiem i słuchacze, słuchaczki mogą wyłapać wewnętrzną sprzeczność, ponieważ Paweł wcześniej mówił, że według naszej doktryny każdy staje się członkiem Kościoła Słońca w momencie, kiedy pada na niego promień słońca. Tak, my tak uważamy, natomiast jeżeli osoba, dana osoba tak nie uważa, no to po prostu nie jest członkiem Kościoła Słońca i tyle. Natomiast no, my mamy dość długą tradycję budowania członkostwa w sposób, który wyłącza świadomą zgodę na włączenie. Więc myślę, że tutaj jakby nie jesteśmy jakimś dziwnym wyjątkiem, uznając, że każdy jest członkiem Kościoła Słońca. Natomiast jeżeli ktoś się nie czuje, to naprawdę po prostu sobie mówi.
7: Nie musi, po prostu nie musi.
5: Tak, nie musi. Co wy za to mówicie? I to jest no, też okej.
7: Okay. Panie Pawle.
6: Czego na przykład nie rozumie państwo polskie, bo nie znajdziemy żadnego przepisu, żadnego zapisu w konstytucji, w rozporządzeniu, w żadnym wyroku sądu, że nie można być jednocześnie osobą związaną z dwoma kościołami. Tymczasem państwo polskie, które ma obowiązek rejestrowania kościelnych osób prawnych i zapisywania z imienia i nazwiska osób, które działają w organach zarządczych tych kościelnych osób prawnych, nie dopuszcza w ogóle takiej możliwości, żeby osoba duchowna była jednocześnie takim zarządcą w kościelnej osobie prawnej dwóch różnych kościołów, mimo że obydwie te religie, władze obydwu tych kościołów na to się zgadzają. Ich statuty, ich doktryna tego w żaden sposób nie blokuje takiego działania. A Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uparcie twierdzi, że osoba duchowna naszego kościoła nie może być przełożonym w naszej kościelnej osobie prawnej, ponieważ jest już w innej i ministerstwo nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak jedna osoba może jednocześnie posługiwać się w swoim życiu dwoma doktrynami. I dostajemy odmowy, nie otrzymujemy państwowego zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez takie jednostki. Jednocześnie ministerstwo nie potrafi podać żadnej podstawy prawnej, dla której się tak dzieje.
5: Tak, jakby prawo stosowane jest w taki sposób, że jak coś się nie mieści w głowie urzędnika, to on tego nie zarejestruje. No nie, jednak państwo działa, władza działa zgodnie z artykułem 7 na podstawie i w granicach prawa, a nie na podstawie tego, co się urzędnikowi mieści w głowie.
6: Nie jest tak bardzo źle, bo w sądzie administracyjnym wygraliśmy jedną taką sprawę kilka dni temu. No, czekamy na uzasadnienie i zobaczymy tak naprawdę, co sąd tam wpisał, jakie instrukcje zostały wydane w tym uzasadnieniu dla ministerstwa.
7: Czyli coś tam się udaje jednak, powolutku. Mhm. I nie macie miejsca spotkań, nie budujecie świątyń, o czym powiedzieliście. No ale ja sobie tak myślę, że być może wspólnota potrzebuje się gromadzić, potrzebuje poczuć taką fizyczną obecność. Nie jest trochę tak? Nie spotykacie się z takimi na przykład prośbami, żeby gdzieś jednak móc się spotkać?
5: Tak, bywają takie prośby, natomiast my próbujemy tłumaczyć, że my się gromadzimy nie po to, żeby rozmawiać o boskości, tylko do sprawy. Więc jeżeli jest grupa osób, która walczy o sprawy osób LGBT, to one się spotkają po to, żeby wykorzystując uprzejmości państwa polskiego, czyli przepisy stworzone dla kościołów, ażeby działać na rzecz tej grupy. Tak samo obrońcy drzew. Nie mówię, że tak się dzieje, ponieważ na razie nie mamy takich zasobów, żeby to organizować. Natomiast no, w tym momencie też mówimy, drzwi Kościoła Słońca stoją otworem przed wszelkimi aktywistami, którzy już nieraz odbili się od ściany. W Kościele Słońca lasy są miejscami kultu. My nie chcemy budować świątyń. My uważamy, że sprawiedliwa polityka lokalowa jest bardziej ludziom potrzebna i dostępna mieszkania niż budowanie kolejnych świątyń. I to jest nasza misja religijna, a nie czczenie murów. Chcemy czcić to, co daje nam energię i jest jeden do jeden efektem działania słońca. Lasy, przyroda. I ustanawianie miejsc kultu to jest jedno z narzędzi, które ma Kościół. Jeżeli miejscem kultu jest aleja drzew, która ma być poddana wycince, to my bardzo chętnie zaangażujemy się w taką sprawę.
7: I wtedy będzie czas na to, żeby się spotkać i pokazać, że jesteśmy wspólnotą.
5: Tak. Wspólnota w obronie Puszczy Białowieskiej. Wspólnota w ratowaniu ludzi na granicy. To są te wspólnoty, które chcemy, żeby się rozwijały pod parasolem Kościoła Słońca. Teraz, bo tutaj wspomniałam o granicy i tutaj też dlaczego, po co takie rzeczy robić, przecież można robić je bez Kościoła. Otóż nie zawsze można. I oczywiście bardzo nas to oburza, no ale niestety w takim systemie prawnym jesteśmy, że jak był ustanawiany obszar stanu wyjątkowego na wschodniej granicy, zakazano tam wstępu organizacjom pomocowym, lekarzom, dziennikarzom, dziennikarkom. Natomiast mogły tam wjeżdżać osoby duchowne w celu sprawowania kultu i praktyk religijnych. I teraz tak, praktyką religijną Kościoła Słońca jest ratowanie ludzi, jest ratowanie życia. Zatem tacy dziennikarze czy takie wolontariuszki, będąc osobami duchownymi Kościoła Słońca, mogłyby wówczas przekraczać tą, wchodzić w strefę tego stanu wyjątkowego. I teraz pewnie ktoś sobie pomyślał, ale nie, przecież ja nie jestem osobą duchowną. Odczarujmy w ogóle status osoby duchownej, bo też w naszym ustawieniu domyślnym osoba duchowna to jest ktoś ponad ludźmi. To jest ktoś, kto ma niezwykłe połączenie z boskością.
7: Wysłannik Boga, tak.
5: Wysłannik Boga, tak. I takie przekonanie i wychowanie społeczeństwa w takim myśleniu o osobach duchownych jest również powodem wielu nadużyć i pedofilii. Tymczasem my mówimy o osobach duchownych, że to jest po prostu przyjęcie na siebie zasad Kościoła Słońca i świadome ich realizowanie. Czyli każda osoba, która działa na rzecz innych, może zostać osobą duchowną i robić dobro, bo kościoły też po to są, żeby robić dobro, więc róbmy dobro.
6: To dodałbym jeszcze, że państwo polskie przewiduje cały wachlarz uprzejmości też dla kościelnych osób prawnych, więc jeżeli ktoś chce ratować drzewa w Puszczy wspomnianej Puszczy Białowieskiej, oczywiście może działać w dowolny sposób, natomiast kościoły są jakimś dziwnym trafem tutaj uprzywilejowane i chociażby kościelna osoba prawna prowadząca działalność pożytku publicznego jest na przykład zwolniona z prowadzenia dokumentacji księgowej. Odpadają nam wszystkie sprawozdania do ministra, CIT-8, zbieranie faktur, to wszystko w zasadzie kościelnych osób prawnych nie dotyczy.
5: Więc takie pytanie, skoro i kościoły, i NGOsy zajmują się robieniem dobra, to właściwie po co zakładać NGOsy? Lepiej zakładać kościoły.
7: No tak,
5: cieszą się dużo większym zaufaniem państwa niż i hojnością państwa i tymi uprzejmościami, zwolnieniami, z rozliczania itd., itd. Więc Kościół Słońca też powstał po to, bo sama rejestracja, no, to też była historia nierespektowania prawa przez ministerstwo, no ale zajęło nam 4 lata. Dlatego wiemy, jak trudno jest zarejestrować Kościół, dlatego otwieramy nasze podwoje do osób, które myślałyby o takiej właśnie działalności, ale nie jako NGOs ze wszystkimi ograniczeniami, tylko właśnie z tymi prezentami, które państwo przewiduje i cały czas obdarza kościelne osoby prawne.
7: Okazuje się, że Kościół może więcej i czasem warto stworzyć kościół, żeby robić po prostu więcej dobrego, tak, bo tak po prostu jest prościej.
5: Skorzystać z tych niebywałych uprzejmości, które państwo podarowuje kościołom i związkom wyznaniowym.
6: Zwróćmy uwagę na przykład, dlaczego wolontariusz w fundacji, który robi coś wspaniałego dla danej dziedziny, nie jest w żaden sposób przez państwo polskie premiowany. Natomiast jeżeli taka osoba robi to samo jako osoba duchowna, to nagle okazuje się, że ma ZUS zapłacony przez fundusz kościelny. Mhm. Czy to jest okej?
5: Właśnie, czy to jest równe traktowanie? No nie, więc...
7: Pozostawiamy to państwu do przemyślenia. Alina Czyżewska, Paweł Nijakowski, założyciele Kościoła Słońca, byli naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
5: Dziękujemy. Słońce
6: dziękujemy.
5: Nad nami.
6: Do usłyszenia.
7: I Iza Berkowska, ja też mówię, do usłyszenia. Radio 1.

подружу, дух, квітних і горонцих хвилин.